0: tego albo odwrotnie.
1: Znaczy tak, każdy z moich bohaterów, gdy się pojawiał, był pewną w miarę skończoną postacią, ale jednocześnie jako osoba do pewnego momentu, do pewnego stopnia był także czystą kartką. To znaczy w wieku 20 lat człowiek ma nieco inny ogląd na świat niż w wieku lat 30, gdy już na przykład ma żonę, dzieci, męża, dzieci, rodzinę, o którą musi zadbać, i w wieku lat 50 patrzymy jeszcze inaczej na ten świat, więc moi bohaterowie się zmieniają. To, co im się przydarza, przygody, które przeżyją, zostawiają w nich jakiś ślad, co sprawia, że będą nieco inaczej reagować w późniejszych, na późniejsze wydarzenia. Ich poglądy albo ich wiara również ulega ewolucji. No tak jak jest w życiu. Przynajmniej staram się to pokazać. Mam pewność, że w ostatnich tomach to będą postacie, które po pewnej dużej dawce, nazwijmy to, przygód literackich, bo to się, niektóre będą bardzo nieprzyjemne, mniej lub bardziej, będą innymi osobami niż wtedy, gdy wchodziły na scenę. No, ale jak dla mnie na tym polega opowiadanie historii o ludziach, na tym polega kreowanie bohaterów, których chcemy przepuścić przez młyny wielkiego, dużego, epickiego cyklu, bo wiadomo, inaczej to wygląda, jak piszemy tylko opowiadanie z jakimś bohaterem, albo tylko pojedynczą książkę.
2: Mm-hmm. Natomiast od opowiadań się zaczęło, ale te opowiadania, dwa pierwsze tomy, to jest właściwie zbiór opowiadań. No i tutaj oczywiście ktoś może się zastanawiać, bo ja uważam, że należy zacząć jednak od początku, jeżeli ktoś z serią się nie zetknął, dlatego że, tak jak tutaj słyszeliście, oni się zmieniają, będą, to jest kontynuacja, nawet jeżeli jeden do jeden, ale jednak kontynuacja. Będzie trudno zrozumieć, jeżeli przeskoczycie na przykład kilka. Oczywiście można wrócić, powiedzmy, do opowiadań, żeby się dowiedzieć, a jak ten bohater z najnowszej książki, co on robił, jak był młody, jak to się wszystko zaczęło. Tu jeszcze jest to do pomyślenia. Ja przed sobą mam akurat Duszę pokrytą bliznami, czyli najnowszy tom. No i tam są takie wątki, że jak ktoś, uznałem, że jeżeli ktoś nie wie i nie zna, z powodzeniem sobie to przeczyta, bo mamy tego bibliotekarza na początku z tym oddziałem małolatów, teoretycznie małolatów, ale tu znowu taka bardzo życiowa jest rzecz, to są właściwie nastolatki, najstarszy ma bodajże 17 lat, z głowy teraz, z pamięci, ale oni są od dzieciństwa, od 5 czy 6 latków szkoleni jako żołnierze, maszyny do zabijania. No to nie jest nic, czego byśmy nie doświadczali, może nie jeden do jeden w tym naszym realnym życiu, ale wiemy, że są regiony, są kraje, gdzie takich ludzi, morderców, wojowników się szkoli.
1: Regiony i te regiony były, bo zarówno Turecy, Janczarzy, jak i Mamelucy, Egipscy od tego zaczynali, więc... Więc idea, żeby wyrwać młodych chłopców od rodzin i zamienić ich w maszyny do zabijania, nie jest nowa. Podejrzewam, że jeżeli byśmy pogrzebali gdzieś dalej, to byśmy znaleźli jeszcze wcześniejsze świadectwa o tym, że ktoś wpadł na pomysł, że fajnie jest mieć taką armię. Z tego, co czytałem ze wspomnień ludzi, którzy zetknęli się z dziećmi, żołnierzami, wynikało, że to są najbardziej bezwzględni zabójcy, całkowicie pozbawieni etyki, moralności. Można ich zmusić do wszystkiego, można ich wyszkolić na osoby całkowicie pozbawione moralności, zasad, na kogoś, kto wykona każdy rozkaz, co najczęściej też później kończy się tym, że mamy grupkę strasznie połamanych ludzi. Zniszczonych wewnętrznie, więc ja nie pokazuję rzeczy, które były, pokazuję rzeczy, które nadal są, bo jeżeli spojrzymy na jakieś afrykańskich wodzów wojennych, tak ich nazwijmy, prawda, którzy nadal stosują taktykę porywania dzieci i dawania im kałasznikowów do ręki, to się wiele nie zmieniło. To jest brzydka rzecz, brudna rzecz, ale jest to część zarówno naszej historii starej, jak i obecnej.
2: No to prawda, ale tutaj postawimy przecinek, przy czym oczywiście nie kończymy rozmowy. Wrócimy do Was za moment.

0: literaturze.
1: Wracamy do rozmowy. Moim gościem w studiu jest nadal pan Robert M. Wegner.
2: Te książki, chociaż w nurcie fantazy, bo jakieś fantastyczne elementy tam występują, ale nie są, nie patuje ten, też pan nimi. Znaczy, mam wrażenie, że te elementy typowe jak magia, tu bardziej nie tyle magia, co bogowie. Jest tutaj też taki fragment w tej nowej części, że po wielkiej bitwie bogowie postanowili sobie odpuścić, przestać ingerować w ludzi. Troszeczkę się z nami zmęczyli tym, że jesteśmy chyba bardzo albo nieprzewidywalni, albo do bólu przewidywalni w swoim dążeniu do autodestrukcji, wzajemnego wyniszczania się i zła, i to już szkoda na nas po prostu zdrowia i czasu, o ile bogowie w ogóle mogą myśleć w kategorii, czy jest zdrowy, czy niezdrowy, chyba że na umyśle. Trudno to rozstrzygnąć, ale mam takie właśnie wrażenie, że oszczędnie, że ten element magiczny u pana nie jest tym, co dominuje, tak jak w takiej klasycznej, rozumianej fantazji, gdzie latają smoki, prawda, czarodzieje i cały czas właściwie tego typu rzeczy.
3: Znaczy ja bym powiedział tak, że staram się raczej być bliżej Tolkiena, gdzie owszem istniały i smoki, i czarodzieje, natomiast nikt nie rzucał fireballami na prawo i lewo niż pewnych nurtów współczesnej fantazy wywodzącej się z RPG, gdzie jest to po prostu podstawowy element. Mi osobiście, znaczy nie tyle, że przeszkadza, ale zawsze obawiałem się w pułapki tego, że magia stanie się bardzo łatwym rozwiązaniem każdego problemu, prawda? Takie Deus Ex Machina będzie co drugim rozdziale, bohaterowie wpadają do dołu, ale ktoś sobie przypomina, że przecież mam tutaj magiczne piórko, które pomoże nam się stąd wydostać i to jest okej w świecie, w którym istnieją powszechnie dostępne magiczne piórka, które noszą ludzi w górę. Ale mnie to strasznie nudzi zawsze. Także ja wolę, żeby bohaterowie, jak już wpadną do dołu, to wymyślili sposób oparty, nie wiem, na kilku linach, drążkach i wspinaczce w górę, niż takim czymś prostym i banalnym.
2: I to się dzięki temu bardzo dobrze czyta wtedy i wtedy empatyzujemy, bo rzeczywiście mnie tego typu historie jak magiczne piórka przyznaję dosyć nużą i raczej unikam i nie zachęcają mnie tego typu książki do tego, żeby po nie sięgać. Wolę to, że nawet jeżeli mówimy umownie o magii, bo tutaj też jest ta dusza pokryta bliznami. Duszę większość myślę wierzy, że ma, niezależnie od tego, czy to jest ta dusza nieśmiertelna, która ma pójść do nieba, czy też jakieś takie wewnętrzne ja, na którym buduje swoją tożsamość. Tutaj, żeby z wiele znowu nie zdradzać, oddział trafi do niewoli, ale pojawia się też statek, który ma na przykład duszę. I mi osobiście się to bardzo spodobało, bo to przywołuje mi takiego latającego holendra, czyli jakąś czarną perłę, prawda? Tego typu wątki, kiedy nie ma to takiego wielkiego znaczenia, jaka ta dusza jest. Wierzymy w to, że jest w tym jakaś magia, jakiś czar, jakaś moc, coś więcej niż tylko zwykła fizyka i zwykła taka nauka.
3: Ja piszę fantazy, elementy metafizyczne, paranormalne.
2: Muszą być.
3: Znaczy to odróżnia fantazy od science fiction, że zamieszczamy tam pewne elementy, których nie zmierzymy przy pomocy szkiełka i oka, tylko będziemy musieli w nie uwierzyć i zaufać autorowi, że poprowadzi nas przez świat, tak że nie będziemy co chwilę robić facepalmu. I tyle, no. Gdybym bardzo chciał szczegółowo, prawda, rozważać, ile dusza waży, skąd się wzięła, prawda, i rzucać jakimiś mitichlorianami, nie wiem, jak to było w Gwiezdnych Wojnach, no to w tym momencie to już nie byłoby fantazy, tylko jakaś podróbka science fiction. Nie, wolę jednak swoją wersję.
2: Aha, to prawda. I też mogłoby się wydawać, że z jednej strony pisanie takiej epickiej sagi lata lecą, że może być ciekawe, kiedy się skończą autorowi pomysły, prawda? Ileż jeszcze mogą, bo to jest takie niebezpieczeństwo, prawda, że no dobrze, to już ci walczyli z północ z południem, wschód z zachodem, bo tu mamy takie też kierunki geograficzne, są konkretne, one się pojawiły w dwóch pierwszych tomach, jakby poznajemy dzięki temu też te różne krainy tych różnych bohaterów, którzy później będą się już bardziej miksować, ale okazuje się, że nie. Dlatego, że można trzymać się jednego bohatera drugiego, ale można wprowadzić do takiej sagi dowolną ilość postaci bohaterów i wątków. I w gruncie rzeczy wychodzi na to, że to chyba nie jest więzienie, że teraz jeszcze na dodatek nagrody literackie spłynęły, no to co, to pisać coś nowego, czy lepiej kolejny tom sagi? Miał pan czasami takie dylematy, czy polubił pan swoje uniwersum, ten świat tych ludzi i stwierdził, że nie, chcę opowiedzieć ich dalsze dzieje, one siedzą we mnie w głowie?
3: To znaczy, ja zanim zacząłem pisać na poważnie ten cykl, wiedziałem dokładnie, jak on się ma skończyć i wiem dokładnie, do czego zmierzam, jaką historię zamierzam opowiedzieć, więc tutaj raczej konsekwentnie idę do przodu. Owszem, zdarza się, że bohaterowie się zmieniają, że jakaś osoba, która była bohaterem drugoplanowym, przejmuje pałeczkę i opowiadam historię z jej perspektywy, bo akurat znalazła się w danym miejscu i że tak powiem, popłynęła z prądem wydarzeń i ja uznałem, że okej, to nie ma potrzeby ingerować. Wydarzenia toczą się tak, jak mają być, a to, że opowiemy je patrząc na to oczami nieco innego bohatera, w niczym mi nie przeszkadza. To też mi osobiście jakiś czas temu już to zresztą stwierdziłem, pozwala się nie znudzić. Gdybym miał prowadzić cały cykl tylko przy pomocy jednego bohatera, to bardzo szybko chyba bym poczuł znużenie. Tak mogę przeskakiwać z różnych perspektyw, z różnych sposobów myślenia, z różnych od osoby z takimi korzeniami kulturowymi, religijnymi do kogoś, kto ma zupełnie inne poglądy na życie i zapewne by się z tym moim poprzednim bohaterem nie był w stanie dogadać, ale za to opowiedzenie historii, prawda, z jego perspektywy jest ciekawsze. Ja się nie nudzę. Chyba czytelnicy też nie.
2: No właśnie też nie, ale tych czytelników byłem ciekaw, bo już pan wspomniał poniekąd i to wydaje się oczywiste. Żyjemy w takim świecie, gdzie autor, jeżeli tylko zechce, to kontakt z czytelnikami, czytelniczkami ma od ręki. I zastanawiałem się na ile, bo mam wrażenie, że fani jednak fantastyki są dosyć taką grupą aktywną. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to o ile inni mają dystans, nie zawsze im się chce tam pisać recenzje, analizować, to większość fanów fantastyki, jak polubi serię, pokocha bohaterów, to większości autorom nie odpuszcza. Zobaczmy sobie Martina czy Sapkowskiego, co się działo, jak za długo nic nie napisali, albo nie daj Boże, nie napisali tego, czego od nich oczekiwano. I podejrzewam, że pan też w jakimś stopniu tego typu informacje dostaje, albo też nawet maile i komentarze. Nie wiem na ile, oczywiście nie oczekuję też odpowiedzi tak, bo to właściwie ta książka jest taka, bo fani wymusili, no to ja tak napisałem. Nie sądzę. Jednak zawsze jest taki opór, nie, no spokojnie, was przekonam, że mój pomysł będzie dobry, spoko.
3: Znaczy, ja się akurat trzymam raczej z dala od mediów społecznościowych, nie mam ani czasu, ani szczerze mówiąc jakiegoś pociągu do zanurzania się w internecie. Czekam na te mityczne czasy, kiedy internet okaże się oazą kulturalnych dyskusji, wzajemnej miłości i poszanowania odmiennych poglądów. Od czasu do czasu zerkam i widzę, że jeszcze te czasy nie nadeszły, więc wracam na swoje miejsce. Mam całe szczęście grupę dobrych znajomych, którzy prowadzą fanpage i najczęściej przez nich się kontaktuję, ogłaszając, na przykład, gdzie będę miał spotkanie autorskie albo na jakim konwencie się pojawi. Wiele osób, znaczy dla mnie to, że ludzie dyskutują o książce, zastanawiam się, co będzie dalej, mówią, których bohaterów lubią, a których nie lubią, no jest kwintesencją sukcesu, bo to znaczy, że udało się autorowi dotrzeć do czytelników na poziomie emocjonalnym i na poziomie też angażujących ich w fabułę do tego stopnia, że myślę o niej także po zamknięciu książki, prawda, że poświęcają jej czas, że to nie ma czegoś tego zjawiska, że zamykam książkę, odkładam i już o niej nie myślę. Że jednak wchodzi mi to po głowie, chcę się podzielić moimi pomysłami, przemyśleniami, albo chcę po prostu zwiedzać autora, bo zrobił coś, co mi się nie podobało. I to jest super.
2: No tak, zwłaszcza, że i tak w myśl starego przysłowia jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził,
3: nie,
2: więc
3: absolutnie.
2: Myślę, że tu...
3: Wydaje mi się, że najgorszym chyba błędem jest to, żeby autor próbował, nie wiem, czytać wszystkie opinie na temat tego i na tej podstawie ustalić, to ja teraz napiszę taką fabułę, że bardziej się będzie podobać, no. Czytelnicy są mocno wyczuleni na pewien fałsz, zarówno fabularny, jak i narracyjny, na to, że nagle autor zmienia styl pisania takim pomysłem wyraźnym, żeby przypodobać się jakiejś tam większej statystycznej grupce. To zabija indywidualność, to zabija kreatywność, to sprawia, że przestajemy być twórcami, a stajemy się raczej pewnymi podwykonawcami cudzych pomysłów. AI, które wchodzi teraz coraz bardziej, z łatwością zmiecie takich autorów z rynku w ciągu 30 sekund, bo będzie w stanie napisać 5 książek w czasie, kiedy zanim autor w ogóle zada mu pytanie na jakiś temat. Więc wydaje mi się, że najlepszą metodą jest pisać to, co się wymyśliło, to, co się ma w duszy, w serduchu. Niech czytelnicy się z tym zapoznają.
2: No i też dosyć starannie, bo też presją na pewno, no nie mówię, że wydawców, nie twierdzę, że oczywiście pana wydawca taką presję wywiera, ale wiadomo, że jak najczęściej autor dostaje nagrody, zaczyna być o nim głośno, no to pisz, prawda? Wiesz, jest teraz twoje 5 minut, natomiast pan spokojnie sobie co kilka lat książkę, bez takiego pośpiechu, że rok w rok muszę wydawać. Można byłoby pewnie szybko tam 2-3 opowiadanka w okładkę wbić na kolanie, ale to nie wyobrażam sobie. Nie wygląda mi pan.
3: Znaczy, miałem dłuższą przerwę, no ale to już są kwestie pozaliterackie, kłopoty ze zdrowiem, które się zwaliły mi na głowę i to takie dość poważne. To zupełnie rozbiło mój normalny rytm pisania, w związku z czym zostałem z czymś, co z grubsza tylko przypominało książkę, więc musiałem pracować bardzo dużo, żeby w ogóle wydać ten ostatni tom i wyrwać się z pewnego rodzaju marazmu. Natomiast szczęściem chyba już wyszedłem ze wszystkich największych problemów, więc mogę teraz zająć się pisaniem nieco bardziej na stałe, prawda? Bo te ostatnie lata były trudne pod tym względem.
2: No tak, a bardzo często wtedy też oczywiście zaczyna się snuć, bo wiadomo, trudno się nosić z problemami czy rodzinnymi, czy zdrowotnymi w internecie, a jak autor dłuższy czas milczy, no to od razu, ciekawe, może mu się pomysły skończyły albo coś. Tam proponuję państwu dużo więcej życzliwości i cierpliwości, chociaż rozumiem fanów,
3: znaczy,
2: którzy chcieliby już.
3: Ja rozumiem osoby, które tak, jest to swego rodzaju też dla mnie komplement, prawda, że ludzie chcieliby jak najwięcej, jak najszybciej. Czasami po prostu się nie da, wpada się w taką pułapkę próbowania na siłę i kończy się to źle.
2: Bardzo często niestety.
3: Bardzo często.
2: Tak. Ja też myślę, że historia musi się zacząć opowiadać po prostu w głowie, prawda? Wiem, co się ma stać. Wrzucę ich tu i tu, albo trafią na... I wtedy zaczyna się coś dziać, bo w gruncie rzeczy pana jak autora też to musi interesować. Też musi pan to przeżywać, co oni będą przeżywali. No tak na zimno kalkulować się. Zresztą to widać też, bo nawet ci żołnierze, chociaż tacy wyszkoleni, chociaż młodzi, wydawałoby się odhumanizowane maszyny do zabijania, jednak jakieś swoje zasady mają, jakąś więź też między sobą przede wszystkim. Więc okazuje się, że tak zupełnie ludzkich odruchów zabić się szczęśliwie nie da. Chociaż ja sympatyzowałem z tym bibliotekarzem, który musiał trafić do nich jako kronikarz, bo okazało się, że ta nieprzemyślana dosyć taka polityka, że tylko oficerów uczono czytania i pisania, a reszta uznano, że niepotrzebne im to, niech tracą czasu na takie bzdury jak czytanie, pisanie, niech uczą się walczyć. Tylko w efekcie, jak nagle w wyniku wojny ta elita, większość oficerów ginie, nagle się okazuje, że no ale jednak potrzebny jest ktoś, kto potrafi czytać, pisać, będzie wysyłał raporty chociażby, wszystko to skleci. No i wyciągają z wielkiej biblioteki, która była dosyć neutralna, faceta wrzucają tam razem z tą ekipą. Tyle zdradzę, więcej nie powiem.
3: Znaczy, no to dla mnie to był fajny pomysł, żeby umieścić kogoś wojskowego reżimu, spoza wojskowego wyszkolenia i pokazać tych chłopaków jego oczami, więc on na zmianę jest albo nimi, prawda, zachwycony, albo absolutnie przerażony tym, co obserwuje. Wydawało mi się, zresztą nadal sądzę, że to był ciekawy pomysł narracyjny.
2: Z mojego punktu widzenia pomysł jest genialny, bo nagle coś, gdyby to była tylko historia oddziału, który idzie, trafia do niewoli i tak dalej, No byłaby to po prostu taka, no, powiedzmy, normalna, tak zwana męska, w cudzysłowie właśnie, wojskowa przygodówka. A tutaj ta perspektywa tego bibliotekarza wprowadza, no wydawałoby się odrobinę humoru, ja tak o tym mówię, ale to jest taki humor troszeczkę, który właśnie przeraża, bo on z tego innego świata, wyrwany troszeczkę z innego systemu, no ale chce z nimi jakoś żyć, musi właściwie poniekąd z nimi żyć. I to właśnie, że on jako też czasami ze swojej perspektywy to opowiada, moim zdaniem jest świetnym pomysłem, który właśnie ożywia. Dzięki temu mamy tutaj do czynienia z literaturą, bardzo dobrą literaturą psychologiczną, a nie tylko wojskowym fantazy. Mówiłem, że odczaruję troszeczkę to. Bo wiecie państwo, jak to jest. Będziecie się zastanawiali, bo wie pan, dlaczego o tym mówię, bo ci, którzy już zaczęli czytać, to oni będą sięgali po kolejne tomy. Widzę, że tutaj akurat grupa wiernych fanów ciągle jest wielka. Zresztą nie tylko na początku były nagrody, bo one przy kolejnych tomach również się pojawiały i to nie tylko w Polsce. Natomiast zazwyczaj jak ktoś widzi kilkotomową sagę, to myśli, brać się za to, czy nie brać się za to, po 700 stron.
3: No, ja myślę... Ja się zawsze śmieję po prostu z takiej, ponieważ Power Graph, mój wydawca, też próbował w pewnym momencie sprzedawać to jako twardą, męską literaturę, militarne fantazy. Po czym okazało się, że połowa czytelników to są dziewczyny, które po prostu czytają to bez żadnego problemu. Nie przeszkadzają mi opisy bitew, pojedynków czy wielkiej batalistyki i cieszą się tym równie radośnie jak faceci. Ja sam nie wiem, czy odniosłem sukces, czy poniosłem porażkę w tym momencie. Chociaż akurat muszę panie skromnie powiedzieć, że uważam, że to jest sukces.
2: Tak, ja też tak uważam, zwłaszcza, że są też bohaterki, bo są jakieś członkinie Czardanu, Laskolnika, na przykład. Mówiłem, a inna sprawa, że coraz więcej dziewczyn też chętnie wstępuje do wojska, na przykład do policji, do służb mundurowych. Już ten obraz też się troszeczkę zmienił. Gdy popatrzymy nawet na kulturę popularną, literaturę i kino, to też coraz częściej mamy bohaterki, które są pierwszoplanowe i po prostu walczą z bronią. To już nie trzeba tylko sięgać do Luca Bessona, ale mamy tego naprawdę sporo. No, więc myślę, że ten obraz się zmienił i to zainteresowanie też się troszeczkę zmieniło, że dziewczyna nie jest już tylko panną zamkniętą w wieży, którą ci dzielni wojownicy będą odbijać, ale jest pełnoprawną wojowniczką.
3: Od wielu lat ten znaczy ktoś mógłby sobie w tym momencie napisać taką postać kobiecą tylko w charakterze pastiszu albo parodii, prawda? Fantazja, a nie czegoś na serio, więc to już od wielu, wielu lat mamy kobiety wojowniczki, które sobie dobrze radzą, zresztą sam Howard, jeden z ojców fantazy w latach 30. też pisał o Czerwonej Sonii.
2: No właśnie, od razu o niej pomyślałem, które, że nie tylko Conan.
3: Które sobie świetnie radziły z mieczem i nie ustępowały mężczyznom w niczym, więc to... znaczy tak, ten obraz pewnie wypaczyło w pewnym momencie, nie wiem, amerykańskie kino, które regularnie umieszczało kobiety w roli albo damy w opałach, albo nagrodę za wykonanie zadania. To już jest przeszłość.
2: No, bardzo dobrze, że jest przeszłość. Natomiast jak to wygląda w praktyce, będziecie po prostu mogli się przekonać, jeżeli przeczytacie, bo trudno tu jest wszystko straszać. Ja przyznaję, że niektóre nazwy są też, ja dopytywałem i tutaj akurat pan Robert powiedział, że zostawia czytelnikom swobodę, do tego jak będą wymawiać, nie musi być z angielska, bo ja też...
3: Zgadza się, ja nie mam żadnych tutaj pretensji, jeżeli czyta się dane słowo, dane imię komuś w myślach w ten sposób, a nie inny, to jest to jak najbardziej akceptowalne. To książka ma sprawiać przyjemność, a nie męczyć się, prawda?
2: Natomiast oczywiście jak czytamy, że mamy Kaylan, Ann Alevan czy Dagenę, no to oczywiście pewne nazwy to Ann Alevan kojarzy się tak troszeczkę z arabska. Nie? I możemy już domyślać się, że ten akurat jakieś to miejsce przypomina, być może jest odpowiednikiem troszeczkę naszego regionu, powiedzmy świata arabskiego. Oczywiście to nie jest jeden do jeden. Mówię tylko, że czasami nasza głowa nam podpowiada, prawda, czasami skojarzenia jakieś, a to może oni są tacy, a nie inni gdzieś tam.
3: Znaczy pewne schematy, pewne archetypy kulturowe mamy wszyscy zakorzeniały bardzo mocno i więc nie widzę żadnego powodu, żeby ich unikać, bo...
2: No tak, bo...
3: Zwłaszcza, że pewien rodzaj archetypów jest nierozerwalnie związany z na przykład z klimatem, więc jeżeli umieszczamy akcję na pustyni, to raczej nie spodziewałem się, że bohaterowie będą chodzić w futrach, prawda, i grubych skórach i wełnianych swetrach.
2: Tak, wikingowie.
3: Tylko ubierzemy ich, prawda, w lekkie bawełniane stroje powiewające, luźne, które przepuszczać będą powietrze. I choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, to nagle okazuje się, że ktoś nosi struje a la Beduini, bo on w tym klimacie sprawdzi się najlepiej, więc w tym momencie, prawda, zasłona na kark, zasłona na twarz, żeby słońce nie wpiekło i jeżeli nawet umieścimy bohatera w wymyślonym świecie fantazy, ale będzie to rejon pustynny a la Sahara, to dostaniemy bohaterów, którzy ubierają się, poruszają się na wielbłądach albo na czymś, albo na stworzeniach innych, które...
2: Na jakichś czerwiach na przykład.
3: Dokładnie, które będą w stanie sobie poradzić z pustynią, ale będą mieli pewnego rodzaju mentalność wynikającą z plemiennych zwyczajów, które pozwalają z kolei na przykład przeżyć w trudnym klimacie, ponieważ zwyczaje plemienne na ogół wiążą się z tym, że musimy sobie poradzić nie tylko z obcymi, ale także z przyrodą, która nas otacza. Znaczy, myśmy trochę już zapomnieli o tym, że wiele kultur zostało ukształtowane przez na przykład warunki geograficzne, w jakich one wyrosły i inaczej myślą, nie wiem, górale z Nepalu, a inaczej będą myśleć koczownicy z Mongolii. Z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się sposobie życia koczowników mongolskich i XIX-wiecznych Indian amerykańskich, to oni w bardzo podobny sposób funkcjonowali jako plemiona, bo żyli w podobnych warunkach, prawda? Zaadaptowali się do tego, co ich otaczało, więc to są pewne rzeczy, które przy pisaniu stają się oczywiste. Znaczy, no nie ma sensu, jak wspomniałem, umieszczać ludu noszącego futra na pustyni, a z kolei delikatny jedwabień pod kołem podbiegunowym. To tak. Zupełnie nie zagra.
2: Prawda? I też myślę, że nie ma specjalnego powodu, zwłaszcza, że wiadomo, że u nas się to i tak uruchomia.
3: Znaczy, chyba, że prawda, włączamy magię na full wypas i mówimy, że to są jedwabie, ale magiczne, które utrzymują ciepło, niezależnie od temperatury i wiatru. Mhm. Okej, tylko to już jest zupełnie inny typ fantazji.
2: Albo tworzymy na przykład planetę, że to jest akurat taka planeta, na której jest tylko i wyłącznie pustynia i tylko jedno jakieś tam jezioro, z którego wszyscy czerpią wodę, no to wtedy możemy się spodziewać, chociaż tutaj też pewnie patrząc na tekst, skonstruowane są planety, no to istnieją takie, które są całe gorące, bo są blisko Słońca, inne są planetami pełnymi lodu, więc tu rzeczywiście można, natomiast tworząc taki świat, który jest właściwie ludzkim światem, tylko plus te elementy magiczne, inne stworzenia, bo dlaczego musi być wielbłąd? Może być czerw, może być cokolwiek innego. W tej całej reszcie możemy tworzyć już szczęśliwie dużo. Mogą być gadające drzewa, inne rzeczy.
3: Ale tak, fantazja pozwala na bardzo dużo pole do popisu i świeci naszą wyobraźnię. Problem w tym, że w momencie, gdybym wprowadził czerwie, to zacząłbym się zastanawiać, co z tymi czerwiami, prawda? Jak je wykorzystujemy? Czy ktoś na nie poluje, czy ktoś wykorzystuje ich super twarde łuski, no bo skoro wchodzą, znaczy pełzają wewnątrz piasku, to ich skóra zewnętrzna musi być twardsza niż stal, szczerze mówiąc. Czy istnieje gdzieś rynek handlu, prawda, truchłami czerwi, prawda? Czy wykorzystujemy jakieś ich elementy, hodujemy i tak dalej? To byłaby zupełnie inna książka. Znaczy, szczerze mówiąc, pewnie napisałbym kopię Dune'y.
2: Tak, bo to
3: coś
2: jest...
3: w tym stylu, natomiast nie do końca, znaczy tak, nie do końca chodziło mi o wymyślanie aż tak przefantazyjnych elementów świata. Ludzie wydawali mi się znacznie ciekawsi, jeżeli chodzi o fabułę.
2: No to prawda i dlatego ta książka jest taka ludzka, a to wszystko, co słyszeliście, świadczy o tym, że to wszystko jest bardzo dobrze przemyślane i dlatego też takie właśnie wiarygodne, bo naprawdę czuję się tych bohaterów, żyje się ich przygodami, jeżeli oczywiście ich polubicie. A są bardzo, bardzo różni. Mamy i złodziejaszka, mamy i jakichś, mówiłem, czarowników, i wojowników. I szczęśliwie nie chodzi też tylko o to, jak pan mówił, że zakończenie to ja mniej więcej w głowie mam, dokąd zmierzam, ale po drodze mogą dziać się niewiarygodne rzeczy i tych tomów może być dopóki tak naprawdę starczy inwencji i sił, bo dla mnie takim zakończeniem, które miałbym w głowie, no to, że w końcu ta cała planeta się rozpadnie albo wszyscy wyginą po prostu i się wyrżną i nikt nie zostanie.
3: Znaczy to ja zawsze mówię, że jak już będę, tak, nie będę miał, albo tak, coś się stanie i stracę wenę, to zacznę ostatnią książkę od zdania 10-kilometrowa asteroida właśnie zmieniła kurs.
2: Tak,
3: to jest... Ale to jest ostateczność. Nie, nie, raczej planuję doprowadzić wszystko do takiego końca, jaki miałem w głowie w momencie, gdy zacząłem pisać. Mając pełną świadomość, że niektórym czytelnikom się to zupełnie nie spodoba, innym się spodoba bardziej, będą razy, które będą całkowicie po mojej stronie. Ale to jest opowieść, do której zaprasza się, znaczy pisanie książek to zawsze polega na tym, że zapraszasz ludzi do swojego świata. I jeżeli robisz to wystarczająco dobrze, ciekawie, to tych ludzi jest bardzo wielu i oni towarzyszą tej historii do samego końca. No i dla mnie to ideał jest, prawda? I takie moje wewnętrzne marzenie, żeby tak właśnie się stało.
2: Ja tego właśnie panu życzę i oczywiście wcale nie pragnę, żeby szybko ta seria się skończyła. Chociaż rzeczywiście lata lecą, to człowiek później ma takie pragnienie. Chciałbym dożyć czasu, kiedy będzie ostatni tom, żebym był tym szczęśliwcem, który dowie się, jak to się skończyło.
3: No, tak. Mamy kilka przykładów cykli, które się nie skończyły, bo autor umarł. Ja twardo zamierzam dożyć do ostatniego, znaczy dokończyć cykl, zanim umrę.
2: Aha. Dobrze, to tego życzę panu i czytelnikom i czytelniczkom i bardzo dziękuję za wizytę
3: ja
2: w studiu, za spotkanie.
3: Dziękuję.
2: Przypomnę, Robert M. Wegner był moim i państwa gościem. Cały cykl nazywa się Opowieści z Mekańskiego Pogranicza. Bez trudu sobie znajdziecie. Na dodatek to, co jeszcze jest moim uznaniem, to to, że ta seria czarna, powergrafowa trzyma tą szatę graficzną, która moim zdaniem też buduje świetny klimat. Naprawdę. No, gratulacje za grafików, kto to wymyślił, nie wiem, i zaprojektował, ale tu ukłony, bo lubię, kiedy seria jest serią, że od razu wchodzę i widzę, o, jest nowy Wegner, nawet gdybym nie przeczytał, że będzie, nie? To już jest coś. Duże ukłony.
3: Do widzenia.
2: No i państwu też mówię już do usłyszenia, do zobaczenia w kolejną niedzielę, jeżeli chodzi o audycje literackie, ale po drodze będzie jeszcze sporo też audycji muzycznych. Wszystko dokładnie znajdziecie też na stronie Radia Opole w zakładce Program, a oczywiście rozmowy literackie to zakładka Wszystko o literaturze. Dobrego, spokojnego popołudnia. Do usłyszenia. It's been a

0: Ruszcie z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, w niedzielny poranek. Rozpoczynamy kolejną odsłonę cyklu Rusz się z Radiem Opole. Przed mikrofonem Witold Woźtak. Dzisiaj przenosimy się na półkolonie z AZS Politechniki Opolskiej. Klub uczelniany zaprasza dzieci w wieku 7-14 lat na tygodniowe turnusy, a w programie są m.in. zajęcia z koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, wspinaczki czy samoobrony, ale też na przykład wyjście do zoo czy na kręgle. Kończy się ten tygodniowy turnus półkolonii z AZS-em Politechniki. Jak Wam się podobało? Co Wam się podobało na tych zajęciach?
2: Jestem Agata i bardzo mi się podobały wszystkie zajęcia sportowe, szczególnie siatkówka i badminton.
3: Nazywam się Anastasia, bardzo lubię, jak się spinaliśmy na spinaczce.
4: Mam na imię Jan. Wszystkie zajęcia sportowe mi się bardzo podobały, ale najbardziej spinaczka.
5: Jestem Filip i najbardziej mi się podobało wszystkie, a najbardziej koszykówka i siatkówka.
1: A jak to się stało, że trafiliście na te półkolonie?
2: Rodzice mnie zapisali.
3: A ja byłam w tamtym roku i mi się podobało, więc jeszcze raz przyjechałam.
4: Nie miałam po prostu co robić.
5: Nudziło mi się w domu.
1: Czy nie jest tak, że wśród waszych rówieśników bardziej popularne są komputery, tablety i smartfony?
2: To zależy, dlatego, bo jest taka część osób, która siedzi przeważnie tylko na komputerach, telefonach i innych ekranach, ale niektórzy też wolą spędzać czas na przykład wychodząc na dwór i grając w różne rzeczy i gry, ale takie sportowe na przykład.
3: Ja czasami jak idę na dwór, no to zawsze się bawię z psem swoim.
4: U mnie to znajomi bardziej wychodzą na dwór też.
1: A powiedzcie mi jeszcze, jak zachęcilibyście koleżanki i kolegów, żeby wyszły z domu, żeby jakoś bardziej aktywnie spędzały czas niż w domu przed komputerem?
2: Ja bym po prostu się zapytała, czy nie chcą wyjść, a jak nie będą chcieli, bo powiedzą, że wolą grać w Minecrafta czy inne gry, no to wtedy bym powiedziała, że to nie jest jakby wartościowa czynność.
4: Ja bym poprosił i jakby powiedzieli na przykład, że chcą jeszcze grać, no to bym powiedział im tak, że w sumie nic wartościowego tam nie zdobędą. Na przykład jak kupują jakieś awatary, no to i tak tego nie dotkną, więc to się nie opłaca też na to wydawać pieniędzy.
5: Jeśli nie zgodzą, to wtedy i tak nie dotkną trawy.
1: To jeszcze zapytam tak, co daje Wam sport, ruch?
2: Daje nam takie poczucie, że coś zrobiliśmy i możemy jakby wyładować się w energii, no na przykład odbijając piłkę i potem, gdy się wraca do domu, to się jest takim zmęczonym i się wtedy bardzo fajnie śpi.
3: Daje czas, że zamiast nagrać na telefonie, to wolno się bawić. Wtedy, kiedy będziemy zmęczeni, no to idziemy spać i dłużej śpimy i wysypiamy się.
4: Ogólnie sport daje nam frajdę.
5: Jeszcze na przykład jak jest sport, to jak bieganie, to daje nam jeszcze kondycję.
6: Mam na imię Weronika.
1: Instruktorka prowadząca zajęcia z tych półkolonii.
6: Dokładnie.
1: Kończy się pierwszy tydzień tych półkolonii, pierwszy turnus. Jak możesz podsumować ten czas?
6: Myślę, że był bardzo aktywny dla każdego. Mamy kilka różnych dyscyplin sportowych, które będą się nadawały dla każdego, kto choć trochę lubi sport. Na przykład z takich nieoczywistych zajęć mamy na przykład spinaczkę, mamy kręgle, mamy koszykówkę, siatkówkę, samoobronę, także dla każdego coś się znajdzie, każdy znajdzie swoją dyscyplinę sportową.
1: Czy nad taką kilkunastoosobową grupą dzieci trudno jest zapanować?
6: Myślę, że w każdym sporcie jest bardzo łatwo zapanować nad grupą. Wszystkie zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze. Takie zajęcia są prowadzone z myślą dla każdego uczestnika z grupy. Wszystkie dzieci trafiają się bardzo chętne do zabawy, do sportu, do robienia wszystkich ćwiczeń, uczenia się nowych zabaw, nowych dyscyplin.
1: Czy na podstawie tego tygodnia można ocenić, które zajęcia, która dyscyplina dzieciom podoba się najbardziej?
6: Myślę, że takie pytanie jest świetne. Największą frajdę dają dyscypliny, których nie znają i mają okazję poznać. Najczęściej to będzie właśnie wspinaczka, ponieważ mało osób zna w ogóle wspinaczkę i było kiedykolwiek na wspinaczce. A tak to już bardzo indywidualne pytanie. Większość dyscyplin jest uwielbiana, typowo sporty zespołowe, siatkówka, koszykówka, w czasie wolnym piłka nożna, to są ulubione przez wszystkie dzieci.
1: Czy w dzisiejszych czasach Ciebie dziwi, że jednak dzieci chcą wyjść z domu, odłożyć telefon?
6: W ogóle mnie to nie dziwi, kontakt z rówieśnikami jest bardzo ważny, wspólna zabawa, wspólna rywalizacja, to są podstawy praktycznie każdego młodego człowieka. Nie potrzebują telefonu, żeby dobrze się bawić, także tutaj mają zapewnioną dużą frajdę, dużo zabaw, dużo gier, nawet nie ma czasu za bardzo na ten telefon.
1: Ale wiemy, jakie mamy czasy. Wystarczy wyjść na ulicę, wejść do szkoły na przerwie jeszcze, bo te smartfony powoli będą zabraniane. Każdy siedzi z przyklejonym urządzeniem do dłoni.
6: No tutaj to się nie zdarza. Nie korzystają praktycznie z telefonów, komputerów, ani innych takich zegarków. Plan jest bardzo mocno zajęty. Mamy 2 bloki ćwiczeniowe dziennie, także dużo czasu na zabawę, na gry. Nawet nie myślę o smartfonach.
1: Skoro są 2 bloki tych zajęć, trzeba też spojrzeć z tej strony, że dzieci za bardzo nie można przemęczyć, bo się zniechęcą.
6: To jest też bardzo indywidualne do grupy. Na każdym bloku jest opiekun, który prowadzi te zajęcia i wraz po prostu z intensywnością ustala się z grupą indywidualnie przerwy na odpoczynek, wodę i wszystkie takie inne rzeczy, intensywność ćwiczeń po sobie. To się ustala na bieżąco na reakcję grupy.
1: A czy same dzieci potrafią wszystkie te ćwiczenia wykonywać bez problemu, czy najpierw trzeba im przeprowadzić mocny instruktaż?
6: Zależy to od dyscypliny i od samego ćwiczenia. I tak wszystkie ćwiczenia zaczynają się od instruktażu. Jeżeli potrzeba, to powtarzamy wszystko. Większość dyscyplin też jest najpierw nauka podstawowych umiejętności w danej dyscyplinie i dopiero potem są realizowane ćwiczenia.
1: A co Tobie daje jako jeszcze studentce prowadzenie takich zajęć?
6: Na pewno daje mi to duże doświadczenie i naukę na przyszłość, doświadczenie z pracą z dziećmi, samo prowadzenie zajęć, nauka o różnych dyscyplinach i samą taką przyjemność właśnie z prowadzenia takiej półkolonii.
1: Dziękuję.
6: Dziękuję również.
1: Kończy się ten tygodniowy turnus półkolonii z AZS-em Politechniki. Jak Wam się podobały te zajęcia? Co Wam się podobało najbardziej?
7: Moje imię jest Zak i moje pojęcie, które ja lubiłam, jest siatkówka. Bo ja uczyłam się bardzo dobrze i to był mój pierwszy raz.
8: Dzień dobry, ja nazywam się Maciek. I zawsze chciałam się nauczyć badmintona i teraz bardzo dobrze gram badmintona, bo zawsze chciałam się uczyć badmintona. Bardzo lubię piłkę, siatkówkę, koszykówkę i bardzo dobrze gram w koszykówkę.
9: Dzień dobry, jestem Kamila. Najbardziej mi się podobał badminton, siatkówka i wspinaczka.
1: A dlaczego?
9: Bo bardzo fajne to było.
10: Dzień dobry, nazywam się Adam i bardzo mi się podobał badminton, siatkówka i samoobrona. Bardzo fajnie.
11: Mam na imię Filip i bardzo podobała mi się siatkówka, koszykówka i badminton.
12: Mam na imię Antoni, bardzo mi się podobała koszykówka, siatkówka, chyba tyle.
1: A powiedzcie mi, dlaczego dla Was sport jest fajny? Co w tym jest fajnego?
13: Bo ja uczyłam bardzo dużo rzeczy od siatkówka i teraz ja lubię siatkówka.
9: Uczy rozwijać wyobraźni, uczy sportów, nie będziesz leniwy. I jest fajnie się gra.
10: Ja bardzo lubię sport, na przykład piłka nożna, siatkówka, jakieś judo tam, czy jakieś walki. Bardzo fajne są na przykład, bo czasem mogę złapać ból albo jakąś niefajną chwilę, ale to i tak muszę przeżyć.
11: Ja lubię sport, ponieważ można aktywnie i zdrowo spędzić czas.
14: Ja lubię sport, bo jestem bardzo dużo moich ulubionych rzeczy, no i można się nauczyć nowych rzeczy.
1: Jak byście zachęcili koleżanki, kolegów, którzy jednak siedzą w domu w wakacje, przed telewizorem albo z telefonem, do tego, żeby wyszli, żeby ruszyli się, żeby tak jak wy spędzili czas aktywnie?
13: Ja bym powiedziała, chodź, chcesz grać jakieś piłkę nożna albo coś, jakieś gra?
8: Ja bym powiedział po prostu, może się pospinamy jak normalni chłopcy i będzie fajnie.
10: No ja bym tylko powiedział, że na przykład, nie wiem, chodź grać, bo sobie pogramy, na przykład porzucamy w piłkę ręczną czy coś takiego.
11: Ja bym powiedział tak, chodź spędzimy fajnie czas.
14: Ja bym powiedział tak, chodź pogramy sobie w piłkę, może chwilę, jak ci się nie będzie podobało, to trudno.
9: Ja bym powiedziała, chodź zagramy w badminton, bo mama mi kupiła, może razem fajnie spędzimy czas.
1: A czy widzicie, że wasze koleżanki i koledzy mają takie coś, że wolą z telefonem spędzać czas albo z komputerem zamiast wyjść? Widzicie taki problem?
15: Mój kolega dostał nową grę i teraz bardzo chce w nią grać i tylko na komputerze. Ja chciałem go wyciągnąć na dwór, bo mieszkam blisko niego, a on i tak woli grać. Powiedział dopiero jak skończy grać. Ja grał godzinę, a potem już zszedłem placu, a on właśnie wyszedł.
16: Ja mam brata. On zawsze gra, tylko ciągle siedzi przed komputerem albo przed iPhone'em i ja zawsze powiedziałam, może pogramy w piłkę, a mój brat ciągle mówi, nie, bo ja chcę tylko grać i grać i ciągle grać. I że nie chcę nigdy puścić telefonu.
17: Mój kolega ma Robloxa i ciągle tylko gada o jakichś nowych tam grach, że ciągle w nich gra i że coś tam ma w tych grach fajnego i te takie rzeczy.
18: No ja mam kuzyna i kuzynki i zawsze jak idę z moimi kuzynkami na spacer z psem, to mój kuzyn zawsze zostaje w domu, żeby grać na komputerze.
19: Ja z kuzynami często się bawię, ale czasami oni chcą być w komputerze, to wtedy sama sobie gram, a potem oni zawsze dołączają, no bo myślą, że to fajna zabawa.
20: Mija tydzień tych półkolonii z AZS-em. Jak wam się tutaj podobało? Co wam się podobało? Co zapamiętacie?
21: Jestem Zuzia i najbardziej mi się podobała wspinaczka, wyjście do zoo i wycieczka. Po na wycieczce mogliśmy się kąpać, zakupowaliśmy pamiątki, a na wspinaczce się dużo nauczyłam.
22: Ja mam na imię Daria i mi się najbardziej podobała wspinaczka, siatkówka i zoo, że tam były salamandry plamiste.
20: A powiedzcie mi, co dla was jest fajnego w sporcie? Dlaczego lubicie sport?
22: Ja lubię sport, bo ja mogę rozgrzać swoje ręce i mogę być jak mój tata.
21: Ja nie jestem za dobra w sporcie i tu się uczę różnych sportów, bo nie znam za dużo.
20: A czy widzicie, że wasze koleżanki, wasi koledzy na przykład wolą spędzać wolny czas z telefonami albo z komputerami?
21: Ja tego nie widzę.
23: Ja też tego nie widzę. Tylko sama widzę.
24: Ja tylko sama, tylko rodzice mi pozwalają. Ja tylko w domu to robię. W domu patrzę tablet.
20: A jak zachęcilibyście koleżanki i kolegów, żeby też wzięli udział w takich zajęciach jak tutaj?
21: Powiedziałaby, że jest fajnie, że się nauczysz nowych rzeczy i że spędzisz fajny czas.
22: I żeby niektórzy nie marudzili, kiedy jest bardzo trudny sport, na przykład siatkówka. Siatkówka dla mnie jest podobana.
20: A które zajęcia były najtrudniejsze dla was?
21: Dla mnie były najtrudniejsze zajęcia, to był badminton, znaczy nic więcej.
22: Dla mnie była trudna koszykówka, bo to ja myślałam, że kontuzję dostanę. Ja nie za dobrze robiłam to. To dla mnie było najtrudniejsze.
20: Dobiega końca pierwszy tydzień, pierwszy turnus tych półkolonii z AZS-em Politechniki. O co chodzi w tej inicjatywie, to można sobie dość łatwo wytłumaczyć, żeby dzieci nie siedziały w domu. Ale jaki jest wasz zamysł tak poza tym?
25: Jacek Olejniczak, pracownik AZS-u Politechniki Opolskiej. Naszym celem głównie jest właśnie zorganizowanie tego wypoczynku dzieci w ten sportowy sposób, pozwolenie im też właśnie na rozwój poza tym okresem szkolnym, też przy wakacje. Staramy się, żeby to było dla dzieci jak najbardziej atrakcyjne, też żeby ich przyciągnąć, zachęcić do tego ruchu, tak jak właśnie wszystkie nasze działania przez cały rok, to też ma na celu popularyzację po prostu sportu i aktywizację dzieci, bo wiemy, że z tym jest coraz większy problem gdzieś tam, szczególnie u najmłodszych. Ekrany i właśnie smartfony zabijają to w dzieciakach, tą chęć uprawiania sportu i staramy się temu przeciwdziałać, ale też oczywiście celem pośrednim jest tutaj pomoc rodzicom, którzy w okresie właśnie wakacyjnym również chodzą do pracy, a coś z dziećmi muszą zrobić, więc przysyłają je do nas, żeby ten czas spędziły z nami.
20: Co w takim razie można powiedzieć o zainteresowaniu tymi półkoloniami? Czy jest duże? Czy na przykład widzicie, że z roku na rok jest coraz gorzej właśnie między innymi przez te nowe technologie? Smartfony, komputery, etc.
25: Znaczy, staramy się też dostosowywać ten program naszych półkolonii, żeby to zainteresowanie utrzymywać cały czas na podobnym poziomie i wydaje mi się, że od paru lat ta liczba uczestników jest zbliżona. Rozszerzamy tą naszą ofertę w tym roku do naszego programu poza samymi zajęciami sportowymi. Doszły też wyjścia do ogrodu zoologicznego w Opolu, więc jest to taka forma, która też forma spędzania czasu, która też przypasuje bardziej dzieciom, których jakby sam sport aż tak nie cieszy, ale dzięki temu, jeśli już ich zachęcimy do tego, żeby tu przyszli, oni poznają te dyscypliny sportowe i mogą złapać taką zajawkę do tego. Rozszerzamy też tę ofertę coraz bardziej i w tym roku staramy się wystartować też już z półkoloniami pierwszy tydzień od 13 lipca z półkoloniami stricte żeglarskimi, żeby dzieci mogły to spróbować się właśnie w żeglarstwie i robimy to u nas tutaj w Opolu na miejscu na kąpielisku Bolko, więc też dostępność tego obiektu jest po prostu bliska dla rodziców, którzy pracują w Opolu, będą mogli dzieci odstawić przed pracą i później po pracy odebrać, a nie dojeżdżać do Turawy, tak jak wcześniej to miało miejsce, więc my mamy nadzieję, że ta lokalizacja tutaj też pozwoli tego sportu spróbować właśnie większej ilości dzieciaków.
1: Dobrze, skoro o żeglarstwie, czy rodzice nie mają obaw, żeby dzieci puścić się na takie zajęcia, to jednak woda... Wiadomo, jak wyobraźnia pracuje.
25: Wiadomo, że jest to już dosyć mocno specyficzna grupa rodziców, która się zgodzi na wysłanie dzieci, ale oczywiście zapewniamy wszelkie warunki bezpieczeństwa. Dzieci nigdy nie pływają same. Zawsze jest to w towarzystwie łódki asekuracyjnej. Pływają w kapokach, na małych łódkach optymistach, właśnie takich idealnych, dostosowanych do tego, żeby te pierwsze kroki stawiać. Jest zabezpieczenie właśnie też, wiadomo, przy kąpielisku, więc jeśli dzieci wchodzą do wody, to na tym kąpielisku strzeżonym, oczywiście poza żeglowaniem, jakieś zabawy w wodzie, to na tym kąpielisku strzeżonym, a tak to właśnie te nasze kąpielisko tutaj jest na tyle małym akwenem, że też nie zdarzają się tam jakieś bardzo duże porywy wiatrów, zawsze jest w miarę blisko do brzegu, więc to są idealne warunki do tego, żeby stawiać te pierwsze kroki w takich najbardziej kontrolowany sposób.
1: A jak konkretnie w praktyce te zajęcia żeglarskie będą wyglądać i czy są jeszcze miejsca?
25: Miejsca są jak najbardziej i tu zachęcamy do wejścia na naszą stronę azs4kids.pl i tam można też oczywiście cały opis znaleźć półkolonii, zarówno tych naszych multisportowych, jak i żeglarskich, a same zajęcia będą przebiegać tak, że tutaj chcemy w dzieciach zaszczepić samą tą pasję do żeglowania, czyli nie będzie tutaj tylko zajęć teoretycznych albo tylko praktycznych. Będziemy to łączyć, przeplatać między sobą, żeby dzieci dowiedziały się, jak wiatr wpływa na żagle, jak ta łódka się zachowa, samej obsługi żaglówki oczywiście, ale też i właśnie wszystkich przepisów bezpieczeństwa, tej tak zwanej musztry żeglarskiej, bo to też w żeglarstwie jest bardzo, bardzo ważne, żeby zachować zawsze porządek, czystość, bo to też wpływa na bezpieczeństwo, a także nawet właśnie będziemy wprowadzać też takie elementy jak wciąganie bandery codziennie rano, żeby dzieci uczyły się tego właśnie takiego poczucia odpowiedzialności i takiej dyscypliny w trakcie tych zajęć.
1: A wracając do tych półkolonii naziemnych, tak to nazwijmy, czy kluczem do tego, żeby dzieci zainteresować, jest dobór tych konkurencji, dobór tych zajęć, żeby to nie było tak, powiedzmy, typowo jak na WF-ie, siatkówka, koszykówka, piłka nożna i bieganie?
25: Oczywiście, że tak. Jest to klucz. Te wszystkie podstawowe dyscypliny staramy się też tutaj u nas przeplatać, bo wychodzimy z założenia, że one są w podstawie programowej nie tylko dlatego, że po prostu są najłatwiejsze.

0: Ale tak jak właśnie powiedziałem, gdzieś te podstawowe dyscypliny muszą być zachowane, bo to jest wyjście też do dalszej pracy i poznawania nowych dyscyplin. Staramy się też tutaj wprowadzać jakieś elementy u nich hokeja, badmintona, coś, czego może dzieciaki już na wychowaniu fizycznym nie mają, bo jest po prostu trudniejsze w organizacji. Ale ta podstawa gdzieś jest zachowana, bo też ten duch sportu wyłodzi się z tych podstawowych dyscyplin, które są najpopularniejsze i dzieci też poprzez postacie, które znają, albo popularnych siatkarzy, piłkarzy, czy właśnie takich sportowców, po prostu chcą spróbować się w tych dyscyplinach, a uważamy też, że mamy tą ofertę troszkę inaczej skonstruowaną. Nas tutaj nie ogranicza podstawa programowa. Jesteśmy w stanie bardziej kombinować, wprowadzić więcej gier i zabaw z tymi dyscyplinami, a nie tylko uczyć tych podstawowych elementów z każdej z tych dyscyplin.
1: Czy trudno jest Wam zapanować nad grupą dzieci? Wiadomo, jak dzieci na ogół zachowują się. Nie zawsze chcą słuchać, nie zawsze słuchają takich instrukcji i robią pewne rzeczy po swojemu.
0: Tak, jeśli chodzi o element tej dyscypliny, nie mamy z tym większego problemu ze względu na to, że po prostu też korzystamy z doświadczonej kadry. Wielu tych naszych opiekunów jest albo absolwentami już wychowania fizycznego na Politechnice Opolskiej, albo prowadzą zajęcia w szkółkach jakichś sportowych, są nauczycielami WF-u również, więc mają doświadczenie w pracy z młodzieżą i wykorzystują to tutaj u nas w tej organizacji tych zajęć i tych grup. Dodatkowo też u nas ta oferta jest na tyle bogata, tak często zmienia się ta dyscyplina, praktycznie codziennie dzieci mają przynajmniej te dwa sporty w ciągu dnia, więc dynamika tych zajęć jest na tyle duża, że dzieci są zainteresowane cały czas i mają cały czas co robić. Najważniejsze jest dać zajęcie dziecku, a ono wtedy już nie ma czasu na gdzieś tutaj wygłupianie się i może mniej bezpieczne zachowania.
1: Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Są jeszcze miejsca na kolejne turnusy półkolonii z AZS-em Politechniki Opolskiej. Informacje z pewnością w internecie. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.
2: Ruszcie z Radiem Opole!

się w takim pięknym gronie, w gronie rodzinnym. Dzieci już są zniecierpliwione, no bo to dzisiaj ważny dzień. Kończymy cały rok pracy w Akademii. Był to rok intensywnej pracy i artystycznej, i edukacyjnej, i dydaktycznej. Myślę, że dzieci fajnie ten czas spędziły, że widać ich rozwój w każdej sferze. Myślę, że Państwo też to zauważacie, jesteście dumni z nich. A dzisiaj na zakończenie przygotowałyśmy przedstawienie takie artystyczne bardziej. Będą tańce, pląsy, troszkę wierszy. I myślę, że będziemy nagradzać wielkimi brawami te nasze pociechy.

0: Nazywam się Anna Mulicka, jestem logopedą i pracuję w Artystycznej Akademii Przedszkolaka już od 5 lat.
1: Małgorzata Głowacka-Kubat, koordynator pracowni Artystyczna Akademia Przedszkolaka, Młodzieżowy Dom Kultury.
0: Na czym polegają zajęcia w Akademii Przedszkolaka? Jak to wygląda na co dzień?
1: Artystyczna Akademia Przedszkolaka to jest taka pracownia skierowana do naszych najmłodszych. Przyjmujemy tutaj dzieci, które mają skończone 2 lata, 2-3 miesiące i mogą z nami bawić się, przebywać tutaj do mniej więcej 4 i pół roku życia. I na czym polega praca? Ojej, dużo się tutaj dzieje, więc trudno będzie zebrać to w jednym zdaniu. Ja myślę, że z Anią tak na zmianę powiemy, co tutaj się dzieje. Na pewno organizujemy szereg zajęć dydaktycznych. W Artystycznej Akademii Przedszkolaka pracują instruktorzy Młodzieżowego Domu Kultury i każdy z nich jest specjalistą od jakiejś dziedziny. Mamy tutaj zajęcia między innymi plastyczne, teatralne, logopedyczne, mamy gro zajęć sensorycznych, mała matematyka, mamy zajęcia z panią, która jest instruktorem tańca nowoczesnego i gimnastyki artystycznej. Zajęcia teatralne, nie wiem, czy już mówiłam. Pani Aniu, o czym zapomniałam?
0: No oczywiście o zajęciach czytelniczych. Oczywiście my nie uczymy dzieci czytać, ale uczymy ich obcować z literaturą. I zawsze staramy się po tym drugim śniadanku wprowadzać ich w świat literatury. Zapoznajemy właśnie z literaturą taką klasyczną, ale też z takimi, powiedzmy, nowymi hitami literatury dziecięcej.
2: Czym różni się Artystyczna Akademia Przedszkolaka od takiego normalnego przedszkola? Bo generalnie taka formuła jest bardzo podobna.
0: Myślę, że też takim czasem, w którym przybywają dzieci, ponieważ nasza pracownia działa od godziny 9 do 14:15.
1: Myślę, że specyfika pracy pracowni jest zawarta już sama w nazwie Artystyczna Akademia Przedszkolaka. Kiedy dzieci przychodzą do nas, nierzadko jeszcze nie potrafią mówić albo dopiero stawiają pierwsze kroki w mowie ojczystej. Często są też jeszcze nieodpieluchowane, ale nam to nie przeszkadza i systematycznie, później sukcesywnie wchodzą w świat dźwięku, słowa i zaczynaj mówić, ale nam to też nie przeszkadza w różnych występach artystycznych, bo dzieci przecież nie tylko słowem, ale też gestem, tańcem, sposobem na zabawę potrafią pokazać fantastycznie to, czego nauczyły się chociażby z poezji dziecięcej czy z literatury, z baśni, z którymi obcujemy na co dzień. I takie występy właśnie stwarzają możliwość wykazania swoich talentów dzieciaków.

0: razem, dziewczynki też.
1: Nata!
2: Na pewno też pomagają nam zajęcia z, chociażby z zajęcia z tańca, czy zajęcia z gimnastyki artystycznej, bo przecież to też warto pokazać na scenie. Nie mówiłyśmy, w naszej pracowni jest cała masa instrumentów i te zajęcia rytmiczno-muzyczne też warto przenieść często na scenę, pokazać, co potrafimy. A jak chyba każdy już dorosły wie, muzyka, rytm to jest początek późniejszych sukcesów, chociażby w matematyce, czy w doskonałym pisaniu, czy czytaniu w późniejszym czasie. Także na tym polegają te nasze zajęcia. No i oczywiście gro zajęć plastycznych. Tutaj się po prostu brudzimy. To nie jak w domu, że mama chowa tusz, kredki, farby i nie mamy co robić. I nuda wkrada się w życie. Tutaj każdego dnia są i masy sensoryczne, i farby, i tusz, i eksperymenty, niektóre nawet wybuchowe, ale to po cichu mówię. No i właśnie takie rzeczy robimy.
3: Ja myślę, że też fajne jest to, że dzieci mają możliwość poznawania różnych pań, że właśnie w każdym dniu jest jakaś zmiana i że po prostu uczą się tej elastyczności takiej społecznej i że to jest dla nich dobre, dla ich rozwoju społecznego.
4: Wydaje mi się też z mojej perspektywy, że super jest to, że właśnie dzieci mają taki wachlarz różnych możliwości i mogą tak bardzo powoli wchodzić w ten świat systemu, mówiąc tak bardzo oficjalnie. I jest to zrobione w taki sposób bardzo miękki, zabawowy, artystyczny i dla mnie też jako rodzica to jest na przykład super.
2: No, Akademia Artystyczna, Akademia Przedszkolaka oczywiście nie pracuje sobie od tak z dnia na dzień wymyślamy, co chcemy zrobić, tylko mamy swój program autorski oparty na programach wychowania przedszkolnego. On musi być oczywiście zatwierdzony też gdzieś tam wyżej. To nie jest tylko nasza wyobraźnia, ale też wymogi pracy z małym dzieckiem. I właśnie tego się musimy trzymać i tego się trzymamy, ale staramy się to w taki sposób naprawdę przystępny każdemu dziecku podać. Warto też zaznaczyć, że w Artystycznej Akademii Przedszkolaka nie zamykamy drzwi żadnemu dziecku. Grupa jest na tyle niewielka, bo u nas nie ma 30 dzieciaków. Tutaj staramy się, żeby ta grupa liczyła no maksimum 16-18 osób i dzięki temu możemy otworzyć drzwi zarówno, no wiadomo, chłopcom, dziewczynom, ale też nie ma różnicy, że dziecko ma jakieś problemy zdrowotne. Mamy tutaj oligofrenopedagogów, którzy potrafią sobie poradzić z różnymi niedoskonałościami, które staramy się jakoś wyrównać czy usamodzielniać te nasze dzieciaki. Niestraszne są wszelkiego rodzaju choróbska dzieci, no bo niestety też zdarzają się dzieci przewlekle chore, ale nie zamykamy drzwi przed takimi dzieciakami.
4: Jesteśmy tutaj w szatni, właśnie przyszli do nas najmłodsi, a może ktoś z Was chciałby powiedzieć do mikrofonu, co Wam się najbardziej podoba w Akademii Przedszkolaka?
5: Pobawić się, tańcować. Śpiewanie, tańczenie, zabawa, tańczyć, bawić się, śpiewać.
4: A możecie się przedstawić, jak macie na imię?
6: Katarzynka.
7: Marcelinka.
8: Wiem się zabawki, wiem jeszcze malakaszy.
4: Instrumenty, no super, brawo dla ciebie, pierwszy wywiad już.
1: Artystyczna Akademia Przedszkolaka.
9: Dzień dobry.
4: Gdzie jest Akademia Przedszkolaka?
9: W Opolu, młodzieżowy MDK. Właśnie tam chodziłam już od września, a teraz będę cały dzień w domu, bo są wakacje. Pamiętam te zabawy. Pani Gosia te zabawy prowadzi na przykład. No, plastykę, o której już mówiliśmy. No, na przykład, które wymyśli. Pani nam robi takie. Ale musisz pamiętać, że pani Ania robi zawsze pacynkowe zabawy, że bierze jakąś pacynkę albo jakiego stworka pacynkę, to wtedy mówi. Na przykład to dzisiaj porozmawiamy o zabawkach. Jak się robi te zabawki i z czego one powstawał. I dzisiaj o tym porozmawiamy. I tańczymy jeszcze, jeszcze tańczymy z panią Moniką. Na przykład różne rzeczy, które pani Monika nam wymyśla, albo pani Ksenia. Z panią Moniką chodzimy do sali materacowej, gdzie skaczemy zawsze. Tak, w skarpetach i ciągamy buty kapciuchowe. O tak.
4: A powiedz mi, a macie tam plac zabaw?
9: No, ale będą go za niedługo remontować. Nie będzie Akademii Przedszkolaka i zbudują nowy.
4: No to będzie Akademia Przedszkolaka, tylko zbudują nową Akademię Przedszkolaka. A co tam jest fajnego? Opisz mi wygląd. Wy tam macie książeczki? Jakie macie zabawki?
9: Kończymy już ten wywiad. I teraz mam na ciebie prezent. Bawienie się z zabawkami to jest prezent.
0: To ja mam dla was coś o warzywach, dobrze? Które były kiedyś na straganie. Jan Brzechwa na straganie. Na straganie. W dzień targowy takie słyszy się rozmowy. A może pan się o mnie oprze? Pan tak wiernie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kalarek. Spójrz na rzepkę. Ta jest krzepka. Groch po brzuchu rzepę klepie. E, jak tam, rzepko? Coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu. Jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feler westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Czerwony, czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech ma pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feler westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka! Odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta.
6: Co? Kapusta! Głowa pusta!
0: A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wszak i tak zginiemy w supie.
1: Brawo!
7: Koniec. Nasze występy. Proszę, każdy dostaje rureczkę. Ustawiamy się na kółeczka. Proszę. Ustawiamy się na kółeczka.

0: dostałaś?
1: Tak, i na zakończenie roku rzuca się kuleczkę tą i wtedy potem się ją oczepia i znowu się rzuca. Na przykład z jakąś osobą albo z rodzicem. Teraz ja pomówię. Była na takie odsłonięciu gwiazdy, która jest bardzo znana z Polski. Ona nazywa się Natalia Kukulczyk. Teraz idziemy do sali innej. Przeniesiemy się nie do sali wywiadowej, tylko do sali zabawkowej.
2: Ja jeszcze chciałam o tym powiedzieć, że dla nas bardzo ważne jest budowanie relacji między dziećmi, że bardzo mocno stawiamy na to, żeby właśnie dzieci razem się bawiły, razem uczestniczyły w tych różnych aktywnościach. Jeżeli są jakieś niesnaski, to żeby po prostu starały się też je rozwiązać, ale my też to chcemy monitorować tak, żeby dla każdego dziecka było dobrze. Stawiamy też na samodzielność. Właśnie poprzez codzienne rytuały, takie samoobsługowe, uczymy dzieci takich nawyków, takich i higienicznych, i takich przy stole. Także myślę, że tutaj uczymy ich takiej kultury tutaj obcowania razem ze sobą.
3: Według mnie ważne jest to, że mimo tych zmian, że codziennie inne panie przychodzą, codziennie innego typu zajęcia, to jest jednak jakaś ramówka, której przestrzegamy. Także codziennie śniadanko, codziennie drugie śniadanko, codziennie mycie rączek, codziennie samodzielne ubieranie się, codziennie wyciszanie podczas czytania bajek. Czyli ta rutyna jest bardzo potrzebna i dzieciaki już czasami same nas sprawdzają. Lepsze są od zegarków. Proszę pani, już czas na czytanki. Albo proszę pani, czy to nie pora drugiego śniadania? Także fajnie, że starają się utrzymać jakąś rutynę, samodzielność i pilnują tego.
2: Tak, bo dzieci dzięki tym rytuałom czują się bezpiecznie. I właśnie o to ich bezpieczeństwo takie też emocjonalne chodzi.
4: Artystyczna Akademia Przedszkolaka.
5: Kreatywnie i aktywnie.

0: Zaczynamy oczywiście od powtórki. Alicia Keys nam towarzyszyła w tamtym tygodniu i takie sformułowanie on a silver platter, czyli że coś jest podane na tacy. Czyli...
1: Poczekaj, no właśnie, pamiętasz, bo mieliśmy to rozgraniczenie, że taca to taca, a platter...
0: To patera.
1: To patera właśnie, to jest rzadko używane słowo w polskim. Czyli on a silver platter to na tej srebrnej paterze.
0: Tak, ale po polsku najczęściej mówimy podać coś
1: mówimy
0: na tacy.
1: Dokładnie, tak, bo u nas ta taca jakby zastąpiła obydwa te słowa w angielskim... Jednak tray, taca, to jest taka zwykła, normalna taca, codziennie używana. Mhm. Aha. I co to znaczyło, Kasiu, pamiętasz? On a silver platter?
0: Że mieć coś podane na tacy, czyli że coś jest łatwo osiągalne, nie musimy się starać, wysilać. Na przykład ktoś nam coś podał na tacy, czyli mamy już gotowe jakby rozwiązanie na przykład.
1: Tak, tak. Mieliśmy takie wyrażenie life isn't served to you on a silver platter. Czyli w życiu musisz jednak się postarać, żeby coś zdobyć, a to wszystko nie jest tak po prostu podane. No niektórzy tak mają, ale... Mi się tak nie zdarzyło. Przeskakujemy muzycznie sobie troszeczkę. Klimat wprawdzie źródłowo bardzo podobny. Ja się muszę zmierzyć z nazwiskiem wykonawcy. Tu mam często problemy, bo nie wiem dokładnie, z którego języka pochodzą te nazwiska. Mark Broussard, to jest taka brytyjska bardziej wersja. Nie wiem, czy to jest francuskie nazwisko, jak nie chcę obrazić kogoś, jeśli to źle mówiłem. Natomiast wykonawca bardzo taki ciekawy z tego względu, że to jest ktoś, kto zastąpił nam Joe Cockera. Joe Cocker gdzieś tam w dawnych latach tym swoim głosem niesamowicie ubarwiał i filmy, i festiwale i tak dalej. I Mark Broussard, jak go usłyszałem pierwszy raz, pomyślałem, ale numer. To jest ten sam wokal praktycznie, tylko że troszeczkę inaczej oczywiście on te frazy śpiewa i tak dalej, ale słucha się tego fenomenalnie. To kolejne cudowne dziecko po Alicia Keys, bo w wieku 5 lat pierwszy raz wystąpił na scenie śpiewając Johnny B. Goode, a potem kilkanaście lat później nagle się pojawił w NBA. Jego piosenka zaistniała, a najbardziej został rozpromowany. To są te historie, czasami są niesamowite, jak piosenka potrafi zostać popularna. W jego przypadku kompletnie nie był popularny, nikt go nie znał i był taki huragan Katrina w Stanach, który dosyć mocno zniszczył kolebkę jazzu, bluesa i tak dalej, czyli Nowy Orlean. To była tragedia dla wszystkich, nie tylko fanów muzyki, ale tam w ogóle w tej części Stanów. On nagrał wcześniej taką piosenkę, która się nazywa Home, i ta piosenka jakoś spontanicznie stała się hymnem ludzi, którzy byli zszokowani tym huraganem, który zniszczył tą muzyczną stolicę Stanów. No i w ten sposób on dotarł w ogóle do całego świata. Także taki też zrządzenie losu, że coś fatalnego, co się stało, komuś pozwoliło osiągnąć sukces. W piosence my będziemy mieć piosenkę Give You The World. Moim zdaniem taka najlepsza opcja na niedzielny poranek.
0: Czyli daje ci świat.
1: Tak, dokładnie. I tu mamy takie wyrażenie, zupełnie wcześniej się nie pojawiło.
0: Take comfort in.
1: I rozbierzmy sobie je tak szybciutko. Comfort?
0: To jest komfort po prostu.
1: Comfort to jest też...
0: Woda.
1: Dobrze, ale to jest też pocieszenie. I to take comfort in.
0: Czyli przynieść pocieszenie? Przynieść ulgę?
1: Znaleźć w czymś. Take comfort in. Czyli znaleźć w czymś pocieszenie, coś sprawia, że nagle czujemy się lepiej, jesteśmy pocieszeni. Tu mamy w przykładach bardzo fajnie to pokazane.
0: He took comfort from the good news, czyli on znalazł pocieszenie w dobrych newsach.
1: Czyli coś było nie tak, był zasmucony czy zdenerwowany i przyszły te dobre wiadomości i to mu przyniosło pocieszenie.
0: She took no comfort in his apology, czyli że ona nie znalazła pocieszenia w jego przeprosinach.
1: Czyli słabe były te przeprosiny, po prostu czasami tak jest, że ktoś chce przeprosić, ale mu nie wychodzi. I to jest ta sytuacja. I w piosence mamy taką dosyć długą frazę, ale nie dało się tutaj tego obciąć tak, żeby było krócej.
0: I take no comfort or relief in playing out the scene. The scene. Where's love's no
1: guarantee. Trudne słowo. Guarantee, czyli gwarantowane. Mm-hmm. Jakbyśmy to rozebrali sobie, co to oznacza. I take no comfort or relief.
0: Nie znalazłem pocieszenia ani ulgi.
1: Dokładnie. In playing out the scene.
0: Czyli w graniu na scenie?
1: Odgrywaniu sceny, bo to scene to jest scena jakby w filmie, a ta scena, na której są aktorzy, to jest stage.
0: Okej.
1: Czyli w odgrywaniu roli.
0: Gdzie miłość nie jest zagwarantowana.
1: Where love's no guarantee. Aha.
0: Okay.
1: Take no comfort in, czyli nie znajdować w czymś, albo znajdować w czymś pocieszenie. Mark Broussard śpiewa Give You The World. No i powtarzamy sobie, słuchając muzyki.
0: W piosence idealnej na poranek niedzielny.

0: Niedzielny poranek i na falach Radia Opole magazyn Effata. Dawid Rajwa, dzień dobry. Witam serdecznie i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, oczywiście tych związanych z życiem Kościoła. Będą zarówno doniesienia z Watykanu, związane z Kościołem Powszechnym, jak i te związane z Kościołem w Polsce, ale i lokalne informacje. Nie zabraknie też gościa, z którym porozmawiamy o rozpoczętych wakacjach, ale i tym, jak to jest z obowiązkami dotyczącymi praktyk religijnych w czasie upałów. Skoro na dworze prawie 40 bywa i źle czujemy się w takiej temperaturze, to czy nie idąc na niedzielną mszę świętą katolik popełnia grzech? O tym też będzie mowa. Ale zacznijmy od informacji z Watykanu i tego, co wydarzyło się tam przed tygodniem. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski wrócił do Rzymu i otrzymał paliusz z rąk papieża Leona XIV. Obrzęd odbył się w uroczystość świętych Piotra i Pawła w Bazylice świętego Piotra. To element stroju liturgicznego symbolizujący zarówno łączność z papieżem, jak i zagubioną owieczkę niesioną przez dobrego pasterza, wyjaśnia rzecznik kurii archidiecezji łódzkiej ksiądz Paweł Kłys.
1: To biała taśma z czarnymi krzyżykami, dwoma półkolistymi fragmentami ciemnymi na tej wstędze, które symbolizują kopytka owcy, którą każdy pasterz ma nieść na sobie.
0: Kardynał Krajewski jest czwartym metropolitą łódzkim, który otrzyma paliusz. Pierwszym był arcybiskup senior Władysław Ziółek w 2004 roku.
1: Wówczas schorowany już papież Jan Paweł II podczas nakładania paliusza nie czynił tego sam, ale poprzez ceremoniarza papieskiego, którym na on czas był właśnie wtedy jeszcze ksiądz prałat Konrad Krajewski.
0: Paliusz otrzymało ponad 50 arcybiskupów, w tym 4 Polaków. Wśród nich były metropolita łódzki, obecnie krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Nadzieja zamiast przemocy, dialog zamiast konfliktów. Z takim przesłaniem Leon XIV zakończył wspomniane ostatnie obrady kardynałów z całego świata. W przemówieniu papież wyraził też solidarność z mieszkańcami Wenezueli.
2: Prima di entrare nella riflessione.
0: Zanim przejdę do końcowej refleksji, pragnę wyrazić naszą bliskość, moją oraz całego kolegium kardynalskiego z mieszkańcami Wenezueli, którzy zostali dotknięci przez gwałtowne trzęsienie ziemi w ostatnich dniach. Zapewniam o naszej modlitwie za ofiary, ich rodziny oraz wszystkich cierpiących z powodu skutków tej tragedii. Odnosząc się do trwającej wojny, papież podkreślił, że Kościół powinien nieść nadzieję na świecie dotkniętym sporami i kryzysem relacji międzyludzkich. Chodzi o wojny, różne wojny w różnych rejonach świata. Obrady w Watykanie trwały przez 2 dni. To drugi taki konsystorz zwołany przez Leona XIV, który zapowiada bardziej kolegialny styl zarządzania Kościołem i regularne konsultacje z kolegium kardynalskim. Jedna z ważniejszych informacji płynących ostatnio z Watykanu to także ta o ekskomunice duchownych i świeckich formalnie należących do bractwa kapłańskiego świętego Piusa X. Oznacza to wyłączenie ze wspólnoty Kościoła. Powodem decyzji było wyświęcenie 4 nowych biskupów.
3: Uroczystość odbyła się w środę w szwajcarskim Ikon. Dykasteria nauki wiary uznała ją za akt schizmy, czyli zerwania jedności z Kościołem katolickim. Ekskomuniką objęto zarówno biskupów, którzy udzielili święceń, jak i nowo wyświęconych hierarchów. Watykan poinformował także, że księża należący do bractwa sprawują sakramenty w sposób niezgodny z prawem Kościoła. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Watykan ostrzegł również wiernych, że spowiedź u tych duchownych i zawierane przy ich udziale małżeństwa nie są uznawane przez Kościół katolicki za ważne. Bractwo świętego Piusa X powstało w 1970 roku, sprzeciwia się części reform wprowadzonych po Soborze Watykańskim II i od wielu lat pozostaje w sporze ze Stolicą Apostolską. Watykan przypomniał, że w 1988 roku Jan Paweł II uznał podobne święcenia biskupie bez zgody papieża za akt schizmy i nałożył ekskomunikę na ich uczestników. W najnowszym dekrecie podkreślono jednak, że osoby należące do bractwa mogą powrócić do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, jeśli zdecydują się uznać zwierzchnictwo papieża. Około 4000 osób uczestniczyło we mszy świętej odprawionej przez papieża Leona XIV na Lampedusie. Było wśród nich wielu migrantów. Papież mówił m.in., że Europa jest w stanie zmierzyć się z kryzysem migracyjnym. Przynależność religijna nigdy nie może stać się powodem dyskryminacji, dlatego z tego odległego zakątka Europy nad Morzem Śródziemnym możemy wyraźniej dostrzec doniosłe wezwanie, jakie zjawisko migracji kieruje do społeczeństw europejskich. Przypomnijmy, Lampedusa to włoska wyspa na Morzu Śródziemnym, która często jest celem uchodźców z Afryki, próbujących dotrzeć do Europy. Papież Leon XIV udał się na wyspę 13 lat po historycznej wizycie papieża Franciszka. Oddał hołd migrantom, którzy zginęli na morzu. Teraz zmiana tematu, przenosimy się do Polski. We Włókach koło Bydgoszczy powstało pierwsze sanktuarium świętego Szarbela w Polsce. To miejsce, w którym od lat organizowane są specjalne nabożeństwa za jego wstawiennictwem. Maronicki zakonnik, pustelnik i cudotwórca z Libanu ma wiele czcicieli na całym świecie, jest patronem spraw trudnych i beznadziejnych. Niedzielnym uroczystościom w kościele Matki Bożej Królowej Polski we Włókach przewodniczył przed tygodniem biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Podczas mszy świętej modlili się również przedstawiciele zakonu z Annaja, miejsca pochówku świętego Szarbela i wielu pielgrzymów.
4: Dzień wyjątkowy, doniosły i historyczny w życiu naszej parafii, diecezji, Polski i wszystkich czcicieli świętego Szarbela.
5: Czekaliśmy już 7 lat na to. Jest dużo gości przyjezdnych nawet z Krakowa, spod Kalisza, Katowic.
6: Sanktuarium się zrodziło najpierw w ludzkich sercach. Biskup Krzysztof Włodarczyk, biskup bydgoski. Temperatura wspaniała, cudowna. No i radość wielka, że jest sanktuarium, czyli miejsce uprzywilejowane. Tak jak papież Leon XIV powiedział przy grobie świętego Szarbela w Annai, że on nie przestał wołać o łaski, że święty Szarbel działa.
7: Cieszę się, że on tutaj po prostu jest. Ksiądz Bartosz Wojtaszek, od dzisiaj kustosz sanktuarium. Niesamowite, bo w końcu się doczekali, bo to też o to chodzi, żeby ludzie wiedzieli, że on tutaj jest i mogą na niego liczyć.
8: Co znajduje się w tym naczyniu?
9: No prawdopodobnie kotlety mielone.
10: Chleb ze smalcem, ogórek, tam jest grill, karkówka.
11: Przy tylu ludziach, którzy tutaj są, no na szczęście się tego pozbędziemy.
0: Szczegóły dotyczące funkcjonowania nowego sanktuarium można znaleźć na stronie parafia.vloki.pl. Nowe malowidła zyskuje parafia grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Jozafata przy ulicy Zielonej w Lublinie. Świątynia ozdabiana jest jaskrawymi, pomarańczowo-różowymi barwami, a ikony wyłaniają się spośród geometrycznych form. Inspiruje się twórczością wybitnego polskiego malarza Jerzego Nowosielskiego, mówi autor prac, artysta Mirosław Trochanowski.
12: To jest nawiązanie bezpośrednie do tej wizji Nowosielskiego, do której uważam miał całkowite prawo, że ten świat anielski jest dla nas tak niedostępny, tak tajemniczy, że właściwie najdoskonalszym językiem, którym można go opisywać, jest język abstrakcji.
0: Powinniśmy dawać przestrzeń nowym artystom i ich wizji, uważa proboszcz parafii grecko-katolickiej w Lublinie ksiądz Stefan Batruch.
13: Powinni pojawiać się nowi artyści, nowi malarze, nowi twórcy sztuki sakralnej, ikonograficznej, którzy będą tworzyć tą sztukę w współczesnym ujęciu.
0: Malowidła w parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem świętego Jozafata w Lublinie powstają dzięki datkom wiernych. W Lublinie prace Jerzego Nowosielskiego można oglądać w kaplicy Metropolitalnego Seminarium Duchownego przy ulicy Wyszyńskiego. Polscy i ukraińscy kardynałowie apelują o pojednanie. Duchowni w oświadczeniu wydanym w poniedziałek na konsystorzu w Rzymie wyrazili swoje zaniepokojenie rosnącymi napięciami polityczno-historycznymi i wezwali do pojednania obu narodów.
14: Biskupi w oświadczeniu piszą o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach. Kardynałowie odwołali się również do nauczania Jana Pawła II. Papież w liście napisanym na 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu wzywał, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Apel niesie też przesłanie ewangeliczne, o czym mówi ksiądz Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.
15: Jest przypomnieniem Ewangelii, przypomnieniem nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, który oczywiście mówi o potrzebie poszukiwania prawdy, ale zawsze w duchu zrozumienia, szacunku.
14: Hierarchowie podkreślają, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści. Zachęcają tym samym do budowania uczciwego dialogu opartego na prawdzie, trosce i gotowości przebaczenia. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Teraz o pomocy niesionej przez kościelne organizacje pomocowe. Caritas Polska przekazuje 1 000 000 zł na działania ratunkowe po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Szacunki ONZ wskazują na 50 tysięcy osób zaginionych, a liczba mieszkańców dotkniętych skutkami katastrofy sięga 10 600 000. Przekazaliśmy pieniądze na natychmiastową pomoc humanitarną, mówi Nina Mocior z Caritas.
16: Tysiące wolontariuszy są w różnych regionach kraju, zwłaszcza kilkadziesiąt punktów pomocowych Caritas w miejscach dotkniętych przez katastrofę. Na miejscu Caritas Venezuela koordynuje pomoc. Uruchomiono ponad 700 zespołów parafialnych i ponad 30 tysięcy wolontariuszy. Wspiera osoby na miejscu, wspiera osoby w tym, żeby mogły się skontaktować z rodziną, znaleźć członków swoich rodzin.
0: Caritas Venezuela skupia się na dostarczaniu żywności, wody pitnej, leków i zestawów higienicznych. W podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca w Wenezueli zginęło około 2600 osób, a prawie 12,5 tysiąca zostało rannych. Przechodzimy do informacji z diecezji opolskiej i tu zaproszenie na dziś, odbywającą się pielgrzymkę dzieci na Górę Świętej Anny. Biskup opolski Andrzej Czaja bardzo serdecznie zaprasza dzieci wraz z rodzicami na pielgrzymkę.

zapraszają na uroczystość odpustową ku czci nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, która już dziś w kościele pątniczym pod wezwaniem Matki Bożej w Ujazdowskiej Studziące w sumie odpustowej o godzinie 11 przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Łukasz Knosala, diecezjalny duszpasterz akademicki. Natomiast od jutra do 12 lipca w Kokotku będzie trwał Festiwal Życia 2026. To największy katolicki festiwal dla młodzieży w Polsce, wypełniony koncertami, konferencjami, warsztatami i innymi ważnymi treściami. Jest to wyjątkowo wartościowe wydarzenie dla młodzieży, w organizację którego włącza się kilka diecezji, również Opolska, i kilka zakonów. Zaproszenie skierowane jest do osób w wieku od 15 do 35 roku życia. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.festiwalżycia.pl. W inicjatywę włącza się także diecezjalne duszpasterstwo młodzieży Ławka. I kolejne zaproszenie. Ksiądz Wojciech Hejczyk, diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych, serdecznie zaprasza na mszę świętą w intencji opolskich leśników, która odbędzie się w niedzielę 12 lipca o godzinie 11.30 w sanktuarium świętego Józefa w Prudniku. Przypomnijmy, 12 lipca w kościele przypada wspomnienie świętego Jana Gwalberta, patrona leśników. Jeszcze dwa zaproszenia. Pierwsze do Wołczyna. Bracia mniejsi kapucyni z prowincji krakowskiej bardzo serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu młodych, które odbędzie się w dniach od 13 do 17 lipca w Wołczynie. W programie spotkania konferencje i świadectwa zaproszonych gości, koncerty i wydarzenia artystyczne, spotkania tematyczne i warsztaty, celebracje liturgiczne, okazje do integracji, sportu, rekreacji. Hasło tegorocznego spotkania brzmi Odwieczne Przymierze, zaś tematem przewodnim jest przestrzeń relacji z Bogiem, do której Bóg zaprasza młodego człowieka i czeka na jego odpowiedź. Jeszcze przypomnienie o terminie 51. pielgrzymki opolskiej na Jasną Górę. W roku 2026 właśnie ona przypada. Ksiądz Daniel Leśniak, przewodnik pierwszej pielgrzymki, informuje, że wyruszy ona z Nysy w niedzielę 16 sierpnia, z Opola Głubczyc i Raciborza w poniedziałek 17 sierpnia, a z Kluczborka we wtorek 18 sierpnia. Na jasnogórski szczyt Pątnicy dotrą w sobotę 22 sierpnia. To taka podpowiedź dla tych, którzy chcieliby wyruszyć na pielgrzymi szlak, by odpowiednio zaplanować urlopy. I tą podpowiedzią kończymy pierwszą odsłonę magazynu Effata. Za chwilę kolejna i rozmowa z gościem.

0: zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, teraz w naszym studiu gość, ksiądz profesor Marek Lis. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
0: Upały ostatnio dają się nam we znaki, dawały teraz już troszeczkę niższe temperatury, no ale taki bardzo gorący czas. Zewsząd słyszymy ostrzeżenia, żeby nie wysilać się, żeby nadmiernego wysiłku nie podejmować, żeby to, co mamy zrobić w trakcie dnia, tych godzin największego nasłonecznienia, najwyższych temperatur, zrobić zdecydowanie wcześniej, z samego rana, na przykład, to tak nawiasem mówiąc, ciekawe znaczenia mogą nabrać słowa z Janowej Ewangelii, nawet Jezusa, choć skierowane z zupełnie innej sytuacji do zupełnie kogo innego. Co masz czynić, czyń prędzej, nie? To tak pół żartem, pół serio. Ale teraz najzupełniej serio pytanie, proszę księdza, jak to jest? Zacznijmy od takich rzeczy, no bo na niedzielę też może przypadać wysoka temperatura w kalendarzu, jeśli chodzi o obowiązek uczestniczenia katolików we mszy świętej.
1: No i przypadły te rekordy temperatury właśnie
0: akurat w niedzielę.
1: Ale nie przeszkodziło nam to w normalnym programie świątecznym i niedzielnym. Tu ludzie bardzo szybko też zrozumieli, to jest taka podpowiedź wynikająca z doświadczenia śródziemnomorskiego. Jak jest gorąco, nie robimy przeciągu. Bo jeżeli w domu jest nawet nieznośny 28 stopni, ale na dworze jest 10 stopni więcej, to zrobienie przeciągu sprawi, że te 28 wyganiamy na dwór, a wprowadzamy wyższą temperaturę. I udało się nam jakoś tak już ludzi przekonać w kościele, że jak jest bardzo gorąco, odprawiamy przy zamkniętych drzwiach. I ten nasz kościół, owszem, nie był chłodnym kościołem, ale w porównaniu z tym piekiełkiem, które było na zewnątrz, to były temperatury bardzo znośne. Więc to jest taka rzecz, że staramy się zagwarantować, no nie mamy klimatyzacji. To zresztą pewnie finansowo by położyło niejedną parafię, żeby takie przestrzenie, takie kubatury ochłodzić, ale staramy się właśnie wykorzystywać tę dynamikę chłodniejszych nocy, cieplejszych dni, kiedy co otwierać, kiedy co zamykać, żeby w kościele ludzie czuli się dobrze. Więc tutaj pod tym względem możemy to zagwarantować i zaprosić. Mszy nie likwidujemy. Gorzej pewnie mieli ci, którzy pojechali sobie chociażby na Górę Świętej Anny, na pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców, no bo tam rzeczywiście w tym palącym słońcu. Także to jest pierwsza sprawa. Druga, którą widać bardzo fajnie po takich zachowaniach ludzi, najbardziej obleganymi mszami w tę upalną niedzielę były dwie msze poranne. Czyli wtedy, kiedy temperatury są jeszcze znośniejsze, 6:30 oraz 8:00. A potem faktycznie już tych osób było mniej, ale widać było wyraźne przesunięcie i takie no, zwiększenie obecności intensywne na tych mszach chłodniejszych. To jest być może także rozwiązanie, które warto sobie zastosować. Jeżeli ktoś wie, że będzie dzień upalny, no to wybrać się na liturgię wtedy, kiedy słońce i temperatura jeszcze nie będą zabójcze dla organizmu.
0: No ale jeśli już są te wyższe temperatury, no i wtedy też msze są odprawiane. Mówił ksiądz o tym, że no w porządku, nie wietrzymy kościoła, nie wpuszczamy tego ciepłego powietrza z zewnątrz, no ale do kościoła też trzeba dojść. I być może taka droga właśnie dla jednej osoby może być sporym wyzwaniem.
1: Może być rzeczywiście wyzwaniem. Wiele osób dojeżdża, więc jeżeli ktoś jedzie samochodem, no to poza bardzo starymi samochodami, to podejrzewam, większość już ma jakieś chłodzenie, jakieś klimatyzacje. Gorzej, jeżeli to są osoby, które no muszą pójść na piechotę, jeżeli to byłaby dalsza wędrówka, no to wtedy się zaczyna rzeczywiście problem. Tutaj myślę, że to oczywiście wszystko będzie zależało też od własnych predyspozycji, własnych sił. Jeżeli ktoś ma problemy krążeniowe, no to raczej w ogóle nie wyjdzie na dwór na te 30 ileś stopni, tylko pozostanie w domu. I to wtedy niezależnie od tego, czy to będzie wyjście do sklepu w poniedziałek, czy to będzie wyjście do kościoła w niedzielę. Więc myślę, że tutaj też taki rozsądek to podpowiada. Jest taka stara zasada etyczna, która mówi, że do rzeczy niemożliwych nikt nie jest zmuszony. Jeżeli droga okazuje się być choćby z powodu stanu zdrowia czy sił rzeczą niemożliwą, to jakby ten obowiązek ulega zawieszeniu. Tutaj nic z tym się nie da zrobić. To zresztą jest podobna historia jak w sytuacji, gdy ktoś jest chory, no, nie ponosi żadnej winy za to, że nie poszedł na mszę świętą. Jeżeli ktoś się musi opiekować, bo jest stan awaryjny dzieciątkiem czy osobą starszą, chorującą, której nie można zostawić, to także się takiej winy no, rzeczywiście nie zaciąga. Choć oczywiście pozostaje pytanie, co by można było zrobić w zamian.
0: I tutaj sprawdzone metody z pandemii na przykład wchodzą w grę, jeśli chodzi o transmisję?
1: To z pandemii nie nazywałbym sprawdzonymi, dlatego że one były wtedy metodami stosowanymi bardzo doraźnie i bez niestety jakiegoś lepszego przygotowania i wyjaśnienia. Ale to są te metody, o których mówi się już od bardzo dawna, dlatego że wtedy, kiedy się pojawiły transmisje liturgiczne radiowe, a tu przypomnę, pierwsze próby były jeszcze w latach 30., nawet 20., przed II wojną światową. One były w dużej mierze jednak traktowane jako eksperyment i organy Stolicy Apostolskiej, kongregacje rytów między innymi, tak się wtedy nazywała ta dykasteria, to dykasterium, które zajmuje się liturgią obecnie, jednak pokazywała, że nie jest rzeczą stosowną transmisja radiowa. We mszy świętej się uczestniczy, msza święta nie ma być przenoszona teraz do salonu, ktoś sobie będzie siedział przy kawie, koniaczku, lodach, w negliżu i cudzysłów uczestniczył we mszy świętej. Ale gdy się pojawiła po II wojnie światowej, w pierwszych już latach telewizja, wtedy nawet z ust papieża ówczesnego Piusa XII pojawiły się takie głosy pochwały. Myślę, że one wynikały też z doświadczenia lat wojny. Kiedy wojna utrudniła bardzo skutecznie możliwość uczestniczenia we mszy świętej, takim, można powiedzieć, czasem pewnych eksperymentów była wojna domowa w Hiszpanii, a więc jesteśmy w latach 30., w drugiej połowie, kiedy Kościół był prześladowany, wielu księży zostało zamordowanych, więc praktykowanie wiary stawało się niebezpieczne i wtedy wprost Watykan pozwolił na transmisję, mówiąc, ona nie zastępuje, ale pozwala na takie łączenie się zdalne z tym kościołem, który gdzieś się zbiera, gdzieś się modli. Jeżeli ja z jakiegoś powodu nie mogę uczestniczyć, no to przynajmniej jestem świadom tego, że jestem cząstką tego kościoła. I to jest to doświadczenie, które odnajdujemy wtedy, kiedy przeszkoda, jaką jest odległość, kiedy przeszkoda, jaką jest stan zdrowia albo chociażby pogoda i temperatura, sprawiają, że nie da się być fizycznie w kościele. I tu oczywiście dzisiaj ta paleta możliwości jest dużo większa, bo to nie jest już tylko radio czy też telewizja, ale tych transmisji jest dużo więcej, chociażby transmisji internetowych. Różne parafie mają kamerki internetowe, które pozwalają na to, by w tej swojej wspólnocie parafialnej cudzysłów być na mszy świętej, chociaż zdalnie. Ale też pojawiają się takie wskazania różnych komisji liturgicznych. Kiedyś się temu przyglądałem, pisząc jakieś teksty na ten temat, jak to biskupi, czy to włoscy, czy niemieccy, czy francuscy, amerykańscy, hiszpańscy, podpowiadali pewne kryteria. Msza nie zastępuje, ale pozwala na to, co wspomniałem, stać się cząstką kościoła. Nie da się uczestniczyć sakramentalnie, ale pozwala to na wysłuchanie chociażby Słowa Bożego i na znalezienie jakiegoś takiego kącika, jeśli tak można powiedzieć, dla modlitwy, dla skupienia, po to, by niedziela jako Dzień Pański jednak pod tym znakiem szukania bliskości, więzi z Panem Bogiem przez tę chociażby odległą więź, by to mogło zaistnieć.
0: Ale muszą być spełnione pewne też warunki. To zdaje się dyrektorium nawet Konferencji Episkopatu Polski dotyczące transmisji mszy to reguluje, że to nie może być tak, że ja sobie nagram mszę, która leciała o 11, a ją odtworzę o 14. Tak?
1: Nie, to jest, tu akurat z godzinami nie ma problemu, bo nawet jeżeli spojrzymy na repertuar choćby telewizyjny, to tych mszy dostępnych telewizyjnie jest dość sporo. poczynając od 7 rano z Łagiewnik w telewizyjnej jedynce, aż po 13 w TVP Polonia i po drodze jest jeszcze kilka transmisji. W radiu również, oczywiście w zależności od terenu, od miejsca, no ale dzisiaj też radia funkcjonują internetowo, więc jeżeli ktoś wie, że dana rozgłośnia ma o tej godzinie mszę świętą, więc można się tu połączyć. Internet tutaj to rozszerza prawie że w nieskończoność. I rzeczywiście jednym z warunków jest to, że ta msza święta musi być transmitowana na żywo. Tam się wręcz pojawił w tych dokumentach episkopatu taki zakaz, by po transmisji likwidować te ogólnodostępne YouTube'owe czy inne nagrania. Żeby nie było tak, że ktoś potem będzie sobie taką chociażby liturgię wykorzystywał prześmiewczo. Bo i takie sytuacje niestety się złośliwe zdarzały. Równocześnie oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz ubrać się w najlepszy garnitur, piękną sukienkę i wybrać się dosłownie do kościoła. No ale niech ten udział przy komputerze, przy telefonie, radiu, telewizorze, niech on będzie takim nieprzypadkowym udziałem. Znaczy na tej zasadzie, że gram sobie w coś albo wymieniam korespondencję na komunikatorach, a przy okazji cudzysłów leci sobie msza święta i coś tam słucham i w bocznym okienku mam podgląd tego kościoła, gdzie ta msza jest transmitowana. Nie, niech to będzie czas taki zarezerwowany. Tak jakbyśmy sobie zarezerwowali na wyjście do kościoła. Ale oczywiście tu ciągle też się podkreśla, że nie jest to pełna forma uczestniczenia w liturgii, jest to forma taka zastępcza, która i tak dotyczy tych, którzy jakieś winy by nie ponosili.
0: Czyli jeśli tylko jest taka możliwość, jeśli czujemy się na siłach i możemy, no to idziemy.
1: To zapraszamy do kościoła.
0: Natomiast jeśli nie, no to wtedy jest to w jakiś sposób dopuszczalne.
1: Tak jak w sytuacji choroby, kiedy ktoś nie może, z wielu względów, własnego bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa innych. Jeżeli ktoś kicha i smarka i kaszle, pójdzie do kościoła, pozaraża tym swoim katarem innych, to mi się niestety zdarzało, no w kościele nie, bo to między celebrancem a ludźmi dystans jest na tyle duży, że akurat czyjeś kaszlanie mi krzywdy nie zrobiło. No ale ci, którzy chociażby podróżują czasem autobusami czy pociągami i siedzi obok pasażer, który jest mokry z potu, bo ma gorączkę, kaszle i prycha, no to wielokrotnie mi się zdarzało, że potem półtora dnia czy dwa dni później przechodzi taki jakiś wirusik czy bakteria na tych pasażerów siedzących obok. Więc z myślą o innych też należy się powstrzymać. Tu trzeba pamiętać i o dobru fizycznym, no i o dobru duchowym.
0: Choć może niejednej osobie gdzieś tam w pamięci teraz stanął i ksiądz, który mszę odprawiał, a gdzieś tam posmarkiwał, ale to jest zupełnie inna kwestia. Na inną rozmowę się umówimy, może akurat tutaj za chwilę. Powrócimy do tego, co dziś i mówić będziemy też o wakacyjnych wyjazdach, bo tutaj też sporo informacji ciekawych można przekazać. Zostańcie z nami, magazyn Efata. Za chwilę powracamy.

0: tylko wracamy. Przypomnę, w studiu gość profesor, ksiądz profesor Marek Lis. I przejdźmy może do wakacyjnych wyjazdów i z tym związane też wróćmy jeszcze do obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. Czy wakacyjny wyjazd jest jakimś usprawiedliwieniem, zwolnieniem z tego obowiązku?
1: No, same wakacje nie są usprawiedliwieniem. Co więcej, tu by można było dorzucić taką, myślę, sympatyczną uwagę, że czas wakacji ma być czasem odpoczynku. Czasem także postawienia na wewnętrzny wzrost. Jeżeli ktoś jest zabiegany przez cały rok, no to niech sobie spróbuje znaleźć w czasie letnim. Wiele osób znajduje czas chociażby na jakieś skupienie, na jakąś rekolekcję, na jakiś wyjazd do jakiegoś klasztoru, który tego rodzaju pomoc duchową też pomaga. Dlaczego by nie połączyć spędzenia czasu gdzieś na łonie natury, w pięknych okolicznościach przyrody, żeby zacytować klasyka, z takim doświadczeniem tego piękna duchowego. Pamiętajmy, że przecież nasze wyznanie chrześcijańskie, credo, zaczynamy od stwierdzenia, że wierzymy w tego Boga, który jest stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych. A więc w tym świecie widzialnym można by dostrzegać, zatrzymując się, jakoś kontemplując, taki znak obecności, bliskości, serdeczności Pana Boga, który ten świat nam daje, nam powierza. Więc warto też na wakacje spojrzeć jako takie doświadczenie duchowe. Natomiast problemem jest, i to rzeczywiście wiele osób o to przy różnych okazjach pyta, takim doświadczeniem jest też wyjazd gdzieś daleko. Bo jeżeli się spędza wakacje na miejscu, no to najczęściej ani bariery językowej nie ma, są jakieś kościoły, w których te msze święte są rzeczywiście odprawiane. Parę lat temu miałem okazję uczestniczyć w takiej inicjatywie kościoła parafialnego w Łebie Nadmorskiej, gdzie miejscowy proboszcz na czas wakacji wprowadza dodatkową mszę świętą codziennie, bodaj o godzinie 20:00, dość późną, z myślą właśnie o tych wszystkich plażowiczach, czasowiczach, którzy są już wtedy wieczorem wymęczeni plażą, i zaprasza na mszę świętą chętnych. I te msze święte były odprawiane w takim 5- czy 6-dniowym cyklu. Ja tam pojechałem właśnie na tydzień po to, by mszę świętą odprawiać i wygłosić jakąś taką homilię. No więc ci ludzie mają okazję, że przychodzą nie na liturgię taką, brzydko mówiąc, odbębnioną, ale taką, przy której można się troszkę zatrzymać, czegoś posłuchać, podzielić się jakąś własną refleksją, medytacją nad Ewangelią, nad Słowem Bożym. No więc trudno powiedzieć, że to były rekolekcje, ale taki czas z myślą o wczasowiczach, i podejrzewam, że sporo miejscowości wakacyjnych, nadmorskich, górskich tego rodzaju inicjatywy ma. Gorzej, jeżeli to jest zagranica.
0: Bo jak znaleźć kościół?
1: Jak znaleźć kościół, bo kościoły są odległe, bo kościoły są w obcym języku. Pierwsza rzecz, ta, która dotyczy języka, warto pamiętać, że w bardzo wielu miejscach na świecie są polscy duszpasterze. Zajrzałem sobie parę dni temu, z ciekawości, jest taka strona msze.info, więc w internecie można poszukać, kliknąć sobie w którąś z flag, a tych flag tam jest naprawdę bardzo dużo, i się pokazuje wykaz miejscowości, adresów, godzin oraz kontaktów do duszpasterzy, którzy msze święte odprawiają. Kliknąłem z ciekawości w Gruzję. Akurat w Gruzji pustka. Ale kliknąłem w Egipt i się okazuje, że w Egipcie w dwóch miejscach, bodajże w Kairze i w Sharm el-Sheikh, msze święte po polsku są odprawiane. Bo jest jakiś ksiądz, bo jest miejscowy duszpasterz. To są msze odprawiane wieczorową porą, a więc nikt nie musi w południe porzucać miejsca plażowania, leżakowania, czy cokolwiek się robi w południe w Egipcie, nie wiem, bo nie byłem, ale pod wieczór można się wybrać na liturgię w swoim własnym języku. Więc tego rodzaju rozwiązania też są. Są polscy duszpasterze, no właściwie rozsiani po całym świecie. I jeżeli ktoś jest choć odrobinkę mobilny, no to może sobie przy pomocy roweru, hulajnogi, samochodu, tramwaju, czymkolwiek dojechać tam, gdzie msze po polsku są odprawiane. Troszeczkę trudniej jest, jeżeli te msze są w językach lokalnych. No ale dzisiaj też nie jest utrudnieniem to, by sobie zajrzeć do internetu, kliknąć sobie na stronę brewiarz.pl po to, by mieć chociażby teksty liturgiczne konkretnego danego dnia i modlitwę, i czytania, więc nawet jeżeli wybrzmiewają te czytania w językach nieznanych, strzelam tutaj po skrajnościach, nie wiem, Grecja, w Grecji są polscy duszpasterze, na Węgrzech, Litwie, gdzie języki są naprawdę trudne i nieprzejrzyste, no to można sobie, znając mniej więcej układ mszy świętych, one brzmią przecież, układ jest ten sam, niezależnie od języka, można tutaj uczestniczyć, uzupełniając jakby tę swoją nieznajomość języka tym, co przeczytamy. Myślę, że tutaj z problemem ze znalezieniem mszy świętej nie powinno być żadnego.
0: Natomiast jeśli mogę wejść w zdanie, no wyszukać w internecie można kościół, nawet polskich duszpasterzy, ale jeśli ktoś tego nie uczyni, tylko widzi, o, no po prostu stoi kościół, jest rozpisane, że tutaj w niedzielę o tej godzinie i pójdzie, a potem się okaże, że to nie jest rzymskokatolicki kościół, tylko na przykład trafi do jakiś, no, do luteran na przykład.
1: Może się tak zdarzyć, że są kościoły bardzo różnych wyznań. Holandia tych wyznań ma całe mnóstwo różnych reformowanych oraz nawet reformowanych. Nawet sąsiednie Czechy przecież mają sporo wspólnot protestanckich, ewangelickich, tak zwanego chociażby kościoła braterskiego. No, udział w takiej liturgii oczywiście będzie dla uczestnika w czymś zupełnie nowym doświadczeniem. No, na pewno do sakramentów nie można przystępować. Natomiast jest kilka takich podpowiedzi, także gdzieś na poziomie prawa kościelnego, te wspólnoty, gdzie jest uznawana ważność sakramentów. Myślę tutaj chociażby o wspólnocie, czy to grecko-katolickiej, czy nawet prawosławnej. Grekokatolicy są w jedności z papieżem, prawosławni nie, ale sakramenty sprawują jednak ważnie. Tam, jeżeli nie ma żadnej możliwości innej w liturgii, nawet z Komunią Świętą można uczestniczyć, aczkolwiek sami prawosławni będą mieli tutaj bardzo poważny opór i o tym też warto pamiętać, dlatego że oni będą uznawali, proszę bardzo, jeżeli chcesz przyjść do naszego kościoła i przyjąć u nas Komunię Świętą, to znaczy, że składasz taką deklarację wiary i, jeśli tak można powiedzieć, akces do naszego kościoła, stajesz się prawosławnym. I wtedy, gdy wracasz do swojego kościoła parafialnego, rzymskokatolickiego, no to wyłączasz
0: się. Mały zgrzyt.
1: To już jest nie zgrzyt, tylko my cię będziemy traktowali jako odszczepieńca, jako schizmatyka. Natomiast no, dla takiego, ja nie wiem, pożytku duchowego, to od biedy można na taką liturgię się wybrać. Natomiast też trzeba pamiętać, że te liturgie będą w porównaniu chociażby z obrządkiem katolickim wyglądały mocno obco.
0: I dużo dłuższe chyba.
1: Różnie. Nie? Mhm. One niekoniecznie są dłuższe, ale są zupełnie inne, więc jeżeli sobie pomyślimy, nie wiem, o kościele kalwińskim na Węgrzech, no to po pierwsze językowo nic nie zrozumiemy, sam wystrój kościoła będzie bardzo ascetyczny, bo w niejednym kościele nawet krzyża nie ma. Jest po prostu biała przestrzeń, pusto, nawet w kościołach dawnych, historycznych. Ta liturgia ma inny układ, więc już nie mówiąc o języku, o śpiewach, to będzie bardzo egzotyczne doświadczenie. Tutaj też trzeba podpowiedzieć, w związku z tym, co wydarzyło się nie tak dawno temu, czyli te święcenia biskupów lefebrysowskich w Ekon w Szwajcarii. Oczywiście katolik, rzymski katolik ma prawo uczestniczenia także w tej tak zwanej liturgii dawnej, ale tej, która jest sprawowana w tych wspólnotach, czy to klasztorach, które trwają w jedności z Ojcem Świętym. Takich miejsc jest sporo, to są chociażby te piękne tradycyjne opactwa we Francji. Sam w takiej liturgii uczestniczyłem wiele lat temu, chociażby Fongombeau. To jest centralna Francja, chyba gdzieś na granicy masywu centralnego, czy też dość tradycyjnie nastawiona wspólnota benedyktyńska w Solem. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z bractwem świętego Piusa X, no to udział w tej mszy świętej to jest jednak udział we wspólnocie, która właśnie na świeżo zadeklarowała rozwód z papiestwem, z Ojcem Świętym, z Kościołem katolickim, więc tu bym akurat nie zachęcał i nie polecał. Ale myślę, że no dzisiaj internet jest dobrym przewodnikiem, by sobie zlokalizować, gdzie są świątynie, gdzie są kościoły, tam gdzie można po polsku, tam gdzie można w liturgii rzymskokatolickiej uczestniczyć, która nawet jeżeli językowo będzie troszeczkę na dystans, to jednak będzie zrozumiała. Są liturgie całkiem obce i tym zakończymy. Gdyby ktoś się znalazł, choć dzisiaj to jest chyba trudniejsze, w Libanie jest kościół tak zwany maronicki, który jest kościołem sprawującym własną liturgię w języku arabskim, ale w jedności z papiestwem, i tam można pójść, nie rozumiejąc ani słowa poza amen, które po arabsku brzmi tak samo, ale tam można rzeczywiście w takiej liturgii, nawet jeżeli egzotycznej, uczestniczyć.
0: Jeszcze jeden temat, chwilka nam została, więc powiedzmy, bo to też istotne w tym letnim okresie. Chodzi o to, w jaki sposób można przyjść ubranym na mszę świętą, bo tutaj w wielu świątyniach, nawet jak w czasie wakacji wchodzimy do takiej czy innej świątyni, no to pojawia się komunikat, proszę wejść stosownie ubranym. Czy tu są jakieś zasady?
1: No, zasady powinny być zasadami związanymi z kulturą. Oczywiście nie ma u nas takich potężnych obostrzeń, jak to bywa w domach modlitwy świata islamu, gdzie tutaj ten dress code jest bardzo surowo przestrzegany, ale wypadałoby się ubrać w miarę przyzwoicie. Oczywiście jak jest gorąco, to strój ma być lekki. No ale przyznam się, że jeżeli czasem przychodzą osoby, które są, no delikatnie mówiąc, bardzo roznegliżowane, no to nie daje to ani frajdy mi jako celebrancowi wtedy, kiedy ten ktoś przystępuje do Komunii Świętej. Studium anatomii nieszczególnie mi się w kościele podoba, ale pewnie też jest pewnym doświadczeniem, zgrzytem dla tych, którzy potem są w sąsiedztwie w ławce, czy gdy stoją obok takich osób. Więc no niech to będzie lekkie, ale jakoś schludne. Są takie miejsca, tutaj chociażby prawosławni są bardzo radykalni, gdzie gdyby ktoś w czasie wakacji chciał się wybrać w takim bardzo niepełnym stroju, mówimy o króciuteńkich spódniczkach czy jakichś shortach oraz góra, która no, odsłania zupełnie ramiona, no to do cerkwi ktoś taki po prostu nie zostanie wpuszczony i osoba, która zajmuje się, bardzo często przy tych kościołach są tacy, którzy gdzieś tam dbają o świece, o jakiś porządek i będąc nieustannie w tym kościele, w surowych słowach powie, ale w tym stroju to my nie zapraszamy, czy wręcz wypraszamy. Owszem, można dostać tu i ówdzie jakieś takie leciutkie muślinowe chusty, które pozwalają się okryć, no ale to szczerze mówiąc lepiej mieć własny strój niż ubrać na siebie coś, kto miał na sobie być może ktoś inny kilka chwil czy kilka kwadransów wcześniej. Podobnie zresztą jest, jeżeli chce się wejść do kościołów we Włoszech czy w Hiszpanii, gdzie wręcz przy drzwiach są napisy, rysuneczki takie uproszczone, które pokazują, w czym można wejść, a w czym nie można. Więc to jest kwestia pewnego szacunku dla miejsca i myślę szacunku także dla innych.
0: Było o tym, w czym można wejść, to na koniec jeszcze szybko, co można wnieść. Taka rzecz jak jakiś wachlarz ze sobą do tego, żeby się powachlować. Czy wiatraczek taki, który nie robi hałasu, ale jednak mimo wszystko takie odczucie chłodu daje. Nie ma z tym problemu?
1: Powiem tak, przyglądałem się temu w tę upalną niedzielę i rzeczywiście było sporo, no pani przede wszystkim z wachlarzami, jeżeli tym wachlarzem nie wydłubuje oka sobie i nikomu innemu, no to niech będzie. Myśmy tam mieli jakąś wentylację w kościele włączoną, ale zdaję sobie sprawę, że dla komfortu, jeżeli ktoś czuje ten powiew świeższego powietrza na twarzy i jest mu z tym lepiej, to czemu nie? Z wiatraczkami przyznam się, że się nie spotkałem, ale być może dlatego, że jeżeli były malutkie, dyskretne, są rzeczywiście takie malusieńkie, napędzane przez akumulatorek czy baterie, to nawet nie widać.
0: Pozostajemy jednak z nadzieją, że nie będą potrzebne, oby takie temperatury, że nie będzie nam to potrzebne w najbliższym czasie towarzyszyły. Dziś o tym lecie w kościele i o tym, tak hasłowo to ujmijmy, opowiadał nam ksiądz profesor Marek Lis. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: I tym kończymy dzisiejszy magazyn Efata. Dawid Rajwa, dziękuję bardzo za uwagę. Na kolejne spotkanie w ramach Efaty zapraszam oczywiście za tydzień o tej samej porze.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Niedzielna loża w Radiu Opole.
1: Kłania się Państwu Joanna Matlak, ze mną w studiu gościem Miłosz Kawałkowski, Nowa Nadzieja, Konfederacja. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Senator Tadeusz Jarmuziewicz, Koalicja Obywatelska.
4: Witam serdecznie.
1: Po drugiej stronie stołu pani Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
6: Dzień dobry.
1: I Tomasz Dłubak z Nowej Lewicy.
7: Dzień dobry.
1: A dzisiaj będziemy rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich. Powiemy też o pozbawieniu Zbigniewa Ziobry statusu uchodźcy i skomentujemy też, mam nadzieję, że zdążymy, wypowiedzi, skutki afery w Szpitalu Południowym, wypowiedzi prezydenta Warszawy i premiera Donalda Tuska. Na początek Polska-Ukraina. Szef MSZ-u Ukrainy zaproponował polskiemu ministrowi spraw zagranicznych konsultacje szefów dyplomacji i historyków. Do spotkania doszło w piątek, przypomnę. I ukraiński minister podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji i zaproponował spotkanie historyków i duchownych. Wyraził też dozgonną wdzięczność za pomoc w 2022 roku, wtedy kiedy Rosja na Ukrainę napadła. Premier Tusk powiedział w Kleczewie, że Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zełenskiego. Później też poinformował, że otrzymał listy od byłego prezydenta Ukrainy Juszczenki z takim apelem, aby przeszłość nie rządziła przyszłością. Pytanie moje brzmi, czy Ukraina idzie w kierunku łagodzenia tego sporu i czy ta forma, którą poniekąd, forma łagodzenia tego sporu, którą zaproponował poniekąd szef MSZ-u ukraińskiego, to jest no dobry sposób po prostu. Miłosz Kawałkowski, proszę. Półtorej minuty, proszę.
2: W porządku. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że relacje polsko-ukraińskie nigdy nie były na najwyższym poziomie. Naprawdę od dawien dawna są mocno nadszarpnięte i to nadszarpnięte to jest naprawdę delikatne sformułowanie. Czy spotkanie szefów MSZ-u coś tutaj wskóra, czy zapowiedzi jakichś dalszych konsultacji? Absolutnie bym tak nie powiedział z tego też powodu, ponieważ tutaj naprawdę potrzeba twardych działań i deklaracji. Konflikt nie wziął się wczoraj i nie zrodził się tydzień temu, jak może się wydawać, że zaogniło go właśnie decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu tej nazwy ukraińskiej jednostce specjalnej pod patronatem UPA. Dla nas, jako dla Polaków, to jest naprawdę bolesny cios w naszą historię, w naszą pamięć historyczną, ponieważ nam w Polsce przede wszystkim UPA kojarzy się z rzezią wołyńską, z tysiącami pomordowanych ofiar. I mówię to teraz równo na tydzień przed Narodowym Świętem Pamięci Ofiarach właśnie ludobójstwa na Wołyniu. Jeśli mamy polepszyć nasze relacje, to tutaj przede wszystkim potrzebujemy naprawdę konkretnych działań, a nie samego dialogu.
1: A oczywiście konkretne działania jakby miały brzmieć? Tak
2: już tłumaczę, jeśli mamy podejmować jakieś decyzje, nasze relacje mają ulec poprawie, to przede wszystkim powinniśmy zacząć od postawienia sprawy jasno dotyczącej ekshumacji wszystkich polskich ofiar na Wołyniu. Polityka musi zakończyć, Ukraina w końcu musi zakończyć swoją obrzydliwą politykę historyczną w stosunku co do Polaków. I musimy przejść w końcu na relacje partnerskie.
1: Czyli ekshumacje to taki pierwszy też był
2: tak,
1: krok.
2: Tak,
1: pani Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: No dziwię się, bo ekshumacje trwają i nie jest możliwe dokonać ekshumacji wszystkich pomordowanych ofiar. Z prostej przyczyny nawet nie wiemy, gdzie te wszystkie ofiary, niestety, ale spoczywają w ziemi i nie jest możliwe zrobienie też od tego od razu, bo wiemy dobrze, jaki był to ogrom ludobójstwa i rzezi, jaka miała wtedy miejsce. Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy z tej pamięci o tragedii wołyńskiej nie ustąpi. Cieszę się, że tutaj kolega z Konfederacji przytoczył święto upamiętniające te haniebne czyny, notabene zainicjowane właśnie przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale powiem więcej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dopiero co ogłosił, że przystąpimy do budowy muzeum upamiętniającego ludobójstwo Polaków na Wołyniu, bo o tym musimy pamiętać. Tak jak Polska pamięta, nie wiem, na przykład o Holokauście, to jest to, na co ofiary przede wszystkim czekają, bo ja przypomnę słowa ważnego księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego, że nie o zemstę, tylko o pamięć wołają ofiary. I to jest najważniejsze dzisiaj w relacjach z Ukrainą.
1: A Ukraina idzie w kierunku tego, aby te spory łagodzić?
3: No widzimy, że delegacja ukraińska specjalnie przyjechała tutaj, zahaczyła, że tak powiem, Warszawę w powrocie z Japonii i widać, że chcą załagodzić tą sytuację. Mhm. Natomiast my musimy stawiać twarde warunki i mówić jasno, że nie będzie nigdy naszej zgody na to, aby gloryfikować zbrodniarzy z UPA. I to jest przede wszystkim nasze przesłanie, ale na tym gruncie my musimy też dojść do jakichś wspólnych ustaleń i myślę, że taka propozycja wspólnej komisji historycznej, odwołanie się też do naszych hierarchów kościelnych, to jest coś ważnego, bo nie zapominajmy, że właśnie tak zaczęło się pojednanie polsko-niemieckie, właśnie od listu hierarchów kościelnych.
1: Pan senator, bardzo proszę, Koalicja Obywatelska, Tadeusz Jarmuziewicz.
4: Nie demonizowałbym osiągnięć spotkania Sybicha Sikorski. To znaczy, gdyby coś się powiodło, to byłby wspólny komunikat, byłaby wspólna konferencja, natomiast niczego takiego nie było. W związku z tym, tu się zgadzam z moim przedmówcą, chwała ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy, że sam zajrzał. Zaproszony, mógł zignorować to, wymyślić tysiąc powodów, że zatrzymują go inne ważne sprawy. Natomiast przyleciał, rozmawiali, to się liczy. Natomiast temat, chyba nikt z nas nie oczekiwał, że po pierwszym spotkaniu panowie wpadną sobie w ramiona i wygłoszą wspólny komunikat, że topór jest zakopany. Znaczy, tak dużo złego się wydarzyło po drodze, tak dużo nieodpowiedzialnych wypowiedzi, że teraz to skanalizować będzie bardzo, bardzo ciężko. Większość komunikatów, które wychodzi, jest w ramach polityki wewnętrznej. To nie chodzi o to, żeby Ukraińcy słyszą to, co my mówimy, podobnie jak my słyszymy, co mówią Ukraińcy. Natomiast odnoszę wrażenie, że wiele partii politycznych uznało to za polityczne złoto. Że drążenie tego tematu i podkładanie pod ten kociołek powoduje to, że ich poparcie rośnie albo będzie rosło. W związku z tym ja jako parlamentarzysta, czyli człowiek wybrany przez ludzi, jestem od tego, żeby podejmować decyzje nie tylko popularne. Trzeba podejmować też decyzje trudne. To znaczy, dla mnie 100 razy ważniejsze jest to, że ileś set kilometrów od Polski toczą się działania wojenne, od tego, że mamy nieporozumienia historyczne. Słowo nieporozumienia jest może zbyt łagodnym, nie? Natomiast jeżeli miałbym układać wagę tych problemów, 100 razy ważniejsze jest to, że Rosjanie mogą do nas zawitać. Mało tego, komunikaty z ostatnich kilkudziesięciu godzin z wywiadu amerykańskiego, to się włos jeży. Włos się jeży na całym ciele,
1: bo... Na to, że to ja w kolejnej kolejce jeszcze pana dopytam. Pani Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość, proszę.
5: Nie oczekiwałabym wiele po tym spotkaniu. Przykre to jest, bo pan Zełenski musiał wiedzieć, jakie reakcje wywoła jego decyzja, jednak nie powstrzymał się przed tym. Kolejne jego decyzje, wypowiedzi jego rządu sugerują pomijanie Polski w pewnych decyzjach. I jest to przykre. Nie sądzę, żeby oni szli w kierunku relacji partnerskich z nami. Oni raczej idą w kierunku Niemiec. Poprzednie wywiady, pamiętam wywiad pana Zełenskiego w Anglii, kiedy powiedział, że największą pomoc uzyskał od Niemiec. Mnie to oburzyło. Dlatego nie sądzę, te spotkania są... Chcielibyśmy, by były sygnałem, by były taką pierwszą jaskółką do tej zgody, natomiast nie sądzę, żeby tak się stało.
1: My bardziej chcemy niż Ukraina?
5: Mam wrażenie, że tak. My ciągle mówimy, co my musimy zrobić, abyśmy żyli w przyjaznych relacjach z Ukrainą. Ja uważam, że w sytuacji, w których oni są, to oni powinni myśleć, co zrobić, żeby uzyskać dalszą pomoc od nas, żeby z kolejnymi państwami nie być w konflikcie.
6: Dobra. Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. Grzegorz Sapała, Partia Razem.
6: Tak. Szanowni Państwo, dyplomacja lubi ciszę. To jest powszechnie znany fakt. Dlatego ważnych negocjacji nie prowadzi się na Twitterze, a przynajmniej nie powinno. A orderów nie powinno się odsyłać kurierem, bo co dalej? Do czego to wszystko zmierza? Jesteśmy w sytuacji, której skandaliczne słowa prezydenta Załęskiego. To, co się wydarzyło, w ogóle jest całym skandalem, ponieważ to były działania obliczone wyłącznie na poprawę wewnętrznych skutków poparcia na Ukrainie. Doprowadziły to do fatalnych skutków, bo w Polsce nikt nie ma wątpliwości, co się stało na Wołyniu i kto za to odpowiada. Niestety to, co udało się zrobić prezydentowi Załęskiemu, to nie udało się, a czego nie udało się przez 4 lata zrobić topornej rosyjskiej propagandzie, to przekonać całą większość opinii publicznej w Polsce, że pomaganie Ukrainie, bezinteresowne pomaganie Ukrainie straciło sens. Bo musimy to też powiedzieć głośno, nikt nie ma monopolu na rację tylko dlatego, że się broni. I to jest jakby fakt, który tutaj jest nie do podważenia. Jednocześnie właśnie nie możemy stracić z oczu całej szerszej sytuacji spojrzenia na geostrategię. Właśnie te ostatnie doniesienia z BBC, a także to, co potwierdziło ostatnio środowisko prezydenta i środowisko premiera, grozi nam prowokacja ze strony imperialistycznej Rosji. Wobec tego musimy znaleźć sposób na odnalezienie się w tej sytuacji. I my w partii Razem jesteśmy zgodni. Nasza polityka musi być mądra i odpowiedzialna, bo nigdy nie zapomnimy o swoich bliskich, którzy leżą gdzieś w bezimiennych grobach na Wołyniu i będziemy o nich pamiętać i wrócimy po nich. Natomiast kwestia przeszłości nie może nam zasłonić zagrożeń płynących z przyszłości. Dlatego musimy w tym wszystkim być razem odpowiedzialni.
1: Dziękuję pięknie. Tomasz Dłubak, Nowa Lewica.
7: Ja mam głęboką nadzieję, że po tych wymianie ciosów, które niestety rozpoczął prezydent Zełenski, jakaś autorefleksja nastąpiła. Przynajmniej ze strony ukraińskiej w takim sensie, że zresztą to też było w Irlandii powtórzone przez pana prezydenta, że chyba o jeden most za daleko i trudno podejrzewać Ukraińców, że nie wiedzą, co się działo na Wołyniu. Natomiast ja bardziej myślę o tym, co w przód, bo to, co w tył, to wiemy. Wiemy, że mamy niezałatwioną sprawę. Zresztą stosunki sąsiedzkie niestety w Europie, w różnych krajach różnie wyglądały. Trzeba byłoby się być może uczyć od innych państw, jak te sprawy zostały załatwione. My zresztą swoje sprawy z Niemcami też przez wiele lat załatwialiśmy. To nie jest prosta sprawa. Liczę na to, że ta autorefleksja nie wynika z czystej kalkulacji politycznej, że wynika jednak z analizy sytuacji i z dojścia do wniosku, że w gruncie rzeczy do niczego dobrego to nie prowadzi. Ja rozumiem, że te 10% punktów poparcia, które Zełenski sobie tym ruchem wewnętrznie uzyskał, to jest cały uzysk. No i teraz, co on z tym uzyskiem zrobi, to wszystko jest de facto w jego rękach, wszystko jest w rękach Ukraińców. Mam nadzieję, że nasi pomordowani, bo to jest ponad 100 tysięcy naszych obywateli, znajdą spokój i że ta sprawa zostanie wreszcie załatwiona, ale tego się nie da zrobić bez Ukraińców. Piłeczka jest po stronie ukraińskiej i mam nadzieję, że ta refleksja bardzo szybko do nich przyjdzie, ponieważ to nie służy de facto nikomu.
1: Pani Ewa Przystajko się zgłaszała, w drugą kolejkę otwieram.
5: Ja chciałam się odnieść do tego wzrostu poparcia dla pana Załęskiego. To pokazuje, że Ukraińcy popierają gloryfikację UPA, tak? Bo jego poparcie wzrosło po decyzji o nazwaniu tej jednostki imieniem bohaterów UPA. Ja nigdy nie będzie mojej zgody ani zgody środowiska prawicowego, by gloryfikować w zasadzie moim zdaniem psychopatów. Bo tak jak mordowali żołnierze tych jednostek, to ciężko szukać w historii innych tego typu zdarzeń. Więc gdyby Ukraińcy tak naprawdę chcieli społeczeństwo plus przedstawiciele w polityce poprawy naszych relacji, to pierwsze co, to byłaby pełna zgoda na te ekshumacje. Czy to jest naprawdę tak wielki problem, żeby wyrazić tą zgodę? Tutaj panowie powiedzieli, że trwają ekshumacje, nie trwają poszukiwania ofiar. Nie ma jeszcze zgody na ekshumację.
3: No to mamy jakąś rozbieżność.
1: Pan Tomasz,
7: ja jedno tylko zdanie. No, trudno znaleźć w tym momencie wśród środowisk politycznych w Polsce większej zgodności co do tego, czym był Wołyń. W związku z czym strona ukraińska de facto...
4: Nie ma dyskusji.
7: W związku z tym, jak strona ukraińska chyba widzi, że niczego sensownego tym nie uzyskała, a wystarczyło trochę więcej wrażliwości. Być może zostało to zrobione w sposób celowy, być może zostało to zrobione przez głupotę, bo jeżeli by na przykład tą jednostkę nazwać jednostką UPA walczącą z Rosjanami, to całkowicie inny wydźwięk byłby. W Polsce temat UPA jest tematem niezałatwionym, w Polsce to jest temat dla nas głęboko nas raniący i liczę na to, że Ukraińcy po prostu tą swoją refleksję wreszcie wyrażą jakimiś konkretnymi działaniami.

0: Ani łatwa.
1: Ani łatwa. Tutaj zgoda. W związku z tym, może to, zakładając ryzykowną hipotezę, że elitom ukraińskim nie chodzi tylko o to, żeby wygrać jeszcze raz wybory. Bo jeżeli chodzi o to, żeby wygrać tylko wybory, no to nasze pobożne życzenia są skazane na fiasko.
2: No ale jest jeszcze takie pytanie, czy w ogóle elitom ukraińskim zależy na tym, żeby wejść do Unii Europejskiej?
1: No jest jasna rzecz,
3: ale
1: im bardziej to wybrzmi publicznie, im bardziej to będziemy mieli papierek lakmusowy, bo zdaje się, ja znam mnóstwo Ukraińców w Polsce, taksówkarzy, rozmaitych ludzi, którzy pracują w Polsce, ciężko pracują, płacą podatki i uważają, że są świetnymi gośćmi.
2: Ale być może zależy obywatelom na tym, żeby wejść do Unii.
1: Obywatelom, których ja znam, zależy, żeby wejść do Unii.
3: Pan Grzegorz Stapała, proszę.
4: Dobrze, dalej wracamy, że ja też oczekuję od społeczeństwa ukraińskiego tego, które ja też znam i szanuję i lubię i z wieloma się przyjaźnimy.
3: Wszyscy na pewno
4: znamy,
3: mamy tak, w sąsiedztwie.
4: Więc też od nich sprzeciwu. Mhm. Od nich działania, które spowoduje, że Zełenski będzie musiał się z pewnych swoich działań wysować.
3: Szanowni Państwo, będzie to w drugim kierunku.
1: Najpierw głowę do wiadra z lodem elitą włożyć.
3: Grzegorz Stapała, Partia Razem.
5: Tak, bo ja bym chciał tutaj jednak sprowadzić tą dyskusję z bardzo emocjonalnej na pewien chód kalkulacji strategicznych. Mianowicie, kiedy myślimy o państwie, musimy ją postrzegać jako skomplikowany organizm, gdzie pewną zębatką napędową jest geopolityka i miejsce, w którym się realnie znajdujemy. Możemy rozmawiać tutaj o różnych drogach blokowania Ukrainy, wejścia do Unii Europejskiej. Przykład Chorwacji, da się, można było zmienić popieranie Ustasze właśnie wpływem międzynarodowym, żeby właśnie zmienić politykę wewnętrzną Chorwacji. Można to tak działać. Natomiast nie zmienia to szerszego poglądu na sytuację, w której się znajdujemy. Mianowicie, musimy zdać sobie sprawę, że aktualnie jako kraj znajdujemy się w strefie zgniotu. Znajdujemy się w strefie zgniotu między wolnym światem Zachodu a imperialnymi zakusami Rosji. Wobec tego zawsze, jak ta granica będzie przebywać na naszej ziemi, przez nasze granice, będziemy w sytuacji, w której po prostu będą się działy dalej działania. W wojny cybernetycznej będą się działania, wojny hybrydowej, prowokacje i inne różne tego rzeczy, sytuacja z granicą, która miała miejsce stosunkowo niedawno. Dlatego w żywotnym interesie państwa polskiego jest przesunięcie tej granicy dalej, albo osłabienie Rosji na tyle, żeby nie była w stanie, że tak powiem, tej strefy zgniotu na nas wycisnąć.
3: Tu muszę kropkę, panie Grzegorzu. Jarosław Krzywoń, proszę, znaczy, PSL, tak, i na koniec.
6: Po pierwsze, to właśnie elity ukraińskie, które nie przepracowały tego tematu po upadku Związku Radzieckiego. Mam wrażenie, że wśród społeczeństwa ukraińskiego temat Wołynia jest po prostu zbyt mało naświetlony, zbyt mało unaoczniony. I jeżeli my, jako Polska, protestujemy przeciwko gloryfikowaniu UPA, to zwyczajnie
3: to
6: część
3: Ukraina
6: społeczeństwa
3: nie wie, chodzi, tak?
6: Nie wie po prostu, o co chodzi, i uznaje to za atak na swoich bohaterów. Tu jest rola właśnie dla ukraińskich elit do odegrania, żeby tą świadomość zwiększyć. Ale my musimy ciągle na te elity napierać i pokazywać, że nie takie są wartości europejskie.
2: No, tylko
6: Ukraina
2: ruchem,
6: nie może wejść do Unii Europejskiej, gloryfikując tych, którzy dopuścili się rzezi. I zgadzam się też na ten kontekst geopolityczny, bo tak jak było to już wspomniane, no mamy doniesienia o tym, że Rosja może planować jakąś wojnę zaczepną, mówiąc w cudzysłowie, jeżeli chodzi o Polskę, i to jest naprawdę im bardzo na rękę, jeżeli my pod tym kątem przestaniemy wspierać Ukrainę, ponieważ oddalamy właśnie Rosję od siebie.
7: To myślę, że tak podsumowując całą tą dyskusję, wyciągając pewną sentencję, bardzo się cieszę, że my wszyscy właściwie w tym studiu, pomimo różnych barw partyjnych, politycznych, jesteśmy Polakami, mówimy jednym głosem i jakby docelowo mamy to samo wrażenie, że nie podoba nam się gloryfikowanie zbrodniarzy, morderców, trzeba naprawdę przejść na normalne relacje, bo to w tym wszystkim chodzi. Nam na arenie międzynarodowej przecież ani Ukrainie, ani Polakom nie zależy na tym, aby żyć w jakimś konflikcie. To nie dość, że źle wygląda, to do niczego absolutnie nie prowadzi, żebyśmy mieli z tak bliskim sąsiadem tak negatywne relacje. Natomiast bardzo mi zapadły słowa pana Grzegorza z partii Razem o tej bezinteresownej pomocy Ukrainie. Ja nie do końca jestem w stanie się z tym zgodzić, ponieważ uważam, że polski interes narodowy zawsze powinien być na pierwszym miejscu i ta

0: pomoc Ukrainie nie może często prowadzić do rezygnacji z własnej tożsamości i właśnie pamięci historycznej.
1: Pełna zgoda.
0: Musimy prowadzić politykę transakcyjną.
2: Zaczniemy drugi temat. Pan Miłosz Kawałkowski jeszcze będzie przy głosie. Otwieram kolejny temat. Zbigniew Ziobro i jego żona Marcin Romanowski nie mają już azylu politycznego na Węgrzech. Obecne władze w Budapeszcie cofnęły decyzję rządu Viktora Orbana. Ich dokumenty podróży też zostały unieważnione. Tutaj, co też istotne, trzeba to odnotować, że Sąd Okręgowy w Warszawie w tym tygodniu podtrzymał postanowienie o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Czy decyzja władz węgierskich przybliża powrót Zbigniewa Ziobry do Polski, jego stanięcie przed wymiarem sprawiedliwości? Już myślę tu szerzej, czyli o tej ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych. Proszę bardzo, Miłosz Kawałkowski. Minutkę tym razem poproszę.
0: Oczywiście, postaram się zmieścić. Szanowni Państwo, osobiście mi wydaje się, że ta afera jest troszkę aferą koperkową wokół Zbigniewa Ziobry i już tłumaczę dlaczego. Wydaje mi się, że poza środowiskiem polityków partii PO-PiS za bardzo opinię publiczną nie interesuje w obecnej sytuacji właśnie politycznej Zbigniew Ziobro. Naprawdę Polacy mają masę wiele innych problemów, nad którymi mogą się zastanawiać. Mhm. Jest to bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz wiele, wiele innych tematów. Jeśli miałbym to jakoś skomentować, to wydaje mi się, że Koalicja Obywatelska, gdyby chciała, to Ziobrę bez problemu by naprawdę sprowadziła i użyłaby wszystkich metod prawnych czy dyplomatycznych, żeby to zrobić, a z jakiegoś powodu tego nie robi. Posunę się do postawienia takiej tezy, że zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, natomiast wcale się nie zdziwię, jeśli Ziobro trafi do Polski na moment przed wyborami w 27, tak aby państwo mogli sobie ogłosić swój gigantyczny sukces. Oczywiście nie zamierzam tutaj bronić Ziobry i to chciałbym twardo zaznaczyć, ponieważ my w Konfederacji jego ucieczkę do Stanów Zjednoczonych traktujemy niejako jako przyznanie się do winy i to jest naprawdę żenująca sytuacja.
2: Dziękuję pięknie. Jarosław Krzywoń, proszę.
3: Jedno tutaj z kolegą się zgodzę. Faktycznie ucieczka w ogóle z Polski przed polskim wymiarem sprawiedliwości, którego szefem pan Ziobro przez dekadę praktycznie był, jest de facto abdykacją z prawa do obrony i podkuleniem ogona zwyczajnie, jak uciekinier banita, który zwiewa z kraju, aby uniknąć odpowiedzialności, a zarzuty, które na nim ciążą, są dosyć poważne, więc też nie, z drugiej strony nie zgodzę się, że państwo polskie dawno by już go mogło złapać, gdyby miało do tego możliwości. Gdyby miało do tego możliwości, to Ziobro już dawno by u nas był. Niestety dostał schronienie od zaprzyjaźnionego Viktora Orbana i to przez długi czas uniemożliwiało polskim organom sprowadzenie go do kraju.
2: Dziś a cofnięcie azylu coś zmienia, panie Jarosławie?
3: Dziś znajduje się w Stanach Zjednoczonych i to, co dokonał rząd węgierski w ostatnich dniach, tak, otwiera drogę do ekstradycji. Natomiast znów wszystko zależy od Departamentu Stanu USA, ponieważ owszem, sprawa najpierw trafi przed sąd federalny, natomiast ostateczną decyzję podejmuje Departament Stanu i o to wszystko się rozbije w przyszłości.
2: Tadeusz Jarmoziewicz, bardzo proszę, panie senatorze.
4: Mam kłopot z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że wypadałoby próbować oceniać, jak ten ruch ocenią Amerykanie. Mm-hmm. Nie my. Mm-hmm. Prawda? No bo my się przyglądamy się temu z zewnątrz, ale na zasadzie bardziej kibiców, jak beneficjentów. Sprawa totalnie polityczna, nie mająca za wiele wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. To znaczy, jeżeli pan Trump uzna, że Ziobro powinien jechać do Polski, to pojedzie. Jeżeli nie, to nie pojedzie. W związku z tym dzisiaj są wszystkie przesłanki do tego, żeby Ziobro wylądował w Polsce. Wszystko już nie można wymyślić. Złamał prawo, okradł polskie społeczeństwo. Pan mówi, że to jest nieistotne. Istotne. Facet, który wydał niezgodnie z przeznaczeniem 300 milionów złotych, prawie 100 milionów dolarów. No nie, grubo. Nawet w amerykańskich warunkach to jest grubo. Powinien sobie dać szansę na to, żeby udowodnić, że jest niewinny. W związku z tym, tak jak tu już moi koledzy mówili, wyjazd najpierw węgierski, potem amerykański, absolutnie na złodzieju czapka górę. Uciekał.
2: Pani Ewa Przystajko, proszę bardzo, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ja zacytuję Zbigniewa Ziobrę. On jako prokurator generalny nie obawia się procedury ekstradycyjnej i stanięcia przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, który zdaje się w odmianie od polskiego będzie niezależny w stosunku do jego sytuacji.
4: A dlaczego amerykańskim wymiarem sprawiedliwości?
1: Bo nasz przejęliście i on nie może liczyć na
4: amerykański
1: niezależny
4: wymiar sprawiedliwości do przestępstw w Polsce.
0: Panie senatorze, ja tak zastanawiam tylko, bo ja się nie dziwię, że PiS tak broni Zbigniewa Ziobrę, bo ostatnio, w ostatnich dniach, jakoś tydzień temu, pokazaliście, jak traktujecie, jak działa nasza prokuratura, wymiar sprawiedliwości, jak potraktowaliście doktora Emila Jędrzejewskiego, który sygnalizował.
4: Myślałem, że pan powie o Kaczyńskim, a tu
0: nie, absolutnie.
1: Zdaje się, że polski wymiar sprawiedliwości też przechodzi lecę.
0: Oskarżonym.
2: Wyzeruję czas i teraz pani Ewa Przystajko.
1: Dziękuję.
2: Sorry.
1: Polski wymiar sprawiedliwości zdaje się, że też przechodzi przebudzenie, bo wszystkie sprawy te takie wasze polityczne, panie senatorze, są umarzane.
3: No to dlatego jest uzależniony czy nie? W związku z tym.
1: No już nawet chyba polskim sędziom się ulało, brzydko mówiąc, i mają dość tych politycznych spraw i może obawiają się też konsekwencji, które wiszą nad nimi jak ciemne chmury. Natomiast no, taka jest procedura. Jeśli chcecie ekstradycji Zbigniewa Ziobry, musi stanąć przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Nie wiem, czy jest to wam na rękę, a sądzę, że nie, bo wszystkie te dęte afery, te śmieszne zarzuty będzie oglądał cały świat, będzie miał już wiedzę dokładną na ten temat. Uważam, no pójdę za słowami Zbigniewa Ziobry, że on się tego nie obawia i czekamy na wasz ruch, prawda, na te wszystkie dokumenty, które musicie złożyć.
2: Pan Grzegorz Sepała, Partia Razem, proszę.
5: Dziękuję. Patrząc na aktualną władzę w USA i ich specyficzne podejście do spraw międzynarodowych, mam poczucie graniczące z pewnością, że nie zobaczymy Zbigniewa Ziobry w Polsce, przynajmniej nie do zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych albo do wyborów w zależności u nas, w zależności co będzie pierwsze. W całej tej sytuacji po prostu nie mogę uciąć wrażenia jakby całej tego, co się ma miejsce, bo mam poczucie, że to jest kpina z wymiaru sprawiedliwości, odcinek 3684. Bo to, co się dzieje w tym wszystkim, po prostu ośmiesza Polskę na arenie międzynarodowej. Jest to niesamowite z jednej strony, że ktoś, kto przez tyle lat tworzył wymiar sprawiedliwości, po prostu boi się machiny, przed którą stanie, mówiąc, że jest niewiarygodna, a z drugiej strony to, że wymiar sprawiedliwości nie jest w stanie dosięgnąć kogoś, kto ma aż takie poważne zarzuty w tym wszystkim. No ale stawiając sprawę na ostrzu noża i jeżeli zapytamy, czy Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed sądem, to moja odpowiedź brzmi tak, bo Polacy zasługują na odpowiedź na fundamentalne dwa pytania. I to po pierwsze, czy to, co się tam działo w Funduszu Sprawiedliwości, to jest zwykłe złodziejstwo i czy w Polsce można bezkarnie kraść? Dziękuję bardzo.
2: Tomasz Dubak, proszę, z Nowej Lewicy.
6: Jeśli chodzi o pana Zbigniewa Ziobrę, to wraz z decyzją Węgrów została mu wygaszona legalna podstawa przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że ja przypomnę, że te dokumenty, które wydali Węgrzy, spowodowały, że mógł legalnie wjechać do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli państwo amerykańskie jest państwem praworządnym, no powinno w tym momencie uruchomić policję imigracyjną i weryfikować poprzez określone departamenty jego status prawny na terytorium Stanów Zjednoczonych. Kolejna sprawa to jest kwestia ekstradycji. Ja przypomnę, że Polska ma zawartą umowę od 1996 ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie ekstradycji. W 2010 roku dosyć mocno rozszerzoną i w świetle tych przepisów ja sobie tą umowę ekstradycyjną przeczytałem. Ona jest dosyć prosta. Otóż po pierwsze, ekstradycji zostaje poddany obywatel Stanów Zjednoczonych bądź Polski tutaj, w zależności od tego, które państwo jest państwem, które trzyma tego zbiega, bo nie ulega wątpliwości, że Zbigniew Ziobro jest zbiegiem. To jest człowiek, który ma potężne zarzuty kryminalne, nie polityczne, tylko kryminalne. Jest, ciążą na nim zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. No i zmartwię pana Ziobrę i jego akolitów. Zgodnie z umową międzynarodową zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, takie przestępstwa podlegają ekstradycji. nie podlega ekstradycji coś, co dotyczy spraw wojskowych i spraw politycznych, a tutaj ewidentnie mamy zarzuty kategorii kryminalnej, no bo jednak kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w Stanach Zjednoczonych jest traktowane jako przestępstwo. No i procedura jest rozstrzygana przez określone organy, także ja liczę, że ta umowa zostanie zrealizowana, no bo tu działa reguła wzajemności. Jeżeli Amerykanie będą chcieli w podobny sposób odzyskać swojego obywatela, który nawywija w Stanach Zjednoczonych, no to Polska będzie miała argumenty, jeżeli Ziobro nas nie wróci. Liczę na to, że ta umowa zostanie po prostu zrealizowana.
2: Krótki ad vocem, tak? Teraz Jarosław Krzywoń-Wiesel.
1: Ja chciałam zacytować sędzię Irenę Kamińską jako, że tak powiem, argument, dlaczego pan Ziobro opuścił Polskę. Będę szczera, nam chodzi o zemstę.
2: I Jarosław Krzywoń-PSL.
3: No co jak co, ale malwersacje finansowe to jest coś, co u Amerykanów jest bardzo poważnym przestępstwem. I pani mówi, że sąd amerykański rozstrzygnie, ale no, przypominam, że ten sąd będzie rozstrzygał tylko w kategoriach formalnych, a więc czy ta osoba podlega właśnie ekstradycji, a jeżeli chodzi o wyroki merytoryczne w sprawie oskarżenia pana Ziobry, no to już jest decyzja sądu polskiego i no niedopuszczalnym byłoby, żeby sąd amerykański w ogóle rozpatrywał sprawę merytorycznie. No ale to, jak długo pan Ziobro i Romanowski uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to jest paradoksalnie, proszę państwa, dowód na to, że prokuratura robi wszystko lege arte, bo robi tak, aby prawo było przestrzegane i nie ma tutaj żadnego naginania.
1: O czym
3: również sama pani zaświadczyła przed chwilą, mówiąc, że nie wszystkie wyroki, które zapadają w polskich sądach, są po myśli Platformy.
4: A
3: to jest najlepszy dowód na to, że nie są upolitycznione sądy.
1: Słyszałam o takich zapowiedziach. Znaczy, pan Żurek
6: jest jeszcze jeden problem, no bo
4: mówił.
1: Tak, że można z Węgier go przywieźć.
6: Dzisiaj Ziobro ma status osoby podejrzanej.
3: Jeżeli prowadzimy w oparciu o jakieś
1: publiczne,
3: no to
6: dzisiaj pan Ziobro z panem Romanowskim mają status osoby podejrzanej. Największy problem polega na tym, że pan Ziobro, podobnie zresztą jak pan Braun, nie chce stanąć przed polskim prokuratorem i stosuje różnego rodzaju wymiki, żeby nie stać się z osoby podejrzanej osobą oskarżoną. I tutaj idzie ta gra. Sąd stwierdził, że już w drugiej instancji, że nakaz aresztowania jest legalny, w związku z czym w prawie ekstradycyjnym mamy podstawy legalno, czy tam formalno-prawne do tego, żeby ten wniosek ekstradycyjny złożyć. Prokurator chce mu postawić zarzuty i rolą państwa polskiego jest odzyskanie swojego obywatela, który mu zbiegł, i postawić przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Pan Grzegorz Sapała, proszę bardzo.
5: Tak, dziękuję. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że ministrowie sprawiedliwości kierują poważnym ministerstwem, a nie kontem na TikToku, żeby robić kolejne filmiki, podlajki, ile udało się, kogo udało się złapać albo nie. Bo ja bym się chciał zapytać, gdzie jest ta kosa, która miała wycinać do ziemi i gonić, rozliczać wszystkich z PiS-u, bo prawie trzy lata temu, obiecaliście nam rozliczenia wszystkich tych machlojek i tak dalej. I chciałbym się zapytać, gdzie to jest, co się wydarzyło?
1: Większość umorzonych.
0: To było chyba w 100 konkretach i nie udało im się tego.
2: To jeszcze nam zostali w tej kolejce pan senator, pan Miłosz Kawałkowski. Tak, bardzo
1: udało
2: proszę,
1: się
2: tak po pół minutki, żeśmy zdążyli jeszcze z następnym tematem.
4: Znaczy, ja nie rozumiem zarzutu, znaczy państwo chcecie, żeby...
1: Nie, pan Ziobro chciałby stanąć przed legalnym wymiarem sprawiedliwości. Zacznijmy od
4: nielegalny?
1: Prokuratura jest przejęta.
4: Kaczyńskiego, umarzają postępowania. Gdzie tu jest jakiś gwałt na polskim wymiarze
1: sprawiedliwości? Dlaczego zrezygnowaliśmy z losowego doboru sędziów? Składu sędziowskiego.
2: Pan senator dokończy, tak?
4: Nie, ja już nie będę.
2: Już nie? Okay.
4: Ja już się nagadałem.
2: No to pan Miłosz Kawałkowski, proszę.
7: To ja tę sytuację właśnie oceniam tak kuriozalnie. Ja się muszę zgodzić tutaj z panem Zrazem, ponieważ no, jeśli Romanowski i Ziobro nie wrócą do Polski, to ja przewiduję, że ich kariera polityczna może naprawdę spaść w dół. Natomiast no, nie ma tych rozliczeń. Ziobro ucieka, skacze z kwiatka na kwiatek, z kraju do kraju. Tak to nie powinno wyglądać. Nie dziwię się pisowcom, że go bronią. Taka jest jakby ich teraz rola. No ale powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości po prostu jak najszybciej. A tych rozliczeń brakuje. Jestem ciekawy, jak będą te rozliczenia wyglądać właśnie po 27 roku za różne afery, między innymi taką jak ta w szpitalu południowym.
2: No właśnie, więc teraz płynnie sobie przejdziemy do naszego ostatniego tematu. Jeśli chodzi o tę sprawę, to mamy tutaj takie dwa poziomy tej sprawy, czyli poziom samorządowy i poziom ogólnokrajowy. Na tym poziomie samorządu, na poziomie działania prezydenta Warszawy, doszło tutaj do dymisji dwóch wiceprezydentek. Padła też ze strony Rafała Trzaskowskiego zapowiedź odpolitycznienia wszystkich miejskich spółek. Jeśli chodzi o efekty afery na politykę ogólnokrajową, premier Donald Tusk postawił ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u ultimatum. Premier zapowiedział, że albo przedstawią takie propozycje, które go usatysfakcjonują, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, albo w środę 8 lipca podejmie odpowiednie decyzje personalne. Jak państwo oceniają te decyzje i te zapowiedzi? No to zgodnie tak jak poprzednio, pan Miłosz Kawałkowski.
7: W porządku. Ja powiem tak, uważam, że gruba ryba nadal siedzi na tronie, a płotki są z jeziorka wyławiane.
2: A tą grubą rybą jest Rafał Trzaskowski?
7: Rafał Trzaskowski, oczywiście. Już tłumaczę dlaczego. Przecież on rok temu w kampanii prezydenckiej, w debacie w TVP tak hucznie się chwalił tym szpitalem południowym w Warszawie. Chciał sobie zbić na nim parę głosów, a co teraz wychodzi? No umywa ręce, że on nie jest za niego odpowiedzialny. No jaki związek miała jedna wiceprezydent Warszawy, która w Warszawie zajmuje się kulturą, żeby składała się do dymisji. Tutaj dochodzi po prostu do patologii w polskim systemie ochrony zdrowia, za tą patologię nie jest odpowiedzialna tylko Koalicja Obywatelska, bo i PSL, i Lewica, wy naprawdę współrządzicie i macie moc do wprowadzania reform, wprowadzania zmian. No bo jak to jest, że młody radny Koalicji Obywatelskiej zostaje bez wykształcenia szefem warszawskiego SOR-u, zarabia miliony złotych rocznie. Później dowiadujemy się o jakichś salonikach VIP-owskich, gdzie priorytetowo są traktowani politycy Koalicji Obywatelskiej. No przecież tak nie może być. Polacy zasługują na normalną służbę zdrowia, w której będą równo traktowani, a nie na jakieś VIP-owskie przywileje dla wybranych.
2: Dziękuję pięknie. Jarosław Krzywoń, PSL.
3: Polskie Stronnictwo Ludowe na długo przed wybuchem tej afery złożyło w projekt ustawy związanej z ochroną zdrowia w Polsce i to też nie jest tak, że niektórzy mówią, że ustawa się pojawiła jako odpowiedź na aferę. I my też nie mamy żadnego nawet wiceministra w resorcie zdrowia, ale pomimo tego nie składamy rękawic i dlatego właśnie złożyliśmy ten projekt ustawowy i on jest procedowany i liczymy na to, że zostanie popchnięty do przodu, a chodzi w nim między innymi o to, aby stworzyć sieć szpitali wiodących ze szpitalem głównym, który będzie zarządzał całą siecią na poziomie wojewódzkim, tak, aby dostosować tą mapę szpitalnictwa do potrzeb osób, także w kontekście kolejek w województwie, no bo też nie oszukujmy się, że niejednokrotnie jest tak, że pacjenci zapisują się do różnych przychodni po to, żeby znaleźć dojście do specjalisty jak najszybciej.
2: Panie Jarosławie, króciutko, te decyzje, które zapadły, są trafne, pana zdaniem?
3: No to są, tak jak mówię, to są decyzje na szczeblu platformy, która rządzi w Warszawie i to są decyzje, które wynikają z kalkulacji Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli to załatwi sprawę, to na tamtym terenie, na tamtym podwórku, no to dobrze. Natomiast, tak jak mówię, problem jest o wiele szerszy i tu chodzi o całą służbę zdrowia, bo to jest wycinek, który jest spowodowany przez patologiczne działanie już od jakiegoś czasu, tak? I to musimy zmienić.
2: I stąd ten
3: życzyłbym oprócz tego jakiegoś szerszego tutaj konsylium w postaci jakiegoś forum eksperckiego, które może wypracować jeszcze jakieś dodatkowe kierunki działania, no bo musimy się za to wziąć i to już jest ostateczny dzwonek.
7: To ja pana zachęcam, jeśli tylko mógłbym krótko, do wysłuchania ostatniego panelu eksperckiego, który miał miejsce w Opolu. My jako Konfederacja tam zaproponowaliśmy swoje propozycje na reformę służby zdrowia. To był faktycznie panel ekspercki, na którym wielu specjalistów z branży ochrony zdrowia się wypowiadało, więc myślę, że...
3: Dobrze, no ale to jest pan senator Tadeusz partyjny, natomiast my mówimy o szerokim...
7: To nie jest partyjne.
3: To jest o szerokim formacie.
2: Pan senator Jarmuziewicz, bardzo proszę. Bo zaraz nie zdążymy.
4: Ja bym chętnie.
3: Nasza debata.
2: Ja też bym chętnie pana posłuchała. Panowie drodzy, ale bardzo dziękuję. I proszę pan senator.
4: Kilka lat temu, za czasów rządów pisowskich, mieliśmy potężny problem, myśmy wzięli udział w rozwiązywaniu tego problemu jako koalicja, a mianowicie mieliśmy migrację całej służby zdrowia na zachód. Pielęgniarki, lekarze, całe towarzystwo wyjeżdżało, kto tylko mógł. W związku z tym warunek oczywisty, trzeba coś z płacami zrobić, żeby ci ludzie chcieli zostać. Wzięliśmy w tym udział. Bije się w piersi. Mechanizm był na tyle niedoskonały, że dzisiaj mamy to, co mamy. Mamy sytuację taką, gdzie zgodnie z prawem ludzie zarabiają po kilkaset tysięcy. Ja nie mówię 1 600 000, bo tam rzeczywiście sam biorca tej kwoty się przyznał, oddając 500 000 złotych, że chyba przefajnował w tym wszystkim. I to jest obiektywny problem. Kto by nie rządził? W bilansach szpitali, w wielu szpitalach płace dla lekarzy stanowią prawie 100%. Już w tej chwili. Ja darłem włosy z głowy, jak wymieniałem kwotę 60-70%, a ktoś mi mówi, że więcej. Ja mówię, no niemożliwe. A z czego byście kupowali jakieś wyposażenie szpitala, płacili za prąd, za wodę i tak dalej? 100% w tej chwili jest. W związku z tym szpitale są w nie lada kłopocie. To musiało zrodzić patologię. Takie coś. W związku z tym dzisiaj wracając do pierwotnego pytania pani. Działania Trzaskowskiego? Absolutnie polityczne, bo trudno jest ocenić merytorycznie tak złożony problem. Pewnie tam będą jakieś dochodzenia, sprawdzania. Prokuratura ma roboty po kokardkę. W związku z tym to jest dla nich robota. Natomiast premier widząc, co się dzieje chyba nawet na świecie, nie tylko w Europie, nikt sobie nie dał z tym rady. Postęp w służbie zdrowia techniczny, farmakologiczny powoduje regularny wzrost utrzymania szpitali w całym świecie. W związku z tym byśmy się w stopniu może większym jak gdzie indziej zetknęli z tym problemem. W związku z tym ja czekam do wtorku czy środy, pan premier zapowiadał, to pewnie też nie zmieni sytuacji z dnia na dzień, że zmieni szefa Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.
2: Ale być może panu jakieś propozycje, nad którymi można będzie dyskutować.
4: Z poprzedniej władzy.
2: Pani Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ja się tu zgodzę z panem senatorem i z przedmówcami. Nasz system zdrowia wymaga gruntownych zmian. Takich pełnych. No jedną z takich przykładów mogłyby być tak, że jeżeli ktoś chce studiować na koszt państwa, to jakby dajemy mu te studia darmowe, prawda, ale w tak zwanym kredycie, tak jest w Stanach Zjednoczonych, że my jako państwo wskazujemy, gdzie on powinien pracować na czas jakby spłaty kosztów swojej nauki.
4: W określonym czasie,
1: dokładnie. Jest wiele pomysłów. My powinniśmy wszyscy razem, tak naprawdę, dla zdrowia Polaków usiąść do debaty. To, co się stało w Szpitalu Południowym, jest karygodne i niedopuszczalne. I tutaj pan premier się przyznał, za co ja mu dziękuję, bo on się przyznał do tych błędów. Politycy koalicji próbowali to odsuwać, natomiast on się przyznał, że salonik VIP miał miejsce. Za co szapoba, no ja dziękuję mu za to. Chciał zgonić waszą aferę trochę na błędy systemowe, przyznając się do własnych przewin, ale okej, zostawmy to. Rafał Trzaskowski, dymisja dwóch jego zastępczyń. A kto miał ponieść konsekwencje? On rzadko jest w ratuszu w pracy, więc jakby raczej za nadzór nad szpitalami odpowiadają jego pracownicy. Cóż, bardziej mnie oburza chyba to, co się działo w tym szpitalu w prosektorium. Mhm. niż to...
4: No ale to nie jest polityczne, to znaczy jakaś...
1: No nie, ale to jest zwyrodnienie. To takimi zwyrodnieniami też się trzeba, przepraszam, zająć, bo mieliśmy już łowców skór, tak?
4: W Łodzi,
1: tak. I teraz mamy podobną sytuację. My musimy, tak, ale my musimy się tym zająć.
3: To jest temat dla prokuratury.
2: I teraz proszę pan Grzegorz Sapa z Partii Razem i pan Tomasz Dubak.
5: Tak, dziękuję. Fascynuje mnie dynamika wokół właśnie afery w Szpitalu Południowym. Dwa tygodnie od przedstawicieli władzy słyszeliśmy, że żadnego saloniku VIP nie ma, a wszystko to są bezczelne bujdy. Tydzień temu narracja była taka, że salonik może jest, ale sygnalista jest niewiarygodny. Dzisiaj no, ludzie z Koalicji Obywatelskiej powoli tracą głowę, tracą posady. Karuzela kręci się tak szybko, że nie wiem, może za tydzień okaże się, że szpitala w ogóle nie ma, albo że lekarz był hologramem. No, taki absurd tutaj jest tego wszystkiego, jeżeli o to chodzi. Ale odsuńmy na bok te drobne płatki, bo przecież Szpital Południowy to jest triumf liberalnej myśli gospodarczej. Przecież od lat wmawiano nam, że lekiem na całe zło jest zamienienie, taka komercjalizacja, zamienienie w szpital w spółkę prawa handlowego i następuje raj. Natychmiastowe ozdrowienie całej sytuacji, która wokół tego jest. No i tak jak pisała pani doktor Libura, tutaj trochę przytoczę ten wpis, większa elastyczność i lepszy dostęp do kapitału. To ostatnie to zresztą prawda, bo tylko w nieco skrzywionym znaczeniu, bo wybrani lekarze zyskali elastyczny dostęp do kasy z NFZ, a przedsiębiorcze prosektorium równie elastyczny dostęp do kieszeni rodzin zmarłych. Biznes to biznes. I spółka miała też, uwaga, cytuję klasyk, odseparować politykę od zarządzania, no i odseparowała w końcu, tak? Wszyscy widzimy. Zarząd jest tak profesjonalnie i tak cudownie rozliczany z wyników, że lokalni politycy nie mają żadnego wpływu na decyzję, no chyba, że akurat kogoś trzeba zwolnić, nie? No to następuje to z dnia na dzień. No poza tym, jeszcze tutaj chciałbym tylko skończyć, bo no jaki jest z tego wniosek, nie? Nasza przedsiębiorcza koalicja bohatersko walczy z problemami, które sama sobie wyhodowała. Najpierw was uleczą menedżerskimi trikami, potem wam powiedzą, że leczenie ludzi jest za drogie, no i na końcu wam zamkną szpital. Więc, szanowni państwo, dużo zdrowia, bo będzie potrzebne w tych
2: czasach. Dziękuję pięknie. I pan Tomasz Dubak zakończy.
6: Szanowni państwo, wydaje mi się, że we wtorek chyba pani ministra i szef NFZ-u nie rozwiążą problemu Polskiej Służby Zdrowia, bo to jest problem, który się nawarstwił od wielu, wielu lat. A to jest tylko tak naprawdę wykwit pewnego rodzaju błędów, jakie w tym systemie funkcjonują. I kiedyś tutaj w tym studiu, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, że w odniesieniu do służby zdrowia generalnie należałoby siąść i się głęboko zastanowić, wszystkie elity polityczne powinny z tego sporu politycznego wyłączyć służbę zdrowia, ponieważ brak jakiejś głębokiej relacji, brak głębokich reform właśnie prowadzi do takich historii jak Szpital Południowy. To nie jest jakiś odosobniony przypadek, podejrzewam, że gdyby przeglądnąć te szpitale w Polsce, to pewnie wiele takich szpitalów południowych niestety by się pojawiło. Przypomnę, że przecież w większości one są finansowane z naszej kieszeni. I co ciekawe, tak jak wspominał pan senator, prawie 100% dotyczy tych wydatków właśnie kwestii związanych z zatrudnieniem. Bezwzględnie to jest ten moment, kiedy jakieś radykalne ruchy muszą być wykonane. No ja liczę od pana premiera jako szefa rządu, że wreszcie coś z tym fantem trzeba zrobić.
5: A zaczniecie wyciągać z zamrażalki projekty ustawy Partii Razem, bo tam są rozwiązania gotowe?
2: Szanowni
6: jak będzie
2: państwo,
6: odpowiedni czas, to zostaną wyciągnięte.
2: Dziękuję pięknie za debatę. Już musimy zakończyć. Naprawdę bardzo przepraszam. Czas nie jest z gumy. Miłosz Kawałkowski, Nowa Nadzieja, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Krzywoń z PSL-u.
3: Dziękuję. Smacznego obiadu.
2: Senator Tadeusz Jarmuziewicz z Koalicji Obywatelskiej, dziękuję. Pani
4: dziękuję
2: Ewa
4: bardzo.
2: Przystajko z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dziękuję bardzo.
2: Grzegorz Sapała, Partia Razem i
5: dziękuję
2: Tomasz
5: i
2: Dłubak
5: życzę.
2: Z Nowej Lewicy.
6: Dziękuję, dobrej niedzieli.
2: A ja nazywam się Joanna Matlak. Bardzo państwu dziękujemy.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Boskie Lato w Radio Polena. Dzień dobry, Sixteen. Grupa taka dla nas zaśpiewała. Boskie to lato mamy, rzeczywiście, bo teraz troszeczkę chłodniejsze, trochę przyjemniejsze. Ależ jakie gorące emocje były na mundialu. Jacek Rudnik razem ze mną.
1: Zdecydowanie. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Mamy jakąś sensację?
1: Mamy.
0: Mamy?
1: No powiemy? Jedną na pewno. Znaczy sensacje za mocno powiedziane. Norwegowie w kapitalnej formie. Brazylijczyków odprawiają do domu.
0: Ja ciebie, takie rzeczy. Jak to jest możliwe? Jak do tego doszło? Nie wiem.
1: Jak się ma Erlinga Haalanda w jedenastce, to się może wydarzyć.
0: A nie wiemy, ale powiemy później po wiadomościach, które już dla was teraz mamy, bo na zegarach godzina 6.
1: Zaczynamy zatem. W nich resort obrony zapowiada odtajnienie wszystkich etapów pomocy wojskowej dla Ukrainy. Mundial także w poranku nie może być inaczej. Norwegia i Anglia z awansem do 1/4. Na zakończenie ekonomiczne otwarcie nowego tygodnia przygotowała dla państwa Joanna Matlak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A te pierwsze poranne w tym tygodniu wiadomości przygotował i prezentuje dla państwa Jacek Rudnik.
1: Dzień dobry państwu. MON zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Jak przekazał wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, odtajnione będą informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie od 2022 roku do teraz w zasadzie. Sprawa budzi jednak sporo emocji, o czym w relacji Arkadiusza Augustyniaka.
3: Dziennikarz portalu obronnego Juliusz Sabak powiedział, że taki ruch pozwoli uciąć spekulacje w tej sprawie.
4: Odtajnienie tego typu informacji to jest pomysł całkiem rozsądny.
3: Przeciwny tej decyzji jest generał Roman Polko.
5: Kwestie bezpieczeństwa, przekazywania ilości takiego czy też innego uzbrojenia powinny zostać utrzymane w tajemnicy.
3: Bo ujawnione informacje natychmiast trafią do rosyjskiego wywiadu, argumentuje generał.
1: Ogłoszenie nowych kontraktów obronnych, wsparcie Ukrainy, zwiększanie wydatków na obronę to z kolei tematy inaugurowanego jutro szczytu NATO w stolicy Turcji, Ankarze.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Jest zgoda Sejmu na zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Posłowie przyjęli także poprawkę Prawa i Sprawiedliwości, która rozszerza zakaz na przedszkola. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła jeszcze przed tym całym blokiem głosowań, że nie ma przeciwwskazań, by taką poprawkę po prostu przyjąć.
6: A że nam zależy na higienie cyfrowej, to nie widzę powodów, dla których nie mielibyśmy poprawki, która idzie w sensownym kierunku, czyli dbanie o higienę cyfrową również w przedszkolach, nie przyjmować. My żeśmy się nad tym zastanawiali, czy to jest dzisiaj problem. Raczej nie, ale cóż, uważam, że możemy przyjąć.
1: Regulacja ta w tym proponowanym kształcie trafi teraz do Senatu. Przepisy mają wejść w życie od września.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Sytuacja na rzece Bóbr ulega stabilizacji, informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Po poprawie parametrów wody w punktach pomiarowych w pobliżu zapory w Pilichowicach do masowego śnięcia ryb, przypomnijmy, doszło po spuszczeniu wody ze zbiornika, który opróżniono przed remontem zapory należącej do Tauronu. Spółka przekonuje, że przyczyną była nieprzewidziana ilość osadów dennych oraz bardzo wysokie temperatury. Letnie kino plenerowe wraca do Kędzierzyna Koźla. 10 bezpłatnych seansów pod chmurką odbędzie się w wakacje, między innymi na osiedlowych placach zabaw, boiskach szkolnych czy w parkach. Wszystkie projekcje będą ruszać o godzinie 21. Udział w tych wydarzeniach jest oczywiście wolny.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Norwegia i Anglia z awansem do 1/4 mundialu. Norwegowie odprawili Brazylię po dwóch trafieniach Erlinga Haalanda. Honorowego gola dla Canarinha zdobył z karnego Neymar. Potężne emocje mieliśmy w meczu Anglii z Meksykiem. Dwa trafienia w przeciągu 2 minut dla Anglii odnotował Jude Bellingham. Po zdobyciu gola kontaktowego przez Meksyk wynik na 3-1 poprawił Harry Kane. W 69 minucie gola kontaktowego dla Meksyku zdobył Jimenez, ale współgospodarzom tego turnieju mundialu nie udało się już wyrównać. Hubert Hurkacz odpadł w 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Takie smutne informacje także przynosi nasz poranny serwis. Mecz z Niemcem Janem Lenardem Struffem został poddany przez polskiego zawodnika z powodu kłopotów zdrowotnych.
2: Światowe agencje informują.
1: 7 osób zginęło, 24 są poszkodowane w zmasowanym ataku Rosjan na Kijów. Skutki ataku odnotowano w rejonach Buczańskim, Wyszogrodzkim, Browarskim. Rosjanie użyli dronów i rakiet. Lokalne władze informują o zniszczeniach i pożarach. Debata nad postępami Ukrainy w drodze do Unii Europejskiej oraz głosowanie nad nowymi prawami pasażerów lotniczych to będą takie najważniejsze punkty rozpoczynającej się dzisiaj sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Europosłowie zajmą się także m.in. bezpieczeństwem cyfrowym, wsparciem dla rosyjskiej opozycji i sytuacją europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 minuty po 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Joanna Matlak, dzień dobry. Do zdobycia jest 200 lub nawet 300 tysięcy złotych. Do końca lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o premię dla młodych rolników. Przyznane pieniądze wypłacane są w dwóch ratach i można je przeznaczyć na inwestycje budowlane, zakup sprzętu, maszyn lub nawet zwierząt, które pomogą w rozpoczęciu samodzielnego gospodarowania. Obie lokalizacje są naprawdę porównywalne, mówił premier Donald Tusk o możliwym miejscu budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Rząd wskazał Konin i Bełchatów jako preferowane lokalizacje tej inwestycji. To są dwie dobre lokalizacje, mówi szef rządu.
8: Dwie dobre lokalizacje pod względem geograficznym, kapitału ludzkiego, no i też okoliczności, w jakich znalazły się obie te lokalizacje poprzez fakt, że wytwarzano lub wytwarza się tutaj sporo energii konwencjonalnej. Dobrze byłoby, aby w sytuacji, w której będziemy to zamieniali w energetykę jądrową, to właśnie w takich miejscach powstawały te nowe inwestycje energetyczne.
7: Według zapowiedzi rządu w 2027 roku powinien nastąpić wybór inwestora, który wybuduje drugą elektrownię jądrową w kraju, a rok później zostanie ogłoszona jej lokalizacja. Nie tylko Polska wygasiła program osłonowy na rynku paliw. Przypomnijmy, od początku lipca znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Akcyza do standardowych poziomów wróciła w połowie czerwca. Według szacunków Ministerstwa Finansów koszt programu wyniósł mniej więcej 4 700 000 000 zł. Programy interwencyjne na rynku paliw są wygaszane także w innych państwach. Zrobiły to już m.in. Węgry, Słowacja czy Niemcy.
2: Pogoda.
0: Bardzo przyjemne pogodowo mamy ten tydzień na Opolszczyźnie. Umiarkowane temperatury, trochę deszczu, to jutro troszeczkę tylko chmury, a tak to generalnie słonecznie i dosyć przyjemnie, bo na termometrach nie więcej w tym tygodniu niż 25 stopni. Dzisiaj synoptycy zapowiadają 22. Trochę chmur także ma być. 14 teraz w stolicy województwa opolskiego.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy teraz dokładnie 6,5 minuty po godzinie 6. Słuchacie porannego programu w Radio Opole. Magda Szybińska, Darek Kuzera i Daria Zawiałów.

0: dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 6. Raz jeszcze dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy z samego rana są już na nogach. Którzy jeszcze dziś muszą iść do pracy, bo to wcale jeszcze nie jest urlop. A też pozdrawiamy tych, którzy właśnie teraz na ten urlop wyjeżdżają. Będziemy wam towarzyszyć w takim razie i przy pakowaniu, i w drodze na upragnione, wymarzone wakacje. A na wakacje to się wybierze, uwaga, Meksyk. Anglia pokonała Meksyk 3-2. Wybierze się też Brazylia na wakacje, bo Norwegia ją wyeliminowała. Francja pokonała Paragwaj, Maroko pokonało Kanadę, a dzisiaj mecz o 21:00, Portugalia, Hiszpania. To dopiero będą emocje. Ronaldo kontra Lamine Yamal. Może się dziać tam naprawdę wiele w tym meczu. Ja się wprawdzie na tym nie znam, ale może nawet popatrzę. Co dzisiaj w kalendarzu? Dzisiaj jest 6 lipca, to jest Dzień Radcy Prawnego. Mamy Światowe Narodowe Święto Czech, mamy też Święto Państwowe Litwy i Światowy Dzień Tybetu, a do tego mamy Światowy Dzień Pocałunku. Czyżby program dzisiaj był bardzo całuśny? A pewnie, że tak, jak zwykle zresztą. I już teraz takiego buziaka gorącego wam wysyłam. A swoją drogą to wy też możecie do nas wysłać swoje pocałunki, możecie wysłać swoje pozdrowienia. Zameldujcie się, że jesteście z nami z samego rana. 774-541-541.

0: Mikołaja Jabłońska w Radio Opole, 20 minut po godzinie 6 w nagraniu pod tytułem Czasoprzestrzeń. Rzeczywiście mamy takie wrażenie zawsze po weekendzie, że ta czasoprzestrzeń trochę została zaburzona, że tak jakoś dziwnie jest, że od poniedziałku do piątku to jest tak daleko, od piątku do poniedziałku bardzo blisko. 20 po 6, 6 lipca, dzisiaj 187 dzień roku. Są tacy słuchacze, którym dwa razy nie trzeba powtarzać, kiedy powiedziałam, że dzisiaj mamy dzień pocałunku i można nam takie pocałunki wysłać. Basia była pierwsza.
1: Witam i całuję.
0: Łapiemy w takim razie całusa od Basi i sprawdzamy, co takiego wydarzyło się 6 lipca w historii. W 1885 roku francuski chemik i biolog Louis Pasteur przeprowadził pomyślny test szczepionki przeciwko wściekliźnie na chłopcu pogryzionym przez wściekłego psa. W 1907 roku urodziła się Frida Kahlo, meksykańska malarka, autorka prac pełnych osobistej symboliki. Jej 55 obrazów to autoportrety o wyraźnych wpływach kultury meksykańskiej i indiańskiej. Jej zainteresowanie tematyką kobiecą dostrzeżone przez ruch feministyczny spowodowało, że stała się ona symbolem w ostatnich latach XX wieku. W 1935 urodził się 14 Dalai Lama, Tenzin Gyatso, duchowy i polityczny przywódca Tybetańczyków, laureat pokojowej Nagrody Nobla, znany jako zdecydowany przeciwnik przemocy i wojny. No nie wiem, jak to było z tą przemocą i z tą wojną, bo miał spory swój udział w filmach akcji Sylwester Stallone, który dzisiaj kończy 80 lat, amerykański aktor, jeden z hollywoodzkich gwiazdorów. O wizerunku ekranowego superbohatera światową sławę i miejsce w historii kina przyniosły mu role, które stały się częścią amerykańskiej kultury masowej, czyli legendy boksu Rockiego Balboa i żołnierza Johna Rambo. W 1950 utworzono województwo koszalińskie, opolskie i zielonogórskie, podnosząc liczbę jednostek stopnia wojewódzkiego do 19. W 1950 urodził się też Jacek Cygan, poeta, scenarzysta, autor musicali, juror i organizator festiwali muzycznych, który świętował w ubiegłym roku na festiwalu w Opolu swój jubileusz. To autor m.in. takich przebojów jak Jaka róża, taki cierń, Diamentowy kolczyk czy Wypijmy za błędy.
2: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
5: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
6: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
7: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
5: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
8: Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
2: Reklama społeczna. Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
12: Reklama.
13: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
12: Po reklamie.

0: Energetyczne Gejfery w Radio Pole. Poniedziałkowy poranek w sam raz się przyda, tak żeby postawić nas wszystkich na nogi, podobnie jak pierwsza kawa. Już mamy w 6:30, teraz pora na wiadomości w skrócie. Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Stołeczna policja wyjaśnia przyczynę niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej, który wjechał do przejścia podziemnego przy dworcu zachodnim. 6 osób zostało poszkodowanych, kierowca był trzeźwy, nie wyklucza się awarii hamulców. MON zapowiada odtajnienie wszystkich programów wojskowego wsparcia dla Ukrainy. Jak przekazał wicepremier Borysław Kosiniak-Kamysz, odtajnione będą informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie od początku rosyjskiej napaści, aż praktycznie do teraz.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Norwegia i Anglia z awansem do ćwierćfinałów Mundialu. Norwegowie odprawili Brazylię po 2 trafieniach Erlinga Haalanda. Honorowego gola dla Kanarii nie zdobył z karnego Neymar. Potężne emocje mieliśmy w meczu Anglii z Meksykiem. 2 trafienia w przeciągu 2 minut dla Anglii odnotował Jude Bellingham. Po zdobyciu gola kontaktowego przez Meksyk wynik na 3-1 poprawił Harry Kane. W 69 minucie gola kontaktowego dla Meksyku zdobył z kolei Jimenez, ale współgospodarzom turnieju nie udało się już wyrównać. Jest jeszcze smaczek. W 1/4 mundialu zagrają właśnie Norwegia i Anglia. O 7:00 zapraszam. Przy zmiennej pogodzie jubileuszowy 20. Opolski Festiwal Skoków. Znów emocji nie brakowało.
3: Piękny konkurs. Nerwowo do końca walczyliśmy z tartanem, z pogodą.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Bardzo przyjemny mamy poranek, 16 stopni teraz w stolicy województwa opolskiego, temperatura w sam raz do tego, żeby wyjść do pracy, albo żeby już na urlopie wyjść na przykład na taki pierwszy poranny spacer. 16 teraz, dzisiaj w ciągu dnia 22, synoptycy mówią, że dzisiaj trochę może być chmur, ale już bez opadów deszczu, to co miało się wypadać, to się wypadało wczoraj, przez cały dzień tak zmiennie, w kratkę, raz padało, raz świeciło, raz padało, raz świeciło. Deszcz większy na jutro jest zapowiadany, ale to tylko chwilowo. Natomiast już od środy tylko słońce i coraz wyższa stopniowo temperatura.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W tym tygodniu raczej nie ma szans na złapanie opalenizny, ale już w następnym, już od poniedziałku znowu będziemy się cieszyć. No ci, co się będą cieszyć, to się będą cieszyć. Wysokimi temperaturami znowu będą upały.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Do godziny 7 brakuje nam 22 minut. Zaglądamy na Facebooka Radia Opola, a tam taka sytuacja.
2: Radio jak dildo odmieniamy. Wszak jedno i drugie służy rozrywce.
1: No i mam nadzieję, że właśnie my dla Państwa jesteśmy w takim charakterze, w charakterze rozgrywki, ale też i informacji. To akurat była Paulina Mikuła i zapowiedź wczorajszego programu Na końcu języka. Polecam zobaczyć całość tego nagrania na Facebooku. Tam też sporo zdjęć, między innymi z Lata Kwiatów. Byliśmy w Otmuchowie, widzieliśmy takie kwiatki, piękne kwiatki, drzewa, sadzonki, nasiona i tak dalej, i tak dalej. 53. Lato Kwiatów w Otmuchowie to już za nami. Jeżeli macie ochotę, to zobaczcie, czy jesteście na zdjęciach, bo też sporo osób mamy sfotografowanych. Byliśmy także na Opolskim Festiwalu Skoków. Trochę kapryśna była pogoda, raz padało, raz wiało, a innym razem świeciło. Wicemistrzyni świata Maria Żodzik triumfowała w Opolu z wynikiem 195 cm w skoku. Pomimo tej kapryśnej pogody, ponownie Festiwal Skoków zgromadził czołowych lekkoatletów z Polski i z zagranicy i oczywiście przepiękną galerię zdjęć dla Was przygotowaliśmy. Podobnie jak z koncertu Małej Armii Janosika. Na ten koncert zapraszaliśmy słuchaczy Radia Opole przez cały zeszły tydzień. No i publiczność opolska nie zawiodła. Nie zawiodła też sama a cappella. Przepiękne fotografie. A Wy piszecie, że to była lekcja polskości. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Tradycja nie jako muzealny eksponat, ale jako siła, która niesie wartości, dumę i tożsamość. Piękny wpis Adriana. Świetny zespół, dodaje Tadeusz. Byliście wspaniali, wpisuje Violetta. No i mnóstwo też Waszych zdjęć publikowanych na Facebooku Radia Opola. Ja teraz mam taką prośbę do tych wszystkich słuchaczy Radia Opola, którzy wygrali od nas wejściówkę na koncert Małej Armii Janosika. Zadzwońcie do nas i powiedzcie, jak było. 774 541 54.

0: U Kasi Sienkiewicz, która śpiewała teraz w Radio Pole, były momenty, a to jest najlepszy moment, 14 minut przed godziną 7, żeby porozmawiać z Jackiem Rudnikiem, który jest razem ze mną.
1: Tak.
0: Jacku, ja nic nie chcę mówić, ale tak słyszałam. Niektórzy ludzie mówią, dobrzy ludzie mówią, a źli podsłuchują, że grzyby się pojawiły w lasach.
1: To prawda.
0: Popadało trochę.
1: To prawda.
0: Poświeciło trochę. Pogrzało.
1: Jest nie najgorzej, tak.
0: Naprawdę już można? Ty już byłeś?
1: Grzyby prawdziwe są, tak. Nie są to jakieś ilości takie bardzo imponujące, ale dla kogoś, kto kocha wędrówki po lesie i już poszukiwania, taki przedwczesny start sezonu. Pora jest jak najbardziej. Z podgrzybkiem słabo, prawdziwek jest, kania występuje sporadycznie, o reszcie nic nie wiem.
0: A jeżeli chodzi o miejsce do zbierania grzybów?
1: Och!
0: To grzybiarz prędzej pin do karty zdradzi, prawda? Niż
1: tak jest,
0: taką miejscówkę tak grzybiarską.
1: Powiem ogólnie, piękne lasy południa Opolszczyzny. Mogą państwo szukać na pewno Otolina Stobrowskiego, Parku Krajobrazowego. Też warto zajrzeć. Piękne dębowe zagajniczki.
0: Tylko trzeba uważać na kleszcze. I o tym między innymi też będziemy mówić dzisiaj w wiadomościach.
1: Tak, sprawa jest dość poważna. Te temperatury wysokie sprawiły, że mamy sporo tych pajęczaków w opolskich lasach. Trzeba się odpowiednio chronić, używać odpowiednich repelentów i takich informacji także nie zabraknie w naszych wiadomościach. O 7:00, co jeszcze? Na pewno decyzja, która budzi odrobinę emocji. MON zapowiedział właśnie odtajnienie wszystkich programów wojskowego wsparcia dla Ukrainy. To, że sprawa budzi emocje, pokażę państwu odrobinkę właśnie o 7:00. Przy mocno zmiennej pogodzie jubileuszowy, bo 20. Opolski Festiwal Skoków to już historia. Emocji nie brakowało. Będzie również trochę o mundialu. No nie może być inaczej.
0: Nie da się.
1: Jeśli Brazylia już do domu, no to Norwegia i Anglia mają już bilet do ćwierćfinałów mundialu. Dziś natomiast Portugalia zagra z Hiszpanią. No, ktoś mówił, że mundial jest nudny, że wszystko już wiedzieliśmy.
0: Ktoś to taki był? Nie wiem, nie znam.
1: Nie orientuję się,
0: zarobiona jestem.
1: Dzieje się. Jeszcze 2 tygodnie. No już niespełna 2 tygodnie emocji.
0: 19 lipca zakończenie mundialu, dobrze pamiętam?
1: Nowy Jork,
0: mecz
1: finałowy.
0: Będziemy w takim razie śledzić te wszystkie doniesienia z kraju, ze świata i z regionu, a także z mundialu. Jacek Rudnik.
1: Zapraszam.
0: Spotykamy się za 12 minut.

0: Tak właśnie brzmi Radio Opole z samego rana w poniedziałek, tuż przed godziną 7, wtedy kiedy szykujemy się do pracy, kiedy do tej pracy wychodzimy, kiedy już jesteśmy w drodze do pracy, towarzyszymy wam także w waszych samochodach, a już teraz przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole, bo przed nami wszystko to, co warto wiedzieć na początek nowego tygodnia. Jest 7.
1: Zaczynamy. Resort Obrony zapowiada odtajnienie wszystkich programów wojskowego wsparcia dla Ukrainy. Przy mocno zmiennej pogodzie jubileuszowy opolski festiwal skoków znów emocji nie brakowało. Od dziś mamy zmianę organizacji ruchu w rejonie budowy drugiego ronda przy ulicy Poprzecznej w Brzegu. Będzie również mundial, nie może być inaczej, Norwegia i Anglia z awansem do 1/4.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Na wiadomości Radia Opole przygotował i prezentuje Jacek Rudnik.
1: Szef Resortu Obrony zapowiada odtajnienie wszystkich programów wojskowego wsparcia dla Ukrainy. Sprawa budzi emocje.
3: Kwestie bezpieczeństwa, przekazywania ilości takiego czy też innego uzbrojenia powinny zostać utrzymane w tajemnicy.
1: Tyle generał Roman Polko. Inaczej rzecz ocenia ekspert do spraw obronności, dziennikarz portalu obronnego Juliusz Sobek.
4: Odtajnienie tego typu informacji to jest pomysł całkiem rozsądny.
1: Jak przekazał wicepremier Borysław Kośniak-Kamysz, odtajnione będą informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie od początku rosyjskiej napaści aż do teraz. Tymczasem ogłoszenie nowych kontraktów obronnych właśnie dla Ukrainy będzie jednym z ważniejszych aspektów tematów rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w stolicy Turcji, Ankarze.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Stołeczna policja wyjaśnia przyczynę niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej, który wjechał do przejścia podziemnego przy dworcu zachodnim. 6 osób zostało poszkodowanych. Kierowca był trzeźwy. Nie wyklucza się awarii systemu hamulców.
5: Relacja kierowcy wskazywała na to, że autobus mógł ulec awarii technicznej, czyli tutaj kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
1: Wyjaśnił Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Mimo kapryśnej pogody jubileuszowy, bo 20. Opolski Festiwal Skoków ponownie zgromadził czołowych lekkoatletów z Polski i zagranicy. Na starcie stanęli medaliści największych imprez oraz czołowi skoczkowie wzwyż. W konkursie pań zwyciężyła wicemistrzyni świata Maria Żodzik skokiem na wysokość 1,95 m.
6: Piękny konkurs, nerwowo do końca, bo do południowe konkursy bardzo dobre wyniki, w trudnych warunkach, bo co chwila przerywane.
7: Ja zawsze myślę, że wszyscy jesteśmy w takich samych warunkach, więc nieważne, musimy konkurować.
6: Podziękowanie dla ekipy tutaj stadionowej, bo walczyliśmy z tartanem, z pogodą.
1: Janusz Trzepizur, organizatorzy już zapowiadają, że będą chcieć rozwijać imprezę i w kolejnych latach ponownie zaprosić do stolicy regionu światową czołówkę skoku wzwyż. Teraz Brzeg. Od dziś mamy organizację ruchu zmienioną w rejonie budowy drugiego ronda przy ulicy Poprzecznej. Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy skrzyżowania z Krajową 39. Ruch krajówką będzie przerzucony niejako na nową wybudowaną jezdnię już na rondzie. Przejścia dla pieszych w okolicy przebudowy pozostają wyłączone z użytkowania. Takie utrudnienia aż do października.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Norwegia i Anglia z awansem do ćwierćfinałów mundialu. Norwegowie odprawili Brazylię po dwóch trafieniach Erlinga Haalanda. Honorowego gola dla Canarinha zdobył z karnego Neymar. Potężne emocje mieliśmy w meczu Anglii z Meksykiem. Dwa trafienia w przeciągu 2 minut dla Anglii odnotował Jude Bellingham. Po zdobyciu gola kontaktowego przez Meksyk wynik na 3-1 podwyższył Harry Kane. W 69. minucie gola kontaktowego dla Meksyku z kolei zdobył Jimenez, ale współgospodarzom turnieju nie udało się już wyrównać do końca tego spotkania. W 1/4 zagrają właśnie Norwegia i Anglia.
2: Światowe agencje informują.
1: Też o mundialu i to nie tylko w kontekście wyeliminowania Brazylii. FIFA zawiesiła decyzję o karaniu czerwoną kartką napastnika Stanów Zjednoczonych Folarina Baloguna, co pozwoli mu zagrać w meczu 1/8 finału z Belgią. Biały Dom potwierdza, że wcześniej doszło do rozmowy telefonicznej prezydenta Trumpa z szefem FIFA Giannim Infantino. Etna znów aktywna. Jest niebezpiecznie. Wulkan wyemitował w atmosferę chmurę popiołu wysoką na 1,5 km. Ze względu na potencjalne zagrożenie dla samolotów wstrzymano przyloty na lotnisko w Katani. Port mogą natomiast opuszczać maszyny, które już są na płycie lotniska.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 na opolskich termometrach. Dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Poniedziałek z umiarkowaną temperaturą i z umiarkowaną ilością słońca. Trochę będzie też chmur się pojawiało, ale raczej bez szans na opady deszczu. Do 22 dzisiaj. Jutro 24 stopnie i jutro już są szanse na opady deszczu. Jutro może trochę pokropić bardziej, tak po godzinie 14. Od środy już ma się zrobić słoneczniej i coraz cieplej. Pod koniec tygodnia znowu wysokie temperatury, w niedzielę 26, a w następnym tygodniu znowu 30.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to plan mamy pogodowo następujący. W tym tygodniu troszeczkę odpoczywamy od upałów, łapiemy oddech po to, żeby w następnym tygodniu znowu móc wybrać się na plażę, nad morze, nad jezioro, no i tam złapać te promienie słoneczne. W końcu lato ma to do siebie, że chcielibyśmy tej opalenizny trochę na sobie później mieć. 5 po 7, Magda Szybińska, Darek Kuzera. Cześć, witajcie ponownie.

0: Jest nas Staszkowska za karę. Czy my jesteśmy tutaj za karę? To jest piosenka tych, co jeszcze czekają na urlop, czekają w pracy. 11 minut mamy po godzinie 7. Nic tak nie podnosi ciśnienia w poniedziałkowy poranek jak zdjęcia z wakacji wrzucane przez kolegów z pracy, prawda? Znamy to doskonale. Siedzimy sobie przy biurku z kawą, przekładamy te wszystkie faktury i dokumenty, a oni właśnie meldują się z leżaka z widokiem na morze. Ach. Ale uwaga, wygląda na to, że wkrótce ten widok może już nikogo nie dziwić. Z najnowszego raportu wynika, że 56% Polaków pozytywnie ocenia pomysł tak zwanego workation, czyli łączenia pracy zdalnej z wakacyjnym wyjazdem. W praktyce wygląda to tak, że rano kilka godzin spędzamy przed laptopem, a po południu to już plaża, góry albo jezioro. Eksperci mówią, że zmienia się po prostu nasze podejście nie tylko do pracy, ale i do miejsca, w którym mieszkamy i w którym chcemy spędzać czas.
1: Anna Zachara-Bidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomości-online.pl. W przypadku najmłodszych osób w wieku 18-24 lata mieszkanie sezonowe chce kiedyś rozważyć aż 40% osób. W starszych grupach ten odsetek spada do około 35%.
0: Ja tam nie do końca jestem co do tego przekonana. Workation to taka ani do końca praca, ani do końca wakacje. Trochę jak świnka morska. Ani świnka, ani morska. Life is

0: była w Radio Opole. Tam słońce, gdzie my, a tam, gdzie w piłkę grają, tam pojawiają się wielkie emocje.
1: Dzień dobry, Radio Opole z rana słonecznego już.
0: Dzień dobry.
1: Proszę Państwa, piłka nożna staje się śmieciem. Jeżeli zawodnik dostaje czerwoną kartkę, a polityk wpływa na FIFA, że ma być zawieszona i zawodnik może grać, to jest śmiecie. Przepisy wszystkich obowiązują. Do kitu z piłką.
0: Do kitu z piłką. Takie bardzo ostre słowa od naszego słuchacza, a chodzi o mecz Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina. Po interwencji Donalda Trumpa FIFA zawiesiła wykonanie kary czerwonej kartki dla napastnika reprezentacji Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu może on zagrać w meczu 1/8 finału z Belgią. No, tutaj widzę, że emocje będą bardzo duże. A ten mecz Stany Zjednoczone-Belgia dzisiaj o 2 w nocy.
2: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich. Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
5: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
4: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
8: BYD. Build your dreams.
10: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
12: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
11: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
12: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
11: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
13: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
14: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
15: Miłość nadal w sercach gra.
16: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl. I już nie...
7: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
17: Po reklamie.

0: posprzątał nam Dawid Podsiadło w Radiu Opole. Już jest w 7:30 i teraz pora na wiadomości w skrócie, które ma dla nas Jacek Rutnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Po wyrażeniu przez Sejm zgody na zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, proponowane regulacje prawdopodobnie w tym tygodniu trafią do Senatu. Przepisy, przypomnijmy, mają wejść w życie od września. 480 tysięcy złotych będzie kosztować remont mostu w Prusinowicach. To jedna z większych miejscowości gminy Pakosławice. Na remont bardzo ważnego traktu w ciągu drogi powiatowej mieszkańcy czekali ponad 2 dekady. Nieprzewidziana ilość osadów dennych oraz bardzo wysokie temperatury. To według Tobronu przyczyny masowego śnięcia ryb w akwenie w Pilichowicach. Sytuacja na Bobrze powoli się stabilizuje, informuje z kolei Dolnośląski Urząd Wojewódzki po przeanalizowaniu parametrów wody w pobliżu samej zapory. Do masowego śnięcia ryb, przypomnijmy, doszło po spuszczeniu wody ze zbiornika przed planowanym remontem zapory. O 8:00 zapraszam. Dobiega końca budowa jednego z dwóch zbiorników retencyjnych stacji uzdatniania wody w Buchołazach. A w porannej rozmowie Radia Opole, kwadrans po 8:00 dziś u nas prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Początek tego tygodnia według synoptyków ma być pochmurny. Raczej dzisiaj synoptycy nie przewidują słońca, ale słońce przewiduje, że się pojawi. Teraz mamy je w stolicy województwa polskiego walczące z chmurami. 17 stopni na termometrach, dzisiaj w ciągu dnia do 22. Od jutra coraz cieplej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Jutro 24, ale trochę deszczu się pojawi. Natomiast pod koniec tygodnia znowu wzrosty temperatur, a w następnym tygodniu ponownie na Opolszczyźnie.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 18 minut pozostało do godziny 8. Razem ze mną Joanna Matlak. Asia Matlak, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Autorka porannej rozmowy Radia Opole. Asiu, chwalą się tobą na Facebooku.
2: Mną się chwalą.
1: Znaczy rozmową z tobą się chwalą.
2: A to dobrze, no niech się chwalą.
1: Chociaż podobno dziennikarze, którzy rozmawiają z politykami, to niekoniecznie chcą być lubiani przez polityków. I mówią, że w tym momencie, kiedy jakiś polityk powie, okej, ja lubię tego dziennikarza, no to znaczy, że coś jest chyba nie tak.
2: A wiesz co, trzeba robić swoje, tak sobie myślę. Jest rozmowa, zadajemy pytania.
1: Czasami trudne te pytania muszą być zadane.
2: Tak. Nie ma się czym przejmować.
1: Nie ma się czym przejmować, trzeba robić swoje
2: tak
1: i tyle,
2: jest.
1: A robimy to po to, żeby nasi słuchacze mieli pełen ogląd sytuacji. Dzisiaj będziemy przyglądać się sytuacji w stolicy województwa opolskiego.
2: Tak, dzisiaj Opole i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski chce zapytać o ostatnią sesję, między innymi tam pojawiła się kwestia uhonorowania Ryszarda Zębaczyńskiego, ale też Andrzeja Poczobuta. Kolejne wątki to temat rowerów miejskich, bo to też taki temat wydaje mi się trochę przeciągany.
1: No, mają być, a nie ma.
2: Mają być, a nie ma, no właśnie, więc to tak wygląda i chcę się trochę zagłębić w ten temat. No i jest jeszcze kwestia naszej kultury opolskiej, bo tutaj też duże zmiany w Wydziale Kultury, ale też głośno jest o Galerii Sztuki Współczesnej, tam ma się zmienić pani dyrektor, ma być konkurs, no właśnie, i tutaj te kwestie będziemy rozwiązywać.
1: Dzisiaj też zobaczyłam na Facebooku prezydenta Wiśniewskiego, że mamy powód do radości, bo podobno mieszka w stolicy województwa więcej osób niż jest zameldowanych.
2: To dobrze. Niby się wyludniamy, ale taka dobra informacja.
1: No ale okay. Nie ma po prostu obowiązku meldunkowego
2: tak,
1: już teraz.
2: Tak, no, swoją drogą.
1: Więc to informacja jest taka, że okej, jest nas coraz więcej, chociaż nieoficjalnie.
2: Ale meldujmy się.
1: No pewnie,
2: tak,
1: pewnie.
2: Będzie zawsze lepsza statystyka.
1: No to my meldujemy, że poranna rozmowa w Radio Opole będzie jak zwykle kwadrans po godzinie 8:00. Wtedy pojawi się Joanna Matlak.
2: Zapraszam.
1: I jej gość.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Najlepsza muzyka na poniedziałkowy poranek. Taką dla was gramy w Radio Pola, 11 minut przed godziną 8 i wracamy teraz na Mundial. Tam sensacja goni sensację. Norwegia wygrała z Brazylią, Francja wygrała z Paragwajem. Tutaj gole dla zwycięzców strzelił z rzutu karnego Kylian Mbappe w 70 minucie. No to sięgamy do klasyki internetu. Kto tam strzelił tego gola?
1: Mekambe, jak on? Mbappe. To jest najlepszy piłkarz dla mnie w tej chwili na całym świecie.
0: Dla ciebie może tak, a jak to wygląda w statystykach? To było 19 trafienie w karierze w mundialowych występach od 2018 roku tego piłkarza. O jednego gola więcej w dorobku ma tylko Lionel Messi, ale Argentyńczyk gra na swoich 6 mistrzostwach globu. Za to Cristiano Ronaldo zapowiada, że kończy reprezentacyjną karierę po tych mistrzostwach świata. Wcześniej mówił, że pójdzie na reprezentacyjną emeryturę, jak strzeli 1000 bramek. Teraz ma na koncie prawie 950. No i to by wskazywało na jedno, że podczas tego mundialu planuje najwyraźniej strzelić jeszcze 50.

0: Za 4 minuty będzie godzina 8, punktualnie o 8. Ponownie wiadomości w Radiopole. Nie mamy informacji drogowych w wakacje, tak zwanego autopilota Radiopole, ale to wy możecie być naszymi autopilotami. Jeżeli gdzieś widzicie utrudnienia, dzwońcie do nas. 774-541-541. Wy informujecie, my przekazujemy i razem docieramy do celu.
1: Z nami wstaje cały region.
2: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
6: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briella oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.
0: 6 lipca już dzisiaj mamy, to jest poniedziałek, Światowy Dzień Pocałunku, Dzień Radcy Prawnego. Ja Wam dobrze radzę. Posłuchajcie teraz wiadomości, które mamy dla Was o 8.
10: Dobiega końca budowa jednego z dwóch zbiorników retencyjnych stacji uzdatniania wody w Głuchołazach. Polacy marnują leki i każdego roku do aptek wraca 3300 ton medykamentów.
11: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rudnik.
10: Najpierw jednak wspólne zakupy uzbrojenia w ramach programu SAFE mają być w większości realizowane w polskim przemyśle. O tym mówiła w radiowej trójce wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pierwsze projekty w ramach unijnego programu tych nisko oprocentowanych pożyczek Polska realizowała jeszcze samodzielnie. W drugiej fazie współpracujemy także z innymi europejskimi krajami.
12: W poniedziałek umowa ze Szwecją, która kupuje od nas okręt ratownik, umowa z Norwegią, która kupuje od nas ścianę antydronową, czyli system SAN, Kanada, która kupuje od nas strony tak ustawiamy ten proces wspólnych zakupów, żeby maksymalnie tyle, ile się da, inne kraje zrealizowały kontraktów w naszym przemyśle zbrojeniowym. Kupujemy poza Polską tylko to, gdzie nie mamy zdolności, tak jak samoloty do tankowania w powietrzu. My takiego sprzętu nie produkujemy.
10: Teraz w Głuchołazy kończy się budowa jednego z dwóch zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody przy ulicy Andersa, właśnie w Głuchołazach, zniszczonych podczas powodzi 2024 roku.
13: Kończony jest jeden ze zbiorników. Jeśli ten będzie wykonany, przejdzie wszelkie próby, wtedy będzie drugi. Inwestycja jest do połowy przyszłego roku.
10: A jej koszt, jak dodaje Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz, to blisko 24 miliony złotych.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
10: W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8. Ważne pytania do prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego będzie mieć Joanna Matlak.
14: Chcę zapytać o ostatnią sesję, między innymi tam pojawiła się kwestia uhonorowania Ryszarda Zembaczyńskiego, ale też Andrzeja Poczobuta. Kolejne wątki to temat rowerów miejskich, bo to też taki temat wydaje mi się trochę przeciągany. No i jest jeszcze kwestia naszej kultury opolskiej, bo tutaj też duże zmiany w Wydziale Kultury, ale też głośno jest o Galerii Sztuki Współczesnej, tam ma się zmienić pani dyrektor. Ma być konkurs, no właśnie, i tutaj te kwestie będziemy rozwiązywać.
10: A rozpoczynamy tę poranną rozmowę. Kwadrans po godzinie 8. Polacy marnują leki. Każdego roku do aptek trafia 3300 ton niewykorzystanych farmaceutyków. Szef Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia Mateusz Oczkowski mówi, że zwrócone leki, nawet pełnowartościowe, muszą być utylizowane.
15: Pamiętam takie historie, jak jeszcze pracowałem w aptece. Przyszła córka pewnej inwalidki wojennej i oni mają te leki całkowicie za darmo. Wszystkie. Refundowane, nierefundowane. I zwróciła do mnie 50 opakowań leków, które wtedy kosztowały po 400 zł. Wszystkie były z dobrą datą i niestety trzeba było je zutylizować. Więc proszę zobaczyć, jaki to był koszt dla systemu.
10: Według szacunków straty dla budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia z tego tytułu wynoszą ponad 6 miliardów złotych każdego roku.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
10: FIFA zawiesiła decyzję o ukaraniu czerwoną kartką napastnika Stanów Zjednoczonych Folarina Baloguna, co pozwoli mu zagrać w meczu 1/8 finału z Belgią. Biały Dom potwierdza, że wcześniej doszło do rozmowy telefonicznej prezydenta Trumpa z szefem FIFA Giannim Infantino. Ta kontrowersyjna decyzja FIFA nie umknęła o poranku uwadze naszych słuchaczy.
16: Piłka nożna staje się śmieciem. Jeżeli zawodnik dostaje czerwoną kartkę, a polityk wpływa na FIFA, że ma być zawieszona i zawodnik może grać, to jest śmiecie.
10: Mecz Stany Zjednoczone-Belgia w 1/8 finałów o 2 w nocy, wcześniej 21. Oczekiwane z ogromnym zainteresowaniem starcie Portugalia-Hiszpania.
1: Światowe agencje informują.
10: Kreml oskarża Zachód o powodowanie wojny Rosji z Ukrainą. Kilka godzin później rosyjskie drony i rakiety atakują Kijów. Jednocześnie ukraińskie bezzałogowce uderzyły w infrastrukturę energetyczną na okupowanym Krymie. Jak podają rosyjskie media państwowe, w Sewastopolu nie ma obecnie prądu. O wprowadzeniu opłat za wstęp do katedry w Kolonii piszą niemieckie portale. Najbardziej oblegane przez turystów w Niemczech miejsce przestało być darmowe na początku lipca. Ale po wprowadzeniu biletów zwiedzających tę ogromną atrakcję, jak się okazuje, nie brakuje.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piłka nożna wzbudza emocje wśród słuchaczy Radio Opole. Podobnie zresztą jak pogoda. O tej pogodzie to można mówić, komu się podoba takie ochłodzenie, a komu nie. Kto lubi upały, a komu one doskwierają. W tym tygodniu raczej upałów nie będzie. Przyjemna taka umiarkowana temperatura. Dzisiaj do 22 stopni. W najcieplejszym momencie tego tygodnia 26. Od następnego tygodnia już coraz cieplej, a teraz w stolicy województwa 18 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Rozpędzamy ten poniedziałek na Opolszczyźnie. Mamy 5 po 8. Tutaj Magda Szymińska, ze mną Darek Kuzera. W takim składzie jeszcze raz mówimy wam cześć.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej.

0: Klasyka rocka w Radio Pole, Brian Adams. Mamy już kwadrans po godzinie 8. U nas też klasycznie o tej porze przenosimy się do studia porannej rozmowy. Tam jest już Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A gościem Radio Opole jest Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Dzień dobry, panie prezydencie.
3: Dzień dobry.
2: Na ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali, aby uhonorować zmarłego Ryszarda Zębaczyńskiego. Skwer na Placu Wolności, ten przy pomniku Brońmy Swego Opolskiego, czyli z tą popularną armatą, zostanie nazwany właśnie jego imieniem. Czy jest już jakaś data, kiedy ta tabliczka się pojawi? Czy planowana jest jakaś uroczystość?
3: Na tę chwilę nie, jeszcze daty nie mamy, ale myślę, że w kontakcie z rodziną, z inicjatorami, bo wiele osób chciało, żeby w ten sposób nazwać się to miejsce, czy w ogóle jakieś miejsce w Opolu. Myślę, że w kontakcie z nimi damy znać, że taka tabliczka jest gotowa i być może będzie inicjatywa, o której pani mówiła. Jeszcze nie słyszałem nic na ten temat.
2: A miał pan pomysł na inne miejsce?
3: Nie, ja słuchałem mieszkańców. Przez wiele lat byłem związany z prezydentem Zębaczyńskim. Bardzo ciepło go wspominam, więc dla mnie to było naturalne, ale też właśnie tak czułem, że jak to wyjdzie ode mnie, to ktoś może to w ten sposób interpretować, a myślę, że najsympatyczniej, najlepiej, jak jest to taka inicjatywa po prostu od mieszkańców płynąca i w tym wypadku tak było.
2: Że wyjdzie od pana, ale inicjatywa była Koalicji Obywatelskiej.
3: Tak, inicjatywa była, no tak nazywając, wiele osób się zgłosiło, tak. A tak jak mówię, nie chciałem, żeby to była moja inicjatywa, bo ktoś mógłby to prosto mówić, że jest to inicjatywa moja, prawda, kolejnego prezydenta, więc sobie stawiamy pomniki. Mhm. Przepraszam, że tak zwracam uwagę na te złośliwości, ale one się czasami w przestrzeni pojawiają.

0: Nie, myślę, że najfajniej wyjdzie, jak będzie to ze strony mieszkańców, osób, które go znały i tak się to udało poprowadzić.
1: Honorowy obywatel Opola, taki tytuł uzyskał Andrzej Poczobut. Czy tutaj mamy termin też jakiejś uroczystości? Czy przyjedzie Andrzej Poczobut do Opola?
0: Staramy się o to, żeby przyjechał. Takie starania czynimy gdzieś pod koniec sierpnia, na początku września. Tak byśmy chcieli. Oczywiście no, to jest człowiek, który ma piękną kartę, ale też sporo lat spędził w więzieniu, więc myślę, że teraz ma pomysł, jak gospodarować tym czasem wolnym, który wreszcie ma. Ale oczywiście staramy się o to, żeby przyjechał do Opola. Opole w różny sposób jest związane z opozycją, może nie opozycją, ale Polonią Polską na Białorusi. W tym roku przyjedzie kolejna grupa dzieci z Białorusi, Polonii Polskiej, którą miasto gości.
1: Chciałam zapytać, bo ten tytuł honorowego obywatela jest przyznawany za wyjątkowe zasługi na rzecz miasta. Tak. No i tak naturalne pytanie, co ma Andrzej Poczobut z naszym miastem? Oczywiście ja bym go uhonorowała najwyższymi odznakami, tylko pytanie, czy akurat miejskim?
0: Tak wprost nie, z drugiej strony jest trochę takie grono osób, które ma tytuły związane z Opolem, a nie wprost było zaangażowanych w sprawy wprost miejskie. Zbigniew Bujak, ostatnia osoba, choćby wymieniając. Nagroda honorowego jest raczej nagrodą docenienia pewnej postawy, pewnych zasług w szerszym wymiarze niż tylko wprost w tym wymiarze miejskim. To raczej my też pokazujemy w ten sposób, nagradzając te osoby, jaką my widzielibyśmy przyszłość, jaką widzielibyśmy Polskę, samorządy, bo to różne są inicjatywy, różne powody, więc wprost takiego, nie ma co ukrywać, wpływu na Opole nie ma. Natomiast myślę, że tak jak pani powiedziała, myślę, że mamy wszyscy poczucie, że zasłużył na, nie tylko na taki tytuł.
1: Typowa symboliczna sprawa.
0: Dokładnie.
1: Panie prezydencie, chciałabym zapytać o rowery miejskie i wypożyczalnie. Przetarg został ogłoszony na uruchomienie tego systemu w połowie maja. Dlaczego tak późno?
0: Dlaczego tak późno? Późno nie, ja myślę, że na czasie.
1: Natomiast ale już trwa sezon teoretycznie, od marca niby można jeździć, ale jednak się nie da.
0: No rowery w mieście funkcjonowały od 2012 roku, potem przez pewien czas ich nie było, więc myślę, że nie późno, tylko wracamy do pewnej idei. Oczywiście dyskusja trwała też między radnymi i między nami, jak zbudować ten system, żeby on miał ręce i nogi. Ja uważam, że sezon na rowery jest cały rok.
1: Ale to własne, prywatne, a miejskie tak, jednak marzec i listopad, taki się, jest czasookres.
0: I jeździ się wtedy, natomiast oczywiście do 2028, do końca tego 2028 roku, więc będzie czas jeszcze pojeździć, cały czas budujemy mnóstwo ścieżek rowerowych, więc poprawia się infrastruktura, więc myślę, że to jest na czasie.
1: Ale z czego to się wzięło, że jednak w maju ten przetarg został ogłoszony, bo tak mi się wydaje, można było go ogłosić, nie wiem, na początku roku, w styczniu i może do marca byśmy zdążyli, czy nie?
0: Nie, chyba nie. Znaczy, jeżeli chodzi o przygotowanie systemu, to musieliśmy troszeczkę od nowa przedyskutować też
1: systemy
0: organizacyjne.
1: Szybko.
0: Tak, właśnie, te systemy organizacyjne, więc myślę, że nie. Mamy w mieście bardzo dużo, kilkadziesiąt różnych inicjatyw inwestycyjnych. Z perspektywy pani redaktor rowery są ważniejsze, z perspektywy części mieszkańców może to być żłobek, czy remont szkoły, czy remont jakiejś ulicy. Myślę, że to jest na czasie.
1: Panie prezydencie.
0: Na pewno bardzo się cieszę, że one wracają, te rowery. Tak, bardzo.
1: Bo też pamiętam, jak rezygnowano z rowerów. Pan mówił, że jest to kosztowne i w sumie hulajnogi się stają bardziej popularne, więc rezygnujemy.
0: To prawda. Natomiast czas pokazał, że możemy sobie pozwolić finansowo, tak zapisaliśmy w budżecie. Oczywiście sprawdzimy, czy to rzeczywiście przyjmuje się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, bo rzeczywiście od czasu, kiedy my odeszliśmy od systemu, pojawiły się hulajnogi, pojawiły się alternatywy. Pamiętam, pani w Opolu jeszcze były auta nawet na taki czasowy najem ustawione. No, rynek się zmienia, reagujemy dynamicznie na to, co się dzieje. Myślę, że w tym wypadku sprawdzimy, jak one się przyjęły, bo rzeczywiście też rowerów mieszkańcy mają coraz więcej, więc to też nie jest tak, że paręnaście lat temu to jednak było większe wyzwanie, dzisiaj dostępność do rowerów jest powszechniejsza.
1: W ostatnich dokumentach przetargowych zmienił się termin podpisania umowy z 1 lipca na 1 sierpnia, czyli jakby ten kolejny miesiąc nam ucieka. Dodatkowo mamy sprawę jednej z firm, która złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Ona kwestionuje w ogóle warunki przetargu. No właśnie, czy ten przetarg był dobrze przygotowany?
0: Był i wycofała się z tego protestu. Takie naturalne ludzkie, my to obserwując przetargi widzimy, że firmy czasami utrudniają swoim konkurentom, czasami wprost nawet sobie, bo są potem, tak jak pani zauważyła, przesunięcia tego terminu. Ale to taka normalna rzecz, jeżeli chodzi o przetargi, że my proponujemy pewne rozwiązania, wykonawcy, czyli firmy, które startują do przetargów, czasami mają swój pomysł na to i próbują albo drogą takiego przetargu nas, drogą takiego odwołania nas zmusić do tego, albo w jakiś inny sposób wpłynąć na to, żeby nieco zmodyfikować nasze wymagania, które w przetargu stawiamy. W tym wypadku firmie Orange się nie udało, natomiast udało jej się rzeczywiście opóźnić powstanie systemu, ale to nie jest taki jedyny
1: przejrzeń. Ale ta firma podnosiła, że ona ma mało czasu na przygotowanie tego systemu całego.
0: No właśnie, i się z tego wycofała.
1: No bo stwierdziła chyba, że to jest niemożliwe.
0: A może stwierdziła, że to jest po prostu możliwe, że i wcześniejsze protesty po prostu były taką próbą zapewnienia sobie większego komfortu działania. My nie jesteśmy od tego, żeby robić komfort dla firm, które startują w przetargach, ale robić komfort dla mieszkańców.
1: To tak realnie jeszcze zdążymy z tym sezonem?
0: Ja myślę, że tak, chociaż oczywiście nie wiemy też, jakie finansowe kwoty padną. Tak, zobaczymy, jakie kwoty finansowe też padną, bo to jest też jakby istota sprawy.
1: Panie prezydencie, a czy ta sprawa rowerów miejskich nie ma trochę podłoża politycznego, bo jest pan w koalicji z Koalicją Obywatelską notabene, no to był ich postulat, z tym szli do wyborów, no i tak się zastanawiam, czy to nie był trochę taki sposób, nie wiem, na przeciągnięcie, może przedyskutowanie innych tematów.
0: Nie, wręcz przeciwnie. My, tak jak mówię, pracowaliśmy w zespole razem z radnymi i klubu Arkadiusza Wiśniewskiego, Jackiem Kasprzykiem, ogromnym orędownikiem i nie tylko zresztą nim, bo spośród moich radnych wielu jest takich, którzy dojeżdżają rowerami do pracy i w ogóle mają taki rowerowy styl życia, jak to można nazwać. Przeciąganie? Nie, to zupełnie w ogóle jakby nie ma takiego tematu. Takiego klimatu między nami nie ma. Ja się cieszę, wręcz przeciwnie, ja się bardzo cieszę z tego, że radni wracają do inicjatyw, które ja rozpocząłem lata temu. Chociaż oczywiście czuję się przez to troszeczkę taki starszy, bo jak się do czegoś wraca, co już było, to zazwyczaj się robi się to z pewnym sentymentem. Mija jakiś długi czas od tego, a to znaczy, że ja się już też w wieku posunąłem. Natomiast rzeczywiście sytuacja z rowerami się zmieniała, zmieniała się też sytuacja finansowa miasta. Mieliśmy czas, kiedy PiS odbierał samorządom dochody i wiele samorządów w Polsce odchodziło od tych systemów rowerowych. Dzisiaj wraca do niego choćby Łódź, Poznań, gdzieś tam być może Poznań jeszcze nie, ale gdzieś takie się pojawiają pomysły. Ja tak jak mówię, sentymentem do tego wracam, natomiast jak się to przyjmie, czas pokaże. Oby się przyjął jak najlepiej.
1: No bo system ma być porządny, że się tak wyrażę, te rowery elektryczne, GPS.
0: Tak, zawsze był, natomiast rzeczywiście technika
1: bardzo
0: idzie
1: nowoczesny, może tak.
0: Tak, tak jak pani powiedziała, ma być nowoczesny, ma być 100 rowerów elektrycznych, zachęcam do korzystania, zobaczymy, będzie można wyjeżdżać poza granicę Opola też, to też bardzo ważne, więc można się wybrać na wycieczkę do lasu, na przykład na takim rowerze elektrycznym i ten rower potem gdzieś na jakiejś stacji odłożyć, więc będzie większa jakby efektywność tego systemu, będzie specjalna aplikacja, która będzie pozwalała wypożyczać te rowery. No to się od tego 2012
1: zmieniło. Jak już to wszystko się pojawi.
0: Czas biegnie.
1: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, jest gościem Radia Opole. Zapraszam teraz na transmisję internetową.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: na www.radio.opole.pl. Wciąż można oglądać poranną rozmowę Radio Opole. Część internetowa cały czas trwa. Przypomnę, że gościem porannej rozmowy jest dzisiaj prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. A już teraz w 8:30 pora na wiadomości w skrócie, które ma dla nas Jacek Grudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Dokładnej daty jeszcze nie ma. Pozostajemy cały czas w kontakcie z rodziną, wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, odnosząc się do uhonorowania wojewody i prezydenta miasta Ryszarda Zemaczyńskiego nazwaniem jego imieniem skweru na Placu Wolności w Opolu. Rowery miejskie w Opolu to kolejny z tematów porannej rozmowy. Ogłoszenie przetargu dopiero w maju i opóźnienie wprowadzenia systemu prezydent raczej bagatelizuje. Twierdzi, że sezon trwa praktycznie do końca roku. Także nie zabraknie jeszcze okazji, by z rowerów miejskich skorzystać. Ważne mówi, że po kilkuletniej przerwie system wraca do stolicy regionu, która finansowo jest w stanie to ogarnąć. Od dziś mamy zmianę organizacji ruchu w rejonie budowy drugiego ronda przy Poprzecznej Brzegu. Tam, przypomnijmy, rozpoczyna się kolejny etap przebudowy skrzyżowania z Krajową 39. Ruch krajówką zostanie przerzucony na nowo wybudowaną jezdnię już na rondzie. Przejścia dla pieszych w okolicy przebudowy pozostają wyłączone z użytkowania. W sporcie o 9:00 zapraszam. Anglia i Norwegia z awansem do ćwierćfinałów Mundialu oraz Hubert Hurkacz kończy przygodę z Wimbledonem.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 18 na opolskich termometrach, słońce trochę się schowało za chmury. No i dzisiaj ten poniedziałek raczej taki będzie trochę pochmurny, nie szczególnie upalny, bo 22 stopnie to jest maksymalna temperatura prognozowana na ten początek tygodnia. Jutro 24 stopnie, czyli troszeczkę cieplej, ale jutro też ma się pojawić deszcz, a od środy już bardzo słonecznie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Słonecznie, ciepło, ale tak umiarkowanie. Natomiast jeżeli ktoś liczy na to, że jeszcze się będzie mógł opalić, to musi poczekać na następny tydzień.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 18.09. Najpierw bardzo mocno grzało, potem popadało, a co się pojawia po deszczu? No wiadomo, że pojawiają się grzyby. No i pierwsze letnie grzyby już w lasach, także na Opolszczyźnie są. Na razie nie ma ich za dużo, ale grzybiarzom już udaje się znaleźć kurki czy koźlarze. Po fali upałów na kolejny wysyp trzeba będzie jeszcze poczekać. Udzielaliśmy już pojedynczych porad, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński.
2: Tu grzyby brunatne, kurka, czyli pieprznik jadalny, borowik szlachetny, koźlarze się pokazują. To są właśnie te grzyby tego okresu, aczkolwiek to nie są jeszcze te grzyby jesienne, które są bardziej trwałe, bardziej jędrne i one się nadają do przetwórstwa, a nie te, które są w tej chwili.
1: Ale uwaga, w lasach też się pojawiają trujące muchomory sromotnikowe, które można pomylić z jadalną czubajką kanią. Gdzie są podgrzybki? No, tego prawdziwy grzybiarz nigdy nie zdradzi, za to kiedy spotka innego w lesie, innego miłośnika owoców lasu, no to pozdrowi go tradycyjnym tekstem. Tam nic nie ma.

0: Mettner w Radio Pole. Pytania, kim jestem? No ja jestem też ciekawa, kim jest słuchacz, który do nas zadzwonił pod 774-541-541, bo dzwonią do nas różni ludzie w różnych sprawach.
1: Dzień dobry, Radio Pole z rana. To kitu z piłką. Do widzenia.
0: O, czyżby tak powiedział selekcjoner reprezentacji Gany i to właśnie on zadzwonił w tej sprawie, bo po odpadnięciu z Mistrzostw Świata, po porażce 0-1 z Kolumbią w 1/16 finału, do dymisji podał się 73-letni Portugalczyk Carlos Queiroz. Prowadził zespół zaledwie 3 miesiące, to jednak nie jest wyjątek akurat w tym kraju. W ostatnich latach szkoleniowcy Gany często wytrzymywali na stanowisku tylko kilka lub kilkanaście miesięcy. Jeden z nich pracował zaledwie 10, byli też selekcjonerzy tymczasowi, tacy dwumiesięczni. Na wiele wskazuje na to, że bycie trenerem reprezentacji Gany to bardziej taka praca wakacyjna niż długoterminowa posada.

0: Bomba w Radiopole. No i to nagranie brzmi po prostu jak wakacje. Do dziewiątej pozostały jeszcze 2,5 minuty. Punktualnie o dziewiątej u nas najnowsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu. No i też będzie sport. Na Mundialu dzieje się sporo. Na Wimbledonie też. I o tym wszystkim już za chwilę.
1: Słuchaj nas na 103,2 FM w Mysie.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
2: Po reklamie.
1: W dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
6: Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
7: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
8: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
1: Fakty zamiast fikcji.
7: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
1: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
0: Mamy już prawie godzinę dziewiątą. O tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji. Poniedziałek obfituje w wydarzenia i o tym teraz Jacek Rudnik.
9: W wiadomościach prezydent Opola o rowerach miejskich pytamy, dlaczego tak późno ten przetarg. Sezon już na dobre się rozpędza. W godzinach popołudniowych powinna dziś zostać udostępniona kierowcom estakada przy ulicy, przy Makro. W sporcie Anglia i Norwegia z awansem do ćwierćfinałów Mundialu oraz Hubert Hurkacz już poza burtą Wimbledonu.
1: Wiadomości Radia Opola.
0: To były tylko zapowiedzi, a teraz już poprosimy o szczegóły.
9: Daty jeszcze nie ma, pozostajemy w stałym kontakcie z rodziną, wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski, odnosząc się do uhonorowania wojewody i prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego nazwaniem jego imieniem skweru na Placu Wolności w Opolu.
10: Na tej chwili nie, jeszcze daty nie mamy, ale myślę, że w kontakcie z rodziną, z inicjatorami, bo wiele osób chciało, żeby w ten sposób nazwać się to miejsce, czy w ogóle jakieś miejsce w Opolu. Myślę, że w kontakcie z nimi damy znać, że taka tabliczka jest gotowa.
9: Rowery miejskie w Opolu, ogłoszenie przetargu dopiero w maju i opóźnienie wprowadzenia systemu prezydent bagatelizuje, twierdzi, że sezon trwa praktycznie do końca roku, także nie zabraknie jeszcze okazji, by z rowerów miejskich skorzystać.
10: Myślę, że nie późno, tylko wracamy do pewnej idei. Oczywiście dyskusja trwa też między radnymi i między nami, jak zbudować ten system, żeby on miał ręce i nogi. Uważam, że sezon na rowery jest cały rok. Natomiast oczywiście do 2028, do końca tego 2028 roku, więc będzie czas jeszcze pojeździć. Cały czas budujemy mnóstwo ścieżek rowerowych, więc poprawia się infrastruktura, więc myślę, że to jest na czasie.
9: Ważne, że po tych kilku latach przerwy system wraca do stolicy regionu, która finansowo jest w stanie to ogarnąć. Cieszę się, że system wraca, konstatował gość Radia Opole.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
9: W godzinach popołudniowych powinna zostać udostępniona zmotoryzowanym estakada przy Makro. Dwupoziomowy węzeł na skrzyżowaniu obwodnicy Opola z ulicą Partyzancką i Opolską. Na początek do dyspozycji kierowców będzie tylko jedna nitka, którą będzie można poruszać się w obu kierunkach. Ponadto w kierunku Sławic od strony węzła na Sobieskiego będziemy poruszać się już nową łącznicą. Koniec wszystkich prac na przełomie sierpnia i września.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
9: Odtajnienie wszystkich informacji o przekazanym w latach 2002-2026 sprzęcie dla Ukrainy, zapowiedział szef resortu obrony. Premier Borysław Kośniak-Kamysz przekazał w serwisie X, że decyzję podjął po konsultacji z premierem. Tu cytat, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej. Szef MON dodał, że o każdej donacji jest informowany prezydent Karol Nawrocki. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić we wtorek w godzinach południowych plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Afera w warszawskim szpitalu południowym jest badana przez prokuraturę, ABW i także Narodowy Fundusz Zdrowia. Opozycja nie ma wątpliwości, że taki skandal powinien pogrążyć szefową resortu. Nieprzewidziana ilość osadów dennych oraz bardzo wysokie temperatury to według Tauronu przyczyna masowego śnięcia ryb w akwenie w Pilichowicach. Sytuacja na Bobrze powoli się stabilizuje, informuje z kolei Dolnośląski Urząd Wojewódzki po przeanalizowaniu parametrów bezpośrednio w pobliżu zapory. Do masowego śnięcia ryb, przypomnijmy, doszło po spuszczeniu wody ze zbiornika przed planowanym remontem zapory.
1: Światowe agencje informują.
9: Francuscy strażacy walczą z potężnym pożarem w Pirenejach na południu kraju przy granicy z Hiszpanią. Ogień objął bardzo rozległy obszar, zmuszając do ewakuacji tysiące mieszkańców, zakłócając także przebieg wyścigu kolarskiego Tour de France. Football's Coming Home śpiewali do wczesnych godzin porannych kibice piłki nożnej na Wyspach Brytyjskich po wygranej Anglików z Meksykiem 3-2. Dwa trafienia w przeciągu 2 minut odnotował Jude Bellingham. Na listę strzelców wpisał się także niezawodny, jak piszą brytyjskie portale, Harry Kane. Podsumowanie mundialowych wydarzeń za chwilę w porannym sporcie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
9: 4 minuty po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
2: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Reprezentacja Anglii awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Zespół prowadzony przez Tomasa Tuchela pokonał 3-2 współgospodarzy turnieju Meksyk. Bohaterem Anglików został Jude Bellingham, zdobywca 2 bramek. O najlepszą czwórkę synowie Albionu zagrają z Norwegią. Zespół ze Skandynawii pokonał Brazylię 2-1. Obie bramki dla zwycięskiej drużyny zdobył Erling Haaland. Dla 5-krotnych mistrzów świata trafienie z rzutu karnego zaliczył Neymar w doliczonym czasie gry, który po ostatnim gwizdku sędziego ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. O 21 czasu polskiego kolejny mecz 1:08. Portugalia zmierzy się z Hiszpanią o 2 w nocy. USA zagrają z Belgią. Zmieniamy temat. Hubert Hurkacz odpadł w 1:08 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Mecz z Niemcem Janem Lenardem Struffem został poddany przez polskiego zawodnika z powodu problemów zdrowotnych.
11: To były mięśnie z prawej strony brzucha przy popięć w trzecim secie. Przy ruchu jednym się wydarzyło. Naciągnięcia były, to jest normalna rzecz. No tutaj zdarzyło się na meczu. Cały czas szło w gorszą stronę, więc nie było szans, żebym grał, no bo coraz gorzej się czułem. Liczyłem, że może jeszcze coś się uda zmienić, natomiast nie było sensu już później. Z charakteru też na zawsze starałem się, powiedzmy, dać sobie wszystko, walczyć na maksa, do kiedy tyle, ile mogę, żeby dać sobie jak największe szanse.
2: Hurkacz kilkakrotnie w trakcie gry skarżył się na dolegliwości kręgosłupa i prosił o interwencję fizjoterapeuty. Grał z wyraźnym trudem. Po 3 godzinach i 40 minutach gry w 5 secie spotkanie zostało zakończone kreczem Polaka. Kolarze grupy Emirates znaleźli się na 2 najwyższych miejscach 2. etapu Tour de France. Po walce na liczącej 168 km trasie z Tarragony do Barcelony najszybszy na mecie był Meksykanin Isaac del Toro przed swoim partnerem z drużyny, Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. 4. był lider wyścigu, Duńczyk Jonas Vingegaard. Kierowca Ferrari Charles Leclerc wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Monakijczyk wyprzedził Brytyjczyków George'a Russella, jadącego Mercedesem, oraz swojego kolegę z teamu, Lewisa Hamiltona. Lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli zajął dopiero 16 miejsce, głównie przez problemy techniczne z samochodem, a potem otrzymał jeszcze karę 5 minut. Antonelli pozostał na prowadzeniu w walce o Mistrzostwo Świata, ale jego przewaga nad Russellem zmalała do 25 punktów.
1: Pogoda.
0: Pogoda pełnoletnia. 18 stopni teraz mamy na opolskich termometrach. Do 22 ma wzrosnąć. No i uwaga, już synoptycy zmienili zdanie co do opadów deszczu. Może się pojawić przelotny deszcz po godzinie 10. No i tak w ciągu dnia będzie troszeczkę kropiło, potem przestanie kropić, potem znowu będzie kropiło. Wtorek będzie zresztą podobny, z tym, że jutro ma się troszeczkę bardziej rozpadać w godzinach popołudniowych, czyli po 12, a już od środy bardzo słonecznie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i z tą pogodą to jest tak, że z jednej strony ci, którzy planowali na ten tydzień urlop, no to myśleli, że będzie cieplutko, że będą się opalać, że będą plażować nad jeziorem czy nad morzem czas spędzać, a mają powód do narzekania, natomiast cała reszta oddycha z ulgą.

0: dobry z Radiem Opol.
1: Mamy 14 minut po godzinie 9, no i wakacje w pełni. Dzisiaj już jest 6 lipca. Czas wakacyjny to jest taki szczególny moment, kiedy serce czasami nam mocniej zaczyna bić. Tak się składa, że będziemy teraz opowiadać wyjątkową historię miłosną, bo w naszym studiu pojawili się wyjątkowi goście. Becky Sangolo i Bartek Łopata. Cześć, dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry.
1: Becky jest z Kenii, Bartek jest Polakiem, a połączyła ich piękna historia miłosna. Zacznijmy właśnie od tego wątku, a później przejdziemy do tego, co Becky właściwie w Opolu robi. How did it start? Tell me about your love.
2: Love. Mm-hmm. So I was in Kenya. I was living in Kenya in peace. Mm-hmm. And then Bartek came for his holiday to Kenya. And I was also in my holiday time. So I was in Voi, in Tsavo East, because that's the place that I like to go to see the animal safari. It's like meditation for me. And in the same time, Bartek was in the same hotel that I was in. So he approached me, zaprosiła mnie na randkę. I tak, to
1: w skrócie mówiąc, Becky jest mieszkanką, jest obywatelką Kenii i była akurat na wakacjach i na tych samych wakacjach pojawił się Bartek, który po prostu zgarnął Becky serce. A co ty tam, Bartku, robiłeś?
3: Miał szczęście po prostu. Byłem na wakacjach.
1: Na wakacjach, ale na wakacjach byłeś...
3: Na urlopie.
1: Tak zupełnie. Prostu, natomiast tak. W samej Kenii to też, też pracowałeś.
3: Ale to później. Później, jak już poznałem moją przyszłą żonę wtedy, to za miłością się przeprowadziłem do Kenii.
1: Niesamowita sprawa. Te różnice kulturowe między Afrykańczykami a Europejczykami, one dla was nie miały żadnego znaczenia. To nie była żadna bariera w tym, żeby to uczucie u was rozkwitło.
3: W ogóle. About the difference.
2: It's actually very interesting because I keep learning. I keep learning more things from Bartek's culture, your culture, that I didn't see in my culture, really. And it's every time it's interesting.
1: Dla Becky to żaden był problem, że są jakieś różnice kulturowe, dla Bartka również. I tak to się stało, że Becky postanowiła przyjechać za miłością do Polski. You came to Poland because of your love.
2: Yes, I was like, okay, because we tried to live in Kenya and we decided, okay, let's try to move here in Poland.
3: To była dość trudna decyzja w sumie dla niej, bo porzuciła karierę w Kenii. Może nie tyle porzuciła, ale ją tak odwiesiła na wieszak. Ale na szczęście jakby zaczęła też robić tutaj to, co kocha, czyli śpiewać.
1: No i właśnie do tego wątku za moment wrócimy, bo to jest chyba najważniejsze, to, o czym powinniśmy powiedzieć. Becky wystąpiła w weekend teraz w Filharmonii Opolskiej w serii koncertów poświęconych muzyce filmowej. Dlatego jest dzisiaj w naszym studiu. Do tej rozmowy wrócimy już za moment, ale Becky już teraz u nas w Radiu Opole zaśpiewa. Nie wiem, czy poznasz tę piosenkę, Becky. Turn it up.
2: Turn it up. Okay.

0: Wracam w Radio Pole do rozmowy z wyjątkowymi gośćmi, Becky Sangolo i jej mąż Bartek Łopata w naszym studiu. Becky jest wokalistką. Zaczęła swoją karierę jeszcze w Kenii. Porzuciła tę kenijską karierę na rzecz polskiej kariery. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Becky troszeczkę mówi po polsku. Trochę mnie rozumie.
1: Bardziej niż troszkę.
0: Bardziej niż troszkę. Trzeba uważać, co się mówi. Let's try to talk about it.
2: Yeah.
0: About your career there in Kenya and here in Poland.
2: Yeah, so in Kenya I grew up in music because of my father. My father was my producer. I did like an album when I was 13 years old with my father.
0: Very young.
2: So I grew up in music. I joined a music school, and after I had joined a band that we were two girls, and Becca, and we did very well in the music, Kenyan music industry. And when I met Bartek, I was still in my high top, yeah. And then it was really difficult to come and move here to start again, because...
0: To start from the beginning.
2: Yeah, it's like starting from the beginning. But, and then I thought, why not think like I'm taking my music internationally? Like, let me challenge myself and let me start again and let me do it, because this is what I love. I can't stop doing it, yeah. And that's why I came here. And I was like, you know what? I watched The Voice of Poland. I'm like, oh, this is a nice show. It actually focuses on the vocals, and this is where I am best at. And that's why I was like, Bartek, okay, I will try to apply. And I applied, and I got in.
0: Yeah. No to w skrócie musimy teraz wytłumaczyć, co powiedziała Becky. Becky zaczęła swoją karierę jeszcze jako dziecko. Jako 14-latka już wskoczyła na taki bardzo wysoki poziom w Kenii. Tam także grała w zespole, występowała w zespole. No i kiedy poznała Bartka, to była naprawdę już na topie w tej muzyce w Kenii, no i postanowiła, rzucam wszystko, przyjeżdżam do Polski, tutaj rozpoczęłam swoją karierę, no bo przecież moja muzyka jest językiem międzynarodowym, można też śpiewać w takim kraju jak w Polsce. A kiedy zobaczyła Voice of Poland, to stwierdziła, a dlaczego nie, przecież to jest coś w sam raz dla mnie. No i tak zaczęła się ta przygoda od samego początku, budowanie tej kariery także w Polsce. Last weekend we could see you at Filharmonia Polska. Mogliśmy zobaczyć Becky w Filharmonii Opolskiej, a także na Dniach Krapkowic w wyjątkowym koncercie, koncert muzyki filmowej. I was impressed, really. It was fantastic, amazing show.
2: Dziękuję za coming.
0: Fantastyczna rzecz. I to też pokazuje, że świat muzyki nie kończy się na wielkich show, na tych telewizyjnych programach, że można też znaleźć wielką przyjemność i ogromną publiczność także w innych miejscach niż tylko ta wielka telewizyjna scena. How do you like our Filharmonia?
2: You know, I was really honored when Maciej Fortuna invited me to come and work with Filharmonia, and the way they work, they are very professional, very cultural organization, and for me to come here, it's like world class, and listen to them, how we perform, how we do this music. The music is very rich, you know, and for me it's really an honor to come and work with Filharmonia. I feel like at home. I could stay here.
0: Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, zaprosił Becky do udziału w tym projekcie. No i Becky jest także pod wrażeniem tego, na jakim wysokim poziomie jest nasza instytucja kulturalna, nasza Filharmonia. So, Becky, could you sing our song? For example, Happy. It was a great number. Becky teraz spróbuje nam zaśpiewać fragment piosenki Happy, dlatego że po prostu szczęściem trzeba się dzielić. Okay, let's start.
2: Hey, come bad news, talking this and that, yeah. Now give me all you got, but don't hold it back, yeah. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time.

0: I tak właśnie brzmi szczęście i do tej rozmowy wracamy już za chwilę.
1: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, Straż Miejska.
4: Znowu pan. Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
3: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
4: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
5: BYD. Build your dreams.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briella oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.

0: Carla Fernandez w Radio Pole chce zaczarować świat. Absolutnie zaczarowała nas Becky Sangolo, która jest w naszym studiu, to także artystka, wokalistka, pochodząca z Kenii, ale mieszkająca już od kilku lat w Polsce. Razem z mężem Bartkiem są w naszym studiu. Let's talk about your first winter here in Poland. Oh, porozmawiajmy o twojej pierwszej zimie. How was it?
1: First of all, I was waiting. Bardzo czekałam na śnieg to just flow down, yeah? But, and then I ran outside and I tried to touch and it disappeared, you know?
0: Niesamowite rzeczy. Becky bardzo czekała na tę pierwszą swoją zimę. Chciała zobaczyć ten spadający śnieg, a później on nagle zaczął znikać.
1: Yes. And then I waited longer and then I saw I wake up in the morning, Becky, wake up, go and see outside. I'm like, what? Today? No, it's not, you lied to me last time. And then I go outside, oh my god, it's all white. And I would go outside and I run.
0: Takie było pierwsze wrażenie Becky, kiedy zobaczyła śnieg w Polsce. No i była bardzo podekscytowana tym. Bartek niekoniecznie, bo już był przyzwyczajony, że te polskie zimy różne bywają. What about the summer? Co z latem? Bo mieliśmy ostatnio takie upały, chyba jak w Kenii.
1: Tak. Actually, w tym tygodniu?
2: W tamtym tygodniu
1: było the best for me. 38 stopni, super dla mnie. I was like, you know, I feel like home. If Poland was like this, it's perfect. Because in Kenya it's very hot, nie mamy zima, you know. Yeah, I love it.
0: W zeszłym tygodniu Becky czuła się w Polsce jak we własnym domu, kiedy było 38 stopni, to i to pasowało bardzo. Natomiast Bartek, to teraz ty powiedz z drugiej strony, kiedy przyjeżdżasz do Kenii, to jak tam się czujesz? Jaki tam jest klimat dla nas Europejczyków?
2: Dla nas Europejczyków. W Nairobi jest trochę, jakby da się wytrzymać, że tak powiem, bo jest na dużej wysokości to miasto jest położone, ale jak zjeżdżamy na przykład nad morze, to nie da się wytrzymać.
0: Nie da się wytrzymać, bo jest tak gorąco, tak czy gorąco, jest tak wilgotno?
2: Jest tak gorąco, no nawet wilgotność nie przywołuje się, bo w sumie nie da się po prostu, to jest w sumie niesprawiedliwe, bo Becky się potrafi przykryć gdzieś kocem, a ja nie, jest tak ciepło, że nie można zasnąć, więc jakby no.
0: I tutaj jest, czy wchodzi w ogóle w grę kwestia przyzwyczajenia się do tych różnic temperaturowych? Czy
2: wydaje
0: jesteście
2: się,
0: w stanie się przyzwyczaić do tego klimatu jednego i drugiego?
2: Wydaje mi się, że nie, bo you hate, no I'm not, cannot hate, you
0: don't like.
2: You cannot, you don't manage cold.
1: No.
2: As I do.
1: No, Bartek makes me suffer in the house. It puts 22 stopni. Jest bardzo zimno dla mnie w domu, not outside. Yeah, and I get depression, you know, and I take vitamin D.
0: Ja bym powiedziała, że to jest naturalna różnica między kobietą a mężczyzną, że to kobieta trochę inaczej odczuwa temperaturę, inaczej to ciepło i zimno jest nam paniom przypisane. Let's talk about your plans for future.
1: Yeah.
0: Porozmawiajmy o tym, co w przyszłości. Możemy powiedzieć już o tym, co przed nami, czyli o nowym albumie.
1: Tak, mam album, is ready. And I already released my first single from the album. It's called Patapotea. Was out last month. Mm-hmm. And w ten miesiące też I will release another single from the album. And then in September I released the whole album.
0: No to w takim razie czekamy z niecierpliwością, żeby już można było wypuścić te piosenki z nowego albumu Becky, który już jest gotowy i już niedługo pojawi się kolejny single. To jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam was o wakacje. Gdzie wy spędzacie wakacje? W Polsce czy w Kenii? Czy jeszcze może gdzieś indziej na świecie?
1: Teraz mamy dużo pracy. Nie mamy czas na urlop.
2: W ogóle.
1: No, ale w zimę? Yeah, I have to run away from Poland because it's going to be cold.
0: Ale może będziesz na nartach próbowała jeździć?
1: Tak, idziemy na nartach, bardzo lubię i tak, uczy się.
2: Uczy się polskiego i jazdy na nartach.
0: No. A twoje ulubione słowo w Polsce, po polsku?
1: O, teraz niesamowity.
0: Niesamowity. Niesamowita to ta para jest, która odwiedziła studio porannego programu Radio Opole. Bartek Łopata i Becky Sangolo dzisiaj byli gośćmi porannego programu w Radio Opole. Bardzo wam dziękuję.
1: O, bardzo dziękuję.
0: A w twoim języku, w kenijskim Swahili, to jak będzie, do widzenia?
1: Kwaheri.
0: Kwaheri?
1: Kwaheri.
0: Kwaheri. O, nauczyłam się nowego słowa.
1: Super.

0: I to była piosenka, która brzmi po prostu jak wakacje. A skoro wakacje, no to czas wolny, który możemy poświęcić na przykład na granie w paletki. Wczoraj mieliśmy w kalendarzu Światowy Dzień Badmintona. Wczoraj też w programie Na Końcu Języka w Radiu Opole mogliśmy usłyszeć Paulinę Mikułę, propagatorkę poprawnej polszczyzny, ale też osobowość internetową, autorkę kanału Mówiąc Inaczej. No i tak się składa, że akurat o tej dyscyplinie sportu rozmawiałyśmy i wspólnie zauważyłyśmy, że w języku polskim są takie trzy trudne słowa. Przepraszam, kocham cię i badminton.
1: Zgadza się, przepiękne, tak. No, poprawna forma to ten badminton nieszczęsny, ale wszyscy jako dzieci graliśmy w badmintona.
0: Albo w paletki po prostu.
1: Albo w paletki. No, te paletki nas ratują w razie czego. No, ale jest ten badminton. Ja grałam w badmintona. Zresztą przez całe życie myślałam, że mówi się wandamka, a nie bandanka.
0: Wandamka czy bandanka? No, w ciepły dzień na pewno się przyda do grania w badmintona, w badmintona albo w jeszcze jakąś inną komórkę.

0: Yesterday, today, tomorrow. Taki utwór w Radio Opole w porannym programie 3 minuty przed godziną 10. I wczoraj, i dzisiaj, i jutro nie będzie razem z nami chłopaków. Jesteśmy tak. We dwie, taka damska obsada w Radio Opole. Iwona Tokarska razem ze mną, cześć. A te chłopaki to mają dobrze, urlopują się i urlopują.
1: Ale z tego co wiem, to Kacper już wraca, a Krzychu to pojechał far away i mam nadzieję, że wróci cały i zdrowy dopiero 27 lipca. Także drodzy słuchacze, musicie się uzbroić w cierpliwość, jeśli bardzo już tęsknicie za Krzyśkiem. Będę ja przez 3 tygodnie.
0: Słuchajcie, Krzysiek to pojechał na kole.
1: A nawet na dwóch kółkach.
0: Tak. Czyli jest. Motocyklem.
1: Tak jest, tak ja, jest. Wybrał się wyprawę motocyklem, ale spokojnie, ja dzisiaj też zapewniłam dla was sporo atrakcji. Będziemy między innymi rozmawiać sobie o mundialu, o traktorach. Będziemy też radzić się w różnych sprawach radczyń prawnych, które nas odwiedzą. Popływamy trochę z Justyną Merz, także
0: nie, no to ja wakacje. Mam dobrze rady. Wy zostańcie koniecznie z wakacyjnym Radiem Opole. Iwona zostaje razem z wami. A ja się żegnam. Dzięki za dzisiaj. Magda Szubińska i Darek Kuzera. Do usłyszenia.
2: Radio Opole.
3: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
6: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Po reklamie.
1: Poniedziałek, 6 dzień lipca w kalendarzu, Światowy Dzień Pocałunku oraz Dzień Radcy Prawnego. A my zbliżamy się do 10. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
7: Jest areszt dla sprawcy śmiertelnego potrącenia rowerzysty na trasie z Głębinowa do Skorochowa. Autobusem z Opola nad Jeziora Turawskie. Taką propozycję dla mieszkańców i turystów ma gmina Turawa. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne mówi Państwu Witold Sułek.
5: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
7: Rozpoczynamy od tymczasowego aresztu dla 40-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o śmiertelne potrącenie rowerzysty na trasie z Głębinowa do Skorochowa. Do tego zdarzenia doszło, przypomnijmy, w minioną środę w godzinach nocnych.
8: Z policyjnych ustaleń wynika, że kierujący Renault potrącił prawidłowo poruszającego się rowerzystę, a następnie odjechał z miejsca, nie udzielając pomocy. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie. Podejrzany usłyszał już zarzuty i przyznał się do spowodowania tego zdarzenia. Decyzją sądu na wniosek prokuratora i policjantów 40-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
7: Wyjaśniła Radio Opole młodszy aspirant Janina Kędzierska. Oficer prasowy nyskich policjantów 40-letniemu Ukraińcowi grozi do 20 lat więzienia.
5: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
7: Lider partii Razem Adrian Zandberg ocenia, że po aferze w szpitalu południowym w Warszawie ministra zdrowia powinna zostać odwołana z zajmowanego stanowiska. We wtorek, przypomnijmy, Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia.
9: Mamy panią minister, która weszła do ministerstwa z taką legendą, że ona wprowadzi reformę. Ja widzę ministra, który zamknął się w ministerstwie, nic nie robi i administruje postępującym kryzysem i stopniową prywatyzacją systemu. To widzę.
7: Innego zdania jest poseł koalicji Jacek Karnowski. Twierdzi, że szefowa resortu powinna pozostać, gdyż dobrze zarządza obszarem szpitalnictwa.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
7: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń dofinansowań z Unii Europejskiej. Ich wartość według wyliczeń śledczych przekracza 7,5 miliona złotych. Zatrzymanie podejrzanych miało miejsce w 3 województwach: śląskim, małopolskim i także mazowieckim. Śledztwo dotyczy okresu 2023 do 2024 roku. Autobusem z Opola nad Jezioro Turawskie. Taką propozycję dla mieszkańców i turystów od 2 lat ma gmina Turawa. Można nie tylko wypocząć nad wodą, to także w pewnym sensie ukłon w stronę przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne nad tymi akwenami.
10: Każda z tych linii jest dostępna dla każdego z jezior, czyli możemy dojechać i na Turawskie, i na Średnie, i na Srebrne.
11: I ona jest darmowa?
10: Tak, to jest bezpłatna. Oczywiście od Turawa park na terenie Opola bilet jest płatny, 7 zł, a na terenie tak naprawdę gminy Turawa pomiędzy miejscowościami i spod Turawa parku tu w stronę jezior bezpłatna.
7: Wyjaśnił w rozmowie z Adamem Wołkiem Dominik Pikos, wójt Turawy. Autobusy ruszają sprzed centrum handlowego Turawa Park. Rozkład jazdy mają Państwo m.in. na stronie internetowej turawa.pl. W godzinach popołudniowych kierowcy powinni już skorzystać z estakady przy Makro w Opolu. Na początek do dyspozycji zmotoryzowanych będzie tylko jedna nitka, którą będzie można pojechać w obie strony. Koniec wszystkich prac tego dużego projektu na przełomie sierpnia i września.
3: Światowe agencje informują.
7: Do 3342 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, podało właśnie Wenezuelskie Ministerstwo Informacji w najnowszym komunikacie. Bez dachu nad głową pozostaje ponad 17 tysięcy osób. Debaty nad postępami Ukrainy w drodze do Unii Europejskiej oraz głosowanie nad nowymi regulacjami odnośnie pasażerów lotniczych. To będą takie najważniejsze punkty rozpoczynającej się właśnie sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Europosłowie zajmą się także m.in. bezpieczeństwem cyfrowym i sytuacją europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. O 11 zapraszam, rozpoczyna się kolejna edycja programu Dobry Start. To oznacza, że rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę świadczeń na szkolną wyprawkę.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
7: 4 minuty po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Witold Sułek. 8 lipca o 18 odbędzie się pierwszy z 2 spacerów historycznych organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w ramach konkursu dla mieszkańców. Autorką pierwszego spaceru będzie Beata Wierszyłowska, rodowita opolanka, polonistka i pasjonatka historii lokalnej, która przez 38 lat mieszkała w kamienicy na Książąt Opolskich. I to właśnie ta kamienica i ulica Książąt Opolskich będą bohaterkami spaceru, podczas którego poznamy zarówno ich dzieje, jak i osobiste wspomnienia autorki spaceru. Udział w wydarzeniu jest darmowy, a zbiórka wyznaczona jest obok wejścia do ratusza, skąd rozpocznie się spacer. Zmieniamy temat. Już dziś o 21 na trasie Urban Labu w Opole rozpocznie się tegoroczna edycja Kina w Centrum, przygotowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Tytuł pierwszego filmu to Perfect Days w reżyserii Wima Wendersa. Zmieniamy temat. 2 dni potrwa tegoroczna edycja festiwalu Chrobry Fest w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach, zatytułowana Król kontra Cesarz. Będzie ona poświęcona prezentacji historii oręża polskiego oraz kształtowaniu się państwowości polskiej w czasach konfliktów Bolesława Chrobrego ze Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Przyjazd do Opola zapowiedzieli rekonstruktorzy historyczni z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier oraz Szwecji, a festiwal ma połączyć edukację historyczną z widowiskową formą przekazu. Stąd wśród atrakcji rekonstrukcje bitew i turniejów wojów, koncerty muzyki średniowiecznej czy warsztaty dawnych rzemiosł. Początek wydarzenia w sobotę o godzinie 10, a szczegółowy program znajdą Państwo także na stronie Radia Opole.
3: Pogoda.
1: Po takim dosyć kapryśnym weekendzie 3 razy sprawdzałam, jaka będzie prognoza pogody w poniedziałek i chyba nadal nie trafiłam z ubiorem, bo myślałam, że będzie deszczowo, ale jest tak nawet 19 stopni. Pokazują opolskie termometry, do 21 stopni dzisiaj maksymalnie. Spodziewamy się owszem opadów deszczu, ale chyba tylko delikatnych, takich przelotnych. Nocą od 15 do 16 stopni. Jutro nadal mogą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, ale ich prawdopodobieństwo jest nieco wyższe niż dzisiaj, bo 85%. Jutro od 21 do 23 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: 7 minut po godzinie 10 rozpoczynamy nowy wakacyjny tydzień. Iwona Tokarska, Darek Kuzera, witajcie. Tu Radio Opole na wakacjach, a zaczynamy bardzo przyjemnie. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. No to miłego dzionka wam życzę.

0: Radio Opole. Bo cisza jest przereklamowana.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Porek.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
2: Mamy już 19 minut po godzinie 10 i za nami pierwszy koncert w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Już pierwsi słuchacze Radio Opole mieli okazję wybrać się na tę ucztę muzyczną do kościoła na Ostrowie Tumskim. A jeśli wy też macie ochotę muzycznie ubogacić swoje wakacje, to mam dla was podwójne zaproszenie na kolejną niedzielę, a zagrają wtedy dla was Józef Kotowicz na organach, Lindsay Davidson na dudach szkockich i Irena Czubek-Davidson na harfie celtyckiej. A skoro o takich wyszukanych instrumentach mowa, to pewnie słyszeliście, że Norwegowie wygrali i znowu w bęben uderzyli. Pięknie się tego słucha, pięknie się na to patrzy, aż chce się zapytać, i to jest nasze pytanie konkursowe. Na czym musieliby grać polscy piłkarze, żeby tak jak Norwegowie grali jak z nut? 774-541-541. Dzwońcie.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: 29 minut po godzinie 10. Słuchacie Radio Opole i chociaż nam się ostatnio ochłodziło, to wcale to nie sprawiło, że mniej osób przybywa nad opolskie akweny, czego jest też świadkiem Justyna Merz z Opolskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Cześć Justyna, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzieje się wokół naszych jezior, nie tylko na samych plażach, ale też właśnie w tych domkach wypoczynkowych, w tych ośrodkach, które tam na przykład mają restauracje, oferują różne imprezy. No bo okazało się, że ostatnio musieliście zmobilizować się do szukania.
1: Tak, ostatnio mieliśmy zgłoszenie o 2:38 z numeru ratunkowego 112, że zaginął pan, ostatni raz był widziany na plaży, więc praktycznie postawiliśmy całą bazę na nogi i szukaliśmy 1,5 godziny. Na szczęście pan nie wszedł do wody, tylko nie mógł trafić do domku. Żona najpierw sama go szukała przez ponad godzinę. Po godzinie stwierdziła, że chyba nie da rady sobie sama, więc poprosiła tutaj o pomoc. Na szczęście pan się odnalazł i taki apel też do nas, żeby jednak pamiętać tą drogę do domku, albo też jak jeżeli imprezujemy, to nie wracajmy sami, szczególnie w tych okolicach akwenu, bo to jest bardzo ważne.
0: I w pewnym stanie.
1: Dokładnie tak, ponieważ no, zły kierunek i może się skończyć różnie.
0: Czy to jedyne poszukiwania, jakie mieliście w ostatnim czasie?
1: Poszukiwania tak, ale oprócz tego mieliśmy końcówka tej fali upałów, to też mieliśmy zgłoszenie pani, która bardzo źle się czuła, ale to wynikało z tego, że przy tym upale mało jadła, ale przede wszystkim też mało piła, a spędzała cały dzień na dworze, więc tutaj od czwartku znowu prognoza ponad prawie 30 stopni, może nawet w okolicach 30 stopni, więc to w cieniu, w słońcu będzie dużo, dużo cieplej, więc apelujemy, że jeżeli spędzamy czas na dworze, nad wodą, to pamiętajmy o nawodnieniu, o czapkach, kremach z filtrem, bo to jest bardzo ważne, żeby o to zdrowie dbać, bo to chwila nieuwagi i możemy spędzić ten urlop niekoniecznie gdzieś tam w tych okolicach naszego, to tak jak chcielibyśmy.
0: Mhm. Widziałam ostatnio jakieś zdjęcia z Turawy, czyżby jeziora nam zaczynały kwitnąć?
1: Nie, woda w jeziorze dużym jest bardzo, no ostatnia pogoda nam trochę sprzyja, bo jest dosyć mocny wiatr, są fale, te zdjęcia, gdzieś tam w zatokach jest trochę tego zielonego, ale uspokajam, woda w jeziorze dużym jest naprawdę świetna, jeżeli chodzi o wypoczynek. Przypominam, Jezioro Duże jest to akwen, który jest zbiornikiem retencyjnym, tam jest całkowity zakaz kąpieli. Wykorzystujmy zbiornik duży do rekreacji na sprzęcie pływającym. Ale woda jest naprawdę cudowna, zapraszamy, jeżeli chodzi o kąpielisko, to jezioro średnie.
0: A na jeziorze średnim nic tam zielonego nie ma?
1: Nie, zielonego nie. Woda jest badana, woda jest monitorowana przez sanepid, jest dopuszczona, jest bezpiecznie.
0: A jak jest taki spadek temperatury, to jaką mamy temperaturę wody?
1: Woda na razie utrzymuje się na dobrym poziomie, bo też jest niski stan wody, więc ona tak szybko nie oddaje. Na tą chwilę ostatnio było 25 stopni, to prawie jak na basenie na wodnej nucie, która jest zamknięta.
0: Znakomicie. Justyna Merz z Polskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest naszym gościem, a za moment podpytamy jeszcze, jak się kształcą przyszli ratownicy w trakcie wakacyjnego kursu. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole, a już teraz dla nas Ewa Farna.

0: Za 22 minuty będzie 11. Słuchacie programu Radio Poland na wakacjach, a jak wakacje, to kojarzą się one bez wątpienia z pływaniem. I właśnie tacy pływacy szkolą się nad Turawą, żeby stać się takim prawowitym ratownikiem wodnym. W naszym studiu Justyna Mers, opolski oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Justyna, wspominałaś o tym, że już się zastanawialiście, czy budzić właśnie tych młodych pretendentów do bycia ratownikiem wodnym przy ostatnich poszukiwaniach, ale na szczęście pan znalazł się poza akwenem. A jak radzą sobie właśnie ci przyszli ratownicy wodni, kiedy będą mieli jakieś egzaminy?
1: No, egzaminy zaczęliśmy już w sumie wczoraj. Pierwsze próby, takie te, mamy 7 prób, jeżeli chodzi o egzamin na ratownika wodnego. Szkolimy się od poniedziałku cały tydzień. Mamy pierwsze kryzysy za sobą, bo to ciężki, naprawdę ciężki kurs, bo to jesteśmy między 4 a 6 godzin w wodzie codziennie.
0: Ojej.
1: Mimo tego, że tutaj grupę mamy przygotowaną pod względem pływania na dobrym poziomie, naprawdę niektórzy na bardzo dobrym, jednak to jest ogromny wysiłek. Oprócz tego my nie mamy czasu tam szlifować techniki, my ich uczymy, jak pomagać innym i jak ratować innych, narażając własne zdrowie i życie, i żeby potrafili to robić, żeby tego życia i zdrowia nie tracić.
0: Ilu ich tam jest? Jaka to jest duża grupa?
1: Mamy 17 osób, które wyjdą z tytułem ratownika wodnego. Mhm. I mamy 7 dzieciaków, które są na kursie młodszego ratownika. To są takie, które mają od 12 do 15 roku życia, więc jeszcze wiekowo nie łapią się na kurs ratownika wodnego. A to jest taka zachęta dla nich do tego, żeby być w przyszłości ratownikami, ale też chcemy im pokazać, że jak będą za chwilę też spędzać czas z rówieśnikami nad wodą, żeby byli uświadomieni, że jednak żeby wybierać miejsca strzeżone, bo sami widzą, że ta woda to jest jednak nie nasze naturalne środowisko i to jest żywioł, który potrafi naprawdę temperaturą, głębokością dużo zmienić w naszym zachowaniu.
0: A co trzeba będzie zrobić, żeby zaliczyć ten egzamin?
1: No wczoraj mieliśmy próbę na 400 metrów bez zatrzymania. Musieli przepłynąć poniżej 8 minut. Oprócz tego musieli zmagać się z wiatrem i z falą, bo warunki ostatnio są naprawdę trudne. Pogoda jest zmienna. Oprócz tego mamy takie próby jak holowanie, jak nurkowanie w głąb, w dal. Dzisiaj będziemy mieli próbę na 20 metrów pod wodą, więc też tutaj dochodzi element, że nie będą nic widzieć, bo wszystkie nasze próby są na wodach otwartych, więc tutaj, a oprócz tego jeszcze mamy pływanie łodzią wiosłową i ratowanie z łódki wiosłowej.
0: W takim razie życzę pomyślnych wiatrów, żeby tam właśnie ta fala nie przytłoczyła naszych młodych kandydatów do miana ratownika wodnego, a Justynko, tobie bardzo dziękuję za relację z tego, co też dzieje się na opolskich akwenach. Cóż, trzymamy kciuki, żeby ta fala upałów upłynęła nam w bardzo taki bezpieczny sposób, a oczywiście o kolejny raport poproszę cię równiutko za tydzień. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Justyna Mers z Opolskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego była gościem Radia Opole, a już za moment sprawdzimy razem z Kubą Bielem, co też działo się minionej nocy na Mundialu.

0: Krótka piłka w Radio Opole.
1: Wiecie, co najbardziej lubię w mundialach? Że one regularnie przypominają piłkarzom coś, o czym zapominają przez cały sezon. Że nazwisko nie strzela goli. Strzela piłkarz. Czasami nawet Norweg. Brazylia od lat przypomina mi człowieka, który kupił najdroższy ekspres do kawy, marmurowy blat, filiżanki z porcelany, a potem zapomniał kupić kawę. Wszystko wygląda znakomicie. Vinicius tańczy. Neymar wraca niczym bohater telenoweli po 200 odcinkach. Ancelotti stoi spokojny, bo przecież widział już wszystko. A wynik? Wynik jak zwykle nie czyta folderów reklamowych. Norwegia natomiast jest jak hydraulik. Nie opowiada, że zmieni świat. Przychodzi, dokręca zawór, bierze pieniądze i wychodzi. Zero samby, zero poezji, ale najważniejsze, wszystko działa. No i Haaland. To jest piłkarz, którego powinno się badać naukowo. Przez 70 minut wygląda, jakby był na wycieczce szkolnej, a potem nagle przypomina sobie, że jest jednym z najlepszych napastników świata. Dwa kontakty z piłką i Brazylia zaczyna szukać lotów powrotnych. To trochę jak z rachunkiem za gaz. Przez miesiąc o nim nie myślisz, aż nagle przychodzi i psuje humor całej rodzinie. Najbardziej rozbawił mnie jednak pierwszy rzut karny. Kiedyś zawodnik podchodził, walił z całej siły i albo był bohaterem, albo miał pecha. Dzisiaj wykonanie karnego przypomina układ taneczny. Człowiek robi tyle zwodów przed uderzeniem, że można odnieść wrażenie, iż zaraz poprosi jury o ocenę za choreografię, a sędzia każe wysyłać SMS-y, żeby nasz faworyt przeszedł do kolejnego odcinka programu. Nyland tylko stał i cierpliwie czekał, aż to całe przedstawienie się skończy. A potem Meksyk z Anglią. Piękny mecz. Nie dlatego, że był idealny. Właśnie dlatego, że był kompletnie nieprzewidywalny. Bellingham potrzebował 2 minut, żeby zrobić więcej niż niektórzy pomocnicy przez cały turniej. Kane strzelił karnego, a chwilę później sam sprokurował następnego. To trochę tak jak strażak, który najpierw gasi pożar, a za chwilę niechcący podpala garaż. I jeszcze ta końcówka. 11 minut doliczonego czasu. Kiedyś tyle trwała przerwa reklamowa podczas dynastii. Dzisiaj w 11 minut można rozegrać osobny mecz. Anglicy bronili się już nie systemem, tylko charakterem. To jest w ogóle ciekawe. Przez cały rok opowiadamy o pressingu, fazach przejściowych, półprzestrzeniach i tych wszystkich innych słowach wymyślonych po to, żeby trenerzy mogli dłużej mówić na konferencjach. A przychodzi 90. minuta mundialu i cała taktyka sprowadza się do jednego zdania. Wybij to jak najdalej. Jak się okazało, była to taktyka skuteczna, a to w futbolu jest równie ważne, co efektowna gra. No i teraz będziemy mieli ćwierćfinał. Norwegia kontra Anglia. Haaland i Odegaard kontra Bellingham i Kane. Brzmi jak zapowiedź filmu sensacyjnego. Jedno jest pewne. Ten mundial coraz bardziej przypomina życie. Największe nazwiska nie gwarantują sukcesu. Najlepszy plan rozwala jeden źle wykonany karny. A czasem wystarczy jeden Norweg z młotem w lewej nodze, żeby cała brazylijska szkoła futbolu wróciła do domu. I dlatego piłka jest najuczciwszym oszustwem świata. Obiecuje logikę, a potem wygrywa Haaland.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
0: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Miłość nadal w sercach gra.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po reklamie.
5: Zbliżamy się do 11. Słuchacie Radio Opole w poniedziałek. To już 6 dzień lipca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości na antenie Radio Opole.
6: Ruszył dobry start. Rodzice już mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia na wyprawkę szkolną. Rozpoczął się wakacyjny remont zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Bezterminowe prawo jazdy do wymiany. Duża operacja ruszy za 2 lata.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: O szczegółach Jacek Rudnik.
6: Rozpoczynamy od dorocznej narady ambasadorów i kierowników placówek dyplomatycznych, która trwa już w Warszawie. Tuż przed jej rozpoczęciem szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do relacji polsko-ukraińskich oraz planów odtajnienia skali naszej pomocy wojskowej dla Kijowa.
7: Jedna nieszczęsna decyzja prezydenta Zełenskiego nie zmieniła faktu, że Putin jest zagrożeniem dla Ukrainy, dla NATO i dla Polski. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa.
6: Wicepremier dodał też, że prezydent Nawrocki dostał oficjalne zaproszenie na naradę dyplomatów, jednak resort nie doczekał się żadnej odpowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: Jest tymczasowy areszt dla obywatela Ukrainy podejrzanego o śmiertelne potrącenie 45-letniego rowerzysty na trasie z Głębinowa do Skorochowa. Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło w minioną środę w godzinach nocnych. Obywatelowi Ukrainy, który w momencie zatrzymania był nietrzeźwy, grozi do 20 lat więzienia.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
6: Ruszyła kolejna edycja programu Dobry Start. To oznacza tyle, że rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę 300 zł na wyprawkę szkolną. Czas na składanie wniosków jest do końca listopada, przypomina rzecznik prasowy opolskiego ZUS-u Sebastian Szczurek.
8: Pieniądze w ramach wyprawki szkolnej przysługują bez względu na dochody i sytuację zawodową rodziców, natomiast powinny być przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole. W minionym roku rodzice z województwa opolskiego wysłali do ZUS-u ponad 76 tysięcy wniosków, które dotyczyły przeszło 110 tysięcy uczących się dzieci z regionu.
6: Ważna informacja, przypomnienie, wnioski można składać wyłącznie elektronicznie na kilka sposobów: przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną albo portal Empatia.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Teraz Głubczyce, tamtejszy zespół zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przejdzie do końca wakacji remont. Pierwsze prace już się rozpoczęły, potwierdza naszemu reporterowi dyrektor Rolniczaka Bogusław Chochowski.
1: Jedne to takich, których nie będzie widać, ale są bardzo istotne. Dotyczy to wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych w szkole, także będziemy mieli naprawdę bardzo dobre, nowoczesne, nowe piony wodno-kanalizacyjne, czyli coś, co będzie już nam przez lata służyło. I druga rzecz, coś, co będzie widoczne dla wszystkich, czyli remont klatki schodowej wraz z wymianą barierek i poręczy na barierki ze stali nierdzewnej.
6: Od 2028 roku powinna ruszyć masowa wymiana bezterminowo wydanych praw jazdy. Nowe przepisy wprowadzają także ograniczony okres ważności, maksymalnie 15 lat dla najpopularniejszych kategorii. Wymiana dokumentów zostanie rozłożona do 2033 roku. Administracja ma obsłużyć ten proces etapami, tak by poradzić sobie z ogromną liczbą wniosków.
0: Światowe agencje informują.
6: Włoskie służby prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży fentanylu ze szpitala izraelickiego w Rzymie. Z 80 skradzionych fiolek można przygotować około 20 tysięcy dawek tego syntetycznego opioidu. Jego szacunkowa wartość na czarnym rynku to ponad 2 miliony euro. Rośnie temperatura przed wieczornym meczem Portugalia-Hiszpania. W 1/8 mundialu serca kibiców zabiło mocniej po 21. Ronaldo kontra Jamal. Zdecydować może dyspozycja dnia któregoś z nich. Obie kadry uprawiają bardzo podobny styl futbolu, także spektakularnych ostatnio konfrontacji europejskiej piłkistą z Afryki albo Ameryki Południowej nie będzie. U bukmacherów słabiej płacą za wygraną Hiszpanii, wciąż typowanej do wielkiego finału. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywać Agnieszka Wawrykajewska.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Już 20 stopni wskazują polskie termometry, chociaż towarzyszy nam delikatny wiatr. Ta temperatura odczuwalna może być przez to znacznie niższa. No tak nieznacznie, no może tak 17. Ale to jest już taki dzień, kiedy faktycznie możemy w krótkim rękawku sobie wejść do pracy i nie będzie nam zbyt zimno. Do 21 stopni dzisiaj maksymalnie. Spodziewamy się w nocy dużego zachmurzenia i okresami mogą wystąpić opady deszczu. Nocą od 15 do 16 stopni, jutro od 21 do 23. I upały, kiedy do nas wrócą, bo pewnie też takie pytania się pojawią. Te upały mają do nas wrócić w najbliższy czwartek, piątek.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A na zegarze mamy 5 minut po godzinie 11. Iwona Tokarska, Darek Kuzera, witajcie tu Radio Opole na wakacjach. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku. No to właśnie takie buziaczki będą do nas wysyłać teraz Calvin Harris i Dua Lipa. One Kiss.

0: strona społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź.

0: a mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
2: I tak się składa, że mamy dla Was podwójne zaproszenie na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta właśnie we Wrocławiu. Już pierwsi nasi słuchacze mieli okazję posłuchać znakomitego koncertu w kościele na Ostrowie Tumskim. A jeśli Wy też macie ochotę tak muzycznie właśnie ubogacić te swoje wakacje, to mam właśnie dla Was taką podwójną wejściówkę i nieco waham się jej przekazać komuś, kto się z nami skontaktuje. Przypomnę, że w najbliższą niedzielę zagrają dla Was Józef Kotowicz na organach, Lindsay Davidson na dudach szkockich i Irena Czubek-Davidson na harfie celtyckiej. A skoro o instrumentach mowa, no to właśnie trzeba posłuchać najpierw norweskiej drużyny, jak się cieszyła, jak się bawiła po wczorajszej wygranej.

0: to było piękne. No i pytanie do was jest następujące. Na czym by musieli grać polscy piłkarze, żeby tak jak Norwegowie grali jak z nut? Czy na bębnie, a może na flecie, a może na harfie, a może jeszcze na jakimś innym instrumencie? Dajcie znać, puśćcie wodze fantazji, ja czekam na wasze kreatywne, jak zawsze, propozycje. 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Mamy 27 minut po godzinie 11. Oj, niektórzy dobrze już znają ten odgłos. To dźwięk zbliżających się wakacji. Ja jeszcze muszę trochę na niego poczekać, ale właśnie na wakacje lecą uczniowie, nauczyciele, hydraulicy, urzędnicy, księża i sam papież Leon XIV, który właśnie rozpoczął urlop. Wczoraj późnym popołudniem papież przyjechał do letniej rezydencji w Castel Gandolfo niedaleko Rzymu, by przez najbliższe 3 tygodnie odpoczywać i modlić się blisko natury.
1: Przed Pałacem Apostolskim na Leona XIV mimo upału czekał tłum wiernych. Papież dziękował wszystkim za przyjęcie. Jestem bardzo zadowolony, że mogę być tutaj z wami, by móc spędzić najbliższe tygodnie wypoczywając, modląc się, czytając i, mam nadzieję, uprawiając też sport, mówił papież. Do jego dyspozycji jest Pałac Apostolski z prywatną kaplicą i ogrody, a wszystko to z widokiem na góry i położone w dole jezioro Albano. W tym roku mija dokładnie 400 lat, odkąd papież Urban VIII zapoczątkował tradycję letniego wypoczynku głowy kościoła poza Watykanem. W czasie lipcowego wypoczynku Leon XIV będzie przewodniczył niedzielnej modlitwie Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo, gdzie spotka się z wiernymi i pielgrzymami. Z Castel Gandolfo dla Polskiego Radia Aleksandra Nietopiel.
0: Jak informuje portal Vatican News, na czas pobytu papieża w Castel Gandolfo zawieszone są wszystkie audiencje generalnie, czyli tymczasowo Leon to nie zawodowiec.
2: Radio Opole. Twój wybór na wakacje.

0: Twin Atlantic śpiewa In Your Eyes, a właśnie a propos oczu, no to w angielskich oczach dzisiaj widać cały czas te bramki, które padały wczorajszego wieczora, bo kibice Anglii nie poszli spać. Po nocnym zwycięstwie nad Meksykiem przed pubami słychać było śpiewy, a fani w koszulkach reprezentacji świętowali awans do ćwierćfinału mundialu. Mecz zakończył się nad ranem czasu brytyjskiego wygraną 3-2, ale wielu kibiców najwyraźniej nie zamierza dzisiaj w ogóle wrócić ani do domu, ani do pracy.
1: Fani Anglii są w euforii. Przed pubami w Londynie wciąż słychać okrzyki, śpiewy i rozmowy o meczu, który przez ponad 100 minut trzymał ich w napięciu. Dla wielu była to bezsenna noc, ale po takim wyniku, jak mi mówili kibice, nikt specjalnie na brak snu nie narzeka. Co to było za zwycięstwo? Co za widowisko? Rewelacja. Jestem taki dumny. Brakuje mi słów. Coś cudownego. Bellingham był niesamowity, cudo. A teraz szykujemy się na mecz z Norwegią. Też sobie poradzimy. Do boju. Mówili mi fani Anglii. Po tym zwycięstwie apetyt kibiców tylko rośnie. Anglia pozostaje w gronie faworytów do zdobycia Mistrzostwa Świata. Anglia wróci na boisko w sobotę. W ćwierćfinale w Miami zagra z Norwegią. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Czyli w UK jest OK. Dobrze, że nadal pracuje tam tylu Polaków, bo sądzę, że po takiej całonocnej imprezie to w Monday Morning mógłby być niezły disaster. To był Londyn, a teraz pora na Warszawę.

0: za kwadrans. Wybije 12, słuchacie Radia Opole na wakacjach i w te wakacje zwiedzamy sobie Polskę z naszymi kolegami z polskich rozgłośni radiowych. Tym razem wędrujemy sobie do polskiej Toskanii, czyli na Ponidzie, a naszymi doradcami będą koledzy z Radia Kielce.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
3: Dzień dobry. Jesteśmy w województwie świętokrzyskim, w miejscu, które fotografowie krajobrazu nazywają polską Toskanią. Razem z nami Paweł Jachowicz, przewodnik świętokrzyski.
4: Dzień dobry.
3: Panie Pawle, co takiego jest na tym naszym wspaniałym Ponidziu, że fotografowie tak chętnie tutaj ściągają?
4: Ponidzie to przede wszystkim kraina pędzlem malowana. To taka, powiedzmy, mieszanka Toskanii, Moraw i Roztocza. Mamy tutaj ładne pagórki, mamy lessowe wąwozy, no i naszą rzekę Nidę, która meandruje tak fantazyjnie, że z góry, z drona widać jak niebieska wstążka rzucona na trawę. Dla zawodowych fotografików Ponidzie stanowi mekkę autentycznych dzikich pejzaży.
3: Stoimy właśnie na wałach grodziska w Stradowie. To największe wczesnośredniowieczne grodzisko w Polsce. Widok stąd jest geometryczny?
4: No dokładnie. To tutaj najpiękniej widać wpływ kieleckiej szkoły krajobrazu. Zamiast chaosu, proszę zobaczyć, mamy tu harmonię i te słynne struksowe pola, te pasiaste uprawy w okolicach Kazimierzy Wielkiej. No, wyglądają jakby natura założyła eleganckie prążkowane spodnie. Odnalezienie tej idealnej, wijącej się drogi to dla wielu wyzwanie. A przy dobrej przejrzystości powietrza, proszę pamiętać, że możemy ustrzelić stąd nawet nasze Tatry.
3: I zgodnie z obietnicą jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. Przenieśliśmy się, panie Pawle, do Wełcza pod Łuskiem Zdrojem. A to co za potwór? Wygląda jak jakiś pająk albo ent z Władcy Pierścieni.
4: To jest nasza celebrytka, sosna na szczudła, zwana również kroczącą. Proszę pamiętać, ma ponad 100 lat i system korzeniowy wystający aż 3 metry ponad ziemię. Idealne miejsce na sesję. W jej korzeniach może schować się jednocześnie kilka osób.
3: Czy ona ma zamiar gdzieś pójść?
4: Nie, ale faktycznie wygląda, jakby właśnie wychodziła z lasu. A to już jest efekt działalności człowieka. Ludzie tu przez lata wybierali piasek, a woda i wiatr, jak widać, dokończyły dzieła, odsłaniając korzenie. Fotografowie uwielbiają to miejsce. Powiedzmy, fenomenalny obiekt dla portretów.
3: I kolejny przystanek, panie Pawle, naszej podróży. Tym razem kończymy już naszą sesję w Hotlu Czerwonym. Skąd w ogóle taka nazwa?
4: Drugi człon wziął się od charakterystycznego czerwonego dachu tego XV-wiecznego kościoła świętego Bartłomieja, który stoi bezpośrednio na gipsowym wzgórzu, a w którym znajdują się największe w Polsce kilkumetrowe kryształy gipsu, tak zwane jaskółcze ogony lub szlica. One osiągają nawet 2 metry długości i to już jest raj dla fanów makrofotografii. Zaraz pani pokażę.
3: No właśnie, no i te takie tajemnicze ślady na portalu kościoła. Ktoś odcisnął buty?
4: Nie. To pamiątka po dawnych pątnikach. Każdy znawca dobrych kadrów chętnie przyjedzie tutaj z aparatem. Zapewniam panią.
3: Zatem aparaty w dłoń, drodzy państwo, na Ponidziu karty pamięci zapełniają się szybciej niż gdziekolwiek indziej, a czas płynie tak, jak ta wspominana już przez nas rzeka Nida, leniwie i w rytmie slow.
4: Do zobaczenia w kadrze.
3: Do zobaczenia.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
5: Pytamy, dokąd jedziesz. I tak jedziemy z tobą. Wakacyjne Radio Opole.

0: Radio Opole.
1: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
4: Zbliżamy się do 12:00, słuchacie Radio Opole w poniedziałek, to 6 dzień lipca, dzień pocałunku między innymi, a my sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
5: Uwaga na tlenek węgla, ten groźny jest także latem.
6: Podczas upałów może dochodzić do osłabienia lub odwrócenia ciągu kominowego.
5: Spytamy też, czego dzieci będą mogły nauczyć się na letniej Akademii Żeglarstwa.
7: Jak wiatr wpływa na żagle, jak ta łódka się zachowa.
5: A ponadto sprzedawca nie będzie musiał mieć kasy fiskalnej, szykują się zmiany w prawie.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, ale na początek uwaga kierowcy. W Krapkowicach wypadek dwóch pojazdów. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, na ulicy Kilińskiego zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Kierowca jednośladu jest w tej chwili pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Prosimy uważać. Krapkowice, ulica Kilińskiego.
6: Warto wiedzieć, że tlenek węgla może pojawić się także podczas bardzo wysokich temperatur. Dotyczy to m.in. mieszkań, w których pracują piecyki gazowe lub gazowe podgrzewacze wody. Podczas upałów może dochodzić do osłabienia lub odwrócenia ciągu kominowego. Różnica temperatur między pomieszczeniem a powietrzem na zewnątrz jest wtedy niewielka. Komin nie odprowadza spalin prawidłowo, a spaliny mogą się cofać do mieszkań.
5: A to już mówi kapitan Karol Grzyb, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. W kontekście tlenku węgla, który groźny jest nie tylko zimą. Choć czad kojarzy się najczęściej z sezonem grzewczym, gaz bez smaku, koloru i zapachu bywa niebezpieczny także latem. Objawy zatrucia tlenkiem węgla mogą przypominać zwykłe osłabienia, więc ból głowy, zawroty czy nudności. Stąd ważne, by regularnie sprawdzać instalacje, nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, szczelnie zamknięte okna. Zasłonięte kratki mogą ograniczać dopływ świeżego powietrza.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony za pomocą aplikacji. Minister finansów Andrzej Domański tłumaczy, że sprzedawca nie będzie już musiał mieć kasy fiskalnej, a aplikacja do e-paragonów ma działać na każdym urządzeniu mobilnym.
8: Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Możliwe będzie prowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich. Administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT.
5: Rząd chce też wprowadzić zmiany w prawie podatkowym, postępowaniach sądowych oraz wzmocnić udział lokalnych firm w zamówieniach publicznych.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Letnia Akademia Żeglarska to nowość w ofercie półkolonii AZS-u Politechniki Opolskiej. To dla dzieci od 8 do 13 roku życia. Pierwszy turnus rozpocznie się za tydzień na kąpielisku Bolko w Opolu. A czego dzieci będą się uczyć?
7: Jak wiatr wpływa na żagle, jak ta łódka się zachowa, samej obsługi żaglówki oczywiście, ale też i właśnie wszystkich przepisów bezpieczeństwa, tej tak zwanej musztry żeglarskiej, bo także nawet właśnie będziemy wprowadzać też takie elementy jak wciąganie bandery codziennie rano, żeby dzieci uczyły się poczucia odpowiedzialności i dyscypliny w trakcie tych zajęć.
5: Mówi Jacek Olejniczak, AZS-u Politechniki Opolskiej, a szczegółowe informacje o letniej akademii można znaleźć w internecie. Na koniec pierwszego etapu kwalifikacji Mistrzostw Świata. Polscy koszykarze zagrają dzisiaj w Krakowie z Holendrami. Nasz zespół ma na koncie komplet 5 wygranych, a w piątek rozbił na wyjeździe Austrię 123-77. Z Holandią biało-czerwoni też będą faworytami, ale środkowy Dominik Olejniczak przypomina, że w pierwszej konfrontacji z pomarańczowymi wcale nie było łatwo.
9: Myślę, że na pewno musimy wyciągnąć lekcję z meczu z Holandią w Holandii, ale na pewno jesteśmy pozytywnie nastawieni, tym bardziej, że gramy u siebie, gdzie nasi kibice na pewno dają nam dużą, dużą przewagę parkietu.
5: A ten mecz o godzinie 18.
0: To są wiadomości Radio Opole. Pogoda.
4: Jest pochmurno, ale termometry wskazują już 21 stopni. Jest całkiem przyjemnie. Dla osób, które nie lubią upałów, to wręcz pogoda perfekcyjna. I to jest już maksymalna temperatura, jaką przewidywali na dziś synoptycy IMGW. W nocy spodziewamy się zachmurzenia dużego, mogą wystąpić opady deszczu i nocą między 15 a 16 stopni. Także taka chyba też idealna temperatura, żeby spać i pod namiotem, i pod gołym niebem. Jutro od 21 do 23 i spodziewamy się burz.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A na zegarze już 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, w poniedziałek, 6 dzień lipca. Mówi wam Iwona Tokarska. No, ja jestem przed mikrofonem, a za konsoletą zasiadł już Maciej Tutek. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pocałunku oraz Dzień Radcy Prawnego. Zostańcie koniecznie z nami, bo z radczyniami to na pewno się spotkamy, a buziaczki już teraz wysyłam.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego.

0: 26 i w Opolu w Centrum Handlowym Karolinka. BYD. Build your dreams.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek. Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: A w Radiopole czekają na Was wejściówki na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta. Już pierwsi słuchacze Radiopole mieli okazję wybrać się do Wrocławia, konkretnie to do kościoła na Ostrowie Tumskim, żeby posłuchać tego niezwykłego koncertu muzycznego. A jeśli Wy macie na to ochotę, to dzwońcie do nas pod 774-5-415-41. Już w najbliższą niedzielę o 19 zagrają Józef Kotowicz na organach, Lindsay Davidson na dudach szkockich, a Irena Czubek-Davidson na harfie celtyckiej. Więc skoro tyle tam będzie nietypowych instrumentów, to właśnie w nawiązaniu do tego, że Norwegowie fantastycznie wygrywają i grają i w bęben uderzają, to pytanie do Was jest to następujące. Na czym musieliby grać polscy piłkarze, żeby tak jak Norwegowie grali jak z nut?
2: Ja chciałem powiedzieć tak, pytanie jest takie, na czym mieli nas by zagrać polscy piłkarze, żeby zagrali tak jak Norwegowie? Oni już nam grają, na nerwach. Który raz się już 2 mecze, 3 mecze i do domu. I duża buźka dla prowadzącej. Dziękuję bardzo.
1: My również serdecznie pozdrawiam. No cóż, takiej odpowiedzi się spodziewałam, ale w sumie to liczę jednak, że pojawi się jakaś propozycja instrumentu, na którym mogliby grać polscy piłkarze, żeby tak się pięknie jak Norwegowie mobilizować i bawić z kibicami. Czekam na Wasze pomysły pod 774-541-541. Wejściówki na koncerty organowe też czekają.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: No po godzinie 12 słuchacie Radio Opole o bezpieczeństwie kobiet. Będziemy teraz rozmawiać, a konkretnie to będziemy bardzo gorąco zachęcać wszystkie panie do tego, żeby wzięły udział w darmowych zajęciach, w darmowym kursie samoobrony. Ten kurs wystartuje już we wrześniu, ale kto pierwszy, ten lepszy, bo miejsc naprawdę ubywa. Beata Szpakowska, komendant Straży Miejskiej w Opolu, jest naszym gościem. Dzień dobry, pani Beato.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Tadeusz Chodaczek, instruktor i organizator kursów samoobrony. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Drodzy państwo, dlaczego takie kursy są na wagę złota? Dlaczego one są potrzebne? Bo choć wydaje się, że mieszkamy właśnie w takim dosyć bezpiecznym kraju, to licho nie śpi, prawda, pani komendant?
1: Jak najbardziej tak, dlatego tutaj Straż Miejska przy udziale oczywiście miasta, Wydziału Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz kolejny organizuje kurs Bezpieczna Kobieta, Samoobrona dla Pań. Tak jak pani redaktor powiedziała, jest to kurs bezpłatny, dlatego zapraszamy wszystkie panie z Opola. Organizowany jest po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo życia właśnie kobiet, naszych opolanek, mieszkanek, żeby one się czuły bezpieczne, żeby wiedziały, jak rozpoznać ewentualne zagrożenie, żeby wiedzieć, jak sobie poradzić, wcześniej oczywiście zareagować na te ewentualne zagrożenie. I myślę, że warto wziąć udział w takim szkoleniu, bo ono uczy nas nie tylko właśnie tych technik samoobrony, co tutaj właśnie pan instruktor będzie, organizator nam mówił, ale także są wykłady. Są to wykłady z wiedzy prawnej, wykłady z pierwszej pomocy. Tutaj pan Tadeusz powie więcej o wykładowcach i myślę, że bardzo, bardzo warto w tym wziąć udział, dlatego zachęcamy wszystkie panie,
0: pani komendant, a ja muszę zapytać o statystyki. Jak to wygląda? Jak często w ogóle kobiety w Opolu są narażone na ataki z różnej strony?
1: Ja myślę, że więcej na ten temat powie policja, bo to już są takie sprawy karne. Do nas takich zgłoszeń nie dociera dużo, ale tak jak mówię, no w monitoringu, jeżeli chodzi o Straż Miejską, bo opowiem teraz może o takich zdarzeniach z monitoringu, my widzimy różne sytuacje, tak? Czy wieczorem, no najczęściej to się zdarza właśnie w godzinach wieczornych, w weekendy, kiedy no więcej osób jest pod wpływem alkoholu, to różne sytuacje są. Też wydawało mi się, że Opole jest bezpieczne. Ono jest w sumie bezpieczne, ale zdarzają się takie sytuacje trudne, ciężkie, bijatyki, nie tylko z udziałem właśnie mężczyzn, ale także kobiet.
0: Panie Tadeuszu, co każda kobieta, która na przykład wieczorem przemieszcza się przez miasto, powinna przy sobie mieć?
2: Przede wszystkim chęci do samoobrony, ale też umiejętności takie. Z tym związane jest właśnie to szkolenie. Natomiast na pewno z racji, powiedzmy, różnych zagrożeń, bo to nie tylko chodzi o jakieś, powiedzmy, napady i tak dalej, ale też niekiedy pieski błąkające się bez partnera, w sensie tu bez opiekuna, no to myślę, że każda pani powinna być w jakiś tam gaz zabezpieczona. Oczywiście tu, jeżeli chodzi o te środki przymusu bezpośredniego, to tu się może pochwalę, jestem biegłym sądowym, między innymi w tym zakresie, w Sądzie Okręgowym w Opolu, ale no umiejętność posługiwania się nawet tym gazem pieprzowym, powiedzmy, no też musi być w jakiś sposób no opracowane i zgłębione, żeby po prostu samemu sobie krzywdy nie zrobić.
0: Ale nim sięgniemy po gaz, to jest kilka trików, którymi każda kobieta będzie mogła się posłużyć. O tych trikach właśnie będziemy za chwilę w studiu rozmawiać. No i mam nadzieję, że ja też będę mogła być wyedukowana w tym temacie. Beata Szpakowska, komendant Straży Miejskiej w Opolu i Tadeusz Chodaczek, instruktor, organizator kursów samoobrony, są naszymi gośćmi. Zostańcie koniecznie. Za chwilę będziemy uczyć się samoobrony na pani redaktor Tokarskiej.

0: Icona Pop w Radio Opole. Za 25 minut będzie godzina 13, a my zgodnie z obietnicą z panem Tadeuszem Chodaczkiem, instruktorem, organizatorem kursów o samoobrony, będziemy teraz podpowiadać, jak to zrobić, kiedy ktoś nas na ulicy napadnie, jak się bronić, jakie kobieta ma możliwości. Panie Tadeuszu, jesteśmy tutaj teraz na stojąco, w takiej pełnej gotowości, pan mnie napada. Co się dzieje?
1: Oczywiście. Ja przypomnę o takich dwóch podstawowych rzeczach, ale technika będzie ta sama. Jedna obrona przed duszeniem, a druga obrona przed uchwytem za włosy. Panów to nie dotyczy, bo większość jest ogolona, jeżeli chodzi o włosy, ale panie jednak te
0: włosy mają.
1: Włosy mają. Także tu, jeżeli chodzi o oduszenie, to od razu instruktaż będzie taki. Przeciwną ręką to, łapiemy tak za nadgarstek, druga ręka idzie, wędruje na łokieć i wszystko w drugą stronę.
2: Ha! Okej, i robimy transportową.
1: Czyli dźwignia łokciowa połączona z dźwignią nadgarstkową. To, żeby było przy tej technice, jeżeli mężczyzna jest wyższy i ma tu mocny chwyt, zastosować co? Uderzenie kolanem. Mhm. Albo w krocze, albo w podbrzusze.
0: Czyli już tutaj chwycę pana dłońmi, tak? Rękami?
1: Tą ręką tu.
0: Daję kopniaka,
1: tak, jest
0: wiadomo
1: wtedy,
0: gdzie.
1: Się ten mężczyzna zgiął, a my wykonujemy technikę transportową.
0: Okej, dziękuję panie Tadeusz. Aha, jeszcze mamy za włosy.
1: Jeszcze za włosy to, co wspomniałem. Okay. Jest podobna rzecz, czyli łapiemy za nadgarstek, dociskamy do głowy, druga ręka idzie na łokieć. Mamy przeciwną stronę, zadając również uderzenie kolankiem w podbrzusze czy w krocze.
0: Ale muszę przyznać, że to wymaga także sporej siły.
1: Nie?
0: Nie?
1: Jak jest dobre uderzenie w konkretny punkt, to 100%, że tak powiem,
0: skuteczności
1: tematu.
0: Pani komendant w takim razie, bo przypomnę, że w studiu gości pani Beata Szpakowska, komendant Straży Miejskiej w Opolu. Jak się można zapisać na te zajęcia i kiedy one startują?
3: Tak, zajęcia startują 1 września. Zapisy już przyjmujemy. Zapisy są przyjmowane telefonicznie na naszej stronie internetowej, a także na Facebooku i na Messengerze. Są plakaty informujące o tym, gdzie można się skontaktować, jak złożyć zgłoszenie, więc proszę odwiedzić te strony i zapraszam oczywiście jak najszybciej, żeby się zapisać na to szkolenie, bo nie ukrywam, że już mamy chętne osoby, chętne kobiety.
0: Miejsc jest 30, a tych zajętych już 19.
3: Tak, jeszcze wolnych mamy 30 miejsc, więc jak najbardziej zachęcam, bo warto, uczy to właśnie nie tylko samoobrony, ale także zachowania spokoju w razie mam nadzieję, nie?
0: W razie
3: ale
0: w
3: ataku, w razie W, tak.
0: Jeszcze pytanie, zajęcia startują kiedy dokładnie?
3: Zajęcia startują 1 września, będą się odbywać po południu w godzinach 18-21, więc osoby pracujące jak najbardziej, nie będzie to w konflikcie z ich pracą zawodową, więc dwa razy w tygodniu, wtorki i czwartki, 18-21.
0: I jeszcze miejsce.
3: Jeszcze są miejsca i to będzie w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu na ulicy Osmańczyka. Zapraszam.
0: Świetnie, za cały pakiet informacji bardzo dziękuję. W studiu Radia Opole gościli Beata Szpakowska, komendant Straży Miejskiej w Opolu i Tadeusz Chodaczek, instruktor, organizator kursów samoobrony, a zapraszaliśmy na kurs samoobrony Bezpieczna Kobieta, który startuje już we wrześniu w stolicy regionu.

0: wodzy chwalicie, z tego nie znacie. Tak można by podsumować to wydarzenie, które miało miejsce na dniach Krapkowic, a tam kilkudziesięciu miłośników zabytkowych maszyn rolniczych wzięło udział w pierwszym rajdzie ciągników zabytkowych ziemi śląskiej. Uczestnicy pokonali ponad 33-kilometrową trasę, rywalizując nie tylko na szybkość, ale też na precyzję przejazdu, bo liczyło się najdokładniejsze utrzymanie średniej prędkości wynoszącej, uwaga, 12 km/h, a z mikrofonem to wydarzenie odwiedził Kuba Biel.
1: Są wyścigi, w których liczy się każda setna sekundy. Kierowcy osiągają ponad 300 km/h. O zwycięstwie decyduje precyzja, zimna krew i idealnie dobrana strategia. Brzmi znajomo? To teraz wyobraźcie sobie, że dokładnie to samo było podczas pierwszego rajdu zabytkowych traktorów ziemi śląskiej. Z jedną drobną różnicą. Tutaj średnia prędkość wynosiła 12 km/h.
2: Tutaj nie chodzi o prędkość, no bo jedziemy ciągnikami i to w dodatku zabytkowymi, tylko chodzi o precyzję, czyli staramy się utrzymać przeciętną prędkość 12 km/h. No i dzięki Excelowi uda nam się ten czas i odchyłkę od tego idealnego przejazdu wyliczyć i ustalić zwycięzcę.
1: I właśnie dlatego ten rajd przypomina Formułę 1 bardziej niż mogłoby się wydawać. Tam bolidy pędzą 300 km/h, tutaj Ursusy, Zetory i Porsche Junior spokojnie toczą się przez opolskie drogi. Ale na mecie w obu przypadkach o zwycięstwie mogą zdecydować setne części sekundy. A skoro Formuła 1 ma Ferrari, Mercedesa i McLarena, to rajd zabytkowych traktorów miał swoje Porsche.
3: Jest to Porsche Junior, najmniejszy ciągniczek, jaki Ferdynand Porsche wymyślił. No i cieszę się, że mogę po prostu nim jechać i pokazać młodzieży, no żeby widział, jaka technika była kiedyś. Ja go kupiłem już jako praktycznie złomnie i są to moje godziny poświęcone, nie? Wyremontowałem go i no cieszę się nim, że ten, a ceny to nie wiem, jest to maszyna bezcenna, nie?
1: Samochód Porsche kojarzy się z prędkością. To Porsche przez większość życia pracowało raczej w polu niż na torze. Ale podobnie jak sportowe auta, dziś przyciąga spojrzenia.
4: To są maszyny z duszą. Każdy ma swoją historię, każdy coś tam przechodził, a akurat mój egzemplarz jest od nowości u mnie w gospodarstwie. Także jeszcze na rowerze nie umiałem jeździć, to już jeździłem tym traktorem.
1: I chyba właśnie o to chodziło. Nie o rywalizację, nie o puchary, tylko o ludzi, którzy zamiast kolekcjonować stare fotografie, kolekcjonują wspomnienia na czterech kołach. Niektórzy z nich potrafią tymi wspomnieniami pojechać naprawdę daleko.
5: To pan przebył podróż z Polski do Włoch traktorem?
4: Tak, oczywiście, na kołach. No, wyjechaliśmy w czwartek, 4 czerwca i za 8 dni byliśmy w Rzymie.
5: Jakie były reakcje po drodze ludzi?
4: Oj, naprawdę różne. Od bardzo pozytywnych aż po bardzo negatywne, ale tych negatywnych bardzo malutko. Wszyscy bardzo zadowoleni, machali fajnie. Dziękowali, zdjęcia robili, filmiki kręcili, naprawdę bardzo ładnie.
1: Wyobraźcie sobie 11 traktorów jadących do Rzymu. Brzmi niewiarygodnie. Ale podobnie jeszcze kilka lat temu brzmiał pomysł zorganizowania rajdu zabytkowych ciągników.
2: Pomyśleliśmy sobie, że zrobimy raz trochę inną formułę, żeby pokazać również te maszyny w ruchu. Patrząc na frekwencję pierwszego rajdu, jesteśmy zadowoleni i myślę, że jest to rozwojowy temat.
1: W Formule 1 kierowcy walczą o każdą setną sekundy. W Broszcu, Głogówku i Krapkowicach było dokładnie tak samo. Tyle, że jedni jeżdżą 300 km/h, a drudzy dokładnie 12.

0: Reklama.
1: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.
3: A w kalendarzu już 6 dzień lipca, to poniedziałek, zbliżamy się do 13. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z województwa opolskiego.
4: 60 kg narkotyków za ponad 3,5 miliona złotych. Duża akcja opolskiej policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu prosi o oddawanie krwi 0 RH-. Mosty w Siestrzechowicach nad Białą Głuchołaską wreszcie doczeka się odbudowy.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Ale na początek, służby zakończyły już działania w Krapkowicach, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, doszło do zderzenia osobówki z motocyklem. Kierowca jednośladu był pod opieką ZTR-u, ale ostatecznie nie było potrzeby zabrania go do szpitala. Droga w tej chwili jest już w pełni przejezdna.
5: To są wiadomości Radia Opole.
4: Opolska policja i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przejęli ponad 60 kg narkotyków o wartości prawie 3,5 miliona złotych. To część ogólnopolskiej akcji pod nazwą Kryształ. Funkcjonariusze skupili się na przesyłkach pocztowych i kurierskich, którymi zakazane substancje były nadawane. Więcej Joanna Matlak z Radia Opole.
6: Opolska odsłona akcji Kryształ to głównie działania policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową z KWP w Opolu. Prowadzili je na terenie naszego województwa, ale nie tylko. Zaangażowano psy wyszkolone w tropieniu narkotyków i specjalistyczny sprzęt. W ten sposób opolskim funkcjonariuszom udało się zabezpieczyć prawie 42 kg marihuany, 5 kg klefedronu i 700 g amfetaminy. Z kolei funkcjonariusze KAS przechwycili 12 kg marihuany. Zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn w wieku 32 i 33 lat. Postawiono im także zarzuty dotyczące przywozu, nabycia oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. 33-latek został na wniosek sądu aresztowany, a wobec drugiego mężczyzny zastosowano policyjny dozór.
4: Bardzo dziękuję za relację.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: O podzielenie się krwią, zwłaszcza dodawców z grupą 0 RH- apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Krwi tej jeszcze nie brakuje, ale wiadomo już, że w wakacje donacji będzie mniej, a potrzeby będą większe. 0 RH- ma około 6% społeczeństwa, a ta grupa jest uniwersalna, mówi doktor nauk medycznych Iwona Rajca-Biernacka, dyrektor centrum.
7: Nie jest to grupa z uwagi właśnie na czynnik RH ujemny, grupą bardzo popularną. Natomiast z uwagi na to, że nie ma ona antygenu ani A, ani B na krwinkach i z uwagi na to, że nie ma antygenu D, jest grupą, którą można przetoczyć każdemu pacjentowi.
4: Poza siedzibą Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Kośnego w Opolu można też wybrać oddziały terenowe w Brzegu, Kędzierzynie Koźlu, Kluczborku i Nysie. Uszkodzony w trakcie powodzi z 2024 most w Siestrzechowicach nad Białą Głuchołaską doczeka się w końcu odbudowy. Ekipy budowlane mają niebawem wejść na teren prac. W lutym informowano, że roboty zaczną się w maju, ale firmom startującym w przetargu przysługiwało odwołanie, z którego skorzystali. W końcu możemy odetchnąć, mówi starosta Nyski Daniel Palimonk.
8: Mieliśmy rozprawę w KIO, która trwała 3 miesiące i umowa została podpisana w lutym. W tej chwili dokumentacja jest gotowa, czekamy na tak zwany ZRID i niewątpliwie za tydzień, dwa ten ZRID powinniśmy dostać ten dokument i wykonawca wtedy będzie mógł wejść fizycznie na budowę, która potrwa około roku.
4: A powiat na odbudowę mostu pozyskał rządowe dofinansowanie.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Na Litwie doszło do wypadku autobusu, którym podróżowali m.in. Polacy. Kilka osób odniosło niegroźne obrażenia.
0: Do zdarzenia doszło w nocy na trasie Via Baltica w pobliżu Mariampola, niedaleko granicy z Polską. Jak przekazała litewska policja, autobus zjechał z drogi do rowu. Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku mogły przyczynić się trudne warunki atmosferyczne. Autobus jechał z Warszawy do Tallina. Jak poinformowało Polskie Radio, ambasada Rzeczpospolitej w Wilnie, przewoźnik przekazał, że na pokładzie znajdowało się 12 obywateli Polski. Oprócz nich autobusem podróżowali też Litwini, Łotysze, Finowie, Ukraińcy oraz Estończycy. Poszkodowani z niegroźnymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i w Łukowyszkach.
4: A relację przygotował Kamil Zalewski.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Choć dzisiaj bardzo pochmurno, to całkiem ciepło i przyjemnie. 21 stopni pokazują opolskie termometry. Nocą mogą wystąpić słabe opady deszczu i będzie znacznie bardziej pochmurno. Nocą od 15 do 16 stopni. Jutro maks do 23 i spodziewamy się nie tylko deszczu, ale też, że może zagrzmieć. Naprawdę ciepło i słonecznie znowu zrobi się z powrotem od czwartku. Wtedy nadejdzie kolejna fala upałów.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Iwona Tokarska, Maciej Dudek, witajcie. Tu Radio Opole na wakacjach. Będziemy nadawać dla Was do 15 właśnie w tym paśmie, a potem czeka Was Twoje Radio Opole i Dawid Rajwa. Girls Aloud już teraz na naszej antenie. Jump!

0: Radio Opole na wakacje.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Po sąsiedzku, we Wrocławiu jest piękny festiwal, na który Was wysyłamy. To festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. I jeśli macie ochotę wybrać się na tę ucztę muzyczną do kościoła na Ostrowie Tumskim, to śmiało do mnie dzwońcie pod 774-541-541. Mam dla Was podwójne zaproszenie na kolejną niedzielę, a wtedy zagrają dla Was Józef Kotowicz na organach, Lindsay Davidson na dudach szkockich i Irena Czubek-Davidson na harfie celtyckiej. A skoro o takich instrumentach mowa, nietuzinkowych, to pewnie słyszeliście, że Norwegowie wygrali i znowu w bęben uderzyli. No i pytanie do Was jest następujące. Na czym musieliby zagrać polscy piłkarze, żeby tak jak Norwegowie w końcu coś im sprzyjało, los im sprzyjał i grali jak z nut? 774-541-541.
2: Piłkarze muszą zagrać na garach. Niech walą w talerze ile się da, aby im energii przybyło do działania. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo. To ja przypominam i że czekam na kolejne Wasze propozycje pod 774-541-541. Była już opcja taka, że grają nam na nerwach, więc już żadnych instrumentów nie potrzeba. Teraz usłyszeliśmy, że grać powinni na talerzach. A co Wy o tym sądzicie? Dzwońcie śmiało. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 27 minut po godzinie 13. Słuchacie Radia Opole na wakacjach, a dzisiaj w kalendarzu przypada Dzień Radcy Prawnego. Z tej okazji nasze studio odwiedziły pani Jolanta Konopalska, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I pani Justyna Małasiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Edukacji i Promocji Zawodu. Dzień dobry, witam
3: serdecznie. Dzień dobry.
1: Drogie panie, wszystkiego najlepszego. A czego można życzyć radcom prawnym w dniu pań święta?
2: No, ja myślę, że przede wszystkim zadowolonych klientów, bo my jesteśmy od tego, żeby świadczyć pomoc prawną, żeby świadczyć tą pomoc prawną naprawdę na wysokim poziomie, profesjonalnie, i chyba nie ma nic lepszego dla nas jak zadowoleni klienci.
1: A czy udało się już trochę obalić ten mit, że mecenas, w sensie adwokat, to nie jest jakby lepsza lub też gorsza funkcja od radcy prawnego, że wasz fach jest tak samo ważny?
2: Nie, absolutnie uważam, że jeśli chodzi o nasze kompetencje, jesteśmy zrównani, jesteśmy dokładnie, reprezentujemy sobą dokładnie taki sam poziom, więc nie widzę tutaj potrzeb różnicowania. My naprawdę jesteśmy bardzo dobrze wykształceni. Oczywiście kształcimy się nie tylko na aplikacji trwającej 3 lata, ale cały czas obowiązani jesteśmy do tego, żeby się doszkalać. Mhm. Samorząd czuwa w ogóle nad tym, żeby radcowie prawni się doszkalali. Pilnuje ilości zdobytych za te szkolenia punktów. Jeśli tylko gdzieś stwierdzimy naruszenia w tym zakresie, czyli stwierdzimy, że jakiś radca nie wykonuje tego nałożonego na niego obowiązku szkolenia się, wtedy może zostać wobec takiego radcy wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Więc tutaj naprawdę rygory są takie bardzo, bardzo duże i myślę, że żaden radca nie pozwoli sobie na to, żeby wobec niego rzeczywiście takie czynności dyscyplinarne podjąć.
1: Pani Justyno, spotykamy się dzisiaj w takim bardzo kobiecym gronie. Czy to znaczy, że to jest zawód zdominowany przez kobiety, że kobiety częściej zostają radcą prawnym?
3: Nie, absolutnie bym tak nie powiedziała. Akurat dzisiaj tak wypadło, że jako przedstawiciele naszej izby jesteśmy tutaj w damskim gronie, aczkolwiek o tym, że parytety gdzieś są wyrównane, chyba najlepiej świadczy to, że w piątek świętowaliśmy w takim swoim radcowskim gronie, mieliśmy piknik z okazji dzisiejszego święta i tam zdecydowanie liczba przedstawicieli obu płci była wyrównana, więc nie, myślę, że to nie jest zawód zdominowany przez pań. Bardziej tutaj kwestia, myślę, że to, co jest istotne, to pewne kompetencje, też ścieżka dojścia do tego zawodu, no to wymaga od nas kształcenia się, tak jak wspomniała pani dziekan, więc myślę, że tu pod kątem naszego zawodu to jest przede wszystkim najistotniejsze.
1: Pani Justyno, a jeśli chodzi o promocję tego zawodu, to czy trzeba właśnie jeszcze ludzi bardzo mocno uświadamiać, że jest ktoś taki jak radca prawny i że on czeka z poradami?
3: Zdecydowanie tak i bardzo nam jest miło, że dzisiaj z okazji naszego święta możemy się tutaj u pani redaktor spotkać i porozmawiać, bo mamy wrażenie, że tej świadomości prawnej jest jeszcze niedosyć. I to trochę tak jak z każdą profilaktyką. Chcemy dużo o tym mówić, zapraszać do kontaktu z nami, tym bardziej, że działamy na różnych polach, na różnych przestrzeniach i to obsługa osób fizycznych, przedsiębiorstw, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, więc jesteśmy wyspecjalizowani w różnych tematach, a lepiej zapobiegać niż leczyć, więc zdecydowanie zapraszamy do kontaktu z nami.
1: A ja przypominam, że dzisiaj obchodzimy Dzień Radcy Prawnego, który to świętujemy wszczególnie z paniami radczyniami, tego szczą w naszym studiu, a za moment jeszcze porozmawiamy o nowelizacji ustawy, która daje większą ochronę właśnie radcom prawnym.

0: Radiem Opole. Najlepsze hity, lokalne newsy i wakacyjny chill. Włącz i poczuj wakacyjny vibe.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.

0: Elżbiet Kwiatkowski i Margaret śpiewają, później ci opowiem, a my wam już teraz opowiemy nieco więcej o nowelizacji ustawy, która daje większą ochronę radcom prawnym, a ta ustawa weszła w życie 18 czerwca. O szczegóły będę pytać panią Jolantę Konofalską, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, i panią Justynę Małasiewicz, zastępcę przewodniczącego Komisji do Spraw Edukacji i Promocji, które goszczą w studiu Radia Opole. Pani dziekan, w takim razie, co ta ustawa zmienia w kontekście radców prawnych?
1: Rzeczywiście ta nowelizacja z 18 czerwca, o której pani wspomniała, daje z jednej strony większą ochronę radcom prawnym, ale z drugiej strony daje również też większą ochronę klientom, których reprezentujemy. I teraz może zaczynając od klientów, bo to myślę, że słuchaczy będzie bardziej interesowało. Została wzmocniona, przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że została wzmocniona ochrona tajemnicy zawodowej w obszarze RODO i chciałabym, żeby to wybrzmiało, że rzeczywiście klienci nie muszą się obawiać tego, że jak przychodzą do nas ze swoimi problemami, ze swoimi sprawami, to gdzieś informacja o tym może wypłynąć na zewnątrz, gdzieś ich dane osobowe mogą zostać przekazane. Absolutnie nie. Jesteśmy w tym zakresie tutaj bardzo chronieni i kolejne umocnienie właśnie wprowadzone tą nowelizacją daje gwarancję tym wszystkim potencjalnym osobom, które się do nas zgłaszają, że to rzeczywiście wszystko zostanie w zaciszu, to co nam przekazują, zostanie w zaciszu naszej kancelarii. Więc to z jednej strony. Z drugiej strony ta ustawa nadaje nam status funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków zawodowych i okazuje się, że tak naprawdę ten pomysł z nadaniem nam tego statusu wziął się stąd, że często, często to chyba nieodpowiednie słowo, ale zdarzały się przypadki, gdzie radcowie prawni byli narażeni na atak czy przeciwników procesowych, czy też nawet swoich niezadowolonych klientów. Albo konkurentów, oczywiście, zgadza się. No więc teraz już absolutnie, jeżeli będą jakieś przejawy, jeżeli my będziemy wykonywali czynności zawodowe, będziemy podczas wykonywania tych czynności zawodowych i jeżeli doznamy jakichś takich właśnie ataków, czy ze strony klientów, czy ze strony przeciwników procesowych, no to te osoby, które decydują się na taki atak w naszą stronę, będą już odpowiadać tak, jak się odpowiada za atak na funkcjonariusza publicznego.
0: Pani Justyna, czy pani się czuje bezpiecznie właśnie wykonując ten zawód, skoro mówimy tutaj o takich skrajnych przypadkach jakichś ataków?
2: Tak, zdecydowanie tak, co nie zmienia faktu, że sama świadomość tej dodatkowej ochrony, bo takie sytuacje, o których wspomniała pani dziekan, niestety mają miejsce, to też wzmacnia tą naszą pracę i daje takie poczucie dodatkowe bezpieczeństwa, tym bardziej, że ta nasza praca jest na różnych polach wykonywana, no i niestety zdarzają się niezadowoleni przeciwnicy procesowi, czasem niezadowoleni klienci i to jest bardzo ważne też, żeby podkreślić wagę naszego zawodu, bo my naprawdę, mam takie poczucie, idziemy z taką misją świadczenia tej pomocy prawnej i chcemy, żeby to wszystko było właśnie opakowane w jak najlepszy sposób i pozwalało nam jak najlepiej te nasze usługi świadczyć.
0: Jolanta Konofalska i Justyna Małasiewicz, radczynie prawne z Opola, goszczą w studiu Radia Opola. Za moment jeszcze powiemy o nowych projektach Radar i o radcy prawnym dla dzieci.

0: Kwadrans wybije 14. Słuchacie Radio Pole w dzień radcy prawnego, dlatego w naszym studiu goszczą Jolanta Konopalska, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu i pani Justyna Małasiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Edukacji i Promocji tego zawodu. A teraz będziemy przybliżać taki nowy program, który właśnie będą prowadzili radcy prawni, to Radca Prawny dla Dziecka. Pani Justyno, czy trzeba właśnie do tych dzieci jakiś specjalny, dedykowany program przygotowywać? Czy tych dzieci, które właśnie trafiają też do gabinetu radcy prawnego, jest coraz więcej?
1: Zdecydowanie tak. I jakby ten program jest odpowiedzią też na to bieżące zapotrzebowanie, na to, co się dzieje, bo założeniem tego programu jest stworzenie takiej wyspecjalizowanej siatki radców prawnych. To jest ogólnopolski program, którzy będą ukierunkowani na to, żeby pomóc takim dzieciom, które mają styczność niestety z prawem, a które czasami nie mają świadomości konsekwencji swoich czynów. To jest program, który ma być skierowany nie tylko do dzieci, dla dzieci, ale również dla ich opiekunów prawnych, dla ich rodziców. I założeniem tego programu jest to, żeby ta pomoc była nie tylko taka prawna, ale kompleksowa, żeby czasami ustalić przyczyny tych bezprawnych zachowań i pomóc temu dziecku nie tylko na zasadzie wymierzenia kary, ale też tego, z czego te problemy z prawem wynikają i jak je ukierunkować, żeby one w przyszłości się nie powtórzyły, a mamy tych problemów sporo, więc tak, ten program zdecydowanie jest potrzebny i jest odpowiedzią po prostu na to, co się bieżąco dzieje.
0: Pani dziekan, bo oczywiście te dzieci przychodzą w towarzystwie swoich opiekunów, w towarzystwie swoich rodziców do radcy prawnego, ale też państwo mają taką trudną rolę, bo do tego dziecka trzeba podejść w odpowiedni sposób, żeby z tego dziecka coś wydobyć, jakąś wiedzę, jakieś informacje.
2: No, zgadza się. Właśnie temu ma służyć ten projekt. Takie są założenia, że mamy się wyspecjalizować, mamy się nauczyć, jak rozmawiać z tym dzieckiem, jak od tego dziecka odpowiednie informacje wyciągnąć. Mamy też pełnić taką rolę takiego w zasadzie nadzorcy, bo rodzic często w zasadzie w takich sytuacjach kryzysowych, niestety z przykrością to mówię, ale przejmuje emocje dziecka i czasami ciężko rodzicom zareagować w odpowiedni sposób, więc my mamy być taką osobą z boku, która doradzi, ewentualnie sprawdzi, w jakich obszarach ta pomoc jest dziecku potrzebna. Uważam, że bardzo dobrze się stało, że ten projekt jest realizowany, bo rzeczywiście dzieci z problemami jest coraz więcej. Dzieci z tak zwaną neuroróżnorodnością. I w tym projekcie chodzi też o to, żeby rzeczywiście tych wszystkich dzieci tak nie wpychać do jednego worka, tylko żeby pochylić się nad tymi ich problemami i odpowiednio zareagować, oczywiście od strony prawnej, ale z taką naprawdę wielką uważnością.
0: Odsiewając trochę te uwagi i miłość rodzica, która wiadomo, że jest pewnie olbrzymia. Tak. Ale mają też coś takiego państwo jak radar. Co to takiego?
2: Radar to taki, można powiedzieć, radcowski alert naruszeń praw człowieka. On został stworzony po to, żebyśmy my w skali krajowej mieli wiedzę co do tego, w jakich obszarach te prawa człowieka są naruszane, a jeśli będziemy wiedzieli, w jakich obszarach i jakie prawa są najczęściej naruszane, to łatwiej nam będzie wypracować model postępowania, taki, który będzie reagował na te naruszenia. Także ten radar to taka platforma, tam radcowie prawni, aplikanci mogą zgłaszać, z całej Polski oczywiście, mogą zgłaszać do jakich naruszeń, z jakimi naruszeniami mieli do czynienia, do jakich naruszeń doszło, a system krajowy już bierze pod lupę te zgłoszenia i będzie je analizował pod takim kątem, jak z nich wyjść.
0: Bardzo dziękuję za te wszystkie szczegóły dotyczące pracy radcy prawnego. Jolanta Konopalska, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu i pani Justyna Małasiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Edukacji i Promocji Zawodu, były gościniami Radia Opole. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego najlepszego z okazji Pani Dnia.
2: Dziękujemy. Dziękuję bardzo.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Po reklamie. Zbliżamy się do 14. Słuchacie Radia Opole na wakacjach. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
4: Uwaga kierowcy, most w łączniku zamknięty. To w związku z jego przebudową.
5: Prace rozbiórkowe są bardzo niebezpieczne. Będzie ciężki sprzęt, następnie będzie palowanie.
4: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ogłasza nabór wniosków. W Prudniku powstanie Akademia Rodzin. Pytamy, czemu ma służyć. Powiemy też o zajęciach wakacyjnych dla dzieci w Głubczycach.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: O szczegółach Agnieszka Bawer-Krajewska.
4: Most nad Białką w łączniku został całkowicie zamknięty. Ruszyła jego przebudowa, a w związku z tym dla kierowców wyznaczono objazd drogą wojewódzką 414. Niestety nie ma możliwości prowadzenia prac i puszczenia ruchu równolegle. Tłumaczy Arkadiusz Branicki, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
5: Jest tam mało miejsca. Musimy cały uszkodzony podczas powodzi most rozebrać. W związku z tym objazd jest skierowany na drogę 414. Jedziemy po prostu od strony Opola dłużej drogą 414 i skręcamy na następnym skrzyżowaniu do miejscowości Łącznik. Prace rozbiórkowe są bardzo niebezpieczne, będzie ciężki sprzęt, następnie będzie palowanie. Wszystkie te prace powinny się zakończyć do czerwca przyszłego roku.
4: Odbudowa zniszczonego w trakcie powodzi w 2024 roku mostu ma potrwać rok, a koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: 11 miliardów złotych trafi do samorządów na inwestycje w bezpieczeństwo. Środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy rozdzieli Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Co ważne, pożyczki nie będą oprocentowane, a gminy i powiaty będą mogły je spłacać przez 20 lat.
6: Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj ogłosił dziś start procedury naboru wniosków.
7: Na długoterminowe finansowanie takich przedsięwzięć jak budowle ochronne, schrony, infrastruktura podwójnego zastosowania, cyberbezpieczeństwo.
6: Jak mówi wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński, to uzupełnienie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
8: Za te środki też będzie można budować ujęcia wody, a więc całą tę infrastrukturę krytyczną, która jest wrażliwa w sytuacjach kryzysowych.
6: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności dofinansuje nie tylko samorządy, kolejne miliardy trafią do firm, które działają w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa.
4: A mówiła Aneta Łuczkowska. A propos bezpieczeństwa, bydgoskie wojskowe zakłady lotnicze numer 2 będą odpowiedzialne za montaż i produkcję amerykańskich pocisków manewrujących Barakuda dla Wojska Polskiego. Umowę w tej sprawie pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a firmą Andrew Industries podpisano w Bydgoszczy. Pocisk Barakuda 500 ma zasięg ponad 900 kilometrów. Jest przeznaczony do strzelania z samolotów bojowych i transportowych oraz odpowiednich wyrzutni naziemnych.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: W Prudniku powstaje Akademia Rodziny. Projekt wystartuje we wrześniu i będzie wspierać rodzicielstwo oraz opiekę nad dziećmi. Naszym partnerem jest organizacja pozarządowa Spółdzielnia Socjalna Parasol w Nysie, mówi Bernadeta Bednarczuk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.
9: Poszukujemy takich partnerów, żeby po prostu nie wnosić wkładów finansowych, ponieważ nie mam takich środków. Chcemy w ramach tego projektu stworzyć Prudnicką Akademię Rodziny. Służyć ma ona do wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ale też będą tam prowadzone zajęcia typu świadome macierzyństwo, rozpoznawanie uzależnień u dzieci, no cała gama świadczeń dla rodziny.
4: Zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze, warsztaty teatralne oraz różnego rodzaju zabawy, gry, zajęcia sportowe czekają na dzieci i młodzież, które czas wolny w wakacje chcą spędzić w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach. Przygotowaliśmy bogaty program, mówi Dominik Wąski z Głubczyc. Mazowieckiej placówki.
10: Nie zabraknie oczywiście kulinarnych przebojów, prowadzone zajęcia przeze mnie. Zawsze tutaj brakuje tych miejsc, aczkolwiek robimy tych terminów na tyle dużo, żeby każdy mógł się zapisać. Zapraszamy też do Biblioteki Miejskiej w Głubczycach. Tam też cała gama różnych warsztatów, między innymi Leporello o Głubczycach, albo na przykład ramka na wakacyjne zdjęcie. Nie zabraknie też w tym roku warsztatów z robotami.
4: Zajęcia odbywają się w tygodniu, a niektóre z nich, jak finałowe koncerty w Głubczyckim Amfiteatrze, zaplanowano w czasie weekendów.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Po 20 stopni pokazują polskie termometry w Namysłowie, w Brzegu, w Kluczborku, w Opolu, w Nysie, a najcieplej w Kędzierzynie-Koźlu, tam mamy nawet 22. Jeśli chodzi o przelotne opady deszczu, to te mogą wystąpić nocą, a noc całkiem ciepła, między 15 a 16 stopniami. Jutro maksymalnie do 24 i może zagrzmieć.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A my mamy już 5 minut po godzinie 14. Dzień dobry, słuchacie Radia Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Nasz program realizuje Maciej Dudek, a już teraz na naszej antenie DJ Antoine i The Beat Shakers.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briella oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.

0: mamy 16 minut po godzinie 14. Pałac Prezydencki stał się Pałacem Kibolskim, Ogród Saski Ogrodem Suskim. To tylko dwa przykłady z wielu zmian, które nastąpiły wczoraj w mapach Google w stolicy naszego państwa. Wciąż nie wiadomo, czy akcja jest żartem, czy po prostu efektem ataku hakerskiego i kto właściwie za nią stoi. Karol Bojka z CERT Polska, działającego w NASK, przekazał, że sprawa jest poważna i monitorowana.
1: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
0: W sprawie przygląda się również Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Z ciekawości sprawdzam sobie mapę i faktycznie widzę, że no już mamy znowu złote tarasy, a nie ku, no sami wiecie co.

0: 26 minut po godzinie 14. Słuchacie Radio Opole. Wielu Polaków jest już tam na wakacjach, a tam gorąco nie tylko pod kątem temperatury, bo w Chorwacji ponownie wybuchł spór o dostęp do plaż. Jeden z posłów opozycji po raz drugi w ciągu miesiąca przeciął szlifierką łańcuch i kłódkę zamykające przejście na plażę przy hotelu jednej z największych amerykańskich sieci.
1: Zdaniem Marina Miletića hotel w Rijece bezprawnie ograniczał mieszkańcom i turystom dostęp do wybrzeża, które zgodnie z chorwackim prawem stanowi dobro publiczne. Poseł podkreślił, że pas nadmorski należy do wszystkich obywateli i nikt, nawet właściciel luksusowego hotelu, nie ma prawa uniemożliwiać dojścia do plaży. Identyczną akcję przeprowadził już na początku czerwca. Wówczas przejście zostało otwarte, jednak kilka dni temu hotel ponownie zamontował łańcuch i kłódkę, co skłoniło parlamentarzystę do kolejnych interwencji. Polityk zapowiedział również złożenie zawiadomienia do prokuratury przeciwko hotelowi. Ostrzegł, że jeśli przejście zostanie ponownie zablokowane, następnym razem do akcji dołączą mieszkańcy i działacze społeczni. Sprawa wywołała szeroką debatę w Chorwacji. Dostęp do plaż od lat jest tam przedmiotem sporów między lokalnymi społecznościami, a właścicielami hoteli i prywatnych kompleksów turystycznych. Chorwackie przepisy stanowią, że wybrzeże jest dobrem publicznym i co do zasady musi pozostawać dostępne dla wszystkich, choć zarządcy obiektów często powołują się na względy bezpieczeństwa lub ochrony swojego terenu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: No i proszę, w tym kontekście okazuje się, że slalom między parawanami nad polskim morzem to jest tylko taki mały pikuś.

klimat i gorące hity w Radiu Opole.

0: powolutku zbliżamy się do 15. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a już dziś po 22.10 otworzymy dla Was salon naukowy Radio Opole. Tym razem moim gościem będzie dr Piotr Bębenek z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. To jeden z tutorów, który też szykuje się do nowego programu wsparcia dla studentów.
1: No każdy z nas potrzebuje jakiegoś mentora. I faktycznie jak studenci przychodzą na studia, i myślę, że to studenci pierwszego roku zawsze, bo sam studiowałem, to też miałem takie poczucie, że przez pół roku czułem się jakiś taki zagubiony. Faktycznie na uczelni, po liceum, po zupełnie innym podejściu do nauki. No mamy takie też poczucie, że studenci gdzieś poszukują różnego rodzaju fajnych, ciekawych rozwiązań. I myślę, że to po pierwszym roku się dopiero tak fajnie kształtuje, gdzie studenci zaczynają poszukiwać czegoś dodatkowego, czegoś rozwojowego, próbują odkrywać też różnego rodzaju swoje mocne strony, szukają tej po prostu drogi i myślę, że tutoring jest takim miejscem, żebyśmy my jako naukowcy poprowadzili też tych studentów, bo tutaj też nie chodzi o to, żeby była jasność, żeby to nie były kolejne konsultacje ze studentami, żeby to nie były kolejne korepetycje, że my czegoś uczymy, tylko właśnie jakby mamy taką myśl mówiącą o tym, okej, tak, to porozmawiajmy o tym, tak, i poszukajmy jakiejś twojej własnej drogi na przyszłość.
0: Więcej o nowym programie tutoringowym już dziś po 22.10. Gorąco zapraszam.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Za moment wybije 15, słuchacie Radia Opole i pora rozstrzygnąć naszą zabawę, w której to do wygrania było podwójne zaproszenie na najbliższy koncert w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta. Pytanie było trudne, bo trzeba było mi podpowiedzieć, na czym musieliby grać polscy piłkarze, żeby tak jak Norwegowie grali jak snut. Ale panie sobie znakomicie z tym konkursem poradziły, konkretnie to jedna z naszych słuchaczek. Posłuchajmy tej odpowiedzi.
2: Piłkarze muszą zagrać na garach, niech walą z talerzy ile się da, aby im energii przybyło do działania. Pozdrawiam.
1: Serdecznie gratuluję i życzę udanego koncertu, a kolejne takie wejściówki będziemy mieli dla Was równo za tydzień.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: A ja pięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin. Iwona Tokarska, życzę bardzo miłego popołudnia. Zostaje z Wami jeszcze Maciej Dudek, a już za chwilę Twoje Radio Opole i Dawid Rajwa.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Nie pytamy, dokąd jedziesz. I tak jedziemy z tobą. Wakacyjne Radio Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
1: Po reklamie.
5: Poniedziałek, 6 dzień lipca. W tym dniu słuchacie Radio Opole, które zaprasza do słuchania oczywiście każdego dnia. 15 na zegarach.
6: Blisko 3 miliony dla Akademii Piłkarskiej Odry z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
7: I na budowę pełnowymiarowego boiska w Opolu.
6: Nie wiadomo, jak duże są straty. Spłonęła wiata magazynowa Prudnickiego Ośrodka Kultury.
8: Krzesła, stoły, namioty plenerowe.
6: W wiadomościach także o stratach w sadownictwie po fali upałów.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ale na początek uwaga kierowcy. Duże utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 416. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w miejscowości Sucha Psina, to powiat głubczycki, doszło do zderzenia 3 samochodów. Na ten moment wiadomo, że 5 osób jest poszkodowanych. Na miejscu policja, ZRM i 6 zastępów Straży Pożarnej. Ląduje też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga wojewódzka, miejscowość Sucha Psina.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Blisko 3 miliony złotych trafi do Akademii Piłkarskiej Odry Opole na rozbudowę infrastruktury sportowej. To tylko część wsparcia dla regionu. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło także wyniki programu Szatnia na medal, z którego skorzysta 5 opolskich samorządów.
9: Wielkie gratulacje. Blisko 3 miliony złotych to są środki, które zasilą infrastrukturę Odry Opole po to, aby młodzież mogła ćwiczyć, rozwijać się w najlepszych warunkach.
6: Na konferencji mówił Piotr Borys, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jak podkreślają władze Opola, inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy sportowej bazy miasta, podkreśla Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
7: 3 miliony do budżetu trafi na budowę pełnowymiarowego boiska. W Opolu konsekwentnie od lat stawiamy na sport, szczególnie na sport dzieci i młodzieży. Tego sportu nie byłoby bez odpowiedniej bazy infrastrukturalnej dla rozwoju tego sportu. Nie każdy młodzieniec będzie zawodowym sportowcem, ale sport uczy wielu dobrych, pozytywnych rzeczy. Charakteru, rywalizacji, też gry zespołowej, higieny. Długo można by wymieniać, więc jest bardzo ważne, żeby młodzież miała jak najlepsze warunki, była zachęcana do uprawiania sportu.
6: A pieniądze z programu Szatnia na medal trafią do gmin Tłowice, Murów, Branice, Świerczów i Reńska Wieś, a więcej na stronie Radio Opole. Prudnicki Ośrodek Kultury liczy straty po pożarze. W nocy z soboty na niedzielę spłonęła wiata magazynowa znajdująca się w sąsiedztwie zabytkowej willi, która jest siedzibą placówki. Akcję gaśniczą prowadziła miejscowa jednostka Straży Pożarnej. W wyniku pożaru straciliśmy wartościowe przedmioty niezbędne do realizacji wydarzeń plenerowych, mówi Sylwia Gabłowska-Müller, dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury.
8: Między innymi krzesła, stoły, namioty plenerowe, które z punktu widzenia organizacji wydarzeń, zwłaszcza realizowanych w okresie letnim, wakacyjnym, to są rzeczy strategiczne i to jest dla nas bardzo duża strata. Przed nami duże realizacje, czyli festiwal jazzowy, dożynki powiatowo-gminne. Te właśnie przedmioty są nam niezbędne, żeby móc zrealizować wydarzenia.
6: Postępowanie w tej sprawie prowadzi prudnicka policja. Teren, na którym doszło do pożaru, jest objęty monitoringiem, a w sobotę w ogrodzie ośrodka odbyła się impreza z grillem, którą zorganizował miejscowy Uniwersytet Trzeciego Wieku.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Owoce jagodowe, takie jak czarna i czerwona porzeczka, maliny oraz agryst, to rośliny, które najmocniej odczuły ostatnią falę upałów. Sadownicy mogą spodziewać się również strat w uprawach warzyw. Największym wyzwaniem pozostaje brak gwarantowanych odszkodowań dla plantatorów, tłumaczy prezes Krajowego Związku Grupy Producentów Owoców i Warzyw Witold Boguta.
10: Problem jest systemowy. Nikt w Polsce nie może się ubezpieczyć od wysokich temperatur, ponieważ przepisy tego nie przewidują. No po prostu jest to sytuacja, z którą nie mieliśmy od dziesięcioleci do czynienia. Oczywiście te zmiany będą następować. Pierwsza rzecz, jaka powinna być, no to trzeba, jeśli chodzi o produkcję uprawy, no szukać sposobów zabezpieczenia się. W przypadku wysokich temperatur jest to trudniejsze niż przy niskich temperaturach.
6: I jeszcze na koniec, opolski tenisista Jan Chłodnicki został podwójnym mistrzem Polski juniorów. Na krajowym czempionacie w Poznaniu, reprezentujący na co dzień barwy Górnika Bytom zawodnik, wywalczył złoty medal w grze singlowej, a w mikście triumfował w parze z Nadią Affelt z Akademii Pro Tennis z Torunia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
1: Joanna Matlak, dzień dobry. Minister do spraw nadzoru Maciej Berek wraz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim zaprezentowali projekt Deregulacja 2.0. Zgodnie z projektem przedsiębiorcy mają otrzymać darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonów. Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta i darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne, przekonuje Andrzej Domański. O kolejnej zmianie mówił minister Maciej Berek. Zapowiedział, że każda z interpretacji podatkowych będzie miała wskazany okres ważności. Co do zasady ma on wynosić 5 lat. Do końca wakacji można składać wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego. To jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wysokie koszty ogrzewania. Można otrzymać nawet 3,5 tysiąca złotych. Więcej szczegółów zna Aneta Łuczkowska.
11: Kryteriów jest kilka. Najważniejsze to dochodowe, mówi Maciej Chomis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
12: Jeżeli to kryterium zostanie przekroczone, to wysokość świadczenia jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Obowiązuje w tym przypadku zasada złotówka za złotówkę.
11: Istotna jest też jednostkowa cena ciepła, którą można znaleźć na fakturze z ciepłowni. Jeśli z dostawcą ciepła rozlicza się spółdzielnia czy wspólnota, niezbędne jest stosowne zaświadczenie o jednostkowej cenie ciepła dla danej nieruchomości.
1: Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, aby ograniczyć tani import. Od lipca wygasły zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Polacy kupujący na takich platformach jak Shein, Temu czy AliExpress muszą więc liczyć się z dodatkowymi kosztami.
0: Pogoda.
5: Zaczynamy od zachmurzenia, bo ono chyba dzisiaj w roli głównej. Jeśli chodzi o prognozę pogody, zachmurzenie do końca dnia ma być duże, a miejscami wspomniane chmury mogą ze sobą przynosić też opady deszczu, ale raczej takie przelotne. Temperatury najwięcej na termometrach w Opolu, Kędzierzyni, Koźlu, w Kluczborku, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie 22 stopnie Celsjusza, 21 na termometrach w Strzelcach Opolskich.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Dodam, że wiatr raczej słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty, wieje z zachodu. 7 minut po godzinie 15. Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. To Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz jak to.

0: poziom.
1: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
0: Ślub?
1: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
0: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada. I groszek Power Max z Sambudrolu.
1: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapprzygoda.pl.
5: Hej wy! Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.

0: Twoje Radio Opole.
1: Za nami weekend. Weekend pełen ciekawych wydarzeń, bo wspomnieć można choćby to, co działo się w Otmuchowie. Tam, na lecie kwiatów. W piątek byliśmy z naszym studiem plenerowym. Wydarzenie wczoraj miało swój finał. Myślę, że wielu mieszkańców naszego regionu tam się wybrało, ale nie tylko, bo też goście z zagranicy byli, szczególnie zza naszej południowej granicy. Język czeski. To co chwilę można było usłyszeć. Polak z Czechem no może się porozumieć, mi też się udało dwóch panów spotkać. Ze zrozumieniem nie miałem większych problemów, również z racji tego, co przypadło im w udziale, bo szli dość obładowani, no i postanowiłem zapytać o te zakupy.
2: Co kupiliście, panowie?
3: No kupują żeny nasze.
2: A żony, a wy tylko nosicie?
3: A no, przecież tak, my zmieniamy, przenosi ci do auta.
2: Bo ja chciałbym, to dwaj panowie są i w jednej, w drugiej ręce siatka. Ja chciałbym się przywitać i nawet rękę podać, to nie mam jak, bo tacy obładowani jesteście. Czy to jest pierwszy taki zakup i idziecie po następne, czy nie?
3: Nie, spadki, ano. Budeme spadki, a znowu se bude nakupować.
2: No to życzę powodzenia. Powodzenia i dużo sił.
3: Nie rozumiem.
2: Powodzenia życzę, dużo sił, dużo krzepy.
3: A no, je to tak, jo.
1: No i nawet jeśli gdzieś nie do końca pojawiało się między nami zrozumienie, to przy nagraniu mój rozmówca znacząco spojrzał w kierunku żony, z którą świetnie się rozumieli. Ona kupowała, on miał nosić. Jasna sprawa. To jak było w Otmuchowie, o tym można było posłuchać w naszym programie w piątek, a jak komuś się nie udało, to można jeszcze obejrzeć. Polecamy profile Radia Opole.

mediach społecznościowych. Tam bogata fotorelacja z wydarzeń weekendowych, również z Lata Kwiatów w Otmuchowie. Również zaznaczam, bo to nie jedyne, co relacjonowaliśmy. Zachęcamy oczywiście do klikania 21 minut po 15.

0: Twoje Radio Pole, poniedziałkowe popołudnie na zegarach 15:30. Na skrót wiadomości zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Uwaga kierowcy, droga wojewódzka nr 416 w miejscowości Sucha Psina w powiecie głubczyckim zamknięta. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, zdarzyły się tutaj 3 samochody, 5 osób trafiło pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu policja, ZRM, 6 zastępów straży pożarnej. Lądowały też 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Most nad Białką w Łączniku został całkowicie zamknięty. Ruszyła jego przebudowa. W związku z tym dla kierowców wyznaczono objazd.
3: Objazd jest skierowany na drogę 414. Jedziemy po prostu od strony Opola dłużej drogą 414 i skręcamy na następnym skrzyżowaniu do miejscowości Łącznik.
2: Tłumacz Arkadiusz Branicki, rzecznik zarządu dróg wojewódzkich w Opolu, a odbudowa zniszczonego w trakcie powodzi mostu ma potrwać rok.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach przejdzie niezbędne prace remontowe. Do końca wakacji w placówce zostaną wyremontowane m.in. klatki schodowe. Zaplanowano też wymianę płytek na 2 piętrach budynku czy wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych. Remont w całości sfinansuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A w wiadomościach o 16:00 żołnierze 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej najlepsi w ogólnopolskich zawodach. A ponadto od 2018 roku doszło do ponad 160 wypadków śmiertelnych w trakcie wykonywania prac w lesie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Deszcz, no właśnie, gdy patrzyłem wczoraj na prognozy, to myślałem, że może być go więcej, ale okazuje się, że jeśli gdzieś w naszym regionie pada lub będzie padać, to raczej bardziej prawdopodobne będą te opady przelotne. Na niebie sporo chmur, tak ma być do końca dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i jeszcze termometry sprawdźmy. Opole, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie, Kluczbor, Brzeg, Nysa, Namysłów, wszędzie 22 stopnie Celsjusza teraz na termometrach, a na zegarach 15:32.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jak to było? Nie mijamy się już ja i szczęście, no ale ze szczęściem minęła się chyba nasza Iga. Wspominałem wcześniej o tym, co w weekend działo się w naszym regionie, ale też sporo ważnych dla nas wydarzeń poza regionem, a nawet poza granicami kraju. Czekaliśmy na to, co przyniosą nam pojedynki na trawiastych kortach Wimbledonu. No i niestety z turniejem w dość zaskakujący sposób pożegnała się Iga Świątek, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Iallo, dla której wygrana ze Świątek na Wimbledonie jest największym życiowym sukcesem. Po meczu w tym, co mówiła nasza tenisistka, wybrzmiewała świadomość popełnionych błędów.
2: W sumie jak komuś nie idzie to naturalnie, to zawsze jest tak, że trochę w tenisie walczy przeciwko sobie. No ale też dużo meczów miałam, gdzie po prostu grałam głupio i grałam źle taktycznie, więc nie umiem podsumować. Nie będę wrzucała wszystkiego do jednego wora, bo tenis jest za bardzo złożoną grą, żeby to robić. Ale na pewno czasami nie jest łatwo, ale to wszystkie się z tym zmagamy i każda z nas walczy czasami z emocjami, czasami z jakimiś myślami i to nie jest tak, że tylko ja mam takie wyzwania. Tak wyglądają mecze tenisa. To nie jest nic psychologicznego, no po prostu, Boże, czasami się podejmie dobrą decyzję, czasami się podejmie złą decyzję i zrobi się kilka błędów, momentum meczu się zmieni, czasami przeciwniczka zagra dwa asy, no będą wspaniałe momenty, będą momenty, gdzie chciało się trochę lepiej, no i tak jest, po prostu tak wygląda tenis, tak wygląda ten sport. Jest dużo meczów pięciosetowych, trzysetowych, dużo meczów na styk, no jakby każdy mecz wyglądał cały czas tak samo, to by wszyscy albo przegrywali gładko, albo wygrywali gładko i to
1: no. No choć kibice pewnie nie mieliby nic przeciwko ciągłym wygranym. Natomiast to trzeba dodać, prawdziwi kibice są z Eagle na dobre i na złe. Już piszą w mediach społecznościowych Wimbledonu, że będą na nią czekać za rok. I jak zawsze, trzymać kciuki. Niestety wczoraj wieczorem też z turnieju odpadł Hubert Hurkacz. Kilkakrotnie w trakcie gry z Niemcem skarżył się na dolegliwości kręgosłupa i prosił o interwencję fizjoterapeuty. Grał z wyraźnym trudem. Po 3 godzinach i 40 minutach gry w piątym secie spotkanie zostało zakończone kreczem Polaka.

Wakacyjny czas, poniedziałkowe popołudnie. Spędzacie tę chwilę razem z nami z Radiem Opole. Dziękujemy, pozdrawiamy i zachęcamy do tego, by z nami pozostać. Raz, że muzyka, a po drugie sprawdzone informacje. Kolejna ich porcja przed nami o 16 w wiadomościach Radia Opole. Powiemy między innymi o tym, że w naszym regionie mamy najlepszych żołnierzy w Polsce. O szczegółach w wiadomościach o godzinie 16. Zostańcie z nami.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
2: BYD. Build your dreams.
4: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenie. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
6: Wiadomości Radio Opole, one na www.radioopole.pl, ale oczywiście też na antenie. Czas na kolejną porcję, wszak na zegarach mamy już 16.
7: Droga w Suchej Psinie, gdzie zderzyły się trzy samochody, nadal zablokowana. 47-latek podejrzany o podpalenie swojej partnerki trafił do aresztu. Żołnierze 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, najlepsi w ogólnopolskich zawodach.
0: Wiadomości Radio Opole.
6: Agnieszka Bawer-Krajewska.
7: Na początek uwaga kierowcy, nadal zablokowana droga wojewódzka nr 416 w miejscowości Sucha Psina, to powiat głubczycki. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, zderzyły się tutaj trzy samochody. Pięć osób trafiło pod opiekę ratowników medycznych. Jedna osoba była zakleszczona w aucie. Po ewakuacji i zbadaniu przez ratowników została LPR-em zabrana do szpitala. W sumie samochodami podróżowało sześć osób na miejscu. Oprócz ratowników działa policja i Straż Pożarna.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o podpalenie swojej partnerki łatwopalną substancją. 47-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa kobiety. Do tej sytuacji doszło w czwartek wieczorem w mieszkaniu przy Alei Przyjaźni w Opolu Nowej Wsi Królewskiej. Po ataku mężczyzna uciekł z mieszkania, ale został zatrzymany godzinę później. 39-letnia poszkodowana zdołała samodzielnie powiadomić służby. Kobieta najpierw została opatrzona przez szpital w Opolu, a później przetransportowana do Centrum Leczenia Uparzeń w Siemianowicach Śląskich. Z budynku, gdzie rozegrały się dramatyczne sceny, ewakuowano łącznie ponad 20 osób. Na szczęście nikt nie został ranny. Podejrzany Tomasz R. trafił do tymczasowego aresztu.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: Od 2018 roku w polskich lasach doszło do ponad 160 wypadków śmiertelnych w trakcie wykonywania pracy. A ta liczba z każdym miesiącem rośnie. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że prace zrębowe to jedne z najbardziej niebezpiecznych zajęć, dlatego tak ważne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Do wypadków najczęściej dochodzi w trakcie ścinki tzw. wiatrołomów, mówi Dawid Rusak, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.
8: No przede wszystkim należy się w odpowiedni sposób przygotować do tego zadania. Oszacować ewentualny kierunek, w jakim zostanie takie drzewo powalone. Odnieść się również do naprężeń, siły wiatru, a także dostępnych narzędzi i materiałów. I bardzo ważne jest to, aby zwracać również uwagę na najbliższe otoczenie, tak aby nikt nie znalazł się w strefie zagrożenia, bo również w tego typu okolicznościach dochodzi do tragicznych skutków zdarzeń.
7: A dodajmy, informacje o wypadkach śmiertelnych i ciężkich trafiają na internetową mapę wypadków przy pracy w lesie. Żołnierze 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, najlepsi w zawodach użyteczno-bojowych, specjalności ratownik wod. W rywalizacji uczestniczyli terytorialsi z całej Polski, którzy mierzyli się z zadaniami z zakresu medycyny pola walki oraz ratownictwa taktycznego. Mówi porucznik Marek Wręczyński, oficer prasowy 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: Należy zauważyć, że w drużynie byli zarówno żołnierze zawodowi, jak i terytorialsi, którzy na co dzień pracują poza wojskiem, a mimo to regularnie się szkolą i rozwijają swoje umiejętności wojskowe. To wymaga dobrej organizacji, determinacji i poczucia odpowiedzialności za służbę.
7: A my gratulujemy, rzecz jasna. I na koniec, naukowa i akademicka sieć komputerowa bada sprawę zmiany nazw obiektów na mapach Google. Wczoraj pojawiły się na nich fałszywe nazwy miejsc w Warszawie, m.in. Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego i Ogród Suski zamiast Ogrodu Saskiego. Nie wiadomo, kto stoi za zmianami, ani czy był to żart, czy efekt ataku hakerskiego. Tę sprawę bada również Ministerstwo Cyfryzacji.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Ja patrzę tutaj na naszą mapę, nazwy miejscowości bez zmian. Opole, Kędzierzyn Koźle, Strzelce Opolskie, Kluczbork, Brzeg, Nysa, Namysłów. Tutaj bez zmian, także temperatury, bo wszędzie 22 stopnie Celsjusza. Do końca dnia ma być pochmurno, a miejscami może przelotnie popadać. To też warto dodać.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: No jeśli chodzi o nasz skład, tutaj też bez zmian. Maciej Dudek, to za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko. Zostańcie z nami, z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Zostaje w tle.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się chopinowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Miłość nadal w sercach gra.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Po reklamie.

0: Słuchaj, Radio Opole, w naszym programie teraz taka ciekawostka ze stolicy, gdzie przebierańcy się uaktywnili. Ani to żadne juwenalia, ani karnawał. A za policjantów się przebrali i mało tego, nie tylko wbili się w niebieskie stroje, ale również weszli w rolę. Mieli przy sobie m.in. repliki broni, gaz pieprzowy i elementy wyposażenia przypominające policyjne, tak mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
1: Mamy 19 i 29-latka, którzy w nocy z czwartku na piątek w rejonie mostu Świętokrzyskiego najpierw próbowali wylegitymować, a potem zaatakowali koczujące tam osoby. 19 i 29-latek trafili do Północnoprawskiej Izby Zatrzymań.
0: Jeśli chodzi o tych pokrzywdzonych, to jeden z nich obezwładnił starszego z napastników i założył mu jego własne kajdanki jeszcze przed przyjazdem patrolu. Drugi mężczyzna został zatrzymany po krótkich poszukiwaniach. A że doszło do tego, kiedy już zapadł zmierzch i że dotyczyło to osób podszywających się pod policjantów, no to niektórym może skojarzenia muzyczne mogą się tutaj nasuwać.

ginął, na razie trudno nie jest, choć wakaty w policji są. Można dołączyć do służb mundurowych, a jak to zrobić? Wystarczy wpisać w wyszukiwarce wakaty w opolskiej policji, no i wszystkie istotne wskazówki na pewno wyskoczą. A być może do tego tematu jeszcze też w naszym programie będziemy powracać.

0: Nie zapomnę, śpiewał Artur Rojek. I teraz też przypomnienie dla tych, którzy wybierają się do Kolonii, planujące zwiedzanie, żeby nie było zaskoczeń. Wprowadzono bowiem opłaty za wstęp do katedry w Kolonii. Najbardziej obleganym przez turystów w Niemczech miejscem przestało być darmowe na początku miesiąca. Po wprowadzeniu biletów zwiedzających jednak nie brakuje.
1: Z darmowego wejścia do katedry w Kolonii korzystało rocznie około 6 milionów osób. Tej liczby pewnie nie uda się utrzymać, ale zarządcy świątyni po wprowadzeniu opłat ogłosili osiągnięcie celu, w którym były wpływy pozwalające pokryć połowę dziennych kosztów utrzymania. W pierwszym dniu sprzedano prawie 3 tysiące biletów, przy czym większość w kasie na miejscu, ale 500 wejściówek turyści kupili w internecie. Opłaty okazały się koniecznością wobec rosnących kosztów funkcjonowania licznie odwiedzanej architektonicznej perełki. Wejście w celu modlitwy lub zapalenia świeczki pozostaje bezpłatne. Za bilet nie płacą też dzieci do 13 roku życia, osoby z ciężkimi niepełnosprawnościami i donatorzy świątyni.
0: O czym opowiedział nam Adam Górczewski, co na zegarach już 16:24. Czekamy na skrót wiadomości.

0: Twoje Radio Pole, 16.30 na zegarach. W naszym programie czas na skrót wiadomości. Zaprasza Agnieszka Waber-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Na początek ważna informacja dla kierowców. Nadal zablokowana jest droga wojewódzka nr 416 w miejscowości Sucha Psina w powiecie głubczyckim, gdzie 2 godziny temu doszło do zderzenia 3 samochodów. Jedna osoba śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego została zabrana do szpitala, a pod opiekę ZRM-u w sumie trafiło 5 osób. Na miejscu oprócz ratowników policja i straż pożarna.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: O podzielenie się krwią, zwłaszcza do dawców z grupą 0 RH- apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Krwi tej jeszcze nie brakuje, ale wiadomo już, że w wakacje donacji będzie mniej, a potrzeby będą większe. 0 RH- ma około 6% społeczeństwa, a ta grupa jest uniwersalna. Krwiodawcy mogą zgłaszać się do centrum w Opolu, a ponadto do oddziałów terenowych w Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i Nysie.
1: Słuchaj. Rozumiesz, wiesz.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń unijnych dotacji. Ich wartość według wyliczeń śledczych przekracza 7,5 miliona złotych. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Zatrzymań podejrzanych dokonano w 3 województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim. Śledztwo jest w toku. A w wiadomościach o 17:00 29 rodzin odebrało dziś klucze do nowych mieszkań komunalnych w Strzelcach Opolskich, a ponadto w czasie urlopu częściej przebywamy w lesie, na łąkach czy pod drzewami na plaży. Trzeba uważać na kleszcza.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No, przy upałach czekaliśmy na takie powiewy, ale przy niższych temperaturach nawet słyszałem, że ktoś już narzekał na wiatr. Dziś chwilami też mocniej zawiewa i jeśli ktoś nieodpowiednio ubrany, no to rzeczywiście można mieć takie odczucie chłodu, bo dziś na termometrach niewiele ponad 20 stopni było zapowiadane. Sprawdźmy, ile teraz notujemy. 21 w Namysłowie, Nysie, Brzegu i Strzelcach Polskich, a 22 w Kluczborku, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No, o pogodzie oczywiście więcej mówić będziemy też w kolejnych prognozach. Tej pogodzie, która przed nami, nie tylko o tym, jakie wartości obecnie na termometrach, ale także o tym, co czeka nas w nocy i jakich temperatur możemy oczekiwać jutro. Na zegarze już 16.32, a na antenie Love Kills i Freddie Mercury.

0: Twoje Radio Opole.
1: Uwaga, czas na dobre informacje dla podróżnych, bo w weekend miały miejsce testy, a dziś, skoro poniedziałek w kalendarzu, to przyszedł czas na uruchomienie. O czym mowa? O nowoczesnych skanerach przy odprawie bezpieczeństwa, które od tego tygodnia działają na lotnisku Chopina w Warszawie. Precyzyjnie pokażą rodzaj przewożonego bagażu. Rzecznik Stołecznego Portu Lotniczego Piotr Rudzki podkreśla, że zyskają na tym pasażerowie, bo będą mogli przewozić więcej płynów.
2: Pasażerowie nie będą już musieli wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki i co ważne też, myślę, chyba najważniejsze dla pasażerów, limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów. Dlatego będzie to z pewnością ogromne ułatwienie dla pasażerów.
1: Odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza. Czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobistych może się skrócić nawet o 2/3. To ważne, ponieważ na lotnisku panuje coraz większy tłok.
2: Są tłumy, będą tłumy i spodziewamy się, że będziemy bić kolejne rekordy. Teraz każdego dnia odprawiamy mniej więcej między 80 a 90 tysięcy pasażerów.
1: W zeszłym roku z lotniska Chopina odprawiło się ponad 24 miliony pasażerów, co było historycznym rekordem portu. A teraz jak będzie szybciej, to może i więcej. W każdym razie dobra wiadomość dla tych, którzy z Warszawy zamierzają lecieć, będzie łatwiej się odprawić.

Moje Radio Pole w naszym programie, wakacyjnym programie. Nowych przebojów nie brakuje, ale także stare, dobre przeboje wakacyjne. Co do wiadomości, które przekazujemy, to również te z tym sezonem wakacyjnym powiązane. I w naszym programie, co w najbliższym czasie, właśnie kolejna porcja wiadomości. To o godzinie 17 zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska, a wcześniej, no właśnie, choćby Nickelback. To już teraz.

0: 774-541-541. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.
1: Reklama. Uwaga, podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.
5: Twoje Radio Opole, już tylko sekundy dzielą nas od godziny 17. Znak to, że czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
6: Przy ulicy Moniuszki w Strzelcach Opolskich powstał blok komunalny. Dzisiaj lokatorom przekazano klucze.
7: Lokalizacja jest bardzo dobra. W zasadzie są tutaj wszystkie potrzebne rzeczy typu sklepy, nie sklepy.
6: W czasie urlopu częściej przebywamy w lesie, na łąkach czy pod drzewami na plaży. Trzeba uważać na kleszcze.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ale na początek sprawdzamy sytuację na drodze wojewódzkiej numer 416 w miejscowości Sucha Psina w powiecie głubczyckim, gdzie, jak słuchacze doskonale wiedzą z wiadomości Radia Opole, 2,5 godziny temu doszło do zderzenia 3 samochodów. Ostatecznie wiemy, że 6 osób trafiło pod opiekę ZRM-u, a więc wszystkie, które uczestniczyły w wypadku. 2 osoby zabrano do szpitala śmigłowcem, 2 karetkami. Działania służb na miejscu się kończą, ale można jeszcze spodziewać się utrudnień, a więc prosimy uważać.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: 29 rodzin odebrało dziś klucze do nowych mieszkań komunalnych w Strzelcach Opolskich. Blok wielorodzinny, dwupiętrowy, z windą i rowerownią wybudowano przy ulicy Moniuszki 18. To pierwsza tego typu inwestycja w naszym mieście, która zaczęła się jeszcze za czasów mojego poprzednika, mówi Jan Wróblewski, burmistrz Strzelec Opolskich.
8: Jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest ta powierzchnia jest różnorodna, od 40 m2 do ponad 70 m2. Jeżeli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, to również jest jedno mieszkanie, które znajduje się na parterze tego budynku. Wszystkie mieszkania już mają swoich lokatorów, zostały przydzielone.
6: Klucze do nowego mieszkania odebrali m.in. Monika i Kamil Kucharscy. Jak przyznają, to mieszkanie to o znaczna poprawa warunków dla ich niepełnosprawnego syna.
9: Dla niego to jest po prostu też niesamowite, że będzie mógł korzystać z windy, no bo do tej pory, jak mieszkaliśmy na drugim piętrze, no to schody to trochę trudno. Głównie chodzi nam właśnie o dziecko, o to, żeby po prostu jemu było łatwiej funkcjonować, więc z tego powodu naprawdę się bardzo cieszymy. No mówię, to też dla nas jest ulga, bo jednak nieraz jak jest właśnie zmęczony po przedszkolu, trzeba go wnosić na te drugie piętro, a tutaj zyskuje on samodzielność, a no my się cieszymy, że on będzie mógł też sam sobie tutaj korzystać z tego, więc.
7: Lokalizacja jest bardzo dobra, w zasadzie są tutaj wszystkie potrzebne rzeczy typu sklepy, nie sklepy. Jest tutaj komunikacyjnie naprawdę super to przemyślane. Jest ciche miejsce, też spokojne. Spokojne z daleka od głównej drogi, to też jest bardzo ważne.
6: Koszt inwestycji to ponad 14 milionów złotych, z czego 11 milionów to dofinansowanie z budżetu państwa.
0: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
6: Wilgotne lato i ciepłe zimy sprzyjają temu, że kleszcze są aktywne cały rok. W tej chwili nie mówimy już o sezonowości, ale spędzając urlop na świeżym powietrzu warto szczególnie nie tracić czujności, przekonuje Małgorzata Gudołajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
10: Dla bezpieczeństwa stosujemy różnego rodzaju środki odstraszające mogą to być kremy, aerozole. Są też w formie plastrów w tej chwili dostępne środki. Możemy kupować preparaty oparte na naturalnych olejkach eterycznych, bądź też na ziołach, które również działają odstraszająco na kleszcze. Każdorazowo po przyjściu ze spaceru, z dłuższej wycieczki powinniśmy dokładnie obejrzeć swoje ciało.
6: Najbardziej narażone są pachwiny, skóra za uszami, szyja, zgięcia dużych stawów, dodaje Małgorzata Gudełajtis. Warto po każdym spacerze dobrze wejść pod prysznic i dobrze obejrzeć ciało. W Kielcach uruchomiono jedyny w kraju reaktor do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Urządzenie docelowo ma usunąć tyle gazu cieplarnianego, co spory las. Agata Wojda, prezydent Kielc, zapowiada, że urządzenie będzie testowane przez rok, a system nie tylko ma oczyszczać powietrze, instalacja może również pomóc w opracowaniu rozwiązań, które pomogą w walce z jego zanieczyszczeniami.
11: I z tego, co szacujemy, co szacuje twórca tego urządzenia, w ciągu tego roku uda się usunąć z atmosfery jakieś 500 ton gazu cieplarnianego. To mniej więcej jest to ilość, którą wytwarza jakieś 50-60 niewielkich domków jednorodzinnych pod warunkiem, że jest ogrzewanych węglem. To jest też taki przykład, że podobną ilość dwutlenku węgla pochłonąłby liściasty las o powierzchni 100 hektarów.
6: I na koniec, bez odpowiedniego przygotowania sprzętu wyruszyło w Tatry Słowackie dwóch polskich wspinaczy. Ich wyprawa zakończyła się trwającą niemal dobę akcję ratunkową. Mężczyźni w wieku 27 i 28 lat utknęli w eksponowanym terenie, znajdując się na wysokości około 2400 metrów. W ciemności i gęstej mgle zgubili drogę i wezwali pomoc. Ostatecznie udało się ich sprowadzić na dół. Państwu życzę bezpiecznych wakacyjnych wypraw. Ja dziękuję bardzo za dzisiaj. Od godziny 18 ze słuchaczami Radio Opole będzie już Daniel Klimczak.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 22 stopnie teraz na termometrach w Opolu, 21 w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Brzegu i w Nysie, a do 20 stopni spadła już temperatura w Namysłowie. Sporo chmur w naszym regionie, miejscami przelotne opady deszczu mogą one ze sobą przynosić. W nocy zachmurzenie ma być duże i opady deszczu na godziny nocne też są zapowiadane.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A na termometrach w nocy w naszym regionie od 15 do 17 stopni. Maciej Dudek za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. To twoje Radio Opole i u nas teraz Ricky Martin.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj. Last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.

0: Radio Opole.
1: Dokładnie tak, twoje Radio Opole i nasz numer telefonu 774-541-541. Niezmienny, nasi słuchacze doskonale go znają. W różnych sprawach do nas dzwonicie. Tutaj akurat telefon jednego z mieszkańców Opola.
2: Dzień dobry. Jak to jest, że w lecie w Śródmieściu na 1 maja zostawia się ludzi bez bieżącej wody w kranach? Żadnych kartek na klatkach i wejściach do budynków nie ma. Żadnego beczkowozu podstawionego nie ma. Jak mamy sobie poradzić? Żaden bypass nie został wykonany. Żadnej kropli wody kranu nie można uraczyć.
1: No i to jest telefon z takim zapytaniem od słuchacza. Rzeczywiście na 1 maja dzisiaj były prowadzone jakieś prace. Wcześniej kartek rozwieszonych nie było. Natomiast na stronie internetowej wodociągów i kanalizacji możemy przeczytać, że tam są prowadzone prace przy 1 maja i od godziny 14 do usunięcia awarii przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ulicy Plebiscytowej numery 46, 48 i od 98. Także cała ulica Gabrieli Zapolskiej, cała Stalmacha. Natomiast no, gdzieś tam w okolicach też przerwy mogą następować. Jak słyszeliśmy również na 1 maja też istotna informacja, że po wznowieniu dostaw mogą wystąpić chwilowe spadki jakości wody. Wodociągi oczywiście przepraszają za utrudnienia, natomiast istotna informacja związana z beczkowozem, bo ten, jak czytamy na stronie internetowej, podstawiony jest na parkingu Biedronki przy ulicy Fabrycznej. To może być istotna informacja dla tych, którzy właśnie z wody, z beczkowozu chcieliby skorzystać. Parking Biedronki przy ulicy Fabrycznej, a być może ktoś wybierając się do sklepu po wodę już gdzieś ten beczkowóz też miał okazję zobaczyć. Na zegarach Radia Opole już 21 minut po godzinie 17:00.

0: Radiopole, 6 dzień lipca w kalendarzu. Warto wspomnieć, że to dzień radcy prawnego. Radzę, więc złożycie życzenie. Jeśli macie jakiegoś radca, może w rodzinie jakiś jest i nawet nie wie, że ma dziś okazję do świętowania. A propos porad prawnych, to takowe też na falach Radiopole. Przypominam, że w każde wtorkowe popołudnie zapraszamy, zachęcamy do słuchania po godzinie 17. Wtedy radiowe porady prawne przygotowywane we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. Nie inaczej będzie jutro po 17, już teraz zapraszam. A co teraz? Dziś w naszym programie będzie trochę więcej o inkluzywności. To w kontekście zatrudnienia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, bo jak powiedziała Newsery Agata Spała-Zakrzewska, ekspertka do spraw inkluzywności i dostępności, z otwartością pracodawców na osoby z niepełnosprawnościami jest coraz lepiej.
1: Ja myślę, że jesteśmy już całkiem nieźle stoimy z tą inkluzywnością, natomiast mam poczucie, że jednak nadal polski biznes jeszcze musi nad tym tematem popracować. Na pewno to, co się zmienia i to, co widzę, że buduje tą inkluzywność, to większa otwartość pracodawców, większa świadomość na temat osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, większa świadomość potencjału, który tkwi w osobach z niepełnosprawnością i nadal jest albo nieodkryty, albo niewykorzystywany. Na pewno też myślę sobie, że ta inkluzywność przejawia się bardzo często w takim jakby sposobie myślenia też o tym, że niepełnosprawność to nie tylko osoba na wózku, okulach z widoczną niepełnosprawnością, ale tak naprawdę, że wiele osób jest wśród nas, które mają niewidoczną niepełnosprawność. I bardzo mnie cieszy, że tutaj ten temat w firmach coraz bardziej jest zauważany, a to też jeden z elementów inkluzywności kultury, miejsca pracy i właśnie takiej otwartości na to, że mamy różne potrzeby. Myślę, że dzisiaj osoby z niepełnosprawnością mają większą odwagę mówić o swojej niepełnosprawności, o swoich potrzebach, a jednocześnie bardzo mocno wpływa na to kultura organizacji. Czyli jeśli firma buduje taką otwartość, jakby kulturę takiego zaufania do siebie jako do pracodawcy, to osoba z niepełnosprawnością na pewno ma większe możliwości powiedzenia o swoich potrzebach. Jeżeli firma wdraża, i takie są moje doświadczenia współpracy z firmami, którym pomagam, wdraża taką politykę racjonalnych usprawnień, to okazuje się, że każdy pracownik, który na jakimś etapie zmaga się na przykład z problemami ze zdrowiem, może skorzystać z różnych uprawnień w miejscu pracy. I na pewno można dużo więcej zrobić, żeby osoby z niepełnosprawnością miały taką, bym powiedziała, odwagę i możliwość mówienia o tym, że mają niepełnosprawność i że w związku z tym też mogą mieć jakieś potrzeby i warto po prostu o tym też mieć tą świadomość.
0: No warto mieć tę świadomość i warto, by pracodawcy wychodzili naprzeciw potrzebom pracowników z niepełnosprawnościami, a i program asystencji tu ma znaczenie, ale o tym jeszcze za chwilę więcej powiemy.

0: I powracamy do tematu inkluzywności, otwarcia pracodawców na pracowników z niepełnosprawnościami. Agata Spa-Zakrzewska, ekspertka do spraw inkluzywności i dostępności, zwraca uwagę na to, że to ważne dla takiego pracownika, by wiedział, że może polegać na swojej firmie, że może liczyć na zrozumienie i wsparcie.
1: Jeżeli w firmie są wdrażane takie programy wsparcia pracowników, którzy na przykład doświadczają niepełnosprawności, są w, nie wiem, osobami w spektrum autyzmu, albo mają jakąś inną neuroatypowość, albo mierzą się z, nie wiem, z kryzysami zdrowia psychicznego i wdrażamy programy takie, które pokazują, że no nie wiem, możemy na przykład usprawnić jakąś swoją pracę, że możesz pracować częściowo zdalnie, że możesz mieć jakieś inne rozwiązania w miejscu pracy związane z jakimiś narzędziami do pracy, no to to powoduje, że wtedy pracownik wie, że jego firma nie zamknie się na niego, jeżeli powie o niepełnosprawności. Z drugiej strony mam też poczucie, że osoby z niepełnosprawnością no też mają różnego rodzaju uprawnienia w miejscu pracy i czasami ta obawa, że nie mówią o swoim orzeczeniu, wynika z tego, że nie chcą być też postrzegane przez pryzmat, powiedzmy, jakichś, nie wiem, uprawnień albo tylko przez pryzmat niepełnosprawności. Więc kończąc, im więcej świadomości w firmie, im więcej edukacji wewnątrz, edukacji liderów, liderki, edukacji w HR-ach, edukacji zarządów, tym więcej jest po prostu możliwości wspierania, zatrudniania i takiego, można powiedzieć, klimatu zaufania do pracodawcy.
0: A jeśli chodzi o zmiany w prawie związane z asystencją osobistą, czy to może realnie zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami? Jakie mogą być tego wymierne efekty?
1: Zdecydowanie. Ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnością to jest, bym powiedziała, że nawet nie może, tylko jakby jej wdrożenie, uchwalenie na pewno wpłynie na rynek pracy osób z niepełnosprawnością. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj bardzo dużo osób pozostaje poza rynkiem, właśnie dlatego, że nie ma wsparcia. Nie ma wsparcia w codzienności, można powiedzieć, w takich czynnościach codziennych, od, nie wiem, organizacyjnych, poprzez pielęgnacyjne, poprzez to, że ktoś, nie wiem, pomoże takiej osobie ubrać się, wyjść z domu, dotrzeć do miejsca pracy. Ja jako osoba z niepełnosprawnością, która też korzysta zarówno ze wsparcia asystenckiego, jak i ze wsparcia osób też mi bliskich, doskonale wiem, że gdyby nie to wsparcie, to tak naprawdę na pewno nie byłabym tak aktywna zawodowo, jak jestem dzisiaj. Więc przełoży się to realnie na to, że więcej osób będzie mogło podejmować zatrudnienie, że więcej osób będzie aktywnych w ogóle społecznie, a co za tym idzie, też rozwijać pewne kompetencje, które później mogą być też w pracy wykorzystywane.
0: O czym mówiła dziś Agata Spała-Zakrzewska, ekspertka do spraw inkluzywności i dostępności. Co w naszym programie, o 18 oczywiście kolejne dziś wiadomości, ale jeszcze przed godziną 18, no stali słuchacze doskonale pewnie wiedzą, że będzie czas na kolejne porady, kolejne podpowiedzi związane z poprawną polszczyzną.

0: ja będę za półtora godziny.
1: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
2: Daj mi tą książkę.
3: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
4: Pani doktor, słowo się rzekło, kobyłka u płota, tyle że to nie moje słowo, a nawet parę słów. Zatem powinien pojawić się cudzysłów. Niektórzy, słysząc niepoprawną odmianę tego słowa, proponują radykalne metody zapamiętywania, takie wręcz poniżej pasa i to z drugiej strony. Może nie aż tak brutalnie, ale jednak przypomnijmy, jak powinno się mówić poprawnie.
5: To prawda, już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że powinno się mówić w cudzysłowie, to poprawna forma, a nie w cudzysłowiu. To błąd, który niestety jest tak bardzo rozpowszechniony, że może jednak warto powtarzać wskazówki poprawnościowe. Rzeczownik cudzysłów ma bardzo czytelną budowę, na którą złożyły się dwa wyrazy. Cudzy i słowo. Ponieważ przymiotnik cudzy nie stopniuje się, nie sprawia kłopotu. Drugi człon jest doskonale nam znanym rzeczownikiem, z którego odmianą, gdy występuje samodzielnie, nie mamy żadnego kłopotu. Mówimy, liczyć się ze słowami, moim zdaniem przydałoby się częściej, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, być z kimś po słowie, coraz rzadziej słyszy się ten zwrot oznaczający złożenie komuś obietnicy, ręczyć bądź zaręczyć słowem, obiecać ustnie, w słowie wstrząsnąć, występuje trudność wymawianiowa i tak dalej. Nie ma więc powodu, aby ten sam rzeczownik w złożeniu cudzysłów odmienić inaczej niż tak, jak używamy go, gdy występuje samodzielnie. Zatem napiszemy coś w cudzysłowie, użyjemy cudzysłowu. Przy okazji zwróćmy też uwagę na inny zwrot z rzeczownikiem słowo, a mianowicie w całym tego słowa znaczeniu. Często słyszy się w pełnym znaczeniu tego słowa. To forma, która nie jest aprobowana w słownikach. Ponieważ jednak używana jest równie często, według Narodowego Korpusu Języka Polskiego, jak poprawna i zalecana w całym tego słowa znaczeniu, można ją uznać za co prawda dopuszczalną, ale mniej staranną i to jest opinia profesor Katarzyny Kłosińskiej, przewodniczącej Rady Języka Polskiego.
3: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
3: Po reklamie.
4: Dominik Łucja, Maria Piotr, Teresa, Zuzanna. Osoby o tych imionach dziś mają okazję do świętowania najlepszego. Życzymy. 18 na zegarach.
5: Resort Obrony potwierdza, że Polska przekazała Ukrainie rakiety do baterii Patriot.
6: Jeżeli nasi sojusznicy oczekują od nas pomocy, to tej pomocy udziela.
5: Można już składać wnioski o wypłatę 300+, a w kulturze m.in. zaproszenie na spacer historyczny ulicami Opola.
7: Wiadomości Radia Opole.
4: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
5: Dzień dobry. Pomoc dla Ukrainy to też zobowiązanie NATO, tak mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo często jesteśmy wzywani przez stronę amerykańską do udzielania pomocy na rzecz naszych sąsiadów. To nie wynika tylko z naszych bilateralnych relacji, dodawał.
6: Ja się nie będę licytował, bo to nie o licytację chodzi. Chcę tylko pokazać, że strategią państwa polskiego powinna być nadal pomoc dla państwa ukraińskiego. W miarę możliwości i na partnerskich zasadach. Wszystkim, którzy szukają wroga w Ukrainie, chcę powiedzieć, prawdziwy wróg jest na Kremlu. To Rosja była w Buczy i dokonała masakry. To Rosja najechała Ukrainę i to Rosja dokonuje prowokacji wobec wszystkich państw NATO.
5: Szef MON przekazał też, że Polska ma zapewnienie, że w razie potrzeby by otrzyma od sojuszników rakiety do systemu Patriot. Tymczasem do 15 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Liczba ta może się zwiększyć, ponieważ trwają poszukiwania w miejscu uderzenia jednej z rakiet w blok mieszkalny. Ogółem uszkodzonych zostało kilkadziesiąt obiektów. Rosyjska rakieta zabiła też 3 cywilów w podkijowskim Wiszniowym.
7: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: W czasie minionego weekendu mundurowi z Kluczborka zatrzymali 2 mężczyzn z narkotykami. W pierwszej sytuacji policjanci zwrócili uwagę na nerwowo zachowującego się 33-latka, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska z Kluczborskiej Komendy.
8: Podczas rozmowy z funkcjonariuszami wyraźnie się denerwował, a po chwili dobrowolnie wydał posiadane przy sobie substancje zabronione. Była to marihuana oraz amfetamina.
5: W drugim przypadku 45-letni mężczyzna podszedł do nieumundurowanych policjantów i zapytał, czy mogliby go poczęstować papierosem.
8: Mundurowi wyczuli od niego charakterystyczną woń marihuany. Przeszukanie doprowadziło do znalezienia marihuany oraz amfetaminy. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.
5: Grozi im 3-letnia odsiadka, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do awarii układu kierowniczego autobusu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
9: Dalsze czynności dotyczą technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny, i w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki tego autobusu.
5: W wypadku ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala.
7: Wiadomości ważne dla Ciebie.
5: Można już składać wnioski o wypłatę pieniędzy w ramach programu Dobry Start. Jak co roku jest to 300 zł na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat. Na przesłanie dokumentów rodzice mają czas do końca listopada, mówi Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
10: Pieniądze przysługują bez
3: względu na dochody i sytuację zawodową rodziców, natomiast powinny być przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole. W minionym roku rodzice z województwa opolskiego wysłali do ZUS-u ponad 76 tysięcy wniosków, które dotyczyły 110 tysięcy dzieci.
5: Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie.
7: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
5: 3,5 minuty po 18.
7: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. 8 lipca o 18 odbędzie się pierwszy z dwóch spacerów historycznych organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w ramach konkursu dla mieszkańców. Autorką pierwszego spaceru będzie Beata Wierszyłowska, rodowita opolanka, polonistka i pasjonatka historii lokalnej, która przez 38 lat mieszkała w kamienicy na Książąt Opolskich. I to właśnie ta kamienica i ulica Książąt Opolskich będą bohaterkami spaceru, podczas którego poznamy zarówno ich dzieje, jak i osobiste wspomnienia autorki spaceru. Udział w wydarzeniu jest darmowy, a zbiórka wyznaczona jest obok wejścia do ratusza, skąd rozpocznie się spacer. Zmieniamy temat. Już dziś o 21:00 na tarasie Urban Labu w Opole rozpocznie się tegoroczna edycja Kina w Centrum, przygotowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Tytuł pierwszego filmu to Perfect Days w reżyserii Wima Wendersa. Zmieniamy temat. Dwa dni potrwa tegoroczna edycja festiwalu Chrobry Fest w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach, zatytułowana Król kontra Cesarz. Będzie ona poświęcona prezentacji historii oręża polskiego oraz kształtowaniu się państwowości polskiej w czasach konfliktów Bolesława Chrobrego ze Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Przyjazd do Opola zapowiedzieli rekonstruktorzy historyczni z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier oraz Szwecji, a festiwal ma połączyć edukację historyczną z widowiskową formą przekazu. Stąd wśród atrakcji rekonstrukcje bitew i turniejów wojów, koncerty muzyki średniowiecznej czy warsztaty dawnych rzemiosł. Początek wydarzenia w sobotę o godzinie 10, a szczegółowy program znajdą Państwo także na stronie Radia Opole.
7: Pogoda.
4: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie raczej duże, chociaż chwilowe przejaśnienia też niewykluczone, podobnie jak przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz od 20 do 21 stopni Celsjusza. W nocy sporo chmur na niebie, opady deszczu, a temperatura od 15 do 17 stopni. Tyle jest prognozowane. Spore zachmurzenie również jutro, przelotny deszcz niewykluczony, a na termometrach tak minimalnie więcej w porównaniu z tym, co dziś, jutro od 22 do 24 stopni Celsjusza.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Jeszcze jedna istotna informacja, że lokalnie w naszym regionie, szczególnie jeśli chodzi o jego południe, niewykluczone jutro burze. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora zasiadł przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy, to Twoje Radio Opole, już 6 minut po 18.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz taki, można powiedzieć, wakacyjny apel o podzielenie się krwią, zwłaszcza do dawców z grupą 0 RH- apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

0: ani B na krwinkach i z uwagi na to, że nie ma antygenu D, jest grupą, którą można przytoczyć każdemu pacjentowi.
1: Jest również apel o oddawanie płytek krwi, które żyją tylko 5 do 7 dni, muszą być dostępne na bieżąco. One są niezbędne w leczeniu osób z małą płytkowością. Czasami są też podawane noworodkom, zwraca uwagę dr Iwona Rajca-Biernacka.
0: Na pewno jest to zupełnie inna procedura, dlatego że jeśli chodzi o oddawanie krwi pełnej, to jest to donacja, która trwa około 10 minut. Natomiast pobieranie płytek krwi odbywa się za pomocą specjalnych separatorów komórkowych i sam zabieg przebiega około godziny.
1: Poza siedzibą RCKiK w Opolu przy ulicy Kośnego można też wybrać oddziały terenowe w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Rozpoczęliśmy kolejny tydzień letnich wakacji. Podpowiedzi wakacyjnych w naszym programie zabraknąć nie może. Teraz o tym, co może okazać się pomocne wyjeżdżającym za granicę. Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje, warto zarejestrować się w systemie Odyseusz, czyli Polak za granicą. Dzięki temu w swoim telefonie odnajdziemy poradniki na temat kraju, do którego się wybieramy, i wszystkie niezbędne adresy i telefony, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Nowe funkcje, które będą wspierać nasze bezpieczeństwo we wszystkich krajach świata, to zarówno informacje o danych państwach, adresy, które są konieczne, konsulatów, dane kontaktowe, informacje, co robić, a jeżeli w państwie, w którym będziemy przebywać, będzie działo się coś złego, to dzięki zarejestrowaniu w systemie Odyseusz dostaniemy również powiadomienia, co robić i jak uniknąć niebezpieczeństwa.
1: Te wakacje przy przekraczaniu granicy wciąż potrzebny jest tradycyjny paszport albo plastikowy dowód. Co jednak zrobić, gdy na lotnisku zorientujemy się, że dokument został w domu? Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja mObywatel, która ratuje urlopy w awaryjnych sytuacjach, dodaje wiceminister Standerski.
2: Jeżeli chcemy wyrobić dokumenty tymczasowe na lotnisku w Polsce, to też możemy do wyrobienia tych dokumentów potwierdzić naszą tożsamość mObywatelem i mamy takie przypadki. Ktoś albo zapomniał wziąć z domu, albo nie miał dostępu do swojego paszportu, poszedł na lotnisku, pokazał swojego mObywatela, wyrobiono mu paszport i mógł polecieć do kraju, do którego chciał.
1: Trwają prace nad unijnymi przepisami, które sprawią, że od przyszłego roku cyfrowy dokument będzie honorowany w całej Unii Europejskiej.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz krótko o tym, co na Mistrzostwach Świata w piłce kopanej i o spotkaniu, w którym oprócz sportu może też trochę polityki się wkradło. Piłkarze Belgii przygotowują się do meczu 1/8 finału ze Stanami Zjednoczonymi. Europejski zespół miał w tym turnieju swoje problemy, ale awansował do czołowej szesnastki. Teraz stoi przed trudnym zadaniem, bo współgospodarze turnieju są na fali. Były reprezentant Polski Marcin Żewłakow, który przez 10 lat występował w klubach Ligi Belgijskiej, z uwagą obserwuje poczynania Czerwonych Diabłów.
2: Wygląda na to, że Belgia generalnie przyjechała na ten mundial trochę budować się w trakcie tego turnieju, bo zaczęli poniżej oczekiwań. Udało się zrealizować ten plan minimum, wygrać z Nową Zelandią, wyjść z grupy. Natomiast później, no powiedziałbym, duża doza szczęścia, takich pozytywnych okoliczności. Pewnie też hardo ducha, walka o 1/8 z Senegalem. To dodaje paliwa i mentalnego, i takiego piłkarskiego drużynie Belgii. Natomiast no, nie możemy powiedzieć, że Belgia jest zdecydowanym faworytem w tym meczu. Mam wrażenie, że tutaj 51-49 bardziej dla Amerykanów.
1: Pikanterii całej sprawie dodaje afera wokół lidera amerykańskiej kadry Folarina Baloguna. Napastnik Stanów Zjednoczonych został dopuszczony do gry meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata przeciwko Belgii, mimo otrzymania czerwonej kartki w poprzedniej rundzie. Piłkarz został usunięty z boiska po analizie powtórki wideo, która wykazała, że Balogun nadepnął na tył nogi swego przeciwnika. FIFA zawiesiła wykonanie decyzji, a amerykańskie media sugerują, że wpływ na to mógł mieć telefon prezydenta Donalda Trumpa do szefa federacji Gianniego Infantino. Marcin Żewłakow jest zdania, że Belgowie mogą przekuć to zamieszanie w swój atut.
2: No precedens, no co tu dużo mówić, no amerykański dream trzeba, można spełnić, i mam wrażenie, że Ameryka spełniła swój amerykański dream, przywracając pierwszy raz w historii piłkarza po czerwonej kartce. Ja nie wiem, czy tego nie trzeba wykorzystać jako pewnego rodzaju motywację, bo czasem właśnie ten znalezienie tego drugiego wroga czy drugiego przeciwnika buduje zespół, scala zespół i powoduje, że jesteśmy w stanie ponieść większy wysiłek, zdolni do większego poświęcenia i takiego hartu ducha po to, żeby cel osiągnąć, więc być może Rudy Garcia to wykorzysta jakoś w tych motywacjach przedmeczowych, żeby postawić się USA.
1: Początek meczu Stany Zjednoczone-Belgia o 2:00 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19, kiedy to wiadomości, a po nich audycja Sezon Ogórkowy, w której dziś spotkanie z Katarzyną Zawadzką. A po 21 w wieczornej audycji Witek Sułek i ciekawy wakacyjny temat, a wakacje to czasy, w którym nasilają się zjawiska przestępcze, szczególnie kradzieże czy pobicia. Wspólnie z Ewą Kosowską Korniak Witek będzie zastanawiać się, czy możemy im zapobiegać, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, czy takim rozwiązaniem jest zapewnienie ubogim i wykluczonym możliwości godnego i ciekawego spędzenia tego czasu. Będzie też o publikowaniu wakacyjnych filmów i epatowaniu turystyczną zamożnością. Tak bywa, ale czemu ma służyć i co może z tego wynikać, niekoniecznie dobrego, o tym po godzinie 21. Na stanowisku realizatora pozostaje tu jeszcze Paweł Oliwa. Ja natomiast dziękuję za uwagę, udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Dawid Rajwa, do usłyszenia jutro po 15.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.
2: To Radio Opole, słuchacie nas w poniedziałek, 6 lipca. Imieniny obchodzą Dominik, Dominika i Łucja. Dziś przypada także Dzień Radcy Prawnego i Światowy Dzień Pocałunku. Resort Obrony ujawnia skalę wojskowej pomocy dla Ukrainy. Rodzinna tragedia na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje, druga walczy o życie. W tym serwisie także o pieniądzach na opolski sport.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: 19 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Nie ma już utrudnień na drodze wojewódzkiej numer 416 w powiecie głubczyckim. Zakończyło się usuwanie skutków wypadku, do którego doszło między miejscowościami Sucha Psina i Boguchwałów. Jak wiecie z wiadomości, zderzyły się tam 3 samochody, 6 osób trafiło do szpitala.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Prawnik Dolny Śląsk i rodzinna tragedia w Lutyni pod Wrocławiem. Sołtys wsi poinformowała, że nie żyje młoda kobieta, jej matka walczy o życie, a podejrzany został zatrzymany. Policja nie zdradza szczegółów, mówi jedynie o poważnym zdarzeniu kryminalnym. Rzecznik Dolnośląskiej Policji, aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak powiedział Polskiemu Radiu, że w tej sprawie trwa już śledztwo.
4: Na miejscu pracują funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego kryminalnego i policjanci pionu prewencji. Wyjaśniają okoliczności tej sytuacji. Czynności prowadzone są w ramach śledztwa prokuratorskiego. W tej sprawie policjanci niemal natychmiast zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek z tym zdarzeniem.
2: Lokalne media piszą o ugaszonym pożarze i osobach wewnątrz budynku.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Wśród środków przekazanych Ukrainie były pociski rakietowe do systemu Patriot. Tak informuje szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej ogłosił początek procesu odtajniania listy donacji i sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie. Podkreślił, że przekazanie pocisków do systemu Patriot nie wpływa na zdolności obrony powietrznej naszego kraju.
5: Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot. Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności. Nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
2: Szef MON przekazał, że najwięcej sprzętu trafiło za wschodnią granicę w latach 2022-2023. Wówczas jego wartość wyniosła prawie 15 miliardów złotych.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
2: Tlenek węgla jest niebezpieczny także latem. Uważać powinni użytkownicy urządzeń gazowych typu podgrzewacze wody, kominki, piecyki czy agregaty prądotwórcze. Objawy zatrucia mogą przypominać zwykłe osłabienie. To ból głowy, zawroty, nudności, senność, duszność czy problemy z koncentracją. W krótkim czasie może dojść do utraty przytomności, a nawet śmierci, mówi kapitan Karol Grzyb z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
6: Podczas upałów może dochodzić do osłabienia lub odwrócenia ciągu kominowego. Różnica temperatur między pomieszczeniem a powietrzem na zewnątrz jest wtedy niewielka. Komin nie odprowadza spalin prawidłowo, a spaliny mogą się cofać do mieszkań.
2: Dlatego warto zadbać o drożność wentylacji. We wczesnym wykryciu zagrożenia pomagają także czujniki czadu. Blisko 3 miliony złotych trafi do Akademii Piłkarskiej Odry Opole na rozbudowę infrastruktury w ramach rządowego programu Szatnia na Medal. Łączna wartość planowanej przez miasto inwestycji w tym zakresie to około 7 milionów złotych, mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
7: 3 miliony do budżetu trafi na budowę pełnowymiarowego boiska. W Opolu konsekwentnie od lat stawiamy na sport, szczególnie na sport dzieci i młodzieży. Tego sportu nie byłoby bez odpowiedniej bazy infrastrukturalnej. Nie każdy młodzieniec będzie zawodowym sportowcem, ale sport uczy wielu pozytywnych rzeczy.
2: Dofinansowanie otrzymały także Tułowice, Murów, Branice, Świerszczów i Reńska Wieś.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Dziś w nocy zachmurzenie duże, do tego możliwe opady deszczu, na termometrach od 15 do 17 stopni, wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Jutro w ciągu dnia także sporo chmur na niebie, może z nich od czasu do czasu spaść deszcz miejscami. Będzie to 15 litrów wody na metr kwadratowy, na termometrach maksymalnie 24 stopnie. Do tego synoptycy IMGW przewidują dla naszego regionu burze, w czasie których wiatr w porywach może osiągać prędkość do 70 km na godzinę.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja
1: Najlepsza muzyka.
0: Sorry, Charlie, I was having too much fun.

0: Sezon ogórkowy.
1: Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Audycja Sezon ogórkowy w Radiu Opole właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj będzie o sztuce twórczego pisania. W Polsce powstaje coraz więcej kierunków o nazwie twórcze pisanie właśnie czy creative writing. Taki też od roku działa na Uniwersytecie Opolskim i z twórcą tego kierunku, doktorem habilitowanym Adrianem Gleniem, profesorem Uniwersytetu Opolskiego, o tym, czy sztuki pisania można się nauczyć, w jakim zakresie, będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy też mówić o kinie plenerowym letnim Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzisiaj pierwszy seans na dachu Centrum Przesiadkowego, czyli na tarasie Urban Lab w Opolu. To będzie Perfect Days Wima Wendersa, o tym filmie także za chwilę więcej. No i w kolejnej godzinie programu spotkanie z fotografią Piotr Jaksa. Fotograf, ale też operator filmowy, pokazuje nam swój cykl Cinema Photographers, który można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu w ramach 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii. O tym temacie w kolejnej godzinie programu.

jak co roku mamy letnie kino w stolicy regionu, Galeria Sztuki Współczesnej i Stowarzyszenie Opolskie Lamy zapewniają w poniedziałkowe wieczory lipca i sierpnia seanse filmowe. Ze względu na remont Galerii Sztuki Współczesnej i całego tego przedsięwzięcia na Placu Teatralnym, tym razem seanse filmowe nie w tamtym miejscu, ale na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu, czyli to jest taras Urban Labu. Tam będą prezentowane filmy. Dzisiaj o godzinie 21:00 Perfect Days Wima Wendersa. I pozwolę sobie też przypomnieć fragment mojego felietonu na temat tego filmu. Może ktoś jeszcze nie widział. Myślę, że warto wybrać się zatem dzisiaj na dach Centrum Przesiadkowego. Głównym bohaterem filmu Wima Wendersa, którego akcja toczy się w Tokio, jest czyściciel publicznych toalet, który opiekuje się drzewami, obserwuje światło, robi mu zdjęcia. Piękny jest Hirayama, bo tak nazywa się ta postać. Kiedy jest smutny, nie boi się smutku, a kiedy widzi coś, co porusza jego serce, uśmiecha się do tego. Jest uważny i obecny, pokorny i dzielny wobec tego, co przynosi życie. Nie narzuca światu oczekiwań, nie zawraca mu głowy swoim rozczarowaniem, nie odcina się od radości i cierpienia. To film o zanurzeniu się w życiu i pogodzeniu się z nim. Wystawienie na działanie świata Wim Wenders pięknie uchwycił w nieśpiesznych, wymagających od widza uwagi kadrach, która przychodzi bez wysiłku, jeśli tylko potrafimy w nią wejść i która jest

kiedy ciężarówka z płynami do higieny toalet jedzie przez budzone pomarańczowym światłem Tokio. Projekcja o godzinie 21 na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu.

0: Sezon ogórkowy.
1: I teraz przechodzimy do naszego tematu. Czy sztuki pisania można się nauczyć? O to pytam twórcę kierunku Creative Writing, czyli twórcze pisanie na Uniwersytecie Opolskim, doktora habilitowanego Adriana Glenia, profesora UO.
2: Myślę, że najważniejszą chyba i najcudowniejszą rzeczą, jaka się może przydarzyć podczas takiego studiowania, jest właśnie odkrywanie w sobie tego talentu. Na te odkrycia nigdy nie jest za późno. One mogą nas przyjść i zaskoczyć nas nawet w bardzo dojrzałym wieku. Tak sobie wyobrażałem nawet wielu ludzi, którzy mogliby przyjść na te studia, sądząc, że takowy talent mają, a przekonać się, że niekoniecznie to jest ich ścieżka. Nawet wyobrażam sobie, że to może być także cennym doświadczeniem, ale to tak już abstrahując. Nie mam zielonego pojęcia oczywiście, jak na to pytanie odpowiedzieć. To pytanie, myślę, z natury tych, które kierujemy do jakichś sił wyższych. Natomiast niewątpliwie odkrycie tego talentu w sobie, myślę, że te talenty to także, posługując się jakąś biblijną opowieścią, jakąś cechą, którą można ważyć i pewnie jedni tego talentu mają więcej, inni mniej, ale odkrycie odrobiny tego talentu i przede wszystkim chęci jego rozwijania, no to już w zasadzie jest klucz do sukcesu. Ja nie myślę o sukcesie jako o czymś, co przeobrzyłoby się na wymierne, nie wiem, słupki sprzedaży później napisanych książek, ale przede wszystkim wartością jest chyba właśnie to odkrycie tego przeświadczenia, że jesteśmy istotami, które wyrażają się w sposób twórczy i że jest to droga, która daje niesłychaną satysfakcję i poczucie sensowności świata. O, tak bym ładnie powiedział.
1: Jak ten warsztat literacki można rozwijać? Bo rozumiem, że rozwijać się może każdy, niezależnie od tego, czy w nim drzemie jakiś głęboki, wybitny talent literacki, że to może być ważna droga rozwoju.
2: Jak go rozwijać? To jest takie pytanie bardzo delikatne, powiedziałbym, ponieważ każdy prowadzący tego rodzaju zajęcia w całej Polsce, mamy już ludzi, którzy w pewien sposób ćwiczą swoje umiejętności, doskonalą swoje umiejętności prowadzenia takich warsztatów literackich. To, proszę mi wierzyć, nie jest łatwa sztuka. Są różne techniki, sposoby, ale myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa przede wszystkim temperament piszącego. To nie jest też tak, że świetny pisarz będzie świetnym nauczycielem pisania. A nawet z moich drobnych obserwacji wynika, że może być czasem dokładnie odwrotnie. Ale wracając do tych technik zajęciowych, no chociażby wyobraźmy sobie, że zadajemy sobie jakieś wędzidło pewnej formy, że próbujemy wpisać się w coś, co wydaje się od dawna zmurszałe, skostniałe albo ograniczające i nagle odkrywamy, że co pozornie wydaje się jakimś więzieniem, jakimś klatką dla słowa, nagle umożliwia właściwie nadanie pewnego kształtu naszym myślom, tym, jak chcielibyśmy pewną rzecz o świecie opowiedzieć. Więc ćwiczenia różnych, czasem bardzo odległych, wydawałoby się od naszego czucia językowego, czasem archaicznych form, mogą nagle nas otworzyć na zupełnie nieznane sposoby myślenia o rzeczywistości i języku. Można się bawić w próby poprawiania wierszy gorszych, lepszych, próby recyklingowania utworów wielkich mistrzów, próby ich naśladowania. Jak Marcel Proust na przykład rozpoczynał swoją drogę pisarską od prób naśladowania stylu Zoli, Flauberta, pisał drobne szkice krytyczne, które miały być takimi wprawkami w to, jak piszą wielcy, których z początku wydawało się, że chciał naśladować, ale były to niezbędne w zasadzie ćwiczenia stylu tego, żeby odbić się i stworzyć własny język, własną wyobraźnię i własny sposób na tworzenie literatury. Więc tych ścieżek refleksji, tych ścieżek działań warsztatowych, takich laboratoriów pisarskich jest mnóstwo. W zasadzie też nie chciałbym zbyt wielu zdradzać, bo No bo to też jest pewnego rodzaju bagaż doświadczenia ludzi, którzy tą literaturą się zajmują.
1: I jeszcze powrócimy do tego wątku związanego z twórczym pisaniem w Radiopole.

55, wąs jak sumdrok, jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu.

historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: I powracamy do naszej rozmowy o tym, na ile sztuki pisania można się nauczyć. Od roku na Uniwersytecie Opolskim działa kierunek Creative Writing. Jego twórca, profesor Wow, doktor habilitowany Adrian Gleń, odpowiedział też na pytanie, na ile tej sztuki można uczyć się od innych, ponieważ i Eliza Kącka, laureatka literackiej nagrody Nike, i reporterzystka oraz autorka prozy Małgorzata Reimer czy poeta Tadeusz Dąbrowski gościli w Opolu, prowadząc zajęcia dla studentów Creative Writing.
1: Taką najważniejszą wartością jest właśnie owo spotkanie. Nie da się chyba przełożyć po prostu swojego oprogramowania, swojego software'u z jednej głowy do drugiej. Pisarz także nie musi być, moim zdaniem, autoanalitykiem własnej mowy. Ale to, co najcenniejsze, to chyba właśnie ta wydarzająca się czasem w ciągu jednej sekundy albo w ciągu paru chwil zdolność do przekazania swojego niezwykłego językowego widzenia świata, takiego, jakiego nigdy wcześniej nie było i nigdy później już nie będzie, bo jest związane z tą konkretną osobą. Wszyscy, którzy czytali książkę Elizy Kąckiej, która została nagrodzona nagrodą Nike, wczoraj była i zła na zielono, wiedzą, jak konstrukcja każdego zdania właściwie pozwala wyrazić więcej z uczuć bohaterki, narratorki tej książki w stosunku do dziecka. To jest właśnie ta cudowna właściwość literatury, że pozwala ona spojrzeć na rzeczywistość tak, jak jeszcze do tej pory nikt na nią nie spoglądał. Ta świadomość, że każda konstrukcja zdania jest jakimś takim załomem, spoza którego ten świat po raz pierwszy dopiero się wyłania. Więc wracając do sedna pytania, powiedziałbym, że nawet cenniejsze chyba od samych takich wprawek stylistycznych, językowych, formalnych są właśnie te spotkania po prostu z twórczymi osobowościami. Myślę, że podczas nich wydarza się najwięcej. A chyba jedną z takich najważniejszych jakby właściwości, którą musi posiadać w sobie pisarz, jest otwartość, chłonność. Miłosz mówił o tym, że mamy być jak gąbka, która ma się napełniać światem. To tak trochę przebiega właśnie tak fazowo, że najpierw musimy się napełnić jakby jakimś językiem, wyobraźnią, doświadczeniem, przeżyciami, wydarzeniami. Dopiero później możemy to... Nie lubię tej metafory, bo wszyscy jej używamy, jakoś się wytarła, ale przelać, tak, przelać na papier. Wszyscy przelewamy na papier. No ale to tak chyba w takich etapach, w takich fazach pisanie zawsze przebiega. Więc to spotkanie z kimś jest jak właśnie ten moment nasiąkania tej gąbki. Tak sobie to wyobrażam.
0: Jakie formy literackie dzisiaj interesują osoby, które myślą o rozwijaniu sobie właśnie umiejętności twórczego pisania? Czy można powiedzieć, że są jakieś kierunki szczególnie dzisiaj ważne i interesujące?
1: No tak, nie powiedziałbym pewnie nic nadzwyczajnego ani odkrywczego dla wszystkich, dla których literatura i książki są ważne i którzy parę tygodni temu mogli tutaj na Placu Wolności zobaczyć, jak kształtują się nasze czytelnicze preferencje, obcując jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w naszym mieście, Festiwalem Książki. Wszyscy chcą pisać oczywiście literaturę fantasy, pisać znakomite kryminały, młodzi chcą uprawiać literaturę young adult, to przecież widać po tych wszystkich stoiskach, ale to bardzo dobrze, ponieważ te gatunki, kto wie, jaka przyszłość przed nimi, one się krzyżują, ewoluują, przecież Zbrodnia i kara też rozpoczyna się jak rasowy kryminał. Dzisiaj trudno już by było powiedzieć, że któreś gatunki funkcjonują w jakiejś sferze literatury elitarnej, a któreś zostały zdegradowane do literatury masowej. Myślę, że pisarze, wielcy pisarze również muszą w pewien sposób romansować z tą popliteraturą. A zacieranie tych granic powoduje, że w literaturze jest coraz ciekawiej. Mnie natomiast bardzo ucieszyło pośród studentów, którzy w tym roku kończą właśnie pierwszy rok tych studiów, że ci, którzy mieli takie ściśle określone preferencje, że przyszli nauczyć się pisania dobrych narracyjnych plotów, dobrze konstruować postaci po to, żeby lepiej tworzyć literaturę typu fantasy, nagle odkrywają w sobie talent do felietonu na przykład, albo do reportażu.
0: I to była rozmowa z doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Opolskiego, Adrianem Gleniem, o tym, na ile sztuki pisania można się nauczyć w kontekście kierunku Creative Writing właśnie na Uniwersytecie Opolskim.

0: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.
1: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Jest 20. Trwa sesja Warszawskiej Rady Miejskiej. Prezydent stolicy zapewnia, że miasto chce zapobiegać nieprawidłowościom znanym ze Szpitala Południowego.
2: Po to te wszystkie zmiany, żeby wszystkie nieprawidłowości były wyjaśniane.
1: W tym serwisie powiemy też o sukcesie Uniwersytetu Opolskiego, a także kolejnym meczu 1/8 finału Mundialu.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od dobrych informacji. Klinika Prawa Uniwersytetu Opolskiego po raz piąty z rzędu zwyciężyła w ogólnopolskim rankingu uniwersyteckich poradni prawnych Rzeczpospolitej. Wydział poprawił swoje wyniki także w rankingach oceniających jakość kształcenia. Według dziekana Wydziału Prawa i Administracji Ewy Pierzchały to efekt konsekwentnej pracy wykładowców i studentów.
3: Cieszymy się, że w rankingu zostaliśmy docenieni w tym kryterium, ponieważ duży nacisk kładziemy na jakość kształcenia. Nasi absolwenci mają dobre notowania w kryterium dotyczącym zdawalności na aplikacje prawnicze. W tych mniejszych ośrodkach jesteśmy na trzecim miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o jakość kształcenia, jesteśmy tylko o 1/10 niżej od Uniwersytetu Śląskiego.
1: Jak zapowiadają władze wydziału, kolejnym krokiem będzie uruchomienie programu tutoringowego dla najzdolniejszych kandydatów.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
1: Sytuacja, która miała miejsce w Szpitalu Południowym, nie powtórzy się, tak zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Trwa druga nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie afery. Tym razem radni oczekują też informacji m.in. w sprawie funkcjonowania prosektorium i procedur ochrony sygnalistów w stolicy. W szpitalu pracuje nowy zarząd i nowa rada nadzorcza, mówił prezydent.
2: Nowy zarząd na bieżąco współpracuje z organami ścigania i organami kontrolnymi. Reaguje także natychmiast, kiedy pojawią się nowe informacje. Jeżeli chodzi o sprawę prosektorium, po to te wszystkie zmiany, żeby wszystkie nieprawidłowości były wyjaśniane.
1: Afera w warszawskim Szpitalu Południowym jest badana przez prokuraturę, ABW i NFZ.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: A w nich Niemodlin, gdzie rozpoczął się remont Orlika. Wśród zaplanowanych prac jest m.in. wymiana nawierzchni. Na czas robót boisko będzie zamknięte. Burmistrz Bartłomiej Kostrzewa przekonuje, że to był konieczny krok.
4: Trzeba je modernizować. Mamy na to dofinansowanie w 50%. Prace potrwają około 3 miesięcy. Ponad 1 200 000 zł, koszt całkowity, ale wiemy, że musimy to przeprowadzić, dlatego że już nawierzchnia była mocno wysłużona, stąd konieczność renowacji.
1: W wiadomościach teraz sport. Stany Zjednoczone są ostatnim państwem gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata, który nadal bierze udział w rozgrywkach. Najbliższej nocy w Seattle Amerykanie zagrają z Belgami w 1/8 finału. Do składu amerykańskiej kadry zostanie włączony Folarin Balogun. W kontrowersyjnych okolicznościach FIFA cofnęła mu czerwoną kartkę, którą otrzymał za faul na reprezentancie Bośni i Hercegowiny. W tej sprawie interweniował prezydent Stanów Zjednoczonych. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
5: Donald Trump bronił decyzji o wykonaniu telefonu do szefa FIFA Gianni Infantino, co doprowadziło do uchylenia kary zawieszenia na jeden mecz Mistrzostw Świata nałożonej na Balogana. Moim zdaniem to nie był faul na czerwoną kartkę, dlatego poprosiłem o weryfikację, rozmawiałem z człowiekiem o bardzo wysokiej odpowiedzialności. Nie mówiłem mu, co ma robić. Nadzieje amerykańskich kibiców wcześniejszymi zwycięstwami reprezentacji są rozpalone. Przed nami kolejny wymagający przeciwnik. Jestem jednak podekscytowany tym, co widzę. Seattle pokonaliśmy już Australię. Szanse awansu są naprawdę duże. W mistrzostwach na naszej ziemi widzimy, jaki ta reprezentacja robi postęp. Tutaj świetną rolę odgrywa nasz selekcjoner, mówią polskiemu radiu amerykańscy kibice. Awans do ćwierćfinału piłkarzy Stanów Zjednoczonych będzie powtórzeniem sukcesu z 2002 roku.
1: A polscy koszykarze pokonali Holandię 92-84 w rozegranym w Krakowie 6. ostatnim meczu pierwszej fazy kwalifikacji Mistrzostw Świata 2027. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do drugiej rundy kwalifikacji, która wystartuje w sierpniu. W niej zmierzą się z Niemcami, Izraelem i Chorwacją.
0: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Obecnie na termometrach w Opolu 19 stopni, w nocy będzie oczywiście chłodniej, bo od 15 do 17 stopni, deszczu się wówczas, tak, spodziewamy. Może też miejscami pojawić się wiatr, jutro także będzie padać, miejscami także możliwe burze, w czasie których prędkość wiatru wyniesie 70 km na godzinę. Meteorolodzy IMGW prognozują dla Opolszczyzny na wtorek maksymalne temperatury na poziomie 24 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
7: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
0: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
10: Kiedy przyjedzie tata?
11: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
10: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
12: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
11: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
13: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.

Kłaniam się w kolejnej godzinie programu Sezon Ogórkowy. Katarzyna Zawadzka, tym razem będzie o fotografii. Piotr Jaksa, operator filmowy i fotograf, gości dzisiaj w Opolu w ramach 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii. Jego pracę można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu w Galerii Zamostek. Cinema Photographers, taki jest tytuł tego cyklu. Cyklu, który realizuje od połowy lat 90. Spotkał ponad 150 operatorów z 30 krajów i postanowił ich pokazać na swoich fotografiach, portretach. A dodajmy, że w dorobku ma także współpracę z Krzysztofem Kieślowskim, między innymi na planach filmu Trzy kolory. Ma także na swoim koncie kilkadziesiąt dokumentalnych i fabularnych filmów realizowanych na całym świecie. Były one pokazywane i zdobywały nagrody m.in. na festiwalach w Cannes, Mannheim, Krakowie, Los Angeles czy Berlinie. Za chwilę dłuższa rozmowa.

0: Sezon ogórkowy.
1: Operator filmowy i fotograf Piotr Jaksa, którego fotografię możemy także oglądać na Festiwalu Fotografii w Opolu, gości w studiu Radia Opole. Znakomite fotografie, znakomity cykl prezentujący operatorów filmowych z całego świata. Ponad 150 fotografii, cykl realizowany od połowy lat 90., więc mnóstwo czasu, który pan też spędził, szukając osób, które zazwyczaj są niewidoczne w filmach, a teraz stanęły przed pana obiektywem.
2: No to jest taki przywilej duży. Jak się ma pani admirację dla tych ludzi, a nagle potem nagle się okazuje, że możemy ich spotkać. Więc ja to zacząłem w 95 roku od takiego francuskiego operatora Henri Alcan. I potem następny był Sven Nyki z Szwecji. To był taki okres, kiedy ja mieszkałem w Szwajcarii i między filmami, jak miałem przerwę w zdjęciach, to jechałem na zdjęcia fotograficzne. I tak powstawał ten cykl, który nadal kontynuuje. Wróciłem niedawno z Meksyku, tam zrobiłem dwie fotografie, dwa portrety jednej pani i jednemu panu, a potem następny wyjazd, jeżeli uda nam się to zorganizować, bo to nie jest takie proste, to będzie taki australijski operator Christopher Doyle, piękna postać kina światowego, no ale właśnie teraz to organizuję, więc jak zaczynałem ten cykl, to nie było jeszcze faksu, nie było e-mailu, nie było telefonów takich tanich. Były telefony bardzo drogie, więc pisałem listy. No i powoli zacząłem spotykać tych ludzi. I dzisiaj na wystawie, którą bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam, pokazuję, już nie pamiętam, tam jest 20 czy 20 kilka fotografii, 20 kilka portretów. Rzeczywiście największych operatorów filmowych świata. Spotkałem w tych okresie 30 kilku lat największych. Ta książka robi się, bo to jest książka i wystawa. To będzie taka trylogia, bo Kieślowski mnie nauczył, że trylogia to jest dobra ilość. Więc dwie książki są już praktycznie rzecz gotowe. Trzecia powstanie za, mam nadzieję, że za rok. Jeszcze muszę kilka zdjęć zrobić dodatkowych i będę to pokazywał następnym razem za kilka lat, może właśnie w Opolu.
1: O pana współpracę z Krzysztofem Kieślowskim też będę chciała zapytać, ale jeszcze o cyklu Cinema Photographer. Te zdjęcia możemy oglądać w Galerii Zamostek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. To są przeróżne miejsca, bo to są czasami domy, bardzo prywatne, osobiste przestrzenie. Czasami jest to piękna pustynia w Izraelu. Bardzo różne miejsca, wytwórnia filmów fabularnych. Skąd pomysły brał pan właśnie na wybieranie tych przestrzeni?
2: No to jest taki moment bardzo ciekawy, bo przychodzi się do człowieka, który ma absolutną, głęboką świadomość obrazu i wie, co ten obraz pokazuje. Mnie zależało na tym, żeby to nie były takie normalne portrety, takie, tylko żeby to było taki wywiad fotograficzny, żeby to zdjęcie opowiadało o tym człowieku. No i jeżeli jest pustynia, no to, bo ktoś chciałby mieć na pustyni zdjęcie, no to robimy na pustyni. To się czasami wiąże z czymś, co się zdarzyło, bo na przykład zdjęcia w Indiach, no to się zdarzyło na tych zasadzie, że byłem zaproszony na festiwal filmowy i tam potem pojechałem fotografować tych indyjskich operatorów. W wypadku Svena Nyquista, no to wiedziałem, że on już jest chory, więc zgodził się, żebym go sfotografował, tym bardziej, że to było moje drugie zdjęcie, więc on nie znał jeszcze moich zdjęć, nie znał. Dzisiaj jest mi prościej. W wypadku Svena to był jego dom. Zresztą to było bardzo ciekawe, dlatego że ja pojechałem ze swoim asystentem do tej Szwecji samochodem. Nie mieliśmy pieniędzy na hotel, więc spaliśmy w samochodzie, a spadło pół metra śniegu, więc było bardzo ciekawie. Ale mieliśmy taki, on miał wojskowy śpiwór Armii Szwajcarskiej, ja miałem taki puchowy śpiwór, który dostałem od Wandy Rutkiewicz, bo miałem pójść na K2, ale policja mi nie dała paszportu, więc został mi

0: piękny śpiwór. I tak to działa wszystko. No i zrobiliśmy zdjęcie i na tym zdjęciu jest śnieg i takie listki majowe, takiej zieleni świeżej. I to trwa, to trwa. No teraz zrobiłem dwa zdjęcia w Meksyku. No i mam nadzieję, że w ciągu roku uda mi się zebrać wszystkie zdjęcia, które chciałem pokazać w tej trylogii fotograficznej.
1: I to był Piotr Jaksa, operator filmowy i fotograf. Za chwilę kontynuacja rozmowy.

0: Relaks z Radiem Opole.
1: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro. To wysoko.

wielkie windy, prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całe klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję.

Los jest brutalny, wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro.

na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży.

istniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś.

bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro. 14 piętro.

0: powracamy do rozmowy z Piotrem Jaksą, który jest gościem, przypomnę, Opolskiego Festiwalu Fotografii. Piękna jest fotografia na przykład Sławomira Idziaka, znakomitego polskiego operatora, gdzie wykorzystuje pan też fotografię z przeszłości, zrobioną przez jego matkę, która była także cenioną fotografką.
1: No ona była bardzo znaną fotografką i zresztą za to zdjęcie dostała bardzo dużo nagród. I to było takie zdjęcie przez szybę z deszczem. I podpis pod tym zdjęciem był, że Sławek nie będzie grał w futbol dzisiaj, bo przecież Sławek nie może zmoknąć. No więc za tym zdjęciem jest ukryty Sławek. To jest taki chyba najbliższy portret, jaki zrobiłem w tej całej kolekcji. I w ogóle to są na ogół takie szerokie plany. Jest takie zdjęcie takiego operatora, który jest w oknie. Pamiętam, że sprzedałem to zdjęcie komuś, komu się podobał to zdjęcie, bo jest piękny dom i ogród i psy. I po roku ta pani zadzwoniła do mnie, mówi, wiesz, tam jakiś facet stoi w oknie. No rzeczywiście, to był facet, który dostał Oscara za film Zorba Grek, taki bardzo piękny, czarno-biały, który chyba wszyscy znają. I w ogóle wystawa jest zrobiona w ten sposób, że pokazuje zdjęcie, ale też jest dosyć dużo informacji. I mnie najbardziej, jak zobaczyłem po raz pierwszy tą wystawę i zobaczyłem, jak ludzie na to reagują, to bardzo mi się spodobało, że ludzie czytają te wszystkie teksty, ludzie czytają filmy, które ci ludzie zrobili i potem jest takie właśnie, o, widziałem ten film, no ale nigdy nie widzieli tego faceta, czy tej kobiety, która robiła. Więc ja mam coraz więcej kobiet oczywiście w tej selekcji, bo one coraz częściej widoczne są z kamerą i ten bardzo taki męski zawód zaczyna być trochę mniej męski, z czego się bardzo cieszę.
0: Z jaką reakcją pan się spotyka, odwiedzając operatorów i operatorki także i mówiąc o swoim projekcie? Czy oni są zdziwieni, zaskoczeni, niechętni może, bo przecież są schowani zazwyczaj, czy właśnie cieszą się, że ktoś też chce pokazać ich obecność?
1: To musielibyśmy ich spytać, bo to jest różnie, ale w sumie, no nawet Storaro, który dostał 3 Oscary za chociażby da Apocalypse Now, taki film bardzo znany Coppoli, no to napisał mi na początku, że nie weźmie udziału w tym projekcie, bo projekt nazywał się Poeci Filmowego Świata, Poets of Film Light. Bo on powiedział, że on nie jest poetą. Więc spytałem się, co proponuje. On mówi, wiesz, musisz ten zmienić tytuł na Cinematographers. No więc zmieniłem na Cinematographers i on mi zgodził się, że może poświęcić mi godzinę. I pojechałem do Rzymu, no i pokazałem mu trochę zdjęć, więc on je oglądał tak szybko, a potem mówi, no to już możemy iść zobaczyć, chcesz to zdjęcie robić. Więc obejrzeliśmy jego dom i widzę, że nic, nie ma tam miejsca, w którym chciałbym to zrobić. I poszliśmy do ogrodu, też nic. I tam z daleka zobaczyłem dom. Ja mówię, co za dom? A to mojej córki. No i poszliśmy tam do tego domu i tam zobaczyłem taki amfiteatr. No i mówię, to jest miejsce, w którym chciałem pana sfotografować. On mówi, dobrze, a wie pan, na pierwszym piętrze jest taki bardzo piękny fotel drewniany, to muszę go przynieść, bo pan by siedział na tym fotelu. No i się zgodził i zrobiliśmy to zdjęcie i w momencie, kiedy już minęła godzina, to on mówi, a co robicie na śniadanie? Bo ja byłem z takim moim przyjacielem, który jest dźwiękowcem w Rzymie i zrobiłem z nim kilka filmów, więc a co robicie na obiad? Mówimy, no już właśnie wyjeżdżam, bo to koniec. A on mówi, nie, to zostańcie. I w sumie zostaliśmy do 5 po południu, bo on mi pokazał swoje 2 książki, które wtedy przygotowywał. To się nazywało Writing with Lights, czyli takie 2 tomy jego filozofii całej obrazu, który w tych 2 książkach wyjaśniał nam. Także to są takie spotkania, które bardzo są ciekawe. No. Jeden raz taki amerykański operator kazał mi powtórzyć zdjęcie, które miałem naprawdę dobre. No to powtórzyłem, ale ono nie jest dobre.
0: Dlaczego kazał powtórzyć?
1: No bo mu się nie podobało. A to było w takiej sali gimnastycznej, pełnej różnego rodzaju instrumentów do ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. I takie ono było, takie podświatło, takie troszeczkę nieostre, ale bardzo takie atmosferyczne. Więc zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie, ale normalne. Za normalne po prostu. Więc jak pojechałem do Gany, bo zawsze chciałem mieć kogoś z Afryki, bo Afryka jest no, wspaniałym kontynentem i też taka bardzo mocno kulturowo. Nie wszyscy się, nie wszystko znamy, ale więc w tej Ganie też spotkałem takiego operatora, który robi potworną ilość filmów, ja nie wiem, tam z 200 filmów fabularnych zrobił, więc jest rekordzista, on robi, mieszka w Ganie, ale robi filmy wszędzie. I skończyliśmy to zdjęcie, zrobiliśmy to zdjęcie w jego takim ogrodzie i tam miał taką salę gimnastyczną, zrobioną bardzo prymitywnie z jakiejś tam części samochodowej. Wiem, że tam, żeby mięśnie ćwiczyć, to podnosi taką sztangę zrobioną z kawałka silnika samochodowego, więc to jest, to zdjęcie jest na wystawie.
0: I do tej rozmowy z operatorem filmowym, fotografem Piotrem Jaksą jeszcze powrócimy.

0: Dzisiaj fotograficzna odsłona tej godziny programu Sezon Ogórkowy. Powracamy do rozmowy z operatorem filmowym i fotografem Piotrem Jaksą. Dla pana, jak rozumiem, jest poezją sztuka fotografii. Dotyka czegoś, co jest właściwie niewypowiadalne, co się nie mieści w słowach, tak jak czasami poezja wyprowadza poza język.
1: Do tego się szuka. To jest tajemnica, bo to mówimy o takiej tajemnicy, więc ja chciałbym, żeby w tych zdjęciach była taka tajemnica, którą szukamy w tych tekstach, które są, bo w tych tekstach mamy, dlaczego ich spotkałem. A spotkałem ich dlatego, że oni pchnęli estetykę kina do przodu, język fotografii filmowej do przodu, tak jak Sławek Idziak na przykład, czy Freddy Young, który zrobił Doktor Żywiago, Lawrence of Arabia, takie filmy. Więc szukam takiej prawdy o tych ludziach i tak, żeby ci, którzy obejrzą wystawę i przeczytają sobie, jakie filmy ci ludzie zrobili, to nagle się zdajemy sprawę z tego, że część tych filmów znamy, tylko nie znamy tych ludzi. No więc mój cel jest coraz bardziej historyczny, dlatego że po pierwsze to byli ludzie, którzy pracowali kamerą na 35 mm albo na 60 mm i czyli robili zdjęcia analogowe. A teraz robimy cyfrowe. Czy pani też pracuje cyfrą?
0: Tak.
1: No właśnie, to nas łączy.
0: Chciałam zapytać o różnice kulturowe, czy z takimi pan się spotkał, odwiedził pan bardzo różne miejsca. Jest na przykład operator Akiry Kurosawy sfotografowany w Japonii. I zastanawiam się, czy jest takie poczucie, że trochę inaczej się na tą sztukę fotografowania obrazu patrzy w zależności od kultury i miejsca.
1: Ja myślę, że taką część tej wystawy, czy tego projektu, które jest najbardziej mnie dotykające, to jest to, że my łapiemy się, że jesteśmy podobni, że te wszystkie różnice kulturowe, one istnieją, ale łączy nas takie umiłowanie piękna, czy szukanie piękna. I to jest to, co mnie też ciekawi w tym pejzażach, w tych mieszkaniach, w takiej prawdzie. Ja myślę, że to jest to, co mnie najbardziej interesuje, że wchodzę do kogoś i mam w zależności od czasu tej osoby więcej czasu, mniej czasu, ale muszę znaleźć taką prawdę o tych ludziach. I to jest najbardziej interesująca część tego. Abstrahując, że oczywiście, że rozmawiamy ze sobą, że ja znam ich filmy i oni znają moje zdjęcia, bo ja po prostu przyjeżdżam z gotową selekcją zdjęć, albo książki już teraz nie wożę, bo ona jest strasznie ciężka, bo to 2,5 kilo waży ta książka, więc jak ja lecę samolotem i mam limit 23 kilo, no to jak biorę pod uwagę dwa statywy, które muszę mieć światło plus aparat, no to już książki nie biorę, więc biorę kilka zdjęć.
0: Czy któreś z wnętrz, bo też pan odwiedza te prywatne przestrzenie domów, pana zaskoczyło właśnie?
1: Zaskoczyło mnie na przykład, że tylko jeden operator zgodził się na to, żebyśmy zrobili zdjęcie u niego w domu. Normalnie to wszystkie japońskie zdjęcia są albo w studio filmowym, albo w plenerze. A ten od Kurosawy właśnie zgodził się, żeby mu sfotografować go w domu. I dostałem od niego taką paczuszkę od jego żony, która zrobiła mu sweter z napisem jego nazwiskiem. I dostałem od niej taką paczuszkę, którą od czasu 2019 roku nadal nie rozpakowałem, więc ciekaw jestem, co tam jest. Moja żona twierdzi, że to chyba jest herbata, więc zobaczymy, będziemy któregoś dnia pili herbatę japońską.
0: I to był Piotr Jaksa, operator filmowy i fotograf. Fotograf, który współpracował bardzo dużo z Krzysztofem Kieślowskim. Osobna historia z tym związana, także będzie emitowana na antenie Radia Opole w przyszłych audycjach. A ja przypomnę, że wystawę Cinema Photographers, o której dzisiaj rozmawialiśmy, można oglądać w Galerii Zamostek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w sezonie ogórkowym. Kłaniam się i dziękuję za uwagę. Katarzyna Zawadzka, niebawem w Radiu Opole Wiadomości.
2: Lepka noc w samym środku lipca, ciepły wiatr mnie wita przez otwarte oko.

mój pachnie jak sąsiadów stare Volvo 03. Stara miłosna się przypomina. Wciąż pamiętam smak Marlboro ciepłą nocą. TVP Polonia, stare M jak miłość. Robert Gonera z angielskimi napisami.

0: widać, dobrze wiesz. Zobacz, w lustro się okaże, czego chcę.
1: Białe Volvo, niski sedan, żaden SUV. Zdjęła odzież jak igła z winyla kurz. Jesteśmy nadzy i weseli, TV Puls. Późno w nocy dużo łatwiej zrobić ruch.

0: samolotowym razi w oczy jutrzenka. Wtedy myślę o sobie, ściszam TV w obawie, że będzie coś słychać. Słychać silnik w GTA, mnie goni policja. Oczy snem zaklejone, wyje chłodzenie X-a. Dzisiaj wyłączam budzik, mamy połowę lipca. W słońcu się topi i to ja chyba. Gatunek ludzki już jakby wymarł. Ze strachu chowa się Volvo szyba. Tylko gdy muszę na mieście bywam, więc modlę się o deszcz. Jak młodzieniec, który modli się o seks. Jak poeta, który modli się o wers. Zobacz, w lustro się okaże, czego chcesz. Modlę się o deszcz,
1: o deszcz.
0: Jak młodzieniec, który modli się o seks,
1: o seks.
0: Jak poeta, który modli się o wers. Dobrze wiesz, zobacz, w lustro się okaże, czego chcesz.

0: Letni wieczór z Radiem Opole.
1: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 21. Remont mostu w Lewinie Brzeskim opóźni się.
2: Procedura się nie skończyła, bo niestety wpłynęło odwołanie.
1: We Francji nie będzie zmiany rządu. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od powiatu brzeskiego. Popowodziowy remont mostu na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim opóźni się. Starostwo nie może podpisać umowy z wykonawcą, bo jeden z oferentów odwołał się od wyników przetargu. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. Wybrano najtańszą z nich, opiewającą na niespełna 2 800 000 zł. Urząd poinformował o wyłonieniu zwycięzcy w połowie czerwca. Starosta Jacek Monkiewicz wskazuje, że firma z Częstochowy na razie nie może jednak rozpocząć prac.
2: Tutaj jeszcze procedura się nie skończyła, bo niestety po wyłonieniu wpłynęło odwołanie, także na pewno będziemy na bieżąco informować. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, że te prace związane z odbudową, remontami po powodzi już na dobre się rozpoczęły, bo realizujemy drogę w Osieku Grodkowskim, ale również drogę od Rzeszowice Przeczaw i tych przetargów za chwilę będzie coraz więcej rozstrzyganych.
1: Most na Nysie Kłodzkiej ucierpiał w czasie ostatniej powodzi. Zakres jego remontu obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie dojazdów do obiektu, wymianę balustrad czy wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki wystawiała szpitalom powiatowym spółka neurochirurgów działająca w kilku województwach. Wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Sprawa trafiła do rzecznika odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Nieprawidłowości badają też NFZ, prokuratura i CBA. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
3: W małych szpitalach, między innymi w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim, neurochirurdzy, z którymi umowę zawarła placówka, w soboty seriami mieli wykonywać po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ sprawozdawali czterokrotnie droższe procedury, a setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. NFZ po kontroli nałożył na szpital karę ponad 2,5 miliona złotych. Podobną działalność badano też w szpitalu w Miastku. Możliwe wyłudzenia oszacowano na prawie 13 milionów złotych.
1: W wiadomościach teraz granica. Po fali rekordowo wysokich temperatur z końca czerwca część francuskiej opozycji próbowała doprowadzić do upadku rządu, zarzucając mu brak przygotowania na ekstremalne warunki. Parlamentarzyści odrzucili jednak wniosek o wotum nieufności w tej sprawie. Więcej na ten temat wie Stefan Folzer.
4: Wniosek otrzymał poparcie niespełna 1/4 deputowanych. Inicjatywę Zielonych poparła część lewicowej opozycji, która uważa, że władze ponoszą odpowiedzialność za wieloletnie zaniedbania w polityce klimatycznej. Po czerwcowej fali upałów, podczas której w niemal całym kraju temperatury przekroczyły 40 stopni Celsjusza, na rząd spadła fala krytyki. Prawica zarzuciła mu brak inwestycji w klimatyzację. Lewica podkreślała, że problem globalnego ocieplenia coraz silniej uderza we francuskie społeczeństwo. Podczas czerwcowej fali upałów odnotowano ponad 2000 nadmiarowych zgonów. Temat z pewnością będzie powracał, ponieważ już w tym tygodniu do Francji ponownie napłynie gorące powietrze.
1: 29 rodzin odebrało dziś klucze do nowych mieszkań komunalnych w Strzelcach Opolskich. Blok powstał przy ulicy Moniuszki. Jak mówi burmistrz Jan Wróblewski, to pierwsza tego typu inwestycja w mieście.
5: Powierzchnia jest różnorodna, od 40 m2 do ponad 70. Jeżeli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, to również jest jedno mieszkanie na parterze. Wszystkie mieszkania już mają swoich lokatorów, zostały przydzielone.
1: Koszty budowy to ponad 14 milionów złotych, z czego 11 milionów to rządowe dofinansowanie. I jeszcze za granicą, prawie 2/3 Kuby nie ma prądu. Na wyspie doszło do awarii, trwa blackout. Operator sieci elektroenergetycznej bada przyczyny zdarzenia. To nie pierwsza awaria prądu na wyspie. Ostatnio dochodziło do nich z powodu przestarzałej sieci i amerykańskiej blokady paliwowej. Niektóre poprzednie blackouty trwały po 2 dni.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 4 po 21.
0: Sport w Radiu Opole.
6: Kuba Biel, dobry wieczór. Przed chwilą rozpoczął się hit 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Portugalia mierzy się z Hiszpanią. Jeszcze dziś w nocy Belgia zagra z jednym ze współgospodarzy, czyli Stanami Zjednoczonymi. Europejski zespół miał w tym turnieju swoje problemy, ale awansował do czołowej szesnastki. Teraz stoi przed trudnym zadaniem, bo współgospodarze turnieju są na fali. Były reprezentant Polski Marcin Rzewłako, który przez 10 lat występował w klubach Ligi Belgijskiej, z uwagą obserwuje poczynania Czerwonych Diabłów.
7: Wygląda na to, że Belgia generalnie przyjechała na ten mundial trochę budować się w trakcie tego turnieju, bo zaczęli poniżej oczekiwań. Udało się zrealizować ten plan minimum, wygrać z Nową Zelandią, wyjść z grupy. Natomiast później, no powiedziałbym, duża doza szczęścia, takich pozytywnych okoliczności. Pewnie też hardo ducha. Walka o 1/8 z Senegalem. To dodaje paliwa i mentalnego, i takiego piłkarskiego drużynie Belgii. Natomiast no, nie możemy powiedzieć, że Belgia jest zdecydowanym faworytem w tym meczu. Mam wrażenie, że tutaj 51-49 bardziej dla Amerykanów.
6: Początek meczu Stany Zjednoczone Belgia o 2:00 w nocy czasu polskiego. Poznaliśmy pierwsze ćwierćfinalistki tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Nie zagra w nich pogromczyni Igi Świątek, Filipinka Aleksandra Eala, która w 1/8 finału uległa Włoszce Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. Zwyciężczyni zmierzy się w walce o półfinał z Ukrainką Martą Kostiuk, która pokonała Amerykankę Ashlyn Kruger 6-4, 6-4. W innych meczach 1/8 finału Belgijka Lies Mertens zwyciężyła Czeszkę Marię Buzkową 6-4, 6-4, a inna czeska tenisistka Linda Noskowa wyeliminowała Amerykankę Madison Keys w 2 setach 6-4, 7-6. Noskowa zagra w ćwierćfinale z Mertens. Tadej Pogaczar wygrał w Les Alpes trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de France i przejął żółtą koszulkę lidera. Na krótkim finałowym podjeździe w Pirenejach Wschodnich Słoweniec o 2 sekundy wyprzedził Duńczyka Jonasa Vingegaarda i Ekwadorczyka Richarda Carapaza. Selekcjoner reprezentacji Polski koszykarzy Igor Milicic przedłużył o rok kontrakt z Polskim Związkiem Koszykówki. Umowa szkoleniowca obowiązuje do przyszłorocznego mundialu, który odbędzie się w Katarze. Jeśli biało-czerwoni zapewnią sobie awans, zostanie ona przedłużona o kolejne 12 miesięcy. Milicic prowadzi reprezentację Polski od 2021 roku.
0: Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu, na termometrach od 15 do 17 stopni, wiatr umiarkowany, porywisty, wiejący głównie z kierunków zachodnich. Dużo chmur na niebie, także jutro w ciągu dnia możliwe też przelotne opady deszczu, lokalnie, zwłaszcza na południu regionu burze. Miejscami spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a na termometrach maksymalnie 24 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
10: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
9: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, Witold Sułek. Rozpoczynamy audycję, która poświęcona będzie szeroko rozumianym patologiom społecznym. Bardzo wsparciowo, jak Państwo wiecie, staram się, żeby to nie było tylko i wyłącznie pokazywanie, co jest, a co nie jest patologią społeczną, ale najważniejszą misją tutaj do wypełnienia w naszych spotkaniach, mówię naszych, bo moich z Państwem i moich gości i gościń, jest to, żeby pokazać Wam, że zawsze jest jakaś nadzieja, jakieś światełko i co można zrobić ze swoim życiem, jeżeli los nas szczególnie nie rozpieszczał, jeżeli nie trafiliśmy pod szczęśliwą gwiazdę, ale wiemy, że bardzo dużo zależy też od nas i w związku z tym razem ze mną w studiu jest Ewa Kosowska-Korniak. Cześć, Ewa.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Ewa zajmuje się wieloma rzeczami, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą psychologię, warsztaty, wsparcie. Jesteś też trenerką mindfulness, tak? Mm-hmm. Możemy na wszelki wypadek przypomnieć, co to jest za słowo, bo nie każdy mógł słuchać wcześniejszej naszej dawnej audycji. Na czym to polega?
1: Mindfulness, czyli uważność po polsku, to świadome kierowanie takiej intencjonalnej uwagi na chwilę obecną, czyli takie świadome bycie tu i teraz w nieoceniający sposób. Czyli to jest zauważenie tego, że teraz siedzimy w tym studio, patrzymy na siebie, ulegamy magii mikrofonu i mówimy dla słuchaczy. I to jest ten moment, tak? I nic więcej się nie liczy, tylko ta sekunda. I zauważanie takich momentów, czyli praktykowanie uważności jest sposobem na skuteczne redukowanie stresu, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, radzenie sobie z depresją, z trudnościami, z problemami zdrowotnymi, z bezsennością. Jest bardzo dużo, dokładnie ponad 7 tysięcy badań naukowych, takich zakrojonych szeroką skalę, które pokazują skuteczność praktykowania uważności w takich dłuższych okresach czasu, czyli przez 8 tygodni. Więc jest to coś tak prostego, tak osiągalnego na wyciągnięcie ręki, coś, co każdy z nas może zrobić i co tak naprawdę można powiedzieć, że nic nie kosztuje, jeśli tylko znamy metodę i wiemy, co dokładnie mamy robić, a coś, co jest bardzo skuteczne i pozwala po prostu dobrze się czuć samemu ze sobą.
0: Aha. A to jest niestety, jak Państwo doskonale wiecie, wśród osób, zwłaszcza tutaj mówię o tych środowiskach patologicznych, rodzinach patologicznych i zjawiskach patologicznych, chociaż nie wszystkie one są uprawnione, bo wiele razy mówiłem, że są bardzo krzywdzące co do osób, które nie mają na to wpływu, bo ktoś, kto ma w domu alkoholika, ojca, czy jakąkolwiek, czy matkę, narkomana, albo przestępcę, który siedzi w więzieniu, to nie oznacza, nie jesteśmy skreśleni, że my jesteśmy jakimiś współwinnymi. Natomiast niestety ten ostracyzm i takie obarczanie nas też troszeczkę winą, odsuwanie się społeczeństwa od takich osób, niestety jest bardzo częstym zjawiskiem, co wcale nie ułatwia im normalnego życia. Mało tego, bardzo często kieruje ich w taką właśnie stronę, że skoro tak, skoro nikt mnie nie chce, skoro mnie skreślacie, skoro jestem niepotrzebny, bo mam takiego czy nie innego ojca, albo pochodzę z takiego, a nie innego środowiska, no i wtedy reagujemy często niestety agresją, przemocą, na złość. To ja Wam wszystkim pokażę, to właśnie taki będę. To właśnie to zrobię. Skoro nie widzicie we mnie człowieka, to sam sobie wezmę to, co mi się od życia należy, a potem to już lawinowo niestety się posuwa. I tutaj być może Państwo będziecie zaskoczeni, dlatego że tym takim tematem przewodnim, o którym pomyślałem, że wyjdziemy od niego, omówimy go w bardzo szerokim aspekcie, jest temat wakacji. Bo w normalnej sytuacji większość z Państwa, na pewno kiedy zbliżają się wakacje, planujecie jakiś wyjazd. W zależności oczywiście od tego, jak kto jest zamożny, planuje albo jakieś zagraniczne wojaże, dłuższe, krótsze. Niemniej jednak zazwyczaj takie plany mamy, prawda? Skoro wakacje, jeżeli pracujemy, to dostaniemy nareszcie upragniony urlop i marzymy o tym, żeby pojechać i tam będziemy na pewno szczęśliwi. Po pierwsze, żaden wyjazd na wakacje za nie wiadomo jak wielkie pieniądze, w nie wiadomo jak egzotyczne miejsca, wcale nam nie gwarantuje, że to będą udane wakacje, bo bardzo wiele takich wyjazdów kończy się rozwodami, albo wracamy źli, wściekli, bo nagle biuro podróży splajtowało, albo okazało się, że mąż mnie zdradza podczas tego urlopu i tak. Nie jest to gwarancją, tylko tak. My o tym teoretycznie wiemy i ktoś powie, no łatwo jest mówić komuś, kogo i tak na te wakacje stać. Natomiast ta grupa osób, nazwę osobami wykluczonymi, no bo są. Już nie tylko dlatego, że mają ojca alkoholika, ale bardzo często za tym idzie po prostu bieda zwyczajnie, bo skoro on wszystko przepija, no to takie dziecko być może zostanie zapisane na półkolonie w mieście. I ono jak widzi później kolegów, koleżanki, które były, a ten nad morzem, a ten w górach, a ten za granicą, zwiedzają świat, a ja sobie tutaj mogę pograć w paletki albo w piłkarzyki gdzieś pod domem kultury, to też narasta frustracja. Nam się wydaje, że okej, zagospodarujmy te dzieci, żeby nie siedziały na ławce, żeby coś zrobiły. Ale świat dzisiejszych nowoczesnych mediów, gdzie one widzą, bo kiedyś można było wielu rzeczy nie wiedzieć, prawda? Tam się dzieci chwalą oczywiście w szkole, gdzie to nie były, ale

0: nie wiem, czy nam się uda znaleźć jakąś złotą receptę, że oto pstryknięciem palca powiemy, nie martwcie się, bo właśnie często te wakacje wcale nie są udane. To tak prosto nie działa, bo marzenia są, to pragnienie. Ale też nie chodzi mi o to i stąd ta właśnie uważność, bo może esencja, może ta istota dobrego lata, fajnego lata, że chociaż jestem dzieckiem, którego naprawdę los go nie oszczędzał i jest mi źle, to mimo wszystko mogę spędzić wspaniałe wakacje. Kwestia tylko uważności na to, co naprawdę stanowi o tym, że to będzie piękne, cudowne lato.
1: Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy słuchałam tego twojego wprowadzenia, jest taka, że nieważne gdzie, ważne z kim. I pomyślałam sobie, że te wszystkie osoby, które przywołałeś, które są w trudniejszej sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej, te dzieci, ale też pewnie osoby już dorosłe, które są w podobnej sytuacji, mogą znaleźć radość z relacji z innymi i to jest podstawowe, najlepsze, najpełniejsze źródło szczęścia. Znaczy, mówiąc o tym, mam na myśli, przywołuję takie najbardziej znane na świecie badania nad szczęściem, takie zwane harvardzkie badania nad szczęściem, które wykazały, że najważniejszym czynnikiem decydującym o poczuciu szczęścia są relacje z innymi. Czyli można być na najcudowniejszej rajskiej plaży, na jakiejś wspaniałej wyspie i być tam nieszczęśliwym, jeśli się jest tam samotnie i nie ma się nikogo wspierającego dookoła siebie. Stąd zwróćmy się ku ludziom, ku osobom, które, z którymi możemy spędzić czas, cieszyć się tym czasem. To już jest bardzo coś ważnego i dobrego. I chciałabym też przywołać taką teorię, o której kiedyś czytałam, że każda osoba taka zagrożona wykluczeniem społecznym, taka no, bliska tych kręgów patologicznych, jest w stanie wyjść na ludzi, stanąć mocno na nogach, osiągnąć swoje cele życiowe i tak dalej, zwłaszcza taka młoda osoba czy dziecko, jeśli ma obok siebie chociaż jedną osobę, która w nią wierzy, która daje jakieś wsparcie i zainteresowanie takie indywidualne tej osobie. I ja sobie tak myślę, że dla osób, które nas teraz słuchają, jak dużo to pokazuje, ile my możemy zrobić, nie? Po prostu dać trochę swojej uwagi, choćby jednej osobie, porozmawiać, nie wiem, zaprosić na działkę, na spacer, na lody, porozmawiać. To jest naprawdę niewiele, a to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czyli taka uwaga wynikająca z relacji, to jest pierwszy aspekt, ale można tą uwagę też zbudować i znaleźć w sobie. To jest ten drugi aspekt uważności, o którym chętnie opowiem.
0: No właśnie, bo ja chętnie o nim też posłucham, dlatego że zazwyczaj mówił, no to przecież macie jakieś ośrodki pomocy, no ale to no, i ośrodki terapeutyczne i inne, no ale nie fundują nam cały czas wszystkiego. To nie jest tak, że ktoś taki pójdzie i powie, że no, jestem w tej chwili narkomanem, po detoksie, przeszedłem terapię, no ale nie mam jeszcze pracy, jestem biedna, bardzo chciałbym na wakacje. Ktoś powie, jak ćpałeś, to sobie teraz idź do pracy, ale nie myśl o wakacjach. No ale to nie jest dobre traktowanie drugiego człowieka. Ktoś powie, że no, taki bezdomny alkoholik, który całe dni wyleguje się na ławce na rynku albo pod sklepem i tylko sępi na alkohol, no to on ma cały czas wakacje przecież, prawda? Więc co mu tu jeszcze współczuć, co mu tu pomagać? Ja myślę, że właśnie trudno jest się zdobyć na jakąś empatię, kiedy wyrabiamy sobie na temat tych osób już takie zdanie. Z góry są obibokami, leniami, pijakami, nieudacznikami życiowymi, którzy mogliby się pozbierać, wziąć za siebie i coś ze swoim życiem zrobić, bo przecież praca leży na ulicy i wszystko jest w zasięgu ręki. No nie jest, bo musimy pamiętać, że narkotyki, alkohol bardzo mocno dewastują umysł. Bardzo często te osoby, które były uzależnione czynnie, przeszły terapię i są zdrowe, nawet po wielu latach, to niestety widać. Ich nie stać na operacje plastyczne, żeby sobie zrobić porządek i wstawić na przykład po parę tysięcy za implanta nowe zęby, które stracili po prostu w tym. Więc to nie jest wcale taka prosta sprawa. Idź i sobie teraz zrób, idź i

0: sobie zarób. A moim zdaniem jednak, jeżeli mamy zapobiegać społeczeństwom, patologiom jako społeczeństwo, to jednak jakieś to minimum odpowiedzialności mamy, a przynajmniej w naszym też interesie, jak już ktoś nie chce myśleć po prostu z troską o drugim człowieku, no to też to jest jednak w moim interesie. Bo jakie zjawisko pojawia się latem w czasie wakacji? Apele, reklamy, będą co chwilę informacje w mediach. Proszę uważać, drzwi zamykać, poprosić sąsiada, żeby sprawdzać, jak wjeżdżacie, bo jest wzmożona ilość kradzieży, prawda? No jest, no bo ludzie wyjeżdżają, ktoś, kto jest takim no, zawodowym złodziejem i póki co nie ma ochoty na jakąś zmianę i skruchę, no to rzeczywiście obserwują, chodzą, gdzie się nie świeci światło, a może ktoś pojechał, a może ktoś się właśnie chwali. To nadmierne chwalenie się wakacjami też tutaj nie służy i długimi wyjazdami, no bo możemy stać się niestety ofiarą później, bo skoro chata przez 2 tygodnie nie pilnowana, no to warto się włamać i zrobić tam, dopuścić się kradzieży. Więc jakby tutaj potrafimy zadbać, ale może warto też dbać o to, żeby było jak najmniej ludzi, którzy będą kradli po prostu.
1: No ja sobie myślę, tak. Wiele refleksji mi naszło, słuchając tego, co powiedziałeś. Myślę, że taka największa refleksja jest taka, że nam ludziom jest bardzo łatwo oceniać innych i to jest jeden z największych takich grzechów ludzkich, społecznych. Łatwa, szybka ocena, przekuwająca się na nadanie komuś etykiety, patrzenie stereotypowe. Więc po pierwsze, widząc osoby takie jak te przywołane przez ciebie, mające problem z alkoholem, z narkotykami, mające problem z kierowaniem świadomym swoim życiem, pomyślmy sobie tak, ja mam swoje życie, świadomie nim kieruję, ta osoba na obecnym etapie życia wybrała inaczej, to jest jej życie i tyle. I tu nic nie trzeba więcej. Tak naprawdę można nadal widzieć człowieka w człowieku. Można podejść, zapytać albo odpowiedzieć, bo raczej te osoby podchodzą i zagadują. Więc nie uciekać, tylko po prostu zacząć rozmowę. I z tej rozmowy może coś ważnego wyniknąć. To jest taka pierwsza rzecz, która mi przyszła, która mi się nasunęła. Druga to jest taka, że naszym takim grzechem powszednim jest porównywanie się. I tak naprawdę wszystkim nam to źle robi. Ja osobiście czuję się bardzo źle po przeglądaniu Facebooka czy Instagrama, ale przede wszystkim Facebooka z tego pokolenia jestem, kiedy widzę, jak moi znajomi wrzucają, gdzie nie byli, co nie zrobili, co aktualnie robią i tą taką swoją hiperaktywność. A ja mam na przykład w tym momencie tak, że mi się nie chce. Że mi się nawet nie chce tam nic zamieszczać, że mam mam zupełnie inny czas. I teraz, jeśli widzę te wszystkie takie motywujące treści i te hiperaktywności, no to siłą rzeczy zaczynam się czuć gorzej, mimo że mnie stać na podobne działania. A co mają powiedzieć osoby, których nie stać, tak? Dla których to jest oglądanie jakiegoś naprawdę luksusowego świata? No nie jest to dobre. Więc ani ocenianie, ani porównywanie się na pewno nie pomaga w takim świadomym jakimś traktowaniu współpracy z osobami wykluczonymi czy zagrożonymi wykluczeniem. Ale myślę sobie, że trzecia refleksja, która mnie naszła, to jest taka, i tu znowu wrócę do tej uważności, że z oceniania, z porównywania się, z analizowania, dlaczego jedni mają tak, a inni inaczej, można bardzo łatwo przejść do swojego świata, jeśli będziemy uważni. I jest kilka takich prostych sposobów, które można zrobić, zastosować, które nic nie kosztują, a które mogą sprawić, że przywołane na wstępie naszej rozmowy wakacje będą niezapomniane, takie inspirujące, wartościowe, bez ruszania się z miejsca, bez ruszania się poza obszar swojego zamieszkania. I teraz te sposoby. Sposób pierwszy, uważny spacer, czyli pójście do lasu. To jest moje ukochane miejsce, ja tam jestem codziennie, ale można też do parku, można też gdzieś w jakieś takie otwarte przestrzenie, gdzie jest dużo zieleni, która uspokaja. I nie robienie żadnego tam żadnej aktywności takiej typowo sportowej, tak, że muszę zrobić ileś tam kroków, pokonać jakiś dystans w jakimś tempie, nie. Przeciwnie. Idę bardzo uważnie, ze świadomością, że cała uwaga jest skierowana na mnie jako podmiot kroczący, a nie na to wszystko, co jest dookoła. Czyli po prostu idę, stawiając bardzo uważnie krok za krokiem, i dzięki temu wyciszam się, dzięki temu chłonę te wszystkie bodźce i doznania takie dostępne nam zmysłowo, których normalnie nie zauważamy. Wtedy można usłyszeć rozkoszny śpiew ptaków, usłyszeć szelest czy trzask trawy pod butami, zauważyć, jak przyroda żyje i funkcjonuje. No, można wychłonąć zapachy, karmić swoje oczy widokami i to naprawdę robi fantastyczną robotę naszym mózgom. Poeta to jest jak spa dla mózgu.
0: Poeta powiedziałby, że to bardzo takie poetyckie, ja tak nie umiem. Drodzy Państwo, każdy umie, naprawdę. Przede wszystkim to, co się wtedy czuje, to jest poczucie wolności, bycia sobą. Jestem tu i teraz, sam o tym zdecydowałem. Po prostu cieszę się byciem tu i teraz. Tak. Przyrodą, świeżym powietrzem, ptaki śpiewają. Jest pięknie. Bardzo często takie z literatury znane też dyzie sowizdrzały i takie beztroskie lekko duchy i tak dalej. Gdzieś tam ktoś im kazał owce wypasać albo krowy, a one gdzieś tam biegały, zapomniały, zapatrzyły się w niebo, prawda? Nawet jak to słynne Babie Lato popatrzymy, słynny obraz. On też to właśnie w pewnym sensie oddaje, prawda? Tak. Też można powiedzieć, nikt nie chciałby pracować tak jak ta dziewczyna, prawda? I wypasać, skoro mamy lato. Ale nawet ona może oglądać chmury, może oddychać, cieszyć się, wsłuchiwać się w głosy natury i czuć się szczęśliwa. Bo chodzi też o to, żeby w życiu takie momenty wyrywać, bo każdy, mniej lub bardziej, miewa też bywa przemęczony, zestresowany, nie powodzi mu się, czy to rodzinnie, czy zawodowo. To wcale nie jest tak. Pieniądze nam niestety wszystkiego nie gwarantują. Myślę, że taką elementarną, podstawową potrzebą, tak jak już poniekąd to powiedziałaś, jest bliskość kogoś. Chcemy czuć się potrzebni. Lubimy mieć obok siebie kogoś bliskiego. I naprawdę wyjście nawet nad rzekę pobliską może być przyjemne, może być lepsze niż te wyspy szczęśliwe, wymarzone, jeżeli to jest osoba nam bliska. Spędziliśmy tam miło czas. Wracamy szczęśliwi. No i warto było. Nie trzeba płacić milionów, żeby to osiągnąć.
1: Ja do tego dorzuciłabym drugą, bardzo fajną czynność, która też może być przeprowadzona uważnie, może być praktyką uważności i co więcej, można ją także zrobić wspólnie. To jest uważne jedzenie. Uważne jedzenie, picie polega na tym, że spożywamy bardzo prosty posiłek. To na przykład może być teraz na przykład półmisek, talerzyk cudownych, świeżych truskawek, które teraz nas wołają z każdego kąta ulicy, jest pełnia sezonu i one są słodkie, bo jest słońce i wspaniałe. I usiąść przed tym talerzykiem i celebrować jedzenie z totalną uważnością i powolnością, czyli nim zatopię zęby w tej truskawce, to najpierw tak ją oglądam, dotykam, wącham, przybliżam, oddalam, bardzo starannie tak robię pierwszy mały kęs, dopiero kiedy on zniknie już w żołądku, to dopiero wtedy robię następny. Takie zjedzenie uważne jest również czymś doskonałym dla takiego naszego dobrostanu psychicznego, czyli po prostu powoduje, że stajemy się bardziej świadomi siebie, bardziej wyluzowani, bardziej odstresowani i bardziej świadomi swojego życia, tak? Piękna tego życia, że potrafimy dostrzec piękno w takich drobnych czynnościach. A to jest coś, co każdy z nas robi codziennie. I możemy zjeść w pośpiechu. Wiele osób ma taki wgrany program, tak? Pospiesz się szybko, tak? Ile, nie guzdraj się z jedzeniem. A jak cudowne może być odmienienie tego, tak? I właśnie zjedzenie najwolniej jak potrafię. To jest coś, co jest także dostępne dla każdego na wyciągnięcie.
0: No tak,
1: ręki.
0: Do tego oczywiście jeszcze szybkie jedzenie jest po prostu zwyczajnie niezdrowe dla naszego organizmu, ale rzeczywiście nawet kromka chleba, czasami gdzieś idziemy, no teraz są bardzo modne w różnych sklepach, żeby te aromaty chlebowe się unosiły, chociaż nie zawsze to ma wiele wspólnego z prawdziwym chlebem, ale zostawmy to na marginesie. Bo to też może być pewnego rodzaju patologia, czy my rzeczywiście mamy, nazywamy to, co jest adekwatnie do tego, co otrzymujemy. Natomiast bardzo często nas zachwyca. Czujemy taki zapach świeżego, pieczonego chleba, kroimy sobie taką kromkę. Jeżeli ktokolwiek miał takie dzieciństwo, nie wiem, że babcia wypiekała, albo tata, albo miał, przypomni nam się to wszystko. Ale nie przypomni nam się, jak będziemy łykali jak gęsi, bo wtedy rzeczywiście nic nam się nie przypomni. Szklanka prostego mleka, no, to naprawdę może być arcysmaczne. Często myślimy, bo to znowu jest to kolejne zestawienie dla osób, które są w gorszej znacząco sytuacji, czy ktoś tam, jakieś krewetki, jakieś robaki, często się zresztą próbuje pogardliwie, później to tak. Jaśnie państwo się jakimś robactwem zażera, prawda? No to ja to potrzebuję kura, zrożna i musztarda. Okej, co kto lubi, chociaż bardzo często jest też tak, że to jest takie no, obśmiewanie z powodu takiego, że no nie stać mnie na restaurację i wydać 150-200 zł za obiad czy kolację, no to najłatwiej to obśmiać. Ale to nie jest długodystansowa, ani w ogóle to nie jest dobra metoda, dlatego że w nas w środku i tak tkwi to takie, że my wiemy, że nas na to nie stać. Nawet będziemy sobie mówić, ale przecież w tej restauracji jest też kura, jest też schaboszczak, jest też parę innych rzeczy. Nas po prostu nie stać na restaurację. I to są niestety bardzo poważne problemy, bo często nie zwracamy na nie uwagi. Ja bardzo chciałem, żebyśmy o tym w tym programie mówili, bo wakacje to też jest często, jak na co dzień tam zaciskamy nawet pasa, bo wiele osób tak robi, żeby gdzieś wyjechać, zaciska pasa, no to tutaj już na urlopie nie będę sobie odmawiał, prawda? Na bogato, a dla takiego człowieka, któremu się nie powodzi, jest kiepsko sytuowany finansowo i tak dalej, to też jest nie do przejścia bardzo często, a też miałby ochotę, prawda? Taka pani, która siedzi, musi tego pijanego męża ogarniać wieczorami, bo przychodzi z klany i jeszcze mu gotować, sprzątać. Co ona nie chciałaby sobie usiąść raz w restauracji, żeby ktoś jej podał, żeby sobie spokojnie właśnie powoli zjadła, a nie dopiero jak już tam się inni najedzą, dzieci się najadły, to ona gdzieś siada w kącie. Wydawałoby się, że taki obrazek z PRL-u, to nie jest taki obrazek tylko i wyłącznie z PRL-u. Ale to, tak jak mówisz, możemy sobie zrobić sami. Potraktuj siebie jak królową. Bo to od ciebie w dużym stopniu zależy. Nie, ty nie musisz być tutaj służącą. Ty nie musisz łykać jak gęś, bo trzeba już prasować. Nie, nieprawda. Masz prawo usiąść, narobiłaś się i sobie spokojnie się podelektować kromką chleba czy truskawką, nacieszyć się najzwyczajniej w świecie tym teraz.
1: Ja powiem teraz jeszcze jedną ważną rzecz. Jeżeli taka osoba nawet w tak trudnej sytuacji, jak ta kobieta, o której opowiedziałeś, będzie praktykować uważność, czyli będzie tak umiała świadomie kierować uwagę na siebie w chwili obecnej, tak, na to doświadczanie, na spacerze, podczas posiłku, to trzecia praktyka uważności, którą chcę zaproponować, to obserwowanie swojego oddechu. Czyli prosta medytacja oddechowa. Słowo medytacja bywa takie, może się komuś wydawać takie luksusowe.
0: Tylko jaśnie państwo, znowu i ci tacy, co im tam się wznosi, już przewraca, żeby nie powiedzieć, gdzie im się tak naprawdę przewraca, to oni sobie wydziwiają, te chodzą na jakieś jogi, dziwactwa, oddychają pół godziny i tak dalej, w głowach się przewraca, nie?
1: A ja powiem prosto, że medytacja jest dostępna dla każdego z nas na wyciągnięcie ręki i polega na tym, żeby usiąść w taki sposób, żeby oddech mógł płynąć swobodnie. Można się też położyć na płasko oczywiście, można usiąść na podłodze, ale po co komplikować? Siadamy na krześle, dbamy o to, żeby stopy przylegały do podłogi, żeby plecy były wyprostowane, dłonie niech spoczywają na udach i będąc w tej pozycji, najlepiej przymknąć oczy, wziąć wdech i wydech w sposób świadomy i obserwować, jak to powietrze przechodzi przez nasze ciało, jak je czujemy, bez sztucznej regulacji, przyspieszania, zwalniania, po prostu obserwować swój wdech i wydech. Kilka takich oddechów już bardzo dobrą robotę, czyli nas uspokaja, odstresowywuje, pomaga. Ale co więcej, jest jeszcze jedna korzyść. Jeżeli praktykujemy taką medytację oddechową regularnie, to my naprawdę nabieramy innego patrzenia na siebie. Do nas bardzo dużo rzeczy zaczyna docierać. Być może ta kobieta, o której powiedziałeś, potraktuj siebie jak królową, zauważy, że to ona jest ważna i jej misją życiową nie jest poświęcanie się dla innych i poświęcanie się dla męża alkoholika, tylko jej ważne jest to, co ona czuje i czego ona potrzebuje. Nie? I to takie bycie w takiej uważności na siebie, a tylko oddech nam to umożliwia skutecznie w moim odczuciu, dlatego że oddech jest unikalny, nie? I łączy nas z chwilą obecną, patrząc na swój oddech, obserwując swój oddech. Ja jestem w pełni w tej chwili, tu i teraz. Więc jeśli chcemy być uważni i poobserwować swój oddech bez oceniania, tylko zauważania swojego ciała, swojego organizmu, to organizm nam zaczyna wysyłać bardzo ważne sygnały, zaczyna tak jakby do nas mówić i pojawiają się pewne myśli, które są ważne, które można zauważyć dzięki temu właśnie skoncentrowanemu oddychaniu. Pojawiają się pewne emocje, pojawiają się pewne inne patrzenie na siebie. Oczywiście ja to wszystko, te trzy praktyki, które przywołałam, one w mojej działalności zawodowej, one są ubrane w cały 8-tygodniowy kurs. I ja oczywiście na taki kurs zapraszam, takie kursy prowadzę w Opolu od września, bo przez wakacje robię przerwę, no w zasadzie przerwę, ale chciałabym powiedzieć, że jest bardzo dużo źródeł, których można czerpać. Możecie Państwo zrobić sobie notatki po tej audycji i te trzy praktyki zapisać i po prostu to robić, bo to jest coś, co nic nie kosztuje, a bardzo dużo zmienia i jest dostępne dla każdego, kto będzie chciał tego spróbować.
0: One są też przydatne przy depresji, przy stanach lękowych. Jak słuchaliście poprzednich audycji, wiecie, tutaj, która dotyczyła właśnie lęku, zwłaszcza niekontrolowanego lęku i jego bardzo destrukcyjnego działania, jeżeli jest niekontrolowany i się nam wymyka, to też właśnie tam autor mówił oddech. Oddech i jeszcze raz oddech. Zresztą nawet taka prosta rzecz, jak jesteśmy zdenerwowani, mówią policz do 10. Przecież to nie chodzi o to liczenie. To liczenie jest po to, że licząc uspokajamy myśli, ale w tym czasie też inaczej oddychamy. Bezwiednie. My bardzo często w sytuacjach stresujących regulujemy napięcia i inne rzeczy oddechem. Więc to nie jest jakieś wymyślanie. A jeżeli ktoś bardzo się wstydzi, bo koledzy, koleżanki będą się śmiali, gdzie ja mam teraz, usiądę w domu, zacznę teraz siedzieć, oddychać, no to będą się ze mnie śmiać. To sobie wyjdźcie z tego domu, ale pójdźcie sobie do parku. Wiem, ale nawet jeżeli, a idź sobie do parku, tam sobie usiądź i sobie spokojnie pooddychaj, albo gdziekolwiek w miłe miejsce, bo jeżeli będziemy się przejmowali innymi, no to jest troszeczkę tak, ja też mam taką, wydawałoby się prostą, a jednocześnie trudną radę, ze względu na wszechobecną ilość wulgaryzmów i to naprawdę, które się wylewają. Ja coraz bardziej jestem przerażony, nie że jestem jakimś purystą i nigdy w życiu nie przeklinam, natomiast widząc ilość tychże dobrze ubranych, dobrze sytuowanych osób, które idą i tak klną z rana i z wieczora, w biały dzień, na tyle głośno, że ja idąc ulicą spokojnie to słyszę, jestem przerażony. I to coraz więcej kobiet. Ale okej, jestem feministą, więc nie ma płeć znaczenia, ale znaczenie ma to tyle, że jakby te kobiety chciały podkreślić swoją wyjątkowość, jakąś ważność, tym przeklinaniem jeszcze głośniejszym. Wiesz, faceci przeklinają w sposób naturalny, jeżeli przeklinają, a tutaj to jest takie, wiesz, coś, Jezu, po prostu ręce mi opadają. I tak sobie pomyślałem, że kiedyś to też był objaw patologii. Znaczy, jeżeli ktoś tak się posłuchał, gdybyśmy traficie na osobę niewidomą, czyli ja jestem w tej chwili osobą niewidomą, siedzę sobie na ławce w parku, no i słyszę takich ludzi, to pomyślałbym, Jezus Maria, jakieś bandziory kryminaliści, czy mnie zaraz nie okradną, czegoś mi nie zrobią, no bo ktoś to idzie i tak bluzga i tak się zachowuje, no to w domyśle od razu za tym idzie, że to jakaś patologia, przestępcy, bandyci, chuligani, prawda? Nie, no po prostu mają taki styl. Więc można spróbować nie przeklinać. spróbujcie, postawcie sobie takie wyzwanie. Zawsze na ten koniec roku, a to rzucę palenie, a to to, a to schudnę. No ja mam taką propozycję, przestańcie przeklinać. Do tego nikt was absolutnie nie zmusza. Ja wiem, że to może być trudne, jak teraz siedzicie z ekipą na ławce pod blokiem i tam zawsze wszyscy rzucają mięsem tak zwanym, ale ja wam gwarantuję, że oni nawet nie zauważą na początku, że nie przeklinacie. I to nie chodzi tutaj, nie wiem, czy się Ewa zgodzisz, nie chodzi wcale o to, że my, bo bardzo często, dlaczego ty mówię, ludzie, którzy są niżej sytuowani, są traktowani jak patologia, są jako gorsi, bardzo często też są słabiej wykształceni, co jest oczywiście nieprawdą. Mówimy o stereotypach w tej chwili. Tak. I mają bardzo duży kompleks, jak się odezwać. Te przekleństwa też, ta agresja językowa, ma nam dodać, a nie muszą. Pokazać, że a co ty mi tu, inżynierku, będziesz, prawda, ku tego tam, prawda? Ale ja państwu gwarantuję, że samo nieprzeklinanie sprawi, że będziecie postrzegani zupełnie inaczej. Bo nam do komunikowania prostych potrzeb, do rozmawiania między sobą nie potrzebujemy słów ze słownika wyrazów obcych. Naprawdę nie musimy tryskać erudycją. Ale zastanówcie się, jak będziecie po prostu mówili dzień dobry, do widzenia, przyjdzie sąsiadka, a co tam u pani sąsiadka słychać? A, coś tam mi dzisiaj piwnica zalało. No to rzeczywiście duże nieszczęście, prawda? Może pani pomogę, prawda? Coś tam trzeba wyczyścić. A mi to też... Można tym mówić normalnym językiem, a wie pani, bo mi znowu ten zalało, tam coś Jesteśmy, no, jak chcemy, żeby nasz wizerunek i obraz postrzegania się zmieniło. Nawet jeżeli otoczenie i sąsiedzi nas są dla nas mili, to są dla nas mili, ale na kawę nas nie zaproszą. Nie pójdą, no bo Jezus, no, no chami prostak powiedzą. I tyle. I w pewnym sensie będzie to niestety prawda.
1: A ja mam potrzebę powiedzenia jeszcze, że w tym wszystkim, w tym bardzo ważnym apelu o to, żeby zmienić swoje słownictwo i tak porzucić przekleństwa, ja się z tym w pełni zgadzam, że lubię mówić ładniej i cenię sobie to, jak ludzie operują ładnym językiem, to ja do tego bym dodała jeszcze odwagę, by zrobić coś inaczej niż wszyscy. I na to może sobie pozwolić każdy z nawet najtrudniejszego środowiska. Bo bardzo łatwo jest iść za grupą, za tłumem, kiedy wszyscy przeklinają przeklinać, kiedy wszyscy wyzywają wyzywać, ale dużo trudniej jest wstać i powiedzieć, a ja uważam inaczej, a ja chcę was zapytać, dlaczego to robicie. Taki akt takiej odwagi, mimo jakiegoś lęku, który gdzieś tam w środku jest, jest po pierwsze bardzo wyzwalający, po drugie pokazuje, że można z tego środowiska wyjść i nic się nie dzieje. Po trzecie dodaje szacunku przede wszystkim nam, naszego własnego, ale też w oczach innych. Zróbmy coś, nie musimy robić tak jak wszyscy, bo bardzo ważne jest to, że nie jesteś tym, co ci się przytrafiło. To ty masz tą decyzyjność. Osobom, które są w takich trudnych środowiskach, często się wydaje, że oni pewną taką historię rodową ciągną za sobą, tak? I to już tak musi być. I że ta przeszłość zawsze ich gdzieś tam dopadnie. No nie. No, od ciebie może się zacząć zmiana. Ty możesz zrobić inaczej. Zrób to w małym geście. Właśnie w tej zmianie słownictwa, w tym, żeby wstać i powiedzieć, a ja uważam inaczej, a mnie się to nie podoba.
0: Umyj zęby na przykład, załóż czystą koszulkę. Jeżeli masz nawet tylko dwie, to zawsze jest tak, że jedną nosisz, a drugą możesz w tym czasie wybrać. Ja miałem etapy w życiu, kiedy tak robiłem z niektórymi rzeczami. Robiłem to też nie tylko dlatego, że mnie nie było stać, ale że chciałem, miałem swoją ulubioną, więc jak się pobrudziła, to szybko nosiłem inną, a tamtą od razu prałem ręcznie, nie czekałem, że mi mama wypierze, żeby szybko wysłał, móc ją znowu nosić. Więc motywacje mogą być bardzo różne, ale warto to robić. To są takie proste, elementarne rzeczy. Mówię o tym dlatego, że to możemy robić sami i przede wszystkim jesteśmy inaczej traktowani przed ludźmi, bo żeby ludzie też w jakiś sposób nam zaufali, bo może być tak, że pójdziecie sobie, nie wiem, jesteśmy w Opolu, możecie sobie pojechać na Turawę, naprawdę są też, z tego co wiem, nawet jakieś autobusy miejskie, chyba nawet darmowe, które nad jezioro latem dojeżdżają, więc tu nie ma co zwalać. No i chcecie tam kogoś poznać, przysiąść się. Naprawdę bardzo wiele zależy od tego, jak będziecie mówili i jak będziecie wyglądali.
1: Bo... I pachnieli.
0: I pachnieli. No właśnie. A można się umyć po prostu szarym mydłem. Bardzo zdrowe, higieniczne, nie ma alergii. To wszystko jest do zrobienia i nie ma tutaj wytłumaczenia, bo ja mam tatę alkoholika, matkę narkomankę, a w ogóle połowa mojej rodziny siedzi w więzieniu, więc jestem skazany. Nie, nie jesteście skazani.
1: No i mam tylko dwie koszulki i trzy pary spodni. Chciałabym powiedzieć, że osoby dobrze sytuowane, zamożne i bardzo świadome aktualnie preferują minimalizm i mogą powiedzieć to samo. Ja też mam tylko trzy t-shirty, tam dwie pary spodni i coś tam, bo nie chcę gromadzić przedmiotów, bo uważam, że to jest nieekologiczne, niezdrowe i przytłaczające. Więc zamiast szukać tłumaczeń gdzieś w głowie i usprawiedliwień dla swojej takiej bierności, można znaleźć tak dużo sposobów na to, żeby w małych rzeczach, w drobnych gestach, w drobnych działaniach znaleźć, nie wiem, jakieś poczucie może nie dobrostanu, może nieszczęścia, ale jakiejś lekkości, uwolnienia, radości.
0: Ale to w sumie później na dłuższą metę się przekłada na taką wiarę też w siebie, która, bo jeżeli to wszystko zaczniecie robić, to po prostu to będzie się przekładało później na inne rzeczy, bo łatwiej też jest dostać pracę, jeżeli jej nie macie. Bo też was inaczej ktoś potraktuje, jak przyjdziecie w miarę zadbani, schludni i będziecie potrafili ładnie coś powiedzieć. Nie mówię, to nie wymagamy nie wiadomo jakiego słownictwa, ale po prostu. To spokojnie, bez takiej, często w oczach zresztą widać już ten bunt, to odrzucenie, tą złość. Warto nad sobą troszeczkę popracować. I ja wiem, nie jest to proste, ale warto to wszystko robić, bo jak już traficie na jedną taką osobę, to ona powie, no może u mnie nie, ale wie pan, jest tam ktoś, mam znajomego, niech pan pójdzie tam, albo tu. Zaczyna się taki łańcuszek, bo z dobrem jest tak, że i z dobrymi ludźmi, jak się ich zaczyna spotykać, to oni najczęściej też kogoś fajnego znają, prawda? I to później już tak troszeczkę zaczyna iść troszeczkę samodzielnie.
1: I trzeba zrobić mały krok pierwszy. I być może te wakacje są właśnie takim dobrym polem do doświadczenia, sprawdzania i próbowania inaczej.
0: Tak myślę. No i pamiętajcie, że możecie sobie zafundować cudowną wyspę. Patrzcie, jak było kiedyś z dziećmi. Dziećmi potrafiły zbudować sobie domek na drzewie albo szałas w lesie, bawić się w Indian, bo nie mogli gdzieś wyjechać. Kto tam zresztą kiedyś jeździł na jakieś zagraniczne wczasy? Dzieci sekretarzy PZPR-owskich do Bułgarii i jakieś złote brzegi. Reszta siedziała w domu i się bawiła. Czy to były nieszczęśliwe dzieci? Czy one się zastanawiały nad tym, że zamiast tu siedzieć w szałasie w lesie i bawić się w Indian, mogłyby być tak jak syn komendanta komisariatu milicji i siedzieć sobie? Nikt się tym specjalnie, myślę, nie martwił. Jakoś szczególnie. Była ekipa, fajnie się bawiliśmy. Dobrze jest czasami też samemu coś wymyślić, zaproponować, prawda? Że słuchajcie, może zrobimy to, może tamto. Zróbmy coś po prostu, a nie tylko czekać i czekać i czuć takiej frustracji, że nie możemy być gdzie indziej. Nie miejsce, ale my w dużym stopniu stanowimy. Mam nadzieję, że to będzie w jakikolwiek sposób budujące dla Państwa, dla słuchających. I pamiętajcie, oddychanie, spokój, uważność, skupcie się na sobie, bo jesteście ważni. Tak naprawdę o ten szacunek i tą ważność i docenianie siebie każdy się dopomina. Jestem człowiekiem, mam swoją godność, powinno się mnie szanować. Ale to nie jest też tak, że to jest bezwarunkowe. Nie można wszystkiego i tego szacunku domagać się tak o, po prostu. Szacunek ma każdy jako istota ludzka. Owszem, ale nasz szacunek taki społeczny u innych ludzi, na ich przyjaźń. Trzeba też pokazać, że jest się dobrym człowiekiem, że coś się też samemu daje, bo przyjemność też jest w dawaniu przecież.
1: Ja bym powiedziała, trzeba najpierw uwierzyć, że jest się dobrym człowiekiem. Wiedzieć, że w każdym z nas jest dużo dobra, nawet jeśli życie nas gdzieś przeczołgało, sprawdziło i podoświadczało mocno.
0: Więc życzymy Wam udanych wakacji. Ja tak mówię dlatego, że usłyszymy się już w sierpniu, drodzy Państwo, ale oczywiście programy będą nadal się odbywały, więc jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy, oczywiście cały czas podkreślam, są też telefony, niebieskie linie, ośrodki wsparcia w sytuacjach bardzo trudnych, kryzysowych. Proszę się nie wahać. Nie zastanawiajcie się, czy czekać. Nie ma co czekać, bo to też wynika z tego, o czym mówisz. Jak sobie pani czy pan pooddycha, jak sobie pomyśli o sobie nareszcie na spokojnie, to może dojdzie też do niego, że jego życie jest podłe, trzeba coś zmienić i trzeba zakopać wstyd i przestać się zastanawiać, tylko poprosić o pomoc fachowców. A, bo to też jest bardzo trudne i o tym też w programach często mówimy. Trudno jest czasami zrobić ten pierwszy krok i wykręcić ten numer i powiedzieć, mam duży problem, nie radzę sobie w życiu. Mam.
1: Pamiętaj, że jesteś ważny, że jesteś ważna.
0: Dobrze, to taką puentą kończymy. Ewa, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, Ewa Kosowska-Korniak była moją i Waszą gościnią. I Wam oczywiście również dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Sztywny Palac już za nami, ależ to był występ, no chociażby w 1981 roku na festiwalu w Opolu. A przed nami najświeższa porcja wiadomości. Jest areszt dla mężczyzny, który śmiertelnie potrącił rowerzystę pod Nysą.
1: Mężczyzna w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie.
0: Opolscy harcerze zaczęli wakacje pod żaglami. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 22 na zegarach. Zaczynamy. 40-letni obywatel Ukrainy podejrzany o śmiertelne potrącenie rowerzysty na trasie Głębinów-Skorochów trafił do tymczasowego aresztu. Do zdarzenia doszło w środę 1 lipca w godzinach nocnych. Służby odebrały wówczas zgłoszenie o mężczyźnie leżącym w rowie. Na miejscu stwierdzono jego zgon. Mundurowym udało się ustalić markę samochodu, który brał udział w potrąceniu, mówi młodszy aspirant Janina Kędzierska z Nyskiej Policji.
1: Kierujący Renault potrącił prawidłowo poruszającego się rowerzysty, a następnie odjechał, nie udzielając pomocy. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie. Podejrzany usłyszał już zarzuty i przyznał się do spowodowania tego zdarzenia.
0: Grozi mu 20 lat więzienia.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu apeluje o oddawanie krwi. Stan zapasów jest stabilny, ale widać zwiększone zapotrzebowanie, zwłaszcza na grupę 0 RH-, mówi dyrektor instytucji doktor nauk medycznych Iwona Rajca Biernacka.
3: Nie jest to grupa z uwagi właśnie na czynnik RH ujemny, grupą bardzo popularną. Natomiast z uwagi na to, że nie ma ona antygenu ani A, ani B na krwinkach i z uwagi na to, że nie ma antygenu T, jest grupą, którą można przetoczyć każdemu pacjentowi.
0: Poza siedzibą RCKiK przy ulicy Kośnego w Opolu krew można oddać także w oddziałach w Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i się.
2: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
0: Harcerze z 41. drużyny żeglarskiej zjechali do Turawy na wakacje pod żaglami. To już prawie 6 dekad tego obozu. My tu nie tylko wypoczywamy i się bawimy. Przede wszystkim edukujemy, podkreśla druhna Maria Markuszewska.
4: 2 lata robimy szkoleniowe na stopień żeglarza. Mam 65 osób na obozie. 20 osób kadry, która się wychowała w tym obozie. Ja nie mam żadnej kadry z zewnątrz. To są wszystko młodzi instruktorzy, którzy teraz 6 osób zrobiło patent młodszego instruktora i oni wszyscy społecznie przyjeżdżają. Jak ktoś nie może na 2 tygodnie, to na tydzień.
5: Ania Król, jestem 10 lat w drużynie. Zaczęło się od takiej tygodniówki komercyjnej. No i jak po tej tygodniówce wróciłam do domu, powiedziałam rycu, że ja muszę iść do drużyny i tak zostałam.
6: Mam na imię Kajtek i jestem harcerzem od roku. Mogłabym cię nauczyć tutaj tej dyscypliny.
7: Właśnie teraz na opepkach pływaliśmy.
8: Ola Górska, w drużynie od 13 lat. Wszystko wygląda tak samo, ale jednocześnie się bardzo dużo rzeczy zmienia. Na plus, oczywiście, jeżeli chodzi tutaj szkoleniowo, sprzętowo, staramy się cały czas rozwijać.
0: Zmieniamy temat. Donald Trump udaje się do Ankary na szczyt NATO. Waszyngton podkreśla, że głównym celem prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie wyegzekwowanie zobowiązań członków sojuszu. Przy okazji Trump spotka się z przywódcami Turcji, Ukrainy i Syrii, o czym donosi z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: Donald Trump opuści Biały Dom za kilka godzin, a powróci do Stanów Zjednoczonych w środę wieczorem. Na jutro ma zaplanowane spotkanie z prezydentem Turcji Erdoanem, a na środę z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim oraz przywódcą Syrii Ahmadem Al-Szarą. Szczyt ma potwierdzić żelazne zobowiązanie NATO wobec artykułu 5, czyli zasady kolektywnej obrony. To odpowiedź na wątpliwości, jakie wzbudziły wcześniejsze wypowiedzi Trumpa krytykujące sojusz i sugerujące, że Stany Zjednoczone mogłyby go opuścić. Drugim ważnym wątkiem będzie kontrola realizacji zeszłorocznych zobowiązań ze szczytu w Hadze, gdzie państwa NATO zgodziły się podnieść wydatki obronne. Do Ankary jedzie też ponadpartyjna delegacja amerykańskich senatorów, która chce zademonstrować mocne poparcie dla sojuszu w Kongresie.
0: A opolska policja i funkcjonariusze KAS w ramach ogólnopolskiej akcji przejęli ponad 60 kg narkotyków o wartości prawie 3,5 miliona złotych. Funkcjonariusze skupili się na przesyłkach pocztowych i kurierskich, którymi były nadawane substancje psychotropowe czy środki odurzające. Udało się zabezpieczyć prawie 42 kg marihuany, 5 kg klefedronu, 700 g amfetaminy i 12 kg marihuany. Zatrzymano 2 mężczyzn w wieku 32 i 33 lat.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4,5 minuty po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
10: Вечір добрий, перед мікрофоном Олександра Піаста. Підбиваємо інформаційний підсумок дня. Щонайменше 13 смертельних жертв у Києві, ще шестеро в області внаслідок масованої російської атаки сьогодні вночі. У столиці також постраждали понад 6 десятків людей, серед них семеро дітей. На Київщині рятувальники евакуювали понад 600 жителів міста Вишневе. За даними повітряних сил, Росія випустила по Україні 419 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили або подавили 363 повітряні цілі. На жаль, не вдалося збити жодної балістичної ракети. Через масований обстріл понад 10 пасажирських потягів затримувались навіть до 8 годин у дорозі. А в Києві пошкоджено корпус і гуртожиток університету імені Тараса Шевченка. Україна продовжує завдавати ударів по стратегічних об'єктах російської нафтопереробної галузі. Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ураження Омського нафтопереробного заводу, розташованого майже за 2500 кілометрів від державного кордону України. За даними військових, це найбільший нафтопереробний завод Росії, який забезпечує, зокрема, потреби російської армії. Також повідомляється про ураження нафтопереробного заводу «Новатек» Усть-Луга та пункту постійної дислокації 26-ї ракетної бригади у Ленінградській області. Військова допомога Україні відповідає інтересам безпеки Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час прес-конференції сьогодні у Бидгощі. За його словами, незалежно від історичних чи політичних суперечок, підтримка України у протидії російській агресії залишається важливою для Польщі. Туск також нагадав, що масштабні поставки польської зброї Україні почалися ще за попереднього уряду. Це не лише питання солідарності, це, просто кажучи, питання нашої безпеки. Кожна ракета, кожен дрон, збитий над Україною, означає більшу безпеку Польщі, наголосив глава польського уряду. У Польщі розпочався прийом заявок на допомогу 300+ на шкільне приладдя у межах програми «Добрий старт». Виплата становить 300 злотих і призначена для кожної дитини, що навчається у польських закладах освіти віком до 20 років, а для дітей з інвалідністю – до 24 років. Громадяни України також можуть отримати цю допомогу, якщо офіційно працюють або ведуть підприємницьку діяльність у Польщі, а їхні діти навчаються у польських школах. Подати заявку можна до кінця листопада лише в електронному вигляді. Це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.
2: Погода.
0: 18 stopni obecnie pokazują termometry w stolicy województwa. W nocy temperatura spadnie miejscami do 15 stopni. Spodziewamy się deszczu. Padać może także jutro w ciągu dnia. We wtorek także zagrzmi. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość dochodzącą do 70 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka.

0: Salon Naukowy Radia Opole.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy salon naukowy, w którym będziemy dzisiaj sporo rozmawiać o tutoringu, a w naszym studiu gości dr Piotr Bębenek z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Dobry wieczór.
2: Witam panią serdecznie, witam słuchaczy.
1: Dlaczego Politechnika stawia na tutoring? Dlaczego właśnie w tym momencie, w zasadzie oto od października, ma wejść taki nowy system, który ma wręcz prowadzić studentów za rączkę?
2: Ja sobie myślę, że to jest takie ciekawe, to co pani powiedziała, dlaczego zaczynamy stawiać na tutoring. Ja mam takie poczucie, że my to robimy od zawsze. Natomiast zostało to w tej chwili na swój sposób nazwane.
1: I sformalizowane chyba bardziej.
2: Sformalizowane. Myślę, że to też oczywiście jest bardzo potrzebne. Dlatego, że no jest to też związane z tym, że grupa nauczycieli akademickich została profesjonalnie przeszkolona, bo to też jest fajne i ciekawe, że być może niektóre osoby do tej pory robiły to w jakiś taki rozproszony swój własny sposób. A tutaj dostaliśmy i otrzymaliśmy różnego rodzaju narzędzia do pracy właśnie tutoringu. Tylko tak jak powiedziałem, jak popatrzymy w ogóle na uczelnie na całym świecie, no bo tutoring no, wywodzi się tutaj z tradycji oksfordzkich. Mm-hmm. Oczywiście nie chcę tutaj porównywać się do Oksfordu, żeby była jasność, natomiast metoda jest bardzo ciekawa i interesująca, która ma, no tak jak pani powiedziała, w jaki sposób prowadzić tego naszego studenta. Studenta, który jest zainteresowany zrobieniem być może czegoś więcej, a być może jeszcze na tym etapie nie wie, że chce zrobić coś więcej i popracować z kimś, kto go w jakiś sposób poprowadzi.
1: A jak to będzie weryfikowane, która osoba nadaje się do tego, żeby właśnie mieć takiego swojego tutora? Czy to wykładowca będzie podpowiadał? Czy to, nie wiem, studenci mają zgłaszać się do tego konkretnego tutora? Jaki jest na to plan?
2: Plan jest w tej chwili taki, że formalnie ruszamy z tutoringiem, ponieważ jest nas 16 osób, które zostały przeszkolone.
1: Będzie 16 tutorów.
2: Mamy w tej chwili przeszkolonych profesjonalnie 16 tutorów, którzy od października będą jakby pracować ze studentami. Natomiast nabór będzie otwarty dla studentów. Ja myślę, że też ten rok, który minął w tej chwili, on był też taki poprzedzony różnego rodzaju spotkaniami, konferencjami, na którym opowiadaliśmy też studentom o tym, jak będzie wyglądał ten tutoring, bo myślę, że tu należy też wspomnieć, że jest to realizowane w ramach projektu Pogłębiamy Relacje, bo mamy taki projekt na naszej uczelni, który tak właśnie trochę sformalizował te wszystkie rzeczy i myślę, że tutaj to studenci będą jakby już wiedząc o tutoringu, bo ja też nie ukrywam, że już mam głosy ze strony moich studentów, że chcieliby w czymś takim uczestniczyć.
1: Albo może też głosy jeszcze starszych, którzy nie mieli takiej możliwości, że akurat kończę studia, a tu teraz dopiero tutoring wprowadzają.
2: Tak, właśnie zdarzyła się taka sytuacja, że zadzwonił do mnie student, który akurat broni w tej chwili magistra i on mówi, czy jeszcze się zdąży jakby załapać, ale w czerwcu się broni. I ja mówię, no niestety, dopiero ruszamy od października i tak pojawiają się właśnie takie głosy tych studentów, którzy już faktycznie kończą.
1: No właśnie, ale dla kogo ten obecny program będzie skierowany? Czy to mogą być studenci pierwszego roku, czy już tych lat późniejszych?
2: Generalnie będziemy to kierować do wszystkich studentów. Ja myślę, że jakby w ogóle myśląc o tutoringu, myślę zawsze w ten sposób, że każdy z nas potrzebuje jakiegoś mentora. I faktycznie jak studenci przychodzą na studia i myślę, że to studenci pierwszego roku zawsze, bo sam studiowałem, to też miałem takie poczucie, że przez pół roku czułem się jakiś taki zagubiony faktycznie na uczelni, po liceum, po zupełnie innym podejściu do nauki. Mamy takie też poczucie, że studenci gdzieś poszukują różnego rodzaju fajnych, ciekawych rozwiązań i myślę, że to po pierwszym roku się dopiero tak fajnie kształtuje, gdzie studenci zaczynają poszukiwać. poszukiwać czegoś dodatkowego, czegoś rozwojowego. Próbują odkrywać też różnego rodzaju swoje mocne strony. Szukają tej po prostu drogi i myślę, że tutoring jest takim miejscem, żebyśmy my jako naukowcy poprowadzili też tych studentów, bo tutaj też nie chodzi o to, żeby była jasność, żeby to nie były kolejne konsultacje ze studentami, żeby to nie były kolejne korepetycje, że my czegoś uczymy, tylko właśnie jakby mamy taką myśl mówiącą o tym, okej, tak, to porozmawiajmy o tym, tak, i poszukajmy jakiejś twojej własnej drogi na przyszłość. Szukamy też oczywiście osób, które gdzieś tam będą chciały się też naukowo rozwijać, rozwojowo, bo tych ścieżek będziemy mieli kilka dla studentów. Ja myślę, że to dopiero podczas pracy takiej tutorskiej okazuje się tak naprawdę, jaki kierunek student wybierze. No, a my tak naprawdę będziemy tylko i wyłącznie prowadzić tego studenta, że to też nie będzie na zasadzie nauki i pouczania, bo myślę, że o to w tym wszystkim trochę chodzi, ale bardziej chcemy go oprzeć na zadawaniu dużej ilości pytań, bo na tym też polega tutoring i myślę, że jakbyśmy się tak cofnęli trochę w historii, bo patrzyli na Sokratesa, który tak naprawdę był osobą, która chodził między ludźmi i zadawał pytania. Ludzie się dowiadywali różnych ciekawych rzeczy. Sami sobie zadawali pytania, dlaczego tak myślą, dlaczego...

0: jednostki, bo trochę odchodzi się chyba od takiego masowego szkolenia.
1: No i tu mają zaskoczę, bo jak patrzę na siebie i swoją pracę, to ja nie chcę powiedzieć, że z wybitnymi jednostkami się trudno pracuje, ale myślę, że nie szukamy takich wybitnych jednostek. Ja myślę, że te wybitne jednostki pojawiają się właśnie przy poszukiwaniu w ramach takiej pracy tutorskiej, że wtedy dopiero zaczynamy pogłębiać i te osoby, które na pozór były osobami jakimiś przeciętnymi, bo ktoś tak mówił, a bo on taki wyluzowany, bo on taki nie wiadomo jaki.
0: Często pozory mylą, prawda?
1: Tak, i nagle okazuje się, że student potrafi zauważyć te swoje fajne, mocne strony, potrafi je mega fajnie wykorzystać. No i nagle staje się bardzo wartościową osobą. Być może w przyszłości wybitną jednostką jednak, tak, osiągającą jakieś różnego rodzaju sukcesy. I właśnie to jest to, że myślę, że ja gdzieś tam patrząc na siebie, myślę, że fajnie by było, żebym nie pracował z wybitnymi jednostkami. Może zostawię je innym osobom.
0: Panie dyrektorze, ile każdy z tutorów może mieć studentów pod opieką?
1: Znaczy, tu umówiliśmy się, bo tak zaczęliśmy się zastanawiać, na ile jeszcze faktycznie nasza praca zawodowa, naukowa pozwoli nam na pracę ze studentami. Daliśmy sobie tak maksymalnie 2-3 studentów, z którymi możemy popracować, bo też chcemy, jeżeli umówimy się ze studentami na tą konkretną pracę w dłuższym okresie czasu, no to chcemy mu faktycznie poświęcić no, więcej godzin i myślę, że ta praca tutorska też wymaga na samym początku takiego zaufania ze strony i studenta i naszego, bo tak jak powiedziałem, tą relację będzie trzeba trochę skrócić. Ja nie chcę powiedzieć stać się kolegą tego studenta, ale myślę, że ta relacja musi być właśnie na takim poziomie bardzo mocno partnerskim, bo wtedy dopiero jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego i ciekawego. Więc myślę tak sobie, bo też mam doświadczenia z coachingu, pracy coachingowej. To też jest w ogóle ciekawe, bo te narzędzia, które gdzieś doświadczyłem na tutoringu, to są narzędzia, które dostałem na różnego rodzaju szkoleniach z coachingu. Myślę, że to się gdzieś tam zapina wszystko jednak ze sobą. Nawet można było powiedzieć, że coaching chyba powstał na bazie tutoringu, bo tutoring był dużo, dużo, dużo wcześniej. I myślę, że tych godzin będzie spędzonych ze studentami dość dużo. No, przewidujemy sobie, chcielibyśmy tak minimum 10 godzin poświęcić i mieć tą, jakby ten obszar otwarty dla studenta, żebyśmy w pewnym momencie nawet razem zdecydowali, czy osiągnęliśmy jakieś cele, które sobie postawiliśmy lub nie. Natomiast myślę sobie też tak o tutoringu, bo czasem mnie ludzie i osoby różne pytają o tutoring. Myślę, że taką jedną z ciekawszych rzeczy, która się w tutoringu pojawia, a chyba która odeszła już od takiej codzienności, to jest pisanie esejów. To jest w ogóle ciekawa formuła. Ktoś by powiedział, no dobra, będziemy pisać jakieś tam wypracowanie. No trochę tak, według określonego...
0: Faktycznie takiego, bardzo oksfordzko brzmi.
1: Według takiego określonego schematu, ale to jest właśnie fajne, kiedy student napisząc taki esej, no z jednej strony ma później podyskutować na ten temat, bo nam też chodzi o to, żeby student dokonując analizy mógł się trochę pospierać z nami. Ja to nawet tak współcześnie nazywam sobie, niektórzy trochę nie akceptują tego, co mówię, a ja lubię u studentów taką ich studencką bezczelność, że oni pytają, oni kwestionują różnego rodzaju rzeczy i myślę, że tutoring będzie takim miejscem właśnie do tego, żeby można się było trochę pospierać, ale też wykorzystać tą naszą wiedzę i nasze doświadczenie, ale nie na zasadzie pouczania drugiej strony, tylko pogadania o tym. No dobrze, no mamy coś i coś z tym zróbmy. Więc to mi się podoba u studentów. W ogóle nawet odnosząc się do zajęć, to studenci są już na tyle fajni i otwarci, że jak mówię na wykładzie, na przykład z wystąpień publicznych o metodach prezentacji, to pamiętam, że ostatnio na wykładzie student podniósł rękę i mówi, no dobrze panie doktorze, jak już pan tak opowiada,

0: o tych różnych metodach prezentacji, to niech pan pokaże teraz te cztery na przykład style prezentowania. I to jest super, bo to nie tylko, że ja muszę mieć wiedzę, ale skoro ja o tym mówię, to może muszę to pokazać w tym momencie.
1: To,
0: i to mi się
1: proszę
0: podoba.
1: Proszę się wykazać.
0: I to jest tak, to jest takie fajne, nie tylko teoretyczne, bo mówi się o tym,
1: praktyka,
0: że nauka
1: tak.
0: to teoria tylko i wyłącznie. Akurat w przypadku tego studenta no źle trafiło, bo potrafię to zrobić, więc żeby nie było łatwo, to pamiętam, że na następny wykład przygotowałem te cztery style prezentowania, ale żeby im nie było łatwo podczas prezentowania, kazałem im notować, w którym momencie zmieniałem jakby sposób prezentowania. I to jest takie fajne i ciekawe, że studenci jakby chcą i też oczekują od nas no, tego, żebyśmy się faktycznie podzielili tą swoją wiedzą, ale też przede wszystkim myślę, że naszym doświadczeniem, bo to jest takie fajne i ciekawe.
1: Wracając do tego tutoringu, o którym rozmawiamy, 10 godzin będzie na pracę z takim jednym wybranym
0: Minimum 10 godzin.
1: I to jest tak, że każdy tutor ma swoją działkę?
0: Tak, ponieważ tutorzy są z różnych wydziałów. Tylko to też jest tak, że myśmy się umówili w ten sposób, że nie jest powiedziane, że jeżeli, nie wiem, student z Wydziału Budownictwa przyjdzie do mnie na Wydział Ekonomii i będzie chciał ze mną popracować, no to okej, jeżeli powie, że chce prowadzić tutoring naukowy z budownictwa, no to jakby świadomie zrezygnuje, bo moja wiedza dotycząca budownictwa w obszarze nauki no jest słaba, albo w ogóle jej nie mam tutaj. Natomiast jeżeli będzie chciał pracować jakby w obszarze tutoringu rozwojowego, czyli popracować na swoich zasobach, no to wtedy tak, to nie widzimy tutaj jakby takich przeszkód. Ale mam takie poczucie, że no bo na każdym wydziale studenci znają swoich prowadzących, znają swoich wykładowców. To jest jeszcze w ogóle ciekawe, bo no ja osobiście jestem opiekunem koła naukowego Współpraca i Rozwój. No i tak też mam takie poczucie, że chyba ten tutoring też z tymi moimi studentami z koła naukowego to robię na co dzień, pracując z nimi. Więc myślę sobie, że też studenci będą mieli też większą odwagę z tych naszych kół naukowych odezwać się do nas, żeby popracować właśnie w ramach tutoringu. Natomiast mamy taką alternatywę do tego, że możemy trochę pomieszać tych studentów.
1: No właśnie, bo może jakiś zdolny przyszły budowlaniec będzie chciał się dowiedzieć, jak zarządzać na przykład swoją ekipą.
0: Tak, wracając do mojego koła naukowego, mam u siebie, no pomimo tego, że no, ekonomia i zarządzanie, no to mam studentów z analityki danych, mam studentów z budownictwa, którzy przychodzą do mojego koła naukowego, więc to się zaczyna fajnie przenikać ze sobą i myślę, że to jest takie fajne, ciekawe, interesujące.
1: A wielu studentów przychodzi dziś na uczelnię z dużą wiedzą techniczną, ale na przykład brakuje im pewności siebie. Czy nad tą pewnością siebie też można popracować z tutorem?
0: Oj, poruszyła pani no, dość ważny temat, który w tutoringu będzie mega ważny. Ta kwestia pewności siebie i podnoszenia tej pewności siebie, no ona będzie mega ważna. Też mamy określone narzędzia do pracy właśnie z pewnością siebie. Ona się na pewno pojawi, dlatego że ja sam widzę, pracując z młodzieżą, że no, ta pewność siebie u młodzieży jest zaniżona. I to budowanie tej pewności siebie, mam takie poczucie, że w ogóle tutoring, który będziemy prowadzić, będzie oparty, jak ja to mówię, na pozytywnych elementach. Nie będziemy się koncentrować na słabych rzeczach. Będziemy próbować ewentualnie eliminować różne rzeczy, ale myślę, że to praca na zasobach, ona daje lepsze efekty, bo to już badania nawet pokazują, że pracując na pozytywnych rzeczach, na dobrych rzeczach, idziemy szybciej do przodu.
1: To właśnie... na jakich tych dobrych rzeczach trzeba bazować?
0: No jakby musiałbym w pierwszej kolejności przeprowadzić z panią krótki test za pomocą pewnego narzędzia.
1: Jakiego narzędzia?
0: No, na przykład jest narzędzie dotyczące koła zasobów, gdzie określamy sobie tam na przykład w skali od 1 do 10. różne obszary. No i zaczynamy pracować nad tym, zaczynamy dyskusję. No dlaczego pani na przykład, nie wiem, zaznaczyła w jakimś obszarze, nie wiem, jakość życia, dlaczego pani zaznaczyła 5, a nie 8 na przykład, nie? Albo dlaczego ktoś zaznaczył 5, a nie 3, bo to też jest ciekawe pytanie, idące trochę w drugą stronę. Jakby wyciągamy tylko i wyłącznie te rzeczy, które są rzeczami dobrymi, natomiast oczywiście patrząc na te rzeczy, nazwę trochę w cudzysłowie złymi, może słabymi naszymi gdzieś tam stronami, nie złymi stronami, ale słabymi stronami, żeby też im się trochę przyglądać w kategorii, okej, gdzie jest blokada, jak ją możemy, nie wiem, ominąć, jak ją możemy przekształcić, co z nią możemy zrobić, żeby po prostu pójść do przodu. Bo nawet jak patrzę na przedsiębiorstwa, bo też współpracuję z wieloma przedsiębiorstwami i uważam, że jeżeli przedsiębiorstwo pracuje na pozytywie i patrzy na dobre strony, to co robi dobrze, naprawdę to są organizacje, które idą szybciej do przodu. Ja to nawet mówię, bo my czasem próbujemy jakby u siebie, ale też na przykład w otoczeniu, w firmach, szukać winnych, że ktoś zawinił czegoś. I to jest dla mnie takie trochę ciągnące w dół, dlatego że tak, zawsze mówię, po pierwsze wszyscy wiedzą, kto zawinił. Jak już ktoś popełnił jakiś błąd, to najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy wiedzą. Łącznie z tym, który zawinił. Oczywiście on o tym głośno nie mówi, że to on zawinił, bo no, jakby nie może się do tego przyznać. I jakby próba tym zarządzania tą winą i tym, co zrobiliśmy źle, no jest nieefektywne generalnie, bo jakby grząźniemy w tym momencie, tak. no bo nie wiem, no bo w relacjach zaczniemy się kłócić ze sobą, zaczniemy tą winę przerzucać, zaczniemy ją rozkładać na części, no w tym czasie, jak ja to mówię, konkurencja już jest dalej, nie? Bo oni popatrzyli i powiedzieli, dobra, wyciągamy wnioski i to się stało, ale może popatrzmy, jak to przekształcić i wykorzystać na to, żeby za chwilę pójść do przodu. No i idą szybciej w jakiś sposób do przodu. Nie możemy uniknąć. Każdy z nas popełnia błędy. Każdy z nas popełnia różnego rodzaju błędy. Grząźnięcie i rozkminianie tego, co się w ogóle z tymi rzeczami dzieje, uważam za kompletnie nieefektywne. Kompletnie.
1: A czy są takie sytuacje, których pan się na przykład obawia, że w pewnym momencie tutor jako, czy też wykładowca albo coach będzie musiał stać się psychologiem?
0: No i właśnie, to też ważny obszar, który pani poruszyła. Uczyliśmy się tego, żeby zauważać to, w którym momencie trochę przekraczamy granicę, bo jednak nie jesteśmy psychologami. I myślę, że to jest taki moment, w którym, no już też o tym rozmawialiśmy, musimy takiego studenta przekazać, tak, że pracujemy jakby do momentu, w którym my próbujemy odkryć, czy jakby nie ma czegoś więcej na rzeczy, a to już nie nasze kompetencje. Chociaż z drugiej strony, no, te wszystkie jakby kursy i szkolenia, które żeśmy przeszli, one opierały się przede wszystkim na jakichś zagadnieniach psychologicznych. Natomiast faktycznie, no, myślę, że tu będziemy musieli uważać. Ale to mieliśmy taki obszar, nawet przez cały dzień dyskutowaliśmy nad to i próbowaliśmy odkrywać, w którym momencie jakby przekraczamy granicę. I no to w mojej pracy coachingowej też z ludźmi, no też jest taki moment, w którym zaczynam zauważać, zatrzymuję proces i mówię, dobra, no to już nie moje kompetencje i no już tu już powinien tym zarządzić zupełnie inna osoba. Natomiast mamy świadomość tego, że studenci mogą chcieć przychodzić na tutoring, no bo będą mieli jakieś problemy i będą świadomi tych problemów. Ale myślę sobie, że to też jakby na samym początku ustalanie kontraktu, to jest też ciekawe, że na początku ustalamy.
1: Będzie podpisywany kontrakt?
0: Oczywiście, że tak, mamy ustalony kontrakt, w jaki sposób pracujemy i kontrakt obowiązuje również tutora, żeby była jasność. Nie tylko osoby, która przychodzi na tutoring. No bo ja zawsze mówię, w pracy można się trochę zapomnieć i zacząć jednak pouczać i radzić drugiej stronie. I to nie o to w tym wszystkim chodzi. I jeśli sami tego nie zauważymy, to może to zauważyć osoba, która z nami pracuje i powiedzieć, no chwileczkę, ale nie tak się umówiliśmy.
1: Nie potrzebuję dyktatora, potrzebuję partnera.
0: No tak. Potrzebuję kogoś, kto, no właśnie, będzie nam... Będzie towarzyszył jakby w tej drodze. Fajne. Myślę, że to będzie taki fajny, ciekawy obszar. Już we wrześniu też wyjeżdżamy na konferencję, bo myślę, że...
1: Tym gronem 16 tutorów?
0: Nie, mamy jakby wyjeżdża nasz czwórka, bo to też jest fajne podzielić się takimi różnego rodzaju doświadczeniami. Ja tak powiedziałem, no ja mam duże doświadczenie w pracy coachingowej, bo już od lat robię te rzeczy. Skończyłem też fajne, ciekawe studia podyplomowe pod, że tak powiem, pod okiem Jacka Santorskiego, jednego z najlepszych psychologów w Polsce. Więc to takie posłuchanie też innych tutorów na takiej konferencji, no jest takie też fajne i ciekawe, bo to można się podzielić swoimi różnymi doświadczeniami.
1: Panie doktorze, a pan intryguje mnie bardzo tym szkoleniem tutoringowym, które państwo przechodzili, bo bardzo często się pan do tego szkolenia odnosi. Jak to wyglądało? Gdzie państwo się w ogóle szkolili?
0: Szkolenie odbywało się na Politechnice Opolskiej. Mieliśmy 8 takich dni szkoleniowych od godziny 8 rano do godziny 16. To było też fajne i ciekawe, dlatego że bardzo dużo ćwiczyliśmy i to było takie ciekawe w tym wszystkim. Jakby minimum wykładów, maksimum ćwiczeń. No jakby ćwiczyliśmy tutoring w kontekście takim, że wymienialiśmy się. No, ja byłem tutorem, ktoś inny był osobą, która przychodzi z jakimiś swoimi własnymi zasobami. Trzeba było w odpowiedni sposób popracować z taką osobą. No i to takie było ciekawe, interesujące w tym wszystkim. No naprawdę dużo godzin spędzonych. Czasem momentami się podenerwowaliśmy i wkurzaliśmy się na różnego rodzaju rzeczy w pracy ze sobą.
1: Jest to naturalne.
0: Tak. Ja uwielbiam ten proces w ogóle szkoleniowy. On jest takim procesem otwierającym. No ciekawa też droga przed nami, no bo musimy też trochę poćwiczyć już na jednak jednostce, czyli na studencie. Więc myślę, że to gdzieś tam faktycznie w praniu będzie wychodzić. Ja myślę sobie, że bardzo ciekawą rzeczą w tej grupie naszej tutorskiej jest to, że mamy tam osoby od magistrów po profesorów. To jest w ogóle ciekawe, że miałem przyjemność też poznać profesorów z różnych wydziałów, z którymi do tej pory nie miałem w ogóle jakby styczności. I to są też bardzo fajne relacje, bo my się poznajemy między sobą. Też w tej grupie mamy zamiar stworzyć sobie taką trochę grupę wsparcia między sobą, bo będziemy mieli takie, nazywa się to superwizjami, czyli będziemy dzielić się między sobą jakimiś doświadczeniami z różnego rodzaju problemów, które mogą powstać, bo te tematy, z którymi będziemy pracować, mogą być różne. Mamy też fajny kontakt z naszymi trenerami, którzy nas szkolili, więc myślę, że tutaj droga będzie ciekawa, interesująca.
1: Skoro są to osoby o różnym stopniu naukowym, to pewnie są to też różne charaktery. Jakie cechy powinien posiadać tutor, żeby no właśnie skutecznie wykonywać tę swoją rolę?
0: Ja myślę, że tutaj patrząc na dotychczasową pracę naukowca, weźmy naukowca, który do tej pory czy nauczyciela akademickiego, to mam takie poczucie, że jedną z cech, którą trzeba teraz odwrócić, i to wrócić na drugą stronę, jest nie mówienie, a słuchanie. I tutor będzie musiał przestać mówić, a będzie musiał zacząć słuchać. Ewentualnie podczas takiego spotkania będzie musiał dopytywać. I to myślę, że to jest chyba jedna z najtrudniejszych cech, którą musi posiadać tutor. Musi mieć też możliwość wyciągania tych rzeczy od osoby, z którą pracuje, żeby móc z tego coś przemodelować i coś zrobić na przyszłość.
1: To on musi być trochę dziennikarzem. Tak sobie myślę.
0: Brzmi
1: to znajomo bardzo.
0: To jest bardzo ciekawe, bo jadąc tutaj do studia w ogóle myślałem sobie, no też pani redaktor, bo też nie ukrywam, że napisałem książkę z komunikacji.
1: Ależ ja wiem, ja właśnie do tego dążyłam.
0: Zapomniałem jej zabrać ze sobą. Nawet z dedykacją ją przygotowałem, tą książkę.
1: Podstawy komunikacji, prawda?
0: Tak, i sobie pomyślałem wtedy, że no właśnie, ta rola dziennikarza, gdzie słucha dziennikarz, no ale też zadaje pytania, zadaję czasem pytania trudne, na które druga strona, nie wiem, jest zaskoczona, jest zdziwiona, z taką myślą, ale czemu to pytasz? No i właśnie to jest ciekawe w tym wszystkim. Myślę, że w tutoringu też to będzie ciekawe, że to ma spowodować to, że czasem faktycznie osoba po drugiej stronie ma się zdenerwować, ma się wkurzyć, albo nie umieć odpowiedzieć na pytanie, bo było jakieś trudne, skomplikowane, a może właśnie powinna przypauzować i zastanowić się nad tym, że no właśnie, jakaś ciekawość w pytaniu, bo ja generalnie uważam, że bycie ciekawym, zresztą Santorski cały czas o tym mówi, że popatrz na to z ciekawością, nawet jeśli to jest trudne, bo możesz z tego wyciągnąć wiele rzeczy, bo jeśli nawet nie znasz odpowiedzi na pytanie od razu, no to coś ci to poruszy w środku i myślę, że następnym razem jak przyjdziesz do mnie, to sobie o tym pogadamy, bo już wtedy będziesz prawdopodobnie wiedział. Więc... No właśnie.
1: Bardzo teraz, mądre słowa.
0: W ogóle jak w tej chwili no, słuchacze tego nie widzą, chyba że nagrywamy się też tutaj na wizji.
1: Nie, to tylko fajne, będzie sam dźwięk.
0: W jaki sposób pani ma też to wyćwiczone w kontekście dostrojenia się i słuchania, w kontekście łapania kontaktu wzrokowego, jakby skierowania ciała w stronę rozmówcy. To jest takie... No to w komunikacji, w jednym z narzędzi, bo jest ich wiele tych narzędzi, ja lubię narzędzie Schody do Nieba, gdzie pierwszą rzeczą, którą mamy jakby w całym narzędziu jest dostrojenie się do rozmówcy. I proszę popatrzeć, ile problemów gdzieś mamy komunikacyjne w kontekście tego, że ludzie jak stają między sobą, mają rozmawiać, nie dostrajają się uwagą do drugiej strony. Że jednak rozmowa, którą mamy przeprowadzić ze sobą, jest z poziomu jakby naszych relacji na tyle ważna, że jakby fokusujemy się na nią. My teraz będziemy tylko i wyłącznie robić to. Nie? Czyli będziemy rozmawiać. Jedna osoba mówi, druga osoba słucha, ewentualnie zamieniamy się, bo czasem ja też zadaję jakieś pytanie. I myślę, że to dostrojenie jest tutaj ważne. Uważam, że jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy. Chociaż ona ma tam dalej swoje etapy, bo później jest też...
1: Absolutnie się z panem zgadzam, panie doktorze. Jakby pan o mnie mówił dosłownie. Bo to jest w tej pracy dziennikarskiej właśnie.
0: No tak, bo to jest fajne, bo nawet jak pójdziemy tym schematem dalej, to później mamy kontrakt, ale kontrakt na zasadzie, no umówiliśmy się na jakiś czas rozmowy ze sobą. Tak później jest. Ją przeprowadzamy. W ogóle za chwilę sobie prawdopodobnie, no jest pani doświadczoną dziennikarką, więc za chwilę pani podsumuje, ale być może jednej rzeczy, którą no mało osób robi, powinniśmy sobie zadać piąte pytanie na samym końcu po tym wszystkim, po co my w ogóle o tym rozmawialiśmy dzisiaj? Mhm. Bo to jest najciekawsze, że czasem w komunikacji fajnie jest pogadać z kimś, a na końcu powiedzieć, a po co myśmy w ogóle o tym rozmawiali dzisiaj ze sobą? I to jest tak zwany pomost przyszłość. To jest takie komunikacyjne niebo, że my się dziś przenosimy, nagle okazuje się, że jak my sobie powiemy, dlaczego my o tym rozmawialiśmy, to myślenie w ogóle o tym powoduje to, że ludzie chcą wracać do rozmowy, mówią, kurczę, tak mi się fajnie z tobą rozmawiało. No i to jest takie ciekawe. A to, co ja widzę też w otoczeniu, to, że ludzie nie umieją słuchać i myślę, że to jest taki główny problem, który
1: jesteśmy
0: się...
1: Jesteśmy trochę narcyzami?
0: Może to ego mamy faktycznie podbite. Chociaż z drugiej strony, bo też wspomniała pani o pewności siebie, ja też uważam, że powinniśmy mieć ego. Ja mam bardzo wysoki poziom pewności siebie, ja mam też czasem duże ego, ale pamiętam zawsze mi
1: pan
0: klika.
1: Ma narzędzia, pan już to przepracował.
0: A mi klika zawsze taka rzecz, którą mi właśnie Jacek Santorski powiedział, tylko pamiętaj, żeby ego nie miało jego. I to jest też bardzo takie fajne i ciekawe, że czasem jak nas ponosi w tym wszystkim, być może w tym narcyzmie, czasem to może warto zamilknąć, może warto posłuchać drugą stronę. Bo czasem próbujemy gdzieś tam w komunikacji ze sobą powiedzieć drugiej stronie, jakby przekonać ją do czegoś. Druga osoba nie chce słuchać, bo ona ma też swoje jakieś zdanie gdzieś tam na swój temat. I myślę, że dążmy do tego, żebyśmy nic nie musieli, tylko żeby nam się dobrze porozmawiało. Bo mam takie poczucie, bo też mnie ktoś kiedyś ostatnio zapytał, ja mam różne definicje komunikacji. I myślę sobie, że komunikacja to jest taka gotowość do zmiany poglądów. I to jest cudne dla mnie, bo jeżeli ja faktycznie w komunikacji z kimś będę miał tą gotowość do zmiany poglądu, to znaczy, że nawet jeśli się nie będę zgadzał z tym, co mówisz, no to okej, ale warto posłuchać tą drugą stronę, bo ona też ma coś ważnego do powiedzenia. Czy mnie przekona, czy nie, to już jest inna sprawa. Używajmy argumentów, nie krzywdźmy drugą stronę, bądźmy w kontakcie granicznym, a nie przekraczajmy tych granic drugiej strony, ale też nie bądźmy w izolacji, bo czasem myślę sobie tak, że takie powiedzenie, a to mnie nie obchodzi, co tam u ciebie. No właśnie, może ta gotowość...
1: To jest bolesne.
0: A może ta gotowość do tego, że jak potrzebujesz, to przyjdź, to zadzwoń. Tak jak pani wykonała telefon do mnie. Porozmawiajmy o tym tutoringu. A nie ma sprawy, porozmawiajmy o nim.
1: Panie doktorze, a propos pańskiej relacji ze studentami, to no muszę zapytać o to pokolenie Z, na temat którego krążą różne mity w społeczeństwie. Ja akurat uważam, że to są młodzi, ambitni ludzie, ale właśnie może są jakieś problemy właśnie komunikacyjne między nami, a już tymi młodszymi ludźmi.
0: Ja się tak zastanawiam, ale to też trochę badania też pokazują. Ten czas pandemii zrobił trochę spustoszenia. Nie będę tego ukrywał nawet. I mam takie poczucie, że no, nawet ostatnie doświadczenia, bo mieliśmy niedawno obronę prac dyplomowych, nawet w jaki sposób studenci też pracują, to nie chcą się spotykać.
1: Jakby dyskoteki w Opolu się pozamykały.
0: Wysyłają mi pracę i mówią, proszę skomentować, proszę napisać. I pamiętam takie doświadczenie z jedną osobą, do której napisałem, że jest taki moment i czas, żebyśmy się spotkali, porozmawiali o tym, a ta osoba no jakby naciskała cały czas, że jednak muszę jej to napisać, bo ona jakby nie chciała wyartykułować, dlaczego się nie chce spotykać, ale myślę, że faktycznie trochę zaczyna być takie zamknięte, jak już pani wspomina o tych zetkach. Chociaż ja też jestem zwolennikiem tego, co pani powiedziała, bo to takie trochę pomarudzenie. Myślę, że na nas też marudzono, jak byliśmy w tym wieku. Każde pokolenie ma swoje różnego rodzaju cechy. Natomiast proszę mi uwierzyć, że nawet patrząc na moje koło naukowe, jak robiłem różnego rodzaju spotkania, to te dzieciaki przychodzą na te spotkania, chcą pogadać ze sobą, mamy różnego rodzaju wyjazdy. To tylko kwestia odpowiednich inicjatyw, dania też czegoś konkretnego, bo to nie jest też tak, że sobie przyjdziemy i co, posiedźmy przy stole. No, trzeba wrzucić jakiś temat, trzeba podyskutować, trzeba się przygotować do różnych rzeczy.
1: A może to pokolenie nie tylko ma problem w związku z tym, że wystąpiła pandemia, ale też z tego powodu, że na przykład rodzice rzadziej w domach bywają, bo są bardzo zabiegani. Czasy mamy takie, gdzie pracujemy bardzo intensywnie.
0: Nie wiem, czy jestem uprawniony, żeby wchodzić na tą ścieżkę, natomiast tak, mam takie poczucie też, że rodzice trochę narobili krzywdę swoim dzieciom i temu pokoleniu też, z którym mamy do czynienia, robiąc za nich różne rzeczy, bo z drugiej strony, jak ktoś mnie wyręcza w różnych rzeczach, to ja też szybko się przyzwyczajam do tego. Jak nie muszę czegoś robić, bo widzę, że ktoś robi to za mnie, to ja bardzo szybko i chętnie jakby przestaję to robić. A w przypadku młodego człowieka on się bardzo szybko uczy. Jeżeli nie dostaje odpowiednich wzorców, no to myśli sobie, że tak jest. No i później idąc w życie, jakby też tego oczekuje, że przecież wszystko należy mu w jakiś sposób podać. Natomiast myślę sobie, nie dramatyzowałbym aż tak bardzo. Natomiast to naszą rolą jest w przypadku, patrząc na mnie, na osobę, która też jest wykładowcą, żeby ich w jakiś sposób pobudzać. Bo to jest w ogóle ciekawe, bo nawet moja studentka pisała w tej chwili pracę dotyczącą właśnie pokolenia Z. No i wpływu właśnie tego pokolenia Z na pracę, na to, na relacje.
1: Bo rynek się zmienia pod nich, ewidentnie.
0: Tak, i ona to napisała też w kontekście trochę relacji gdzieś tam pomiędzy wykładowcami a studentami. I my na naszym wykładzie, to też dzięki naszej pani dziekan i tu wielki ukłon w jej stronę, pani doktor Marzeny Szewczuk-Stępień, że my te relacje skracamy ze studentami. Niektórzy mówią, no dobra, bo oni wam wejdą na głowę. Tu nie chodzi o to, że oni nam wchodzą na głowę, ale my jesteśmy trochę bliżej ich, nich W tej chwili nawet mając nowy budynek, zaprojektowaliśmy go tak, że mamy zupełnie inne sale, że ten wykładowca może pochodzić pomiędzy tymi studentami, usiąść przy stoliku z nimi, rozwiązać jakiś problem przy stole albo siedząc nawet na pufach możemy różnego rodzaju rzeczy robić i to się studentom bardzo podoba. Ja nie ukrywam, że studenci bardzo fajny feedback dają nam z tym związany i myślę, że to jest dobry kierunek, że my potrafimy w jakiś sposób tych studentów poprzyciągać. Ci, którzy nie będą chcieli przyjść, to i tak nie przyjdą, ale tak było zawsze. Też byli tacy studenci, nie wiem, podczas jak ja studiowałem, to tak samo zamykali się w pokoju i po prostu robili swoje. Natomiast myślę, że część studentów dalej jest studentami relacyjnymi, bardzo otwartymi, potrzebującymi ludzi. My generalnie jesteśmy stadnym, że tak powiem, zwierzętami stadnymi, gdzie potrzebujemy bliskości drugiej osoby, strony, tak. drugiej osoby. Ja nawet mam taką też własną teorię, że którą stosuję w domu i też polecam wszystkim, że jak przechodzisz koło kogoś i mijasz go w odległości pół metra, to go dotknij po prostu, pomiziaj go, bo to my tego potrzebujemy, żeby się poocierać też. Może w pracy bym tego nie stosował, bo to może się różnie skończyć. Może się różnie skończyć, ale to takie dawanie sobie też takich miłych sygnałów, komplementów też powoduje, że no, funkcjonujemy lepiej, pracuje nam się lepiej gdzieś tam ze sobą i to jest takie fajne i sympatyczne.
1: Panie doktorze, czy przed październikiem czuje pan bardziej ekscytację, czy pan się trochę boi tego października z tym tutoringiem?
0: Ja to generalnie jestem osobą przechyloną do przodu. Mnie to faktycznie ekscytuje. Czekam już, kto przyjdzie, z kim się spotkam, jak sobie wypracujemy ten model pracy, bo on będzie różny, bo tu już z coachingu nawet wiem, że te drogi, które sobie wybieramy, są różne. No bo jak trafię na studenta, który będzie chciał tutoring naukowy, wtedy będzie trzeba trochę przemodelować jakby funkcjonowanie w tym tutoringu. Rozwojowy jest inny, naukowy jest inny, a może trzeba połączyć naukowy z takim fajnym rozwojowym. U mnie ekscytacja, absolutnie właśnie jestem, z ciekawością będę do tego podchodził.
1: Na Politechnice Opolskiej od października szykuje się wielkie szlifowanie naukowych diamentów.
0: Tak,
1: tutorzy oczywiście w tym chętnie pomogą z dużym uśmiechem i ekscytacją, jak słyszeliśmy. Dr Piotr Bębenek z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej był gościem Radia Opole. Bardzo pięknie dziękuję.
0: Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję państwu.
1: A za uwagę dziękuję również Iwona Tokarska. Spokojnego wieczoru. Kończymy program Salon Naukowy.
2: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć. Pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

0: Radio Opole, słuchacie nas w poniedziałek, 6 lipca. Imieniny obchodzą Dominik, Dominika i Łucja. W kalendarzu dziś m.in. Dzień Radcy Prawnego. 23. Czas na wiadomości. Sukces opolskich terytorialsów. Zwyciężyli oni w ogólnopolskich zawodach na Warmii i Mazurach.
1: To wymaga dobrej organizacji, determinacji.
0: Będzie konkurs na dyrektora opolskiej GSW. W serwisie powiemy także o planowanej na jutro sporej ewakuacji we Wrocławiu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Żołnierze 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, najlepsi w ogólnopolskich zawodach użyteczno-bojowych w specjalności ratownik wod. Uczestnicy rywalizacji mierzyli się z zadaniami z zakresu medycyny pola walki oraz ratownictwa taktycznego. Za tym wynikiem stoi solidne przygotowanie i duże zaangażowanie zespołu, mówi oficer prasowy brygady porucznik Marek Wręczycki.
1: W drużynie byli zarówno żołnierze zawodowi, jak i terytorialsi, którzy na co dzień pracują poza wojskiem, a mimo to regularnie się szkolą i rozwijają umiejętności wojskowe. To wymaga dobrej organizacji, determinacji i poczucia odpowiedzialności za służbę.
0: Decyzja o przekazaniu Ukrainie polskich rakiet do systemów Patriot zapadła na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął proces odtajniania informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Od 2022 roku Polska przekazała sprzęt o wartości 16,5 miliarda złotych. Na konferencji prasowej w tej sprawie był Michał Makowski.
3: Liczba rakiet do systemów Patriot oddanych na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony naszego kraju, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAC-3 do swoich państw.
3: Ponadto Polska jest gotowa przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29, którym za 2 lata skończą się resursy eksploatacyjne. W zamian polski rząd oczekuje od Ukrainy udostępnienia wybranych technologii dronowych.
4: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje transferu dronu.
3: Decyzje o donacji sprzętu dla Ukrainy są podejmowane po konsultacji z wojskowymi. Rząd zamierza odtajnić wszystkie informacje dotyczące liczby przekazanych czołgów, śmigłowców i samolotów.
0: W wiadomościach teraz kultura. Chcemy sprawdzić, jakie pojawią się pomysły na działanie Galerii Sztuki Współczesnej. Tak władze Opola komentują zapowiedź ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji. Joanna Filipczyk została jej szefową 6 lat temu. Kadencja trwa 3 lata. W 2023 roku konkursu nie przeprowadzono, a prezydent miasta podjął decyzję o bezpośrednim przedłużeniu kadencji o kolejne 3 lata. To dobry moment, by sprawdzić, jakie są alternatywne pomysły na GSW, mówił w porannej rozmowie Radia Opole Arkadiusz Wiśniewski.
5: Myślę, że po jakichś 6 latach kierowania Galerią Sztuki przez panią dyrektor warto sprawdzić, czy są jakieś inne pomysły. Jak co wyjdzie, to zobaczymy. Mogłem wybrać albo konkurs, albo powtórzyć umowę. Znałem, że możemy spływać konkursem.
0: Obecna kadencja dyrektor GSW kończy się 15 października. Joanna Filipczyk nie chciała komentować sprawy.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: A w nich Dolny Śląsk. Około 3000 osób będzie musiało opuścić teren w rejonie ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuację zaplanowano na jutrzejszy poranek. Więcej na ten temat wie Beata Makowska z Radia Wrocław.
6: Teren w promieniu około 300 metrów od znaleziska musi zostać opuszczony najpóźniej do godziny 8.30. Ewakuacja ujmuje m.in. 2 przedszkola. W sumie mieszkania będzie musiało opuścić 3000 osób. Wyznaczono dla nich miejsce ewakuacji w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej. Dla osób wymagających przewozu zapewniony zostanie transport MPK. W czasie akcji wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu oraz okresowe zamknięcia ulic w rejonie działania.
0: I jeszcze sport. Niespełna 2 minuty temu zakończył się mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Portugalia zmierzyła się z Hiszpanią. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył dla Hiszpanii w 91 minucie Mikel Merino.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Obecnie na termometrach w Opolu 17 stopni, będzie jeszcze chłodniej, bo miejscami nawet 15. Przez całą noc możliwe opady deszczu, no i taką już sytuację mamy za naszymi oknami. Padać będzie także jutro, w ciągu dnia synoptycy prognozują dla naszego województwa także burze, w czasie których może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. A jakby tego było mało, to zjawisko może towarzyszyć wiatr osiągający prędkość do 70 km na godzinę. Mimo to ja bardzo ciepło się z Państwem żegnam i życzę spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.
7: Dobry wieczór. Witold Sułek i Paweł Oliwa realizuje dzisiejszą audycję, której bohaterem będzie Zbigniew Seifert. Tydzień temu, no, z lekkim okładem, odbył się w Opolu koncert i warsztaty międzynarodowe polsko-muzyczne właśnie w hołdzie Zbigniewowi Seifertowi. Tutaj występowali głównie skrzypkowie, bo też myślę, że w powszechnej świadomości Zbigniew Seifert, kiedy o nim myślimy, o tym wybitnym bez wątpienia muzyku, no to myślimy polski skrzypek jazzowy. I tak rzeczywiście w istocie było. Był wybitnym skrzypkiem. Odszedł 15 lutego 79 roku, więc niedługo będą jakieś, myślę, mam nadzieję, uroczystości z tym związane, a w tym roku też powinny być, dlatego zresztą było to wydarzenie, ponieważ urodził się w 1946 roku 7 czerwca. A więc mieliśmy niedawno dokładnie równą, okrągłą rocznicę jego właśnie urodzin, 80 lat, bo jak policzymy sobie 46, 2026, więc już wiemy, zwłaszcza młodsi, jeżeli nie śledzili jego kariery i dat, że odszedł od nas zdecydowanie za wcześnie. I znamy oczywiście jego te późniejsze nagrania, te kiedy już zdobywał światowe sceny i światowe uznanie jako kompozytor, ale postanowiłem przypomnieć jego początki, a początki były zgoła inne, drodzy Państwo. Dlatego, że jak popatrzymy na te oficjalne płyty, no to były to nagrania z kwintetem Tomasza Stańki i później jego wielkie, wybitne płyty w latach 70. także ze światowymi gwiazdami, czyli mieliśmy Man of the Light, po prostu Zbigniew Seifert, wydany przez Capitol Records, Electrola Emi wydała solo violin, Kilimanjaro słynne, wydane w Pol Jazzie, dwupłytowe, 78 rok, no i Passion, a później 79 odchodzi, ale jeszcze ukazuje się płyta Will Remember z Biggie, taka pamiątkowa. Natomiast po wielu, wielu latach okazało się, że istnieją nagrania koncertowe, które ukazały się na płycie zatytułowanej Nora z jego wczesnym kwartetem. Te nagrania to nagrania koncertowe, nie powstała wtedy studyjna płyta. Mamy trzy nagrania z festiwalu Jazz nad Odrą w Filharmonii Wrocławskiej. To jest 9 marca 69 roku, koncert finałowy. Tutaj wykonują East of the Sun, Bowmana, Blue in Green, Milesa Davisa i przede wszystkim to, co nas interesuje, bo mówimy wirtuoz, skrzypiec, ale również kompozytor, jego autorska kompozycja Nora, która dała tytuł całej płycie. Kolejne trzy kompozycje to Reminiscencje, również kompozycja Seiferta, Złudzenia Jarczyka i Taniec Garbusa, również Seiferta. To jest już festiwal Jazz Jamboree, rok 69, październik roku 69. I uwaga, z tego samego Jazz Jamboree, ale kilka dni później, bo to był 17 października, 31 października, rok później, również na Jazz Jamboree występują i tutaj ten niezastąpiony, kompozycja Zbigniewa Seiferta i Meandry, przepraszam, jego kompozycja wspólnie z Jarczykiem. I tutaj jak widać, że współkompozytorem jest Jarczyk, to dlatego, że był to oficjalnie kwartet. Nie były to jego solowe nagrania z muzykami sesyjnymi, ale został stworzony konkretny kwartet, w którym poza właśnie Zbigniewem Seifertem był Janusz Stefański jeszcze na perkusji, Jan Gonciarczyk na basie i Jan Jarczyk na fortepianie. A wszystko zaczynało się jeszcze w szkole. I tutaj przede wszystkim to, co jest ważne, mamy saksofon, a nie skrzypce. Jest to poniekąd wyjaśnione, dlatego że ucząc się w szkole, jak zresztą wielu, wielu muzyków w czasach PRL-u, którzy chodzili na Akademię Muzyczną do szkół muzycznych i uczyli się klasycznie, prawda, tak jak to umownie mówimy, to zagranie big beatu czy zagranie jazzu mogło ich spotykać szykany. Więc zakładając kwartet, stwierdził, że to saksofon. Inna sprawa, drugi trop, bo jeden trop to jest ta właśnie kwestia szkoły, żeby sam to zresztą wspominał swego czasu i jest to przytoczone w książeczce, sama wypowiedź Zbigniewa Seiferta, że zarówno mnie, jak i kolegom odpowiada najbardziej jazz spontaniczny, grany z serca. Przywiązuje ogromną wagę do warsztatu Coltrane Lloyd i chcę w ramach naszych możliwości adaptować go i tworzyć muzykę ekspresyjną zrodzoną z naszej wyobraźni. Myślę, że ta fascynacja Chasem Lloydem czy właśnie Coltrane'em też pewnie przyczyniła się do tego, że to właśnie saksofon jest tym pierwszym wyborem do grania muzyki jazzowej. Później grywa, jak mówiliśmy, na skrzypcach. Mówię to zwłaszcza dla młodszych słuchaczy melomanów, którzy chcieliby odkryć dopiero dla siebie muzykę Seiferta. Możemy powiedzieć, że ta wczesna płyta, ten wczesny kwartet to jeszcze nie jest ten Seifert, który zasłynął na świecie, ale uważam, że już tutaj pokazał swój geniusz, bo słuchamy w większości jego właśnie kompozycji, to raz. A dwa, że mamy też ciekawy obraz epoki, co fascynowało polskich muzyków, na kim się wzorowali, kogo słuchali. Oczywiście są to wielkie nazwiska, do tego jeszcze Miles Davis przecież, bo jego kompozycja będzie jako druga, Blue in Green, ale myślę, że dostali też wiatru w skrzydła. A tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć, że chociaż te nagrania, zobaczcie Państwo, to jest 69 i 70, to zaczynali już grać w szkole w latach 62-63. Wtedy właśnie powstaje kwartet Zbigniewa Seiferta. Liderem zostaje on sam, a to dlatego, że miał bardzo sprecyzowaną już wizję muzyki, jaką chciał grać. To nie było tak, że pograjmy sobie covery. Rzadko który muzyk, najczęściej grywano po prostu utwory mistrzów, zwłaszcza z zachodu, i pomału przychodziły te kompozycje autorskie. Tutaj od początku była to jasna wizja. Wiedział, co chce grać i chciał grać też autorską muzykę. I z tego powodu ta płyta dla mnie jest absolutnym kanonem polskiego i nie tylko polskiego jazzu. Posłuchajmy płyty Nora, a ja życzę Wam dobrej, spokojnej nocy zarazem i do usłyszenia.

0: Sezon ogórkowy.
1: Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Audycja Sezon ogórkowy w Radiu Opole właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj będzie o sztuce twórczego pisania. W Polsce powstaje coraz więcej kierunków o nazwie twórcze pisanie właśnie czy creative writing. Taki też od roku działa na Uniwersytecie Opolskim i z twórcą tego kierunku, doktorem habilitowanym Adrianem Gleniem, profesorem Uniwersytetu Opolskiego, o tym, czy sztuki pisania można się nauczyć, w jakim zakresie, będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy też mówić o kinie plenerowym letnim Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzisiaj pierwszy seans na dachu Centrum Przesiadkowego, czyli na tarasie Urban Lab w Opolu. To będzie Perfect Days Wima Wendersa, o tym filmie także za chwilę więcej. No i w kolejnej godzinie programu spotkanie z fotografią Piotr Jaksa. Fotograf, ale też operator filmowy, pokazuje nam swój cykl Cinema Photographers, który można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu w ramach 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii. O tym temacie w kolejnej godzinie.

jednak co roku mamy letnie kino w stolicy regionu, Galeria Sztuki Współczesnej i Stowarzyszenie Opolskie Lamy zapewniają w poniedziałkowe wieczory lipca i sierpnia seanse filmowe. Ze względu na remont Galerii Sztuki Współczesnej i całego tego przedsięwzięcia na Placu Teatralnym, tym razem seanse filmowe nie w tamtym miejscu, ale na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu, czyli to jest taras Urban Labu. Tam będą prezentowane filmy. Dzisiaj o godzinie 21:00 Perfect Days Wima Wendersa. I pozwolę sobie też przypomnieć fragment mojego felietonu na temat tego filmu. Może ktoś jeszcze nie widział. Myślę, że warto wybrać się zatem dzisiaj na dach Centrum Przesiadkowego. Głównym bohaterem filmu Wima Wendersa, którego akcja toczy się w Tokio, jest czyściciel publicznych toalet, który opiekuje się drzewami, obserwuje światło, robi mu zdjęcia. Piękny jest Hirayama, bo tak nazywa się ta postać. Kiedy jest smutny, nie boi się smutku, a kiedy widzi coś, co porusza jego serce, uśmiecha się do tego, jest uważny i obecny, pokorny i dzielny wobec tego, co przynosi życie.

a bohaterem zanurzył się w teraz. To najlepsza droga, aby przyjąć życie takim, jakie jest, bez ucieczki od niego i bez zbędnego pomnażania cierpienia. Doświadczyć bólu tylko tyle, ile trzeba, bo każda próba przeciwstawienia się tylko nam go doda. Odbierze uważność od światła, które latem migocze pomiędzy liśćmi, od rąk tancerza buto wykrzywionych w pięknym i strasznym geście, od muzyki z ulubionej kasety, kiedy ciężarówka z płynami do higieny toalet jedzie przez budzone pomarańczowym światłem Tokio. Projekcja o godzinie 21 na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu.

0: Sezon ogórkowy.
1: I teraz przechodzimy do naszego tematu. Czy sztuki pisania można się nauczyć? O to pytam twórcę kierunku Creative Writing, czyli twórcze pisanie na Uniwersytecie Opolskim, doktora habilitowanego Adriana Glenia, profesora UO.
2: Myślę, że najważniejszą chyba i najcudowniejszą rzeczą, jaka się może przydarzyć podczas takiego studiowania, jest właśnie odkrywanie w sobie tego talentu. Na te odkrycia nigdy nie jest za późno. One mogą nas przyjść i zaskoczyć nas nawet w bardzo dojrzałym wieku. Tak sobie wyobrażałem nawet wielu ludzi, którzy mogliby przyjść na te studia, sądząc, że takowy talent mają, a przekonać się, że niekoniecznie to jest ich ścieżka. Nawet wyobrażam sobie, że to może być także cennym doświadczeniem. Ale to tak już abstrahując. Nie mam zielonego pojęcia oczywiście, jak na to pytanie odpowiedzieć. To pytanie, myślę, z natury tych, które kierujemy do jakichś sił wyższych. Natomiast niewątpliwie odkrycie tego talentu w sobie, myślę, że te talenty to także, posługując się jakąś biblijną opowieścią, jakąś cechą, którą można ważyć i pewnie jedni tego talentu mają więcej, inni mniej, ale odkrycie odrobiny tego talentu i przede wszystkim chęci jego rozwijania, no to już w zasadzie jest klucz do sukcesu. Nie myślę o sukcesie jako o czymś, co przeobrzyłoby się na wymierne, nie wiem, słupki sprzedaży później napisanych książek, ale przede wszystkim wartością jest chyba właśnie to odkrycie tego przeświadczenia, że jesteśmy istotami, które wyrażają się w sposób twórczy i że jest to droga, która daje niesłychaną satysfakcję i poczucie sensowności świata. O, tak bym ładnie powiedział.
1: Jak ten warsztat literacki można rozwijać? Bo rozumiem, że rozwijać się może każdy, niezależnie od tego, czy w nim drzemie jakiś głęboki, wybitny talent literacki, że to może być ważna droga rozwoju.
2: Jak go rozwijać? To jest takie pytanie bardzo delikatne, powiedziałbym, ponieważ każdy prowadzący tego rodzaju zajęcia, w całej Polsce mamy już ludzi, którzy w pewien sposób ćwiczą swoje umiejętności, doskonalą swoje umiejętności prowadzenia takich warsztatów literackich. To, proszę mi wierzyć, nie jest łatwa sztuka. Są różne techniki, sposoby, ale myślę, że tutaj duże także, dużą rolę odgrywa przede wszystkim temperament piszącego. To nie jest też tak, że świetny pisarz będzie świetnym nauczycielem pisania. A nawet z moich drobnych obserwacji wynika, że może być czasem dokładnie odwrotnie. Ale wracając do tych technik zajęciowych, no chociażby wyobraźmy sobie, że zadajemy sobie jakieś wędzidło pewnej formy, że próbujemy wpisać się w coś, co wydaje się od dawna zmurszałe, skostniałe albo ograniczające i nagle odkrywamy, że co pozornie wydaje się jakimś więzieniem, jakimś klatką dla słowa, nagle umożliwia właściwie nadanie pewnego kształtu naszym myślom, tym jak chcielibyśmy pewną rzecz o świecie opowiedzieć. Więc ćwiczenia różnych, czasem bardzo odległych, wydawałoby się od naszego czucia językowego, czasem archaicznych form, mogą nagle nas otworzyć na zupełnie nieznane sposoby myślenia o rzeczywistości i języku. Można się bawić w próby poprawiania wierszy gorszych, lepszych, próby recyklingowania utworów wielkich mistrzów, próby ich naśladowania. Jak Marcel Proust na przykład rozpoczynał swoją drogę pisarską od prób naśladowania stylu Zoli, Flauberta, pisał drobne szkice krytyczne, które miały być takimi wprawkami w to, jak piszą wielcy, których z początku wydawało się, że chciał naśladować, ale były to niezbędne w zasadzie ćwiczenia stylu tego, żeby odbić się i stworzyć własny język, własną wyobraźnię i własny sposób na tworzenie literatury. Więc tych ścieżek refleksji, tych ścieżek działań warsztatowych, takich laboratoriów pisarskich jest mnóstwo. W zasadzie też nie chciałbym zbyt wielu zdradzać, bo No bo to też jest pewnego rodzaju bagaż doświadczenia ludzi, którzy tą literaturą się zajmują.
1: I jeszcze powrócimy do tego wątku związanego z twórczym pisaniem w Radiopol.

55, wąs jak szumdrop, jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmur.

historię, jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Powracamy do naszej rozmowy o tym, na ile sztuki pisania można się nauczyć. Od roku na Uniwersytecie Opolskim działa kierunek Creative Writing. Jego twórca, profesor Wow, doktor habilitowany Adrian Glenn, odpowiedział też na pytanie, na ile tej sztuki można uczyć się od innych, ponieważ i Eliza Kącka, laureatka literackiej nagrody Nike, i reporterzystka oraz autorka prozy Małgorzata Reimer czy poeta Tadeusz Dąbrowski gościli w Opolu, prowadząc zajęcia dla studentów Creative Writing.
1: Taką najważniejszą wartością jest właśnie owo spotkanie. Nie da się chyba przełożyć po prostu swojego oprogramowania, swojego software'u z jednej głowy do drugiej. Pisarz także nie musi być, moim zdaniem, autoanalitykiem własnej mowy. Ale to, co najcenniejsze, to chyba właśnie ta wydarzająca się czasem w ciągu jednej sekundy albo w ciągu paru chwil zdolność do przekazania swojego niezwykłego językowego widzenia świata, takiego, jakiego nigdy wcześniej nie było i nigdy później już nie będzie, bo jest związane z tą konkretną osobą. Wszyscy, którzy czytali książkę Elizy Kąckiej, która została nagrodzona nagrodą Nike, wczoraj była i zła na zielono, wiedzą, jak konstrukcja każdego zdania właściwie pozwala wyrazić więcej z uczuć bohaterki, narratorki tej książki w stosunku do dziecka. To jest właśnie ta cudowna właściwość literatury, że pozwala ona spojrzeć na rzeczywistość tak, jak jeszcze do tej pory nikt na nią nie spoglądał. Ta świadomość, że każda konstrukcja zdania jest jakimś takim załomem, spoza którego ten świat po raz pierwszy dopiero się wyłania. Więc wracając do sedna pytania, powiedziałbym, że nawet cenniejsze chyba od samych takich wprawek stylistycznych, językowych, formalnych są właśnie te spotkania po prostu z twórczymi osobowościami. Myślę, że podczas nich wydarza się najwięcej. A chyba jedną z takich najważniejszych jakby właściwości, którą musi posiadać w sobie pisarz, jest otwartość, chłonność. Miłosz mówił o tym, że mamy być jak gąbka, która ma się napełniać światem. To tak trochę przebiega właśnie tak fazowo, że najpierw musimy się napełnić jakby jakimś językiem, wyobraźnią, doświadczeniem, przeżyciami, wydarzeniami. Dopiero później możemy to... Nie lubię tej metafory, bo wszyscy jej używamy, jakoś się wytarła, ale przelać, tak, przelać na papier. Wszyscy przelewamy na papier. No ale to tak chyba w takich etapach, w takich fazach pisanie zawsze przebiega. Więc to spotkanie z kimś jest jak właśnie ten moment nasiąkania tej gąbki. Tak sobie to wyobrażam.
0: Jakie formy literackie dzisiaj interesują osoby, które myślą o rozwijaniu sobie właśnie umiejętności twórczego pisania? Czy można powiedzieć, że są jakieś kierunki szczególnie dzisiaj ważne i interesujące?
1: No tak, nie powiedziałbym pewnie nic nadzwyczajnego ani odkrywczego dla wszystkich, dla których literatura i książki są ważne i którzy parę tygodni temu mogli tutaj na Placu Wolności zobaczyć, jak kształtują się nasze czytelnicze preferencje, obcując jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w naszym mieście, Festiwalem Książki. Wszyscy chcą pisać oczywiście literaturę fantasy, pisać znakomite kryminały, młodzi chcą uprawiać literaturę young adult, to przecież widać po tych wszystkich stoiskach, ale to bardzo dobrze, ponieważ te gatunki, kto wie, jaka przyszłość przed nimi, one się krzyżują, ewoluują. Przecież Zbrodnia i kara też rozpoczyna się jak rasowy kryminał. Dzisiaj trudno już by było powiedzieć, że któreś gatunki funkcjonują w jakiejś sferze literatury elitarnej, a któreś zostały zdegradowane do literatury masowej. Myślę, że pisarze, wielcy pisarze również muszą w pewien sposób romansować z tą popliteraturą. A zacieranie tych granic powoduje, że w literaturze jest coraz ciekawiej. Mnie natomiast bardzo ucieszyło pośród studentów, którzy w tym roku kończą właśnie pierwszy rok tych studiów, że ci, którzy mieli takie ściśle określone preferencje, że przyszli nauczyć się pisania dobrych narracyjnych plotów, dobrze konstruować postaci po to, żeby lepiej tworzyć literaturę typu fantasy, nagle odkrywają w sobie talent do felietonu na przykład, albo do reportażu.
0: I to była rozmowa z doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Opolskiego Adrianem Gleniem o tym, na ile sztuki pisania można się nauczyć w kontekście kierunku Creative Writing właśnie na Uniwersytecie Opolskim.

Kłaniam się w kolejnej godzinie programu Sezon Ogórkowy. Katarzyna Zawadzka, tym razem będzie o fotografii. Piotr Jaksa, operator filmowy i fotograf, gości dzisiaj w Opolu w ramach 16. Polskiego Festiwalu Fotografii. Jego pracę można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu w Galerii Zamostek. Cinema Photographers, taki jest tytuł tego cyklu. Cyklu, który realizuje od połowy lat 90. Spotkał ponad 150 operatorów z 30 krajów i postanowił ich pokazać na swoich fotografiach, portretach. A dodajmy, że w dorobku ma także współpracę z Krzysztofem Kieślowskim, m.in. na planach filmu Trzy kolory. Ma także na swoim koncie kilkadziesiąt dokumentalnych i fabularnych filmów realizowanych na całym świecie. Były one pokazywane i zdobywały nagrody m.in. na festiwalach w Cannes, Mannheim, Krakowie, Los Angeles czy Berlinie. Za chwilę dłuższa rozmowa.

0: Sezon ogórkowy.
1: Operator filmowy i fotograf Piotr Jaksa, którego fotografię możemy także oglądać na Festiwalu Fotografii w Opolu, gości w studiu Radia Opole. Znakomite fotografie, znakomity cykl prezentujący operatorów filmowych z całego świata. Ponad 150 fotografii, cykl realizowany od połowy lat 90., więc mnóstwo czasu, który pan też spędził, szukając osób, które zazwyczaj są niewidoczne w filmach, a teraz stanęły przed pana obiektywem.
2: No to jest taki przywilej duży, jak się ma pani admirację dla tych ludzi, a nagle się okazuje, że możemy ich spotkać. Więc ja to zacząłem w 95 roku od takiego francuskiego operatora Henri Alcan. I potem następny był Sven Nyki z Szwecji. To był taki okres, kiedy ja mieszkałem w Szwajcarii i między filmami, jak miałem przerwę w zdjęciach, to jechałem na zdjęcia fotograficzne i tak powstawał ten cykl, który nadal kontynuuję. Wróciłem niedawno z Meksyku, tam zrobiłem dwie fotografie, dwa portrety, jednej pani i jednemu panu, a potem następny wyjazd, jeżeli uda nam się to zorganizować, bo to nie jest takie proste, to będzie taki australijski operator Christopher Doyle. Piękna postać kina światowego. No ale właśnie teraz to organizuję, więc jak zaczynałem ten cykl, to nie było jeszcze faksu, nie było e-mailu, nie było telefonów takich tanich. Były telefony bardzo drogie, więc pisałem listy. No i powoli zacząłem spotykać tych ludzi i dzisiaj na wystawie, którą bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam, pokazuję, już nie pamiętam, tam jest 20 czy 20 kilka fotografii, 20 kilka portretów, rzeczywiście największych operatorów filmowych świata. Spotkałem w tych okresie 30 kilku lat największych. Ta książka robi się, bo to jest książka i wystawa.

0: To będzie taka trylogia, bo Kieślowski mnie nauczył, że trylogia to jest dobra ilość. Więc dwie książki są już praktycznie rzecz gotowe. Trzecia powstanie mam nadzieję, że za rok. Jeszcze muszę kilka zdjęć zrobić dodatkowych i będę to pokazywał następnym razem za kilka lat, może właśnie w Opolu.
1: O pana współpracę z Krzysztofem Kieślowskim też będę chciała zapytać, ale jeszcze o cyklu Cinema Photographer. Te zdjęcia możemy oglądać w Galerii Zamostek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. To są przeróżne miejsca, bo to są czasami domy, bardzo prywatne, osobiste przestrzenie. Czasami jest to piękna pustynia w Izraelu. Bardzo różne miejsca, wytwórnia filmów fabularnych. Skąd pomysły brał pan właśnie na wybieranie tych przestrzeni?
0: No to jest taki moment bardzo ciekawy, bo przychodzi się do człowieka, który ma absolutną, głęboką świadomość obrazu i wie, co ten obraz pokazuje. Mnie zależało na tym, żeby to nie były takie normalne portrety, tylko żeby to było taki wywiad fotograficzny, żeby to zdjęcie opowiadało o tym człowieku. No i jeżeli jest pustynia, no to, bo ktoś chciałby mieć na pustyni zdjęcie, no to robimy na pustyni. To się czasami wiąże z czymś, co się zdarzyło, bo na przykład zdjęcia w Indiach, no to się zdarzyło na tych zasadzie, że byłem zaproszony na festiwal filmowy i tam potem pojechałem fotografować tych indyjskich operatorów. W wypadku Svena Nykvista, no to wiedziałem, że on już jest chory, więc zgodził się, żebym go sfotografował, tym bardziej, że to było moje drugie zdjęcie, więc on nie znał jeszcze moich zdjęć, nie znał. Dzisiaj jest mi prościej. W wypadku Svena to był jego dom. Zresztą to było bardzo ciekawe, dlatego że ja pojechałem ze swoim asystentem do tej Szwecji samochodem. Nie mieliśmy pieniędzy na hotel, więc spaliśmy w samochodzie, a spadło pół metra śniegu, więc było bardzo ciekawie. Ale mieliśmy taki, on miał wojskowy śpiwór Armii Szwajcarskiej, a ja miałem taki puchowy śpiwór, który dostałem od Wandy Rutkiewicz, bo miałem pójść na K2, ale policja mi nie dała paszportu, więc został mi piękny śpiwór. I tak to działa wszystko. No i zrobiliśmy zdjęcie i na tym zdjęciu jest śnieg i takie listki majowe, takiej zieleni świeżej. I to trwa, to trwa. No teraz zrobiłem dwa zdjęcia w Meksyku. No i mam nadzieję, że w ciągu roku uda mi się zebrać wszystkie zdjęcia, które chciałem pokazać w tej trylogii fotograficznej.
1: I to był Piotr Jaksa, operator filmowy i fotograf. Za chwilę kontynuacja rozmowy.

0: Relaks z Radiem Opole.
1: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro. To wysoko.

Państwa przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro. To wysoko. Czternaste piętro. To wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą, tę ekspresję.

A los jest brutalny, wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

To zwierzę uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach, jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na szóstym wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na piątym wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro. 14 piętro.

0: I powracamy do rozmowy z Piotrem Jaksą, który jest gościem, przypomnę, Opolskiego Festiwalu Fotografii. Piękna jest fotografia na przykład Sławomira Idziaka, znakomitego polskiego operatora, gdzie wykorzystuje pan też fotografię z przeszłości, zrobioną przez jego matkę, która była także cenioną fotografką.
1: No ona była bardzo znaną fotografką i zresztą za to zdjęcie dostała bardzo dużo nagród. I to było takie zdjęcie przez szybę z deszczem. I podpis pod tym zdjęciem był, że Sławek nie będzie grał w futbol dzisiaj, bo przecież Sławek nie może zmoknąć. No więc za tym zdjęciem jest ukryty Sławek. To jest taki chyba najbliższy portret, jaki zrobiłem w tej całej kolekcji. I w ogóle to są na ogół takie szerokie plany. Jest takie zdjęcie takiego operatora, który jest w oknie. Pamiętam, że sprzedałem to zdjęcie komuś, bo mu się podobał to zdjęcie, bo jest piękny dom i ogród i psy. I po roku ta pani zadzwoniła do mnie, mówi, wiesz, tam jakiś facet stoi w oknie. No rzeczywiście, to był facet, który dostał Oscara za film Zorba Grek, taki bardzo piękny, czarno-biały, który chyba wszyscy znają. I w ogóle wystawa jest zrobiona w ten sposób, że pokazuje zdjęcie, ale też jest dosyć dużo informacji. I mnie najbardziej, jak zobaczyłem po raz pierwszy tą wystawę i zobaczyłem, jak ludzie na to reagują, to bardzo mi się spodobało, że ludzie czytają te wszystkie teksty, ludzie czytają filmy, które ci ludzie zrobili i potem jest takie właśnie, o, widziałem ten film, no ale nigdy nie widzieli tego faceta, czy tej kobiety, która robiła. Więc ja mam coraz więcej kobiet oczywiście w tej selekcji, bo one coraz częściej widoczne są z kamerą i ten bardzo taki męski zawód zaczyna być trochę mniej męski, z czego się bardzo cieszę.
0: Z jaką reakcją pan się spotyka, odwiedzając operatorów i operatorki także i mówiąc o swoim projekcie? Czy oni są zdziwieni, zaskoczeni, niechętni może, bo przecież są schowani zazwyczaj, czy właśnie cieszą się, że ktoś też chce pokazać ich obecność?
1: To musielibyśmy ich spytać, bo to jest różnie, ale w sumie, no nawet Storaro, który dostał 3 Oscary za chociażby da Apocalypse Now, taki film bardzo znany Coppoli, no to napisał mi na początku, że nie weźmie udziału w tym projekcie, bo projekt nazywał się Poeci Filmowego Świata, Poets of Film Light. Bo on powiedział, że on nie jest poetą. Więc spytałem się, co proponuje. On mówi, wiesz, musisz zmienić tytuł na Cinematographers. No więc zmieniłem na Cinematographers i on mi zgodził się, że może poświęcić mi godzinę. I pojechałem do Rzymu, no i pokazałem mu trochę zdjęć, więc on je oglądał tak szybko, a potem mówi, no już możemy iść zobaczyć, chcesz to zdjęcie robić. Więc obejrzeliśmy jego dom i widzę, że nic nie ma tam miejsca, w którym chciałbym to zrobić. I poszliśmy do ogrodu, też nic. I tam z daleka zobaczyłem dom. Ja mówię, co za dom? A to mojej córki. No i poszliśmy tam do tego domu i tam zobaczyłem taki amfiteatr. No i mówię, to jest miejsce, w którym chciałem pana sfotografować. On mówi, dobrze, a wie pan, na pierwszym piętrze jest taki bardzo piękny fotel drewniany, to muszę go przynieść, bo to pan by siedział na tym fotelu. No i się zgodził i zrobiliśmy to zdjęcie i w momencie, kiedy już minęła godzina, to on mówi, a co robicie na śniadanie? Bo ja byłem z takim moim przyjacielem, który jest dźwiękowcem w Rzymie i zrobiłem z nim kilka filmów, więc a co robicie na obiad? Mówimy, no już właśnie wyjeżdżam, bo to koniec. A on mówi, nie, to zostańcie. I w sumie zostaliśmy do 5 po południu, bo on mi pokazał swoje 2 książki, które wtedy przygotowywał. To się nazywało Writing with Lights, czyli takie 2 tomy jego filozofii całej obrazu, który w tych 2 książkach wyjaśniał nam. Także to są takie spotkania, które bardzo są ciekawe. No. Jeden raz taki amerykański operator kazał mi powtórzyć zdjęcie, które miałem naprawdę dobre. No to powtórzyłem, ale ono nie jest dobre.
0: Dlaczego kazał powtórzyć?
1: No bo mu się nie podobało. A to było w takiej sali gimnastycznej, pełnej różnego rodzaju instrumentów do ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. I takie ono było takie podświatło, takie troszeczkę nieostre, ale bardzo takie atmosferyczne. Więc zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie, ale normalne. Za normalne po prostu. Więc jak pojechałem do Gany, bo zawsze chciałem mieć kogoś z Afryki, bo Afryka jest no, wspaniałym kontynentem i też taka bardzo mocno kulturowo. Nie wszyscy się, nie wszystko znamy, ale więc w tej Ganie też spotkałem takiego operatora, który robi potworną ilość filmów. Ja nie wiem, tam z 200 filmów fabularnych zrobił. Więc jest rekordzista. On robi, mieszka w Ganie, ale robi filmy wszędzie. I skończyliśmy to zdjęcie, zrobiliśmy to zdjęcie w jego takim ogrodzie i tam miał taką salę gimnastyczną zrobioną bardzo prymitywnie z jakiejś tam części samochodowej. Wiem, że tam, żeby mięśnie ćwiczyć, to podnosi taką sztangę zrobioną z kawałka silnika samochodowego, więc to jest, to zdjęcie jest na wystawie.
0: I do tej rozmowy z operatorem filmowym, fotografem Piotrem Jaksą jeszcze powrócimy.

0: Dzisiaj fotograficzna odsłona tej godziny programu Sezon Ogórkowy. Powracamy do rozmowy z operatorem filmowym i fotografem Piotrem Jaksą. Dla pana, jak rozumiem, jest poezją sztuka fotografii. Dotyka czegoś, co jest właściwie niewypowiadalne, co się nie mieści w słowach, tak jak czasami poezja wyprowadza poza język.
1: Do tego się szuka. To jest tajemnica, bo to mówimy o takiej tajemnicy, więc ja chciałbym, żeby w tych zdjęciach była taka tajemnica, którą szukamy w tych tekstach, które są, bo w tych tekstach mamy, dlaczego ich spotkałem. A spotkałem ich dlatego, że oni pchnęli estetykę kina do przodu, język fotografii filmowej do przodu, tak jak Sławek Idziak na przykład, czy Freddy Young, który zrobił Doktor Żywiago, Lawrence of Arabia, takie filmy. Więc szukam takiej prawdy o tych ludziach i tak, żeby ci, którzy obejrzą wystawę i przeczytają sobie, jakie filmy ci ludzie zrobili, to nagle się zdajemy sprawę z tego, że część tych filmów znamy, tylko nie znamy tych ludzi. No więc mój cel jest coraz bardziej historyczny, dlatego że po pierwsze to byli ludzie, którzy pracowali kamerą na 35 mm albo na 60 mm, robili zdjęcia analogowe, a teraz robimy cyfrowe. Czy pani też pracuje cyfrą?
0: Tak.
1: No właśnie, to nas łączy.
0: Chciałam zapytać o różnice kulturowe, czy z takimi pan się spotkał, odwiedził pan bardzo różne miejsca, jest na przykład operator Akiry Kurosawy sfotografowany w Japonii i zastanawiam się, czy jest takie poczucie, że trochę inaczej się na tą sztukę fotografowania obrazu patrzy w zależności od kultury i miejsca.
1: Ja myślę, że taką część tej wystawy, czy tego projektu, które jest najbardziej mnie dotykające, to jest to, że my łapiemy się, że jesteśmy podobni, że te wszystkie różnice kulturowe, one istnieją, ale łączy nas takie umiłowanie piękna, czy szukanie piękna. I to jest to, co mnie też ciekawi w tym pejzażach, w tych mieszkaniach, w takiej prawdzie. Ja myślę, że to jest to, co mnie najbardziej interesuje, że wchodzę do kogoś i mam w zależności od czasu tej osoby więcej czasu, mniej czasu, ale muszę znaleźć taką prawdę o tych ludziach. I to jest najbardziej interesująca część tego, abstrahując, że oczywiście, że rozmawiamy ze sobą, że ja znam ich filmy i oni znają moje zdjęcia, bo ja po prostu przyjeżdżam z gotową selekcją zdjęć, albo książki już teraz nie wożę, bo ona jest strasznie ciężka, to 2,5 kilo waży ta książka, więc jak ja lecę samolotem i mam limit 23 kilo, no to jak biorę pod uwagę dwa statywy, które muszę mieć światło plus aparat, no to już książki nie biorę, więc biorę kilka zdjęć.
0: Czy któreś z wnętrz, bo też pan odwiedza te prywatne przestrzenie domów, pana zaskoczyło właśnie?
1: Zaskoczyło mnie na przykład, że tylko jeden operator zgodził się na to, żebyśmy zrobili zdjęcie u niego w domu. Normalnie to wszystkie japońskie zdjęcia są albo w studio filmowym, albo w plenerze. A jeden, ten od Kurosawy właśnie, zgodził się, żeby mu sfotografować go w domu. I dostałem od niego taką paczuszkę, od jego żony dostałem, która zrobiła mu sweter z napisem jego nazwiskiem. I dostałem od niej taką paczuszkę, którą od czasu 2019 roku nadal nie rozpakowałem, więc ciekaw jestem, co tam jest. Moja żona twierdzi, że to chyba jest herbata. Więc zobaczymy, będziemy któregoś dnia pili herbatę japońską.
0: I to był Piotr Jaksa, operator filmowy i fotograf. Fotograf, który współpracował bardzo dużo z Krzysztofem Kieślowskim. Osobna historia z tym związana, także będzie emitowana na antenie Radia Opole w przyszłych audycjach. A ja przypomnę, że wystawę Cinema Photographers, o której dzisiaj rozmawialiśmy, można oglądać w Galerii Zamostek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w sezonie ogórkowym. Kłaniam się i dziękuję.